Tu Radio Nowy Świat.

Ja zdrowy na umyśle, a podupadły na ciele. Jan, biotechnolog, inżynier. W życia swego niedzielę, przed śmiercią zliczam straty, etaty, certyfikaty, dysertacje, dyplomy. Zostawiam z uczelni znajomym.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Prezydent wydał 3 postanowienia o zastosowaniu prawa łaski, mówi podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Mateusz Kotecki.
1: Prezydent Karol Nawrocki, podejmując decyzję o ułaskawieniu, zapoznaje się z całością dokumentacji dotyczącej skazanego, w tym m.in. aktami sprawy, w szczególności z wyrokiem sądu, jego uzasadnieniem. Wczytuje się we wniosek prokuratora generalnego, opinię sądu, opinię zakładu karnego, jak i opinię środowiskową.
0: Kancelaria prezydenta nie ujawniła, kogo dotyczyły decyzje Karola Nawrockiego, ale dziennikarskie doniesienia potwierdzili obrońcy ułaskawionych. Mowa o działaczu antykomunistycznej opozycji Adamie Borowskim, osobie znanej w środowisku pseudokibiców Piotrze Staruchowiczu oraz Piotrze Pytlu, niesłusznie skazanym w Niemczech. W południe początek posiedzenia rządu ministrowie zajmą się m.in. projektem ustawy o sankcjach międzynarodowych i ustawą o mediatorach sądowych, a także nowelizacją prawa farmaceutycznego. Nowelizacja ta wprowadza zmianę w obowiązującym zakazie reklamy aptek. Przed nami nadzwyczajne spotkanie ministrów Unii Europejskiej poświęcone ostatnim wydarzeniom w Ceucie. Posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych zwołała Irlandia, która sprawuje półroczne przywództwo w Radzie Unii Europejskiej. I jeszcze Kraków. W piłkarskim meczu kończącym drugą kolejkę Ekstraklasy Krakowia przegrała 0-2 z Pogonią Szczecin, mówi trener Oskar Garcia. Jesteśmy zadowoleni ze zwycięstwa. Było ono zasłużone. Dedykujemy je kibicom.
2: Nie ma żadnych pretensji do zawodników, jeżeli chodzi o ambicje, walkę. Nasi kibice nas wspierali i niestety mecz przegrany.
0: Tak podsumował to spotkanie Bartosz Grzelak, trener Krakowi. Po 2 kolejkach rozgrywek krakowski klub jest na 15. miejscu Ekstraklasy, Pogoń na 6. Na szczycie Legia i Jagiellonia. Więcej sportu na naszej antenie o 8.30 w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Wtorek przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na zachodzie oraz wschodzie kraju będzie ono przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu. I uwaga, burzami. Krótkotrwałe burze niewykluczone są również w centrum kraju oraz w Karpatach. Temperatura wyniesie od 25 stopni na Kaszubach przez 28 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, 34 stopnie w centrum kraju, po nawet 37,8 stopni na południu.

0: Chrissy Ware rozpoczyna nasze wtorkowe spotkanie. Gdybyśmy mieli odnieść ten tytuł do tego, co działo się wczoraj wieczorem w Warszawie, I Could Get Used to This, to nie, jeszcze chyba bym pod tym nie podpisał. I z tego, co zdążyłem się zorientować, Beacie też chyba za bardzo nie służyło na spanko te grzmoty i błyski. Trochę sobie pewnie ponarzekamy dzisiaj na burzę. To znaczy, jak pada, to dobrze. Wiadomo, że nie wolno narzekać, bo to... susze są niewskazane, wręcz przeciwnie, więc niech sobie pada. No ale spanko jakoś tak nie współgra, nie?
1: No nie bardzo.
0: Więc dzisiaj jesteśmy po paru godzinach snu, ale będziemy robić co w naszej mocy, żeby...
1: Nie uśniemy.
0: Na pewno. Żeby i państwa postawić na nogi. Jest 8 minut po 6.
2: Nowy świt.
0: Przedarłszy się przez błyski i grzmoty, dotarliśmy do studia w składzie Beata Grabarczyk, Kajetan Strzelczyk, Mateusz Andruszkiewicz, Natalia Harkiewicz, Kuba Ferlin i Piotr Topoliński. W tym składzie do 10 razem z państwem. Kalendarium w tej godzinie będzie, wyprawa w kosmos będzie, muzyki dużo będzie też, również tej polskiej, to przebiśnięgi teraz.

0: 100 kropiach przebić śniegi. 10 minut po 6. Gdybyście Państwo zastanawiali, narzekanie na burzę nie ustaje i na małą ilość snu, a Państwu ile się dzisiaj udało przespać w nocy?
1: Całe 4 godziny.
0: 4 godziny u Ciebie. Mm-hmm. Czekaj, niech ja sobie podliczę, ale...
1: Nie, przez burzę spałabym 1,5 godziny dłużej.
0: Nie, no wiadomo.
1: To w ogóle jest skandal.
0: I kto teraz odda te 1,5 godziny spania?
1: Muszę z burzą porozmawiać. Albo z IMGW.
0: No właśnie, to chyba do IMGW się wysyła zażalenia na takie
1: tak,
0: sprawy.
1: Tak właśnie będę robić.
0: Źle poustawiali pogodę. Nie o tej porze, burza. Ja chyba nie będę z tobą konkurował, bo wydaje mi się, że trochę dłużej pospałem pewnie z...
1: Da, poza tym ty masz tu
0: niecałe
1: bliżej.
0: Pięć... No tak, to... To prawda. To prawda, to prawda. 4 sierpnia dzisiaj mamy wtorek. Dominik i Prokop obchodzą imieniny. Maria, Jan, Franciszek, Andrzej, Fryderyk, Rainer, Protazy, Perpetua i Crescenty. Mamy też Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. Ale widzę, że przynajmniej w pierwszej godzinie z żadną panterą w playliście to nie koresponduje ku niewielkiej uciesze tych, którzy lubią, jak trochę ostrzej się robi na antenie. Mamy sporą reprezentację polskiej muzyki alternatywnej, jak właśnie zerkam, bo za nami przebić śniegi, a teraz będzie kombajn do zbierania kur po wioskach i Śnieżka.

Jesteś moją Mortadelą, ja też zszyfrowaliśmy. Nią kombajn do zbierania kur po wioskach. Śnieżka za nami, kwadrans po godzinie 6. 4 sierpnia, to już powiedzieliśmy, będziemy to na antenie podkreślać. Taki nam się dzień ukonstytuował. Mamy wtorek bez Klaudiusza Slezaka. Jeżeli ktoś włączył i spodziewał się tych dwóch, co to zawsze we wtorek mówią, Klaudiusz sobie jeszcze urlopuje i Kuba Jędrasa też nieustająco nie ma, bo też jest na urlopie. Jeżeli chodzi o nasz wtorkowy rozkład jazdy, a propos burz i różnych zjawisk klimatycznych i w ogóle pogody, tej, którą widzimy za oknami w tym sezonie i nie tylko, to zapowiem, że po godzinie 8, bo nie będzie też profesor Moniki Kresy, będziemy mieć gościa specjalnego, Jakub Wiech będzie z nami, z którym porozmawiamy o zmianach klimatycznych, a właściwie skutkach zmian klimatycznych wyliczonych w walucie. Pojawił się na Onecie niedawno raport właśnie podsumowujący to, ile nas kosztują zmiany klimatyczne, ile kosztują nas upały i trochę więcej na ten temat dziś po 8 poopowiadamy Państwu, więc warto sobie zanotować, być z nami i słuchać uważnie. Poza tym wtorek, jak każdy inny, do godziny 10 ze stałą rozpiską będziemy Państwu towarzyszyć. Jeżeli chodzi o muzykę, najbliższe kilka minut to Chair. Najbliższych kilka minut, co tu się wydarzyło. Utwór Day by Day.

Wielu było znakomitych, cenionych Louisów w historii. Louis Armstrong, Louis Dauphiné, ale jest jeden Louis, którego, i tu nie mówię przez zaprzeczenie, że nie cenimy, ale chyba mogę powiedzieć, że Louis, którego dzieło trochę niektórych mogło denerwować w pewnym momencie, bo w 2017 roku Louis Fonsi, jego teledysk, utwór Despacito jako pierwszy w historii osiągnął 3 miliardy wyświetleń. Nie odkupujmy tego, bo będzie grało w głowie za długo, chociaż ja wiem, że to już stare i nieprawda, ale jednak taką datę mamy dzisiaj, wspomnienie w kalendarium. To rok 2017. W 2009, 4 sierpnia, najwyższy szczyt karaibskiego państwa Antigua i Barbuda w dniu urodzin prezydenta Baracka Obamy został przemianowany na Mount Obama. W amerykańskiej Atlancie w 1996 zakończyły się 26-letnie Igrzyska Olimpijskie. W 1958 w pierwszym notowaniu listy przebojów Billboard Hot 100 zwyciężył utwór Poor Little Rickiego Nelsona. W 1984 Górna Volta zmieniła nazwę na Burkina Faso i to jest też właściwy moment, żeby zapowiedzieć, że dzisiaj do Burkina Faso to my się przeniesiemy razem z Mikołajem Kierskim, który po 9:00, jak we wtorki ma w zwyczaju, będzie nas oprowadzał po Afryce. I co my jeszcze mamy? Bulwar Zachodzącego Słońca w reżyserii Billy'ego Wildera też miał swoją premierę tego dnia i w 1881 roku temperatura w Sewilli osiągnęła 50 stopni Celsjusza i wówczas to była prawdopodobnie najwyższa temperatura w historii Hiszpanii i Europy, tak więc dzisiaj, zerkając na termometry, jeżeli pojawi się wynik około 30, to w porównaniu z 50 w Sewilli może nie będzie to tak znowu silny i dotkliwy upał. Nasz rozkład jazdy jest Państwu dobrze znany. Zerkamy coraz odważniej w kierunku kosmosu o tej porze.

6.25. Bardzo podoba mi się wiadomość od jednego z naszych słuchaczy, czyli kiedy pogoda w czasie Tour de Slezak jest ładna, to gratulacje i podziękowania do Klaudiusza. No pewnie, że tak. Ale kiedy zamiast w nocy spać zespół redaktorski ogląda burzę, to wina IMGW. Standardowo wszystko w myśl zasady, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. No dokładnie tak jest, panie Tomku. Chyba, że państwo mają jakąś wiedzę, gdzie powinno się wysyłać zażalenia na pogodę, to my się chętnie doinformujemy i wdrożymy w życie. Poprosimy Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online.

0: 29 minut po szóstej. Przenosimy się w kosmos i dzisiaj w kąciku kosmicznym Klaudia Kowalczyk przygląda się polskiemu przemysłowi rakietowemu.
1: Perun to największa polska rakieta suborbitalna. Wraz z ładunkami po raz kolejny wystartuje w ciągu najbliższych tygodni. Jej poprzedni lot przed rokiem zakończył się sukcesem. System osiągnął około 20 km w czasie około 60 sekund. Jest to dopiero początek. Docelowo Perun będzie w stanie unieść do 50 kg ładunku na wysokość do 150 km. A o szczegółach rozmawiałam z Krzysztofem Osiakiem ze Space Forest.
2: Czekamy w tej chwili na decyzję Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Liczymy, że uda nam się wykonać kolejny lot testowy w sierpniu lub we wrześniu. W tej chwili także oczekujemy na licencję portugalską. Planujemy jesienią lot z Wysp Azorskich, z kosmodromu w Santa Maria, a na wiosnę lecimy z Platformy Morskiej, z Morza Północnego, u wybrzeży Danii, razem z partnerami z Eurospaceport. Już w momencie lotów testowych przeprowadzamy walidację technologii, już wynosimy eksperymenty, już robimy badania, już pomagamy polskim naukowcom testować swoje technologie w locie kosmicznym.
3: Jak w tym momencie wygląda kwestia z poligonem w Ustce?
2: W tej chwili mamy sytuację dość smutną tak naprawdę, bo w Polsce są co najmniej 3 rakiety profesjonalne. Jest cała grupa rakiet studenckich. Tutaj potwierdzenie mieliśmy ostatnio w Kalifornii, gdzie podczas zawodu Far Out aż 4 nasze polskie ekipy uplasowały się w 7 najlepszych miejscach. Rakiet w Polsce jest wiele. Polskie rakiety nie mają skąd latać. My musimy startować za granicą. Zagraniczne gospodarki zarabiają i przyglądają się naszym technologiom. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili, mimo wielkich chęci, z pełną mocą rozwijać technologii rakietowych, a technologie rakietowe obecnie mają zupełnie inne znaczenie ze względu na sytuację geopolityczną i na proste pytanie, czy warto mieć rakietę. Obecnie warto mieć, ale nie mamy skąd latać.
3: Na ile Ustka ma te ograniczenia swoje oczywiście, jeśli chodzi o to, że no właśnie poligon jest tak blisko miasta, tak blisko ludzi?
2: Perun projektowany jest w ten sposób, że potrzebuje strefy bezpiecznej 20 km. Poligon w Ustce spełnia tą rolę. Dodatkowo Ustka jest jedynym miejscem w Polsce, która ma tak zwaną strefę unlimited, czyli wiemy, że w tej przestrzeni 20 km nie przyleci nam żaden inny obiekt i możemy bezpiecznie latać w kosmos. Dodatkowo poligon z natury jest przestrzenią bezpieczną, także nie widzimy tu większego zagrożenia, ale tak, lot w kosmos i powrót na Ziemię w obszarze 20 km jest trudnym technologicznie wyzwaniem, ale realnym do wykonania. Można to porównać do startu z koperty i z próbą lądowania na znaczku.
3: No właśnie, cały czas słyszymy, szczególnie przy misji Ignis, o tym haśle dual use.
2: Rakieta Perun jest projektowana jak rakieta badawcza, ale no, sytuacja drastycznie się zmieniła. W tej chwili rakieta także może polecieć w poziomie.
3: Ten dual use nam towarzyszył w ubiegłym roku, ale skupmy się może jeszcze na tej kwestii naukowej, na tych eksperymentach, które polecą. Czy coś już wiadomo na ich temat?
2: Wynosimy przede wszystkim, są to eksperymenty związane z biologią, z technologią. Sprawdzamy elektronikę, sprawdzamy różnego rodzaju grzyby, nasiona, organizmy żywe, jak zachowują się podczas fazy startu, lotu i w przestrzeni kosmicznej w mikrograwitacji.
3: A co jeszcze w Perunie zostało do poprawy, do sprawdzenia w samej rakiecie?
2: Perun jest bardzo skomplikowanym systemem. To są tysiące rzeczy, które muszą zadziałać w tej samej chwili. My w tej chwili stopniowo zwiększamy pułapy, ale już te pułapy, powiedzmy, w lotach jesiennych będą potężne z tego względu, że mamy znacznie większą strefę bezpieczeństwa niż w Polsce. Będziemy lecieć w stronę oceanu, także tutaj Perun pokaże swoją całą moc.
0: Trzymamy w takim razie kciuki za Peruna. No i zgodnie z naszą tradycją wtorkową w tym przypadku, zanim przejdziemy dalej, to posłuchajmy jeszcze o pogodzie kosmicznej.
1: Niebo nad Polską robi się w tym tygodniu coraz ciemniejsze i to dobra wiadomość. Księżyc wchodzi w ostatnią kwadrę już w czwartek, 6 sierpnia i od tego momentu z nocy na noc chudnie, zostawiając nam coraz mniej księżycowej poświaty. To idealny rozbieg przed nowiem 12 sierpnia. Tej nocy Perseidy osiągną swoje maksimum i to w wyjątkowo dobrych warunkach, bo bez światła księżyca na niebie. Już teraz rój jest aktywny, więc cierpliwi obserwatorzy mogą złapać pierwsze spadające gwiazdy. O świcie warto też spojrzeć nisko nad wschodni horyzont. Świeci tam Merkury, który właśnie mija swoją najlepszą w tym okresie widoczność i z każdym dniem robi się jaśniejszy. A dla miłośników teleskopów, sierpniowe niebo wciąż oferuje klasyki. Pierścień w lutni, hantle w lisku i gromady kuliste w Herkulesie.

Czytam sobie jeszcze o rakietach, rakiecie jednej na szczęście, a w zasadzie nieszczęście. Szczęście, że nie więcej w Polsce. No i niewiele to ma wspólnego z sektorem kosmicznym, bo to bardzo przyziemna, no nie, niezupełnie ziemska sytuacja. Chodzi o tę rakietę rosyjską, która spadła niedawno w Polsce. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej Wacław Radziwinowicz z komentarzem na temat właściwie skutków tego wydarzenia, incydentu. Nasz regularny gość antenowy w sekcji Co w Rosji piszczy. No i piszczy to jest dobre słowo, bo jeżeli chodzi o takie komunikowanie, informowanie tego, że w ogóle incydent miał miejsce w rosyjskich mediach, to nie za wiele się pojawiło. W głównym wieczornym programie teleinformacyjnym telewizja o incydencie nie wspomniała, nie poinformowała też o wezwaniu ambasadora Rosji w Warszawie do polskiego MSZ. Napisała o tym tylko agencja Interfax, co z oficjalnie ukazujących się w Rosji mediów powtórzyła chyba tylko gazeta Kommersant. No i słów kilka na temat refleksji po tym wydarzeniu, mianowicie, że jeżeli czwartkowy incydent był wystrzałem próbnym, to Moskwie bardzo się udał. Idiotyczna reakcja polskich polityków, którzy wszczęli wściekłą awanturę we własnym gronie, zamiast doprowadzić do ostrej reakcji na to ONZ, a przynajmniej starać się o to, by świat potępił Rosję, tylko pogarsza sprawę. W końcu nie chodzi o

jakiegoś drona, tylko nosiciela ładunku jądrowego. No i że cała ta energia poszła w pyskówkę polsko-polską, a nie próbę no właśnie jakiegoś takiego obrócenia tej sprawy w konkretną reakcję na arenie międzynarodowej. To nieco więcej na ten temat dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Chociaż zdecydowanie, jeżeli chodzi o rakiety w Polsce, dużo przyjemniej słucha się o Perunie, o którym opowiadała Klaudia Kowalczyk. Miejmy nadzieję, że to o tym drugim będzie nam dane tylko słuchać w kolejnych dniach, miesiącach i latach. Za 17 minut będzie siódma. To Faces przed nami. Where's the life?

0: pozdrowienia dla trwającego samotnie na placówce od Chrisa. No nie tak samotnie jesteśmy tutaj, poza tym, że części zespołu nie ma, bo sobie urlopuje, to my tu jesteśmy z Beatą i z Kajtkiem nieustająco, wczoraj w podobnym składzie,
1: Piotrusiem.
0: Więc... Kajtusiem.
1: Piotrusiem.
0: Piotrusiem, tak. Piotruś też jest. Aha, i jak to wtorki magister Kajtan Strzelczyk, obowiązuje ta forma, wiadomo. Więc tak, Beat, dokładnie tak to wygląda w te wtorki. Tu rozumiesz, nasz potencjał naukowy jest bardzo silnie eksploatowany, eksponowany, jeżeli chodzi o realizację. Tak, ale bardzo dziękuję za pozdrówki, za słowa wsparcia. Trwamy nieustająco. Gdyby Państwo chcieli dać znać, że też są po drugiej stronie, słuchają aktywnie, to zapraszamy. Można to robić telefonicznie 224-280-280. Można też mailowo nowyświat@nowyświatonline. I grupa patronów też oczywiście. Pytałem chwilę temu, gdzie można wysyłać skargi na pogodę, a to słuchacz podpowiada: pisz pan na Berdyczów. No właśnie. No właśnie, no właśnie. Za 13 minut będzie 7, różne inne pomysły też chętnie przyjmiemy, a z otwartymi ramionami, jak zawsze, to my przyjmiemy Little Sims na naszej antenie.

to jeszcze a propos kłótni, nie tyle polsko-polskich, co polsko-europejskich. Na pewno państwo kojarzą, afera to za duże słowo, ale pewne nieporozumienie, dyskusje związane z nowymi banknotami euro, na których to projektach nowych banknotów miałaby się pojawić noblistka Maria Skłodowska-Curie na nominale 20 euro. No i nie wiadomo, czy obroni się jej polskość, jak czytam dzisiaj w Gazecie Wyborczej, no bo były pewne dyskusje co do zapisu, w jaki sposób będzie to ujęte, czy Maria Skłodowska-Curie, czy ta Skłodowska zostanie, nie zostanie. Różne były podejścia, to dyskusje na ten temat cały czas trwają i dzisiaj aktualizacja, jak to wygląda obecnie, jeżeli chodzi o projekt. W swojej komunikacji i dokumentach Europejski Bank Centralny pozmieniał imię i nazwisko na z... Zaraz, gdzieś to mi uciekło. Tak, do momentu decyzji bank zamierza stosować zapis Maria Curie z domu Skłodowska. No i pozmieniane to zostało nawet tam, gdzie wcześniej była wersja polska, przykładowo w kilkunastu wersjach językowych, w tym angielskiej, niemieckiej, francuskiej czy hiszpańskiej. Komunikacja opisującego proces wyboru banknotów Maria Skłodowska-Curie zamieniono na Maria Curie z domu Skłodowska. Właśnie. Dyskusja na ten temat trwa i ma wiele zakrętów i argumentów i wiele różnych wersji. Wciąż nie wiadomo, jak będzie ostatecznie. Gdyby ktoś chciał, bo wcześniej nie zapoznał się ze sprawą, zaktualizować sobie wiedzę, to dzisiaj w Gazecie Wyborczej można to zrobić.

10 minut brakuje do godziny 7, czego nie brakuje. Wiadomości od Państwa, Tadeusz, a propos tego, że trwamy z Beatą w niezmienionym składzie, melduję, że też trwa przed głośnikiem również w niezmienionym składzie. Bardzo to szanuję, dziękuję, tak trzymajmy. Ela jeszcze napisała, że też, że jest przed urlopem przyszłorocznym, to trzeba mieć szczęście, żeby wracać do pracy w najgorętsze jak na razie dni. O pogodzie to my sobie porozmawiamy po 7.

0: experience, teach it wisdom.
1: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński zapraszam. Prezydent USA daje Iranowi ostatnią szansę. Donald Trump grozi atakami i zapewnia, że Amerykanie prowadzą rozmowę z Teheranem na prośbę strony irańskiej. Rozmawiamy o cieśninie Hormuz, o jej całkowitym otwarciu. Musi nastąpić to do jutra. To jest nasza pierwsza faza, a druga to denuklearyzacja Iranu. Ona musi nastąpić. Tymczasem władze w Teheranie zaprzeczają bezpośrednim rozmowom z administracją Białego Domu. W kontaktach mają pośredniczyć dyplomaci z Omanu. Jeszcze w tym roku żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej dostaną nowszy sprzęt. Mowa o 16 tysiącach karabinków Grot w nowej wersji. Doposażenie WOT-u zapowiedziała wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w trakcie uroczystości przyznania sztandaru 18 Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej.
2: Panie prezydencie, zgoda. Były różne opinie polityczne co do powstania terytorialsów. Ale myślę, że nie tylko sztuką jest to, żeby powołać do życia Wojska Obrony Terytorialnej, ale sztuką jest też zrobić wszystko, by mogły jak najlepiej funkcjonować.
1: W przyszłym roku produkcja grotów ma sięgnąć kilkudziesięciu tysięcy sztuk. Będzie nowy ambasador Ukrainy w Polsce. Dotychczasowy Wasyl Botnar zakończył swoją misję i wraca do Kijowa. Zdaniem ukraińskich mediów zostanie teraz wiceministrem spraw zagranicznych. Podobnie jak jego poprzednik Wasyl Zwarycz, który po kierowaniu ambasadą w Polsce został ambasadorem Ukrainy w Czechach. I jeszcze sport. Włoski kolarz Jonathan Milan wygrał pierwszy etap Tour de Pologne. Był najszybszy na trasie najdłuższego tegorocznego odcinka z Gdyni do Koszalina. Dziś z Międzyzdrojów do Szczecina ruszy w żółtej koszulce lidera. Dodam, że najlepszym z Polaków okazał się Marceli Bogusławski. Minął linię mety jako 12. Więcej sportu na naszej antenie w cyklu Ostra Gra to o 8.30. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Silny upał zmierza do Polski. Wszystko wskazuje na to, że temperatura już jutro może sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza. Wraz z nieznośnym skwarem pojawią się też gwałtowne burze. Dziś temperatura na północy kraju nie przekroczy 30 stopni, na południu może być nawet 38, no i w całym kraju mogą wystąpić burze.

0: W towarzystwie City Lights bardzo spokojnie wchodzimy w drugą godzinę wtorkowego porannego spotkania. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Kajtek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz, Kuba Ferlin i Piotr Topoliński. Wyjątkowa sytuacja, gdy lista nieobecnych jest prawie tak długa jak lista obecnych. Cała reszta się jednak nie zmienia. Jesteśmy tu z Państwem do godziny 10. Mamy 7:07.
1: Nowy świt.
0: Jako człowiek, któremu obca nie jest polska scena hip-hopowa, bardzo szeroko uśmiechnąłem, gdy dzisiaj w prasie zobaczyłem nagłówek Oki odmieni finanse Polaków. Chodzi oczywiście o osobiste konta inwestycyjne. Tylko jedno biuro maklerskie XTB szacuje, że otworzy 1 000 000 takich kont. No i to są porady inwestycyjne od doradcy podatkowego. Natomiast nas za chwilę będzie trochę inny skrót interesował. UOKiK. Co ma do powiedzenia na temat reklamacji w bukowanych przez nas na wakacje hotelach i lotach.

0: By Our Side, gdzie 7:10 na zegarze. Jesteśmy na półmetku wakacji szkolnych, ale wakacyjne wyjazdy Polacy planują również w okresie wrześniowo-październikowym. Wielu słuchaczy i słuchaczek czeka prawdopodobnie, często nieprzyjemne, czekają niespodzianki związane ze zmianami rezerwacji hoteli i lotów. O tym na naszej antenie opowie Helena Wnorowska.
1: Co jest trendy? Czyli o trendach i wyborach konsumenckich.
2: Wakacje to wspaniały okres wypełniony radością i odpoczynkiem, przeplatanym frustracjami wokół organizacji letnich wyjazdów. Odwołane loty, odwołane rezerwacje to tylko niektóre z problemów, jakie napotykamy. Zdarza się też, że rezerwujemy w hotelu pokój z klimatyzacją, przybywamy na miejsce i okazuje się, że klimatyzacji nie ma lub też nie działa. Taka sytuacja spotkała ostatnio influencera. Po tym, jak nagłośnił sprawę w internecie, miał zostać rzekomo wpisany na czarną listę tego hotelu. Rozmawiałam o tym z Bartoszem Klimczukiem z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tak odniósł się do tej sprawy.
3: Jeżeli wybieraliśmy z oferty i chcieliśmy mieć pokój z działającą klimatyzacją i artykułujemy swoje niezadowolenie, oczywiście tutaj w rozsądny sposób, nie jest to zdecydowanie powód, aby wpisywać jakiegokolwiek konsumenta na czarną listę. Zresztą ta sprawa bardzo dobrze pokazała, że ma to też swoje drugie dno marketingowe. Dla przedsiębiorcy wielokrotnie ostatecznie kończy się negatywniej, gdyby z tym konsumentem po prostu normalnie porozmawiali.
2: W przypadku lotów jednak często słyszymy o przypadkach wpisania na tak zwaną czarną listę pasażerów, którym odmawia się sprzedaży biletów. To osoby, których zachowanie zagroziło bezpieczeństwu rejsu. O przykładach takich zachowań opowiedziała mi pani Ola, niegdyś stewardesa w jednej z bliskowschodnich linii.
4: Jedna z najgłośniejszych się odbyła na locie właśnie z Emiratów Arabskich do Londynu. Pasażer spożywał własny alkohol. Był w pewnym momencie w takim stanie, że uszkodził siedzenie pasażera przed sobą, własne siedzenie, siedzenie pasażera obok. Szkody były wyceniane na paręset tysięcy dolarów. Jest to również dobrze znane, że na pokładzie samolotu jest kategoryczny zakaz palenia papierosów. W momencie, kiedy taki pasażer wsiada do samolotu kolejny raz i powtarza się to zachowanie i kolejny raz łamie taki przepis, w tym momencie również jest zapisywany na czarną listę. Poza tymi dwoma, pasażer, który na pokładzie zgłasza, że wniósł bombę lub jakąś broń, nawet jeżeli jej nie wniósł i w tym momencie samolot właśnie nie może wystartować, jest włączana policja, taki pasażer również nie jest puszczany na kolejne loty.
2: Trudno się dziwić. Takie niespodzianki wychodzą czasem podczas urlopów. Zapytałam moje radiowe koleżanki i kolegów o ich hotelowo-rezerwacyjne wtopy na wakacjach.
5: To była rezerwacja na ostatnią chwilę, ale po wejściu pan zaprowadził nas do wspaniałego, to była właściwie rezydencja na tym kempingu. Zdążyliśmy się rozgościć, po czym przyszedł pan i powiedział, że on się niestety pomylił i to nie jest nasz domek.
6: Lot został odwołany, nie dało się znaleźć żadnego hotelu i właściciel tego, w którym spaliśmy, zgodził się na przedłużenie naszego pobytu tylko dlatego, że pierwszy raz zobaczył rudą osobę.
7: W Wietnamie na wakacjach hotel był na zdjęciach względnie przestrzenne pokoje, ładne i w ogóle.
6: Hotele były tanie. Nie wiedziałam, że to oznacza brak okna w pokoju.
7: Widok z okna był na mur, dosłownie jakby na cegły.
2: O najpopularniejszych skargach w branży turystycznej opowiedział mi Bartosz Klimczuk z UOKiK.
3: Tutaj mamy konkretne przypadki. To jest to, że właśnie chcieliśmy pokój z widokiem na ocean, a nie dostajemy pokój z widokiem na ocean. Że chcieliśmy hotel czy obiekt, który dysponował spa, a tego spa albo nie ma, albo nie działa. Oczywiście klasycznie również pojawiają się skargi dotyczące opóźnionych czy przełożonych lotów. Są to także rzeczy, nazwijmy to, grubszego kalibru, to znaczy kiedy pokój jest po prostu niewysprzątany albo nawet znajduje się w nim różnego typu robactwo.
2: I taką sytuację należy prędko zareklamować. Jak tłumaczy Bartosz Klimczuk, przedsiębiorca ma wtedy dwa wyjścia.
3: To znaczy dostajemy albo możliwość naprawienia, tutaj obsługa naprawi nam tę niedziałającą klimatyzację w tym przypadku, albo po prostu wymieni pokój na inny. W innym wypadku powinien zaproponować obniżenie tej kwoty, jeżeli ten standard pokoju czy standard usługi różni się od tego, niż na który się umawialiśmy.
2: A państwo? Jakie są państwa wakacyjne niewypały? Helena Wnorowska, Radio Nowy Świat.
0: Wszystkie odpowiedzi przyjmiemy przede wszystkim telefonicznie 224 280 280. I mailowo też, jeżeli ktoś chciałby napisać nowe.świt@nowyswiat.online. Bardzo dziękujemy Helenie Wnarowskiej za kolejny odcinek cyklu.

Beatles. I'm on standby, 19 minut po siódmej. Wiadomość od Magdy jeszcze, nie a propos walkiku i nie a propos różnych przygód przy rezerwacji lotów i hoteli. Ale w kontekście urlopowym, więcej szczęścia jest wtedy, gdy się jest przed przyszłorocznym urlopem, wraca się do pracy w wielkie upały, a w dodatku w firmie trzeba było zdemontować klimatyzację ze względu na trwający remont budynku. Tyle mam szczęścia. Do tej krynicy szczęścia dorzucę jeszcze fakt, że mamy sierpień i dzień nam się skraca i wcześniej się ciemno robi. To już zupełnie wielka radość. 19 po 7. O polityce będzie niebawem.

0: don't even like slushies, mate.
1: Soft Play, Kate Nash, gościnie Slushy. Jeden z naszych słuchaczy napisał a propos przygód różnych wakacyjnych, bookingowych podczas pobytu w Indiach. Któregoś dnia dostałem pokój z brudną pościelą. Ejke. To jest chyba jedna z najmniej przyjemnych okoliczności. Jeżeli chodzi o bookingi, rujemy much w środku i wiadrem na ciepłą wodę, po którą należało iść do recepcji. Nie zazdroszczę, to oczywiście odpowiedzi na pytanie Heleny Wdanowskiej postawione przy okazji nieregularnego odcinka, nieregularnego cyklu o wyborach i trendach konsumenckich, dzisiaj o różnych przygodach, na które trafiamy przy okazji bukowania lotów i hoteli. Jeżeli mają Państwo jakieś do podzielenia się, to zapraszamy. 224-280-280. My kierunek obierzemy niezupełnie indyjski teraz, bo będzie to Brazylia i muzyka taka, że mucha nie siada. A propos, bo mamy dzisiaj rocznicę urodzin Maxa Cavalery i Państwo dobrze wiedzą, co to oznacza.

Delikatna sepulturka przy okazji rocznicy urodzin Maxa. Jak wspomniałem, 27 minut po siódmej mamy. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej w sekcji prawo czytam o tym, że w Polsce znowu przybywa więźniów, chociaż miało ich ubywać. Liczba osadzonych się zwiększa, mimo że coraz więcej osób wychodzi na warunkowe zwolnienie. Jednym z powodów są surowe przepisy wprowadzone ze Zbigniewa Ziobry, jak czytam. To jest tekst Mateusza Mikowskiego. Mianowicie po przejęciu władzy przez ekipę Donalda Tuska resort sprawiedliwości zapowiadał redukcję liczby więźniów. To się udało, bo po pierwszym roku rządów obecnej koalicji w więzieniach i aresztach przebywało 5 tysięcy osób mniej, co chwalili eksperci, no ale jak się okazuje, od tamtego czasu liczba osadzonych zwiększyła się blisko 1,5 tysiąca i wynosi obecnie 70,5 tysiąca. Tyle osób w Polsce przebywa w więzieniach. Chociaż jeżeli chodzi o kwestię wychodzenia z więzienia, o kwestię ułaskawień, to za chwilę trochę więcej Państwu o tym poopowiadamy, bo pomimo tego, że nie ma Klaudiusza, to jest wczoraj zainaugurowana sekcja Ja Klaudiusz, co do mnie zapowiadam, którą prowadzi Beata Grabarczyk i dzisiaj właśnie parę słów o ułaskawieniach pana prezydenta powiemy. Ale to po Aretie Franklin. Hello, sunshine.

0: 7.30 na zegarze, to może oznaczać tylko jedno. Ja, Klaudiusz Nadchodzi, Beata Grabarczyk, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj zastanawialiśmy się rano, jaki jest feminatyw od Cezara. Cezaria?
1: No,
0: albo Cezarzowa, ale to no, rolę jakoś tak implikuje.
1: Ale Cezaria wydaje mi się jakoś tak Cezaria. Najbardziej wchodzić, że tak powiem.
0: No, ładne jest Cezaria. No właśnie, będziemy Państwu dzisiaj, to znaczy Beata będzie opowiadała trochę o ułaskawieniach. To tak przy okazji czytam ostatnio książkę Maćka Jurkowca, Macieja, który był jakiś czas temu naszym gościem. Rewolwer obok Biblii, w co wierzy Ameryka, i tam jest sekcja też poświęcona więźniom w Stanach Zjednoczonych, no bo Stany są krajem, gdzie tych więźniów jest najwięcej, około 2 milionów. I jeżeli chodzi o ekspertów, oni są bardzo ostrożni, ale można założyć, że przynajmniej 1% skazanych to są osoby skazane niesłusznie. Jestem ciekaw, jak to wygląda w Polsce. Czy ktoś próbował to jakoś oszacować?
1: Wiesz co, tego nie wiem, bo nie sprawdzałam. Natomiast no, mieliśmy kilka takich spektakularnych historii o osobach skazanych niesłusznie. Jedną z takich osób był Komenda, tylko jak on miał na imię?
0: Tomasz?
1: Tomasz Komenda. Który przesiedział 17 czy 18 lat w więzieniu za zabójstwo, którego nie popełnił. No i jego życie potoczyło się dramatycznie, bo on wygrał wielkie odszkodowanie, a potem niestety no, doprowadziło to do sporów z rodziną. Ostatecznie Tomasz Komenda zmarł na raka. No i mamy w tej chwili taką drugą historię. Tylko że tutaj to jest trochę bardziej skomplikowane, dlatego że tutaj Piotr Pytel został skazany w Niemczech. I trochę utknął na granicy, że tak powiem, przepisów niemieckich i polskich, no bo w Niemczech został skazany za zabójstwo, którego nie popełnił. On ze swoim kolegą postanowili swego czasu, że będą okradali prostytutki. I wyglądało to tak, że Piotr Pytel siedział na czujce w samochodzie, natomiast jego kolega wchodził i rabował te kobiety, no i poszedł do jednej z nich i ją zabił, o czym nie poinformował swojego kolegi nazwijmy to z gangu. I skończyło się to tym, że zabójca uciekł z Niemiec, natomiast Piotr Pytel został, no i został skazany w związku z tym za morderstwo, chociaż ani nie było jego odcisków palców na miejscu zbrodni. No właściwie nic nie wskazywało na to, żeby on te zbrodnie popełnił, no ale ponieważ brał udział w tym napadzie, no to został skazany na dożywocie. Odsiedział 22 lata. Został przekazany do Polski, żeby tutaj skończył odsiadywanie kary. No i były proceduralne problemy, no bo w Polsce za sam udział w tym napadzie nie zostałby skazany w taki sposób. To były różnice proceduralne, różnice w przepisach. No ostatecznie on dostał od ministra sprawiedliwości pozwolenie na przerwę w odbywaniu zawieszenie kary. Skierował wniosek do prezydenta o ułaskawienie i rzeczywiście został ułaskawiony. Piotr Pytel nigdy nie ukrywał, że narobił w młodości strasznie dużo błędów, no ale też tym 22-letnim więzieniem z perspektywą spędzenia tam całego życia dosyć mocno za to zapłacił. No i to jest jakby, no to dość mocno zrozumiałe to, że to prawo łaski ze strony prezydenta zostało wykorzystane i Piotr Pytel zostanie już na wolności. Natomiast bardziej kontrowersyjne jest to, co stało się w przypadku niejakiego starucha. To jest taki główny, to się nazywa gniazdowy, czyli taka główna osoba, która organizuje doping swojej drużynie, te wszystkie animacje, i on wisi trochę na płocie zazwyczaj i krzyczy. I za nim powtarzają te różne hasła ci najbardziej zagorzali kibice. Staruch był gniazdowym Legii, czy jest gniazdowym Legii.
0: Ale nie masz materiału dźwiękowego.
1: Nie mam materiału dźwiękowego, nie chadzam na Legię, więc szczęśliwie nic takiego nie mam. Nie, no i Staruchu zresztą nie pierwszy raz trafił, znaczy został ukarany, bo kiedyś uderzył zawodnika, trafił do więzienia, przesiedział w areszcie śledczym chyba 8 miesięcy, było podejrzenie handlu amfetaminą, ale ostatecznie został z tego więzienia wypuszczony, a w tej chwili w zeszłym roku dostał karę zakazu stadionowego na 2 lata. Nie mógł po prostu pojawiać się na stadionie za to, że w czasie meczu Legii w Lublinie właśnie wisiał na płocie, krzyczał i lubelski sąd uznał, że on nie miał prawa tego robić tam w Lublinie, bo nie miał na to pozwolenia. Przy takich okazjach, jak się okazuje, też trzeba mieć pozwolenie na to, żeby organizować całą oprawę meczu swojej drużyny. Został skazany na 2 lata, został skazany 2 lata zakazu stadionowego, został skazany prawomocnie. No i prezydent, który jak wiemy jest najbardziej zagorzałym kibicem w naszym kraju, także zastosował prawo łaski wobec Starucha. Staruch będzie znów mógł chodzić na mecze Legii. Trochę to było niesmaczne, że tak powiem, ta cała historia, dlatego że Staruch występując w

0: gdzie on się podział, no to już mają pewność, że zostaną z powrotem, że będą przez niego z powrotem prowadzeni do dopingu Legii. No i trzecia osoba, która została ułaskawiona, to jest działacz niepodległościowy, który ostatnio był kandydatem nawet na rzecznika praw obywatelskich, pan Borowski. Bardzo to było interesujące, ponieważ PiS zgłosił go na rzecznika praw obywatelskich na posiedzeniu komisji, która przesłuchiwała kandydatów na rzecznika praw obywatelskich, odrzuciła tę kandydaturę, on tam wygłaszał dosyć takie specyficzne niektóre jakieś pomysły. No i on został skazany za zniesławienie. To jest ten słynny artykuł 212, którego tak naprawdę wiele osób domaga się, żeby się go z kodeksu karnego pozbyć, no ale on wciąż tam jest. Został skazany za pomówienie, o ile pamiętam, Romana Giertycha. No i w tej chwili doczekał się tego aktu łaski od prezydenta. Najbardziej w tym wszystkim takie interesujące jest chyba to, że strona prezydenta, czy kancelaria prezydenta nie podaje danych osób ułaskawionych, natomiast podaje okoliczności skazania tych osób. No efekt tego jest taki, że można dosyć szybciutko te osoby zidentyfikować, co też się stało. Także pierwsze trzy ułaskawienia ze strony Karola Nawrockiego mamy za sobą.
1: No tak. To a propos aktualności politycznych, trochę taka tajemnica Poliszynela z...
0: No tak, tak. No ta identyfikacja była błyskawiczna po prostu. To nawet nie wiem, czy godzinę trwało, żeby dziennikarze po prostu z nazwiskami, karami, paragrafami wszystko wypisali. Znaczy ja w pierwszej chwili, jak była mowa o tym zakazie stadionowym, to pomyślałam sobie, że to był któryś z tych bliższych kolegów prezydenta, no ale okazało się, że chodzi o starucha.
1: Jednak. Beata Grabarczyk w trybie Ja Klaudiusz, bardzo dziękuję.
0: Ja Klaudiusz, tak jest, dziękuję bardzo.
1: Tak, a dzisiaj po 8:00 wrócimy do rozmowy niepolitycznej. Jakub Wiech, to od razu zapowiem, będzie naszym gościem. Porozmawiamy o zmianach klimatycznych i wpływie tychże na nasz budżet.

Easy in the Black Trees. Za kwadrans będzie godzina 8. Gościmy teraz na antenie człowieka, którego niedawno gościliśmy fizycznie w Polsce, to znaczy niedawno, w czerwcu koncertował Magdy Marko na Torwarze. Być może niektórzy z Państwa mieli okazję widzieć i słyszeć tego pana na żywo. Wracamy do Passing Out Pieces, a później przeniesiemy się do Łodzi, żeby poopowiadać Państwu o Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Retro Perspektywy, któremu patronujemy jako Radio Nowy Świat.

0: Za 2 tygodnie startuje w Łodzi Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy. To interdyscyplinarna impreza rozciągnięta w czasie, w trakcie której widz w każdym wieku znajdzie coś dla siebie. Z głównymi twórcami festiwalu rozmawiał Robert Kawka.
1: Siedziba Teatru Chorea, czyli organizatora festiwalu Retroperspektywy, jak i pewnie jego biura są w remoncie w tym momencie, a wy się porwaliście na zorganizowanie dużego festiwalu. Czy to nie spowodowało jakiejś dezorganizacji, jakiegoś zamieszania? Czy to nie utrudniło wam roboty?
2: Roboty nie utrudniło, dlatego że my mamy już doświadczenie w organizowaniu festiwalu Retroperspektywy podczas remontu. Małgorzata Lipczyńska, Teatr Chorea, programerka festiwalu Retroperspektywy. W 2014 roku był ogromny remont tych dużych części i wtedy festiwal odbywał się w kilku albo może nawet kilkunastu lokalizacjach na terenie Łodzi. Także był jeszcze bardziej rozstrzelony i to też się udało.
1: Jeżeli chodzi o program, co byście rekomendowali?
3: Wiesz co? Wydaje mi się, że bym rekomendował wszystko. Tomasz Rodowicz, dyrektor artystyczny festiwalu Retroperspektywy i prowadzący Teatr Chorea. My wybieraliśmy bardzo długo z tych różnych propozycji, z tych, które oglądaliśmy, które się zgłaszały do nas i bardzo nam zależy, by utrzymać taki interdyscyplinarny i międzypokoleniowy przegląd wydarzeń. To jest charakter wszystkich naszych festiwali, że chcemy po pierwsze zachować muzykę, taniec, teatr i warsztaty, edukację, a z drugiej strony też, żeby ten program obejmował wszystkie pokolenia, od dzieci do młodzieży, dorosłych i seniorów. Więc ten wybór był dla nas bardzo trudny, żeby to skondensować w ciągu tych 2 weekendów, a między weekendami w praca edukacyjna, warsztaty, które będą prowadzone i które będą prezentowały się też w ramach tego festiwalu.
1: Temat festiwalu.
3: Tak.
1: To jest wywroty. O co chodzi?
3: No chodzi o to, że postanowiliśmy dość przewrotnie potraktować naszą rzeczywistość. Chcemy pokazać, że czasami rodzaj prowokacji, rodzaj wywrócenia czegoś na drugą stronę, rodzaj przewrotnego myślenia, który będzie polegał na tym, żeby widzowi dać inną perspektywę, jest ozdrawiające, że wspólnie będziemy znajdować różnego rodzaju inne sposoby myślenia, perspektywy, wrażliwości i odwagi między nami.
2: Chciałam jeszcze dodać, że te wywroty też mogą być rozumiane na wiele sposobów, bo oprócz wywrotów, nie wiem, społecznych, politycznych i przeformułowywania naszego myślenia, można to traktować też jako słowa oddające pewną kondycję fizyczną. Część wydarzeń i spektakli będzie dotyczyła rzeczywiście bardzo intensywnej po prostu fizyczności. A jeszcze jeśli chodzi o wywroty i to jest taki mój prywatny wywrót, to moje myślenie o teatrze ostatnimi czasy jest takie, że ja na przykład potrzebuję oddechu od tej rzeczywistości, która jest dookoła i mam taką potrzebę, żeby teatr był spotkaniem i był świętem. I ta polityka oczywiście ona i tak się miesza, czy tego chcemy, czy nie. I będzie kilka spektaklów, które są bardzo mocno związane z sytuacją polityczną konkretnych regionów i z konkretnymi wydarzeniami. Natomiast jest też sporo rzeczy, które są na zupełnie inny temat i myślę, że można je po prostu przyjść i przeżyć i na chwilę zostawić to, co jest na zewnątrz. I to jest też dla mnie ogromna wartość, że teatr i że sztuka dają taką możliwość, żeby na chwilę przenieść się właśnie do innej rzeczywistości i do innego świata i to nie w takim eskapistycznym znaczeniu, żeby przed czymś jakoś uciekać, ale żeby trochę mieć siłę potem wyjść znowu na zewnątrz.
0: Program festiwalu jest tak bogaty, że nie sposób powiedzieć o nim podczas jednego wejścia antenowego. Będzie dużo spektakli, koncertów, spotkań, warsztatów. Festiwal Retroperspektywy rozpocznie się 20 sierpnia i potrwa do końca miesiąca. Szczegóły na stronie internetowej i w naszych serwisach informacyjnych, bo Radio Nowy Świat, jak mówiłem, jest patronem medialnym wydarzenia.

0: Jeszcze 4 minuty i będzie 8 po pełnej godzinie. Jak zapowiadałem, rozmowa z Jakubem Wiechem na temat kosztu zmian klimatycznych dla polskiej gospodarki. Zajawię Państwu raport, o którym będziemy rozmawiać, który pojawił się na Onecie, tak żeby trochę nakreślić, o jakich liczbach mówimy. Z tą myślą, że szczegółów więcej zdecydowanie pojawi się po pełnej godzinie. Ekstremalne zjawiska pogodowe kosztują Polskę średnio 6 miliardów złotych rocznie, a jeden dzień fali upałów może oznaczać straty przekraczające 100 milionów złotych. I teraz, jeżeli chodzi o prognozy, w 2050 roku całkowite koszty zmian klimatu mogą sięgnąć 83,4 miliardów złotych rocznie, a przy wolniejszej transformacji mogą wzrosnąć nawet do 124 miliardów złotych, czyli około 2,2% PKB. Jeżeli chodzi o przygotowanie, to mimo tego, że 70% małych i średnich firm nie uwzględnia ryzyka klimatycznego, mimo tej świadomości 70% nie uwzględnia w swoich planach, ponad 90% strat klimatycznych pozostaje nieubezpieczonych. Tych statystyk, tych różnych aspektów, gdzie te straty, koszta mogą się pojawiać, jest zdecydowanie więcej. Po 8 szczegóły, a na koniec tej godziny klasyka Fred Astaire.
1: Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue? On that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and colored collars, white spats and 50

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Nie wszystko zadziałało, tak wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podsumował działania urzędników po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę.
1: Alarmem zostało objętych dokładnie 17 powiatów. W 7 z nich zgodnie z planem te syreny zostały włączone. Do tych 10, które ten proces albo opóźniły, albo nie włączyły, poprosiłem o wyjaśnienia. Ten czynnik ludzki gdzieś może być tym słabszym elementem, który po prostu wydłuża nam ten cały proces.
0: Zdaniem wojewody zbyt długi czas upływa od zgłoszenia zagrożenia do włączenia syren alarmowych. Dlatego teraz za część decyzji będzie odpowiadało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Teraz Ukraina i spotkanie prezydenta z korpusem dyplomatycznym. W rozmowie pojawił się wątek Polski. Ukraińska konsul w Gdańsku pytała ukraińskiego prezydenta o rosnącą liczbę ataków na Ukraińców. Wołodymyr Zełenski odpowiadał tak.
2: Dla nas
3: ważne jest, abyśmy zachowali godność, ale jednocześnie byli rozsądni w relacjach z Polską, a właściwie abyśmy pamiętali, że jesteśmy niepodległym państwem i mamy własne wybory. To priorytet. Bezwarunkowo jesteśmy wdzięczni za pomoc, zwłaszcza na początku wojny, naszym polskim kolegom, ale pamiętajmy też, że bronimy nie tylko Ukrainy, lecz także Europy. Ukraińska konsul podziękowała w trakcie konferencji władzom Sopotu. Tamtejsza Rada Miasta przyjęła niedawno pierwszą w Polsce rezolucję w sprawie przeciwdziałania narastającym nastrojom antyukraińskim. W dokumencie przesłanym do najwyższych władz państwowych pojawił się apel o podjęcie działań legislacyjnych oraz informacyjnych, które powstrzymają falę radykalizacji. W Grecji wciąż trwa akcja gaśnicza niedaleko stolicy. Służby ewakuowały część mieszkańców Megary, miasta leżącego około 30 km na zachód od Aten. Sytuacji nie poprawia pogoda, w Grecji nadal upalnie. Już teraz jest 30 stopni, może być nawet 7 stopni więcej. Zmarł dziennikarz muzyczny Wiesław Królikowski, współtwórca magazynu Tylko Rok, czasopisma znanego obecnie jako Teraz Rok. Był autorem książek, choćby o dziejach zespołu Manam czy biografii Tadeusz Nalepa, Breakout Absolutnie. Wiesław Królikowski miał 72 lata. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Prawie cała Polska objęta jest ostrzeżeniami IMGW w związku z upałami. Tylko północne krańce kraju mogą liczyć na normalną pogodę. Czerwony najwyższy stopień alertu IMGW obowiązuje we województwach opolskim, śląskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, małopolskim oraz częściowo w województwie łódzkim, mazowieckim. Południe i wschód regionów, włączając Warszawę. Alert pozostanie ważny do czwartkowego wieczora, natomiast tu i teraz temperatura maksymalna na tym obszarze może osiągać 33-38 stopni Celsjusza. W najchłodniejszej porze doby nie będzie mniej niż 19-23. Nie można jednak wykluczyć, że punktowo zrobi się jeszcze goręcej. Możliwe są także lokalne burze.

0: przy rozurlopowanej części redakcji. To tytuł bardzo a propos Never Be Lonely. Od tego rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania.
1: Nowy świt.
0: Kłaniamy się Państwu w trzeciej godzinie, w której zapowiadałem, że porozmawiamy trochę o tym, jakie zmiany klimatyczne mają skutki w kontekście naszej gospodarki, jakie są koszty w Polsce zmian klimatycznych. Naszym gościem jest Jakub Wiech. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Autor raportu, który pojawił się na Onecie właśnie na wspomniany temat. I myślę, że możemy antenowo rozpakować go, zaczynając od początku, bo pojawia się takie wyliczenie, że ekstremalne zjawiska pogodowe kosztują Polskę 6 miliardów złotych rocznie. W jaki sposób wylicza się taką łączną sumę? Co się zawiera w tych 6 miliardach?
2: To jest oczywiście uśredniony koszt roczny wynikający przede wszystkim z ekstremalnych zjawisk pogodowych, które albo powodują straty materialne w postaci na przykład strat rolniczych czy strat związanych z uszkodzeniami budynków, innej infrastruktury, albo powodują utratę części produktu krajowego brutto ze względu po prostu na obniżenie możliwości produkcyjnych. I to odbywa się albo poprzez właśnie wpływ na produktywność wysokich temperatur, albo poprzez chociażby takie wydarzenia jak przerwy w dostawach energii czy innych mediów. I to jest takie generalne wyliczenie, które pokazuje mniej więcej z jakimi kategoriami strat się mierzymy. Natomiast to jest oczywiście uśredniona wartość przyjęta dla jednego roku, która no, jest mimo wszystko zmienna w ciągu tego czy innego okresu i widzimy tendencję wzrostową. Jeżeli chodzi o nawarstwianie się pewnych negatywnych okoliczności, wiemy na przykład, że no, w tym roku rolnicy mogą doznać szczególnych strat. Rolnicy odpowiadający za niektóre części upraw, na przykład sadownicy czy osoby zajmujące się uprawą takich roślin jak agrest, porzeczki, tam straty mogą być wyższe niż zazwyczaj i słyszymy z wielu miejsc w Polsce, że po prostu niektóre rośliny się wręcz gotowały przy kolejnych falach upałów, jakie nawiedzały Polskę. No przypomnę, że w tym roku padł rekord temperatury w historii polskich pomiarów.
0: Tak, powyżej 40 stopni. I ten wzrost, o którym pan mówi, to on jest bardzo skokowy. Jak spojrzymy na prognozy, to akurat wspomniany jest rok 2050. A teraz mówimy o 6 miliardach, a wtedy będziemy mówić o ponad 80.
2: No ten wzrost jest widoczny, jest naprawdę zatrważający. Trzeba też pamiętać, że on nie jest liniowy, to znaczy, że nie zawsze będzie tak, iż w każdym kolejnym roku te straty będą większe, ale generalnie trend będzie utrzymany. To wynika po prostu z takiego gwałtownego wzrostu samego tempa ocieplenia, bo o ile w wieku XX ocieplenie osiągało wymiar poniżej i około 0,2 stopnia Celsjusza na dekadę, tak teraz doszliśmy już do poziomu 0,35 stopnia Celsjusza na dekadę, więc powoli zbliżamy się do granicy 0,4 Celsjusza na dekadę, co jest, no trudno to w zasadzie porównać do czegokolwiek z historii geologicznej Ziemi. To mogę tylko osadzić to na takiej wartości, że daje nam to 4 stopnie Celsjusza, mniej więcej 4 stopnie Celsjusza w ciągu 100 lat. I to jest różnica między obecnym stanem naszego klimatu a epoką lodową. To znaczy 4 stopnie Celsjusza różnicy to jest różnica między sytuacją dzisiejszą a momentem, w którym w Polsce na północy kraju i środkowej jego części był lodowiec. Gdyby temperatura spadła o te 4 stopnie Celsjusza, średnia globalna temperatura, no to mielibyśmy powrót do takich właśnie warunków, kiedy Polska była pod lodowcem częściowo. I wychodzenie z tego stanu rzeczy zajęło kilka tysięcy lat, a my w tym momencie ten wzrost odtwarzamy w ciągu zaledwie 100 lat. I to właśnie to jest tempo, które jest niszczycielskie, bo tak naprawdę w obecnej zmianie klimatu nie chodzi o to, że się ociepla czy że się ochładza. Chodzi o to, że ociepla się tak szybko, że zmiana klimatu postępuje tak gwałtownie i nie mamy czasu ani my, ani przyroda, która jest z nami nierozerwalnie związana, nie mamy czasu się dostosować i to może być po prostu niszczycielskie w pewnym momencie dla nas wszystkich.
0: No tak, bo jeżeli chodzi o dostosowanie, takim pierwszym przykładem z brzegu może być choćby infrastruktura, czy to tory kolejowe, czy nawierzchnia, asfalt, o tym sporo pan pisze, które w przypadku wysokich temperatur no bardzo utrudniają przemieszczanie się, spowalniają procesy, jest duże opóźnienie, a to się też przekłada na logistykę i dostawę.
2: Oczywiście, to przekłada się na cały system transportowy kraju, bo nagle okazuje się, że przy odpowiednio wysokiej temperaturze tory mogą się odkształcać, może dojść do istotnych opóźnień, może zostać też uszkodzona trakcja. Tak samo jeżeli chodzi o inne elementy naszego szeroko pojętego systemu gospodarczego. No wiemy, że na przykład takie instalacje jak transformatory mają swoje granice wytrzymałości cieplnej i w przypadku ich przekroczenia mogą wybuchnąć, mogą po prostu eksplodować i zaburzyć funkcjonowanie całej sieci elektroenergetycznej. Podobne ograniczenia mamy też, jeżeli chodzi o na przykład w ogóle funkcjonowanie energetyki, która musi zmagać się z sporym poborem mocy w ciągu ciepłych dni. Na szczęście tutaj przyszła nam z pomocą fotowoltaika, która teraz odciąża nasze elektrownie węglowe, na których dotychczas się opieraliśmy. No ale też trzeba pamiętać, że jednak duża część naszej generacji wciąż pochodzi z tych właśnie źródeł, ze źródeł węglowych, które po pierwsze są już przestarzałe, a po drugie w wielu przypadkach, jak na przykład w przypadku elektrowni Kozienice, elektrowni Połaniec, to są jednostki chłodzone wodą rzeczną. I w sytuacji, w której mielibyśmy przedłużającą się falę upałów połączoną z suszą, to może dojść do tego, co teraz obserwujemy na Węgrzech, czyli z utratą możliwości chłodzenia tych jednostek właśnie wodą rzeczną.
0: Mhm. A jak realny jest scenariusz, w którym Polska czekałby blackout? Takie sytuacje, które widzimy po, powiedzmy, bardziej zachodniej części globu?
2: Tak naprawdę ten scenariusz jest realny cały czas, z tego względu, że blackout jest po prostu awarią systemu elektroenergetycznego. Blackout to jest coś, co może się zdarzyć w każdym momencie w elektroenergetyce, bo system elektroenergetyczny jest urządzeniem i tak jak każde inne urządzenie ma swoją awaryjność. I w momencie, w którym dobijamy do jakiegoś punktu krytycznego, no to może po prostu się to urządzenie popsuć, tak jak się psuje nam komputer, żelazko czy pralka. Natomiast oczywiście no, system elektroenergetyczny jest pod specjalnym nadzorem i operator systemu elektroenergetycznego ma szereg narzędzi, które pozwalają zabezpieczyć nas na takie okoliczności. Natomiast widzimy z historii, że te narzędzia często są, można powiedzieć, już eksploatowane, a ryzyko cały czas pozostaje, bo odnosząc się do samej polskiej historii, 11 lat temu, w sierpniu roku 2015, mieliśmy do czynienia z suszą w Polsce i z wysokim poborem energii, który pochodził wtedy praktycznie wyłącznie z elektrowni węglowych. No i wtedy musieliśmy też właśnie odłączać aż 2 gigawaty mocy z polskich elektrowni od systemu, bo nie mogliśmy ich chłodzić, gdyż wody było albo za mało, albo była ona zbyt ciepła. I to pokazuje, że no, można wyobrazić sobie taki splot negatywnych okoliczności, który doprowadzi do sytuacji, gdzie nawet te instrumenty operatorskie tutaj może nawet niewystarczające. Oczywiście na razie nic nie stoi tutaj jakby na horyzoncie sygnalizującego, że możemy mieć bardzo wysokie ryzyko blackoutu, aczkolwiek sytuacja obecnie na Węgrzech, na Rumunii jest pewnym zagrożeniem także dla Polski.
0: Ja tak sobie myślę a propos większego poboru mocy o gospodarstwach domowych, bo to się na pewno pojawi w kontekście klimatyzatorów, które no, są bardzo pożądane w tym bardzo gorącym letnim okresie. I też ta skokowa zmiana temperatury sprawia, że koszt utrzymania gospodarstwa domowego właśnie w ujęciu takich rachunków energetycznych, czy w ogóle montażu klimatyzatorów i tak dalej, to też jest coś, co w tym rachunku zysków i strat się pojawia.
2: Oczywiście klimatyzacja jest wskazywana jako jeden z tych większych czynników rzutujących na skok poboru mocy w systemie. No i faktem jest, że jeżeli chodzi o instalacje takich urządzeń, no to Polska ma tutaj bardzo duży jeszcze zasób domów, które mogą się o klimatyzację wzbogacić już w niedługim czasie, gdyż nasza substancja mieszkaniowa była budowana przede wszystkim pod kątem trzymania ciepła. To znaczy, myśmy budowali domy w ten sposób, żeby łatwo było je nagrzać i trudno było je schłodzić. To jest trochę taki zimowy termos, tak to można nazwać. Mhm. Mamy na przykład domy, które mają często ciemne dachy i które nie mają takich podstawowych elementów zabudowy, które chroniłyby w ciepło przed, czy chroniłyby wnętrze domu przed dostawaniem się tam nadmiarowych ilości ciepła. Co sprawia, że w warunkach letnich te budynki bardzo łatwo się nagrzewają, bardzo długo trzymają ciepło. No i to oczywiście wpływa na jakość naszego życia, ale też podbija taką potrzebę posiadania, no, na przykład klimatyzacji. Więc można spodziewać się, że w ciągu najbliższych lat, kiedy fale upałów staną się jeszcze bardziej intensywniejsze, jeszcze częstsze, jeszcze dłuższe, no to faktycznie takich urządzeń w Polsce przybędzie. Natomiast tutaj z kolei, no, mamy to szczęście, że można ratować się, jeżeli chodzi o pobór energii fotowoltaiką, magazynem energii, więc nie do końca to musi przełożyć się jeden do jednego na obciążenie systemu. Można to załatwić częściowo, przynajmniej autokonsumpcją. Mhm.
0: A propos systemu, chciałbym, żebyśmy powiedzieli trochę jeszcze o systemie opieki zdrowotnej, bo ten czynnik ludzki w ujęciu właśnie skutków zmian klimatycznych jest bardzo istotny. Pan wspomina o przede wszystkim tym, że wydajność pracowników spada w tej temperaturze, ale też wydajność tych systemów opieki zdrowotnej przy przyjmowaniu opieki nad tymi, no, którzy doświadczyli wysokich temperatur. To też jest dodatkowe wyzwanie, z którym, no, pytanie, jak dobrze sobie radzimy, nie radzimy i jakie są możliwości, żeby radzić sobie z tym w przyszłości. Jak duża to jest skala?
2: No, ochrona zdrowia w Polsce to jest temat rzeka i oczywiście wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę z problemów tego systemu, obojętnie od tego, czy mamy falę upałów, czy nie. Natomiast tutaj nakładają się takie dwie okoliczności. Po pierwsze, to będziemy mieć coraz częściej do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pokroju właśnie długotrwałych fal upałów, które będą trwać po kilkanaście dni, które będą odznaczały się wyjątkową intensywnością, wyjątkowym tym zakresem temperaturowym. No a z drugiej strony mamy coraz bardziej starzejące się społeczeństwo z coraz większym odsetkiem osób, dla których takie warunki są szalenie niebezpieczne, bo tutaj chodzi o osoby starsze, które po prostu źle znoszą takie temperatury. No i oczywiście do tego trzeba też doliczyć ludzi, którzy są szczególnie również narażeni, także z tych młodszych grup społecznych, czyli na przykład osoby mające problemy z układem krążenia czy z układem oddechowym, dla których również takie warunki są trudne. I tutaj, jeżeli nie doposażymy się o narzędzia, o możliwości takiego szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia życia i zdrowia, w sytuacjach, gdzie będzie można na przykład minimalizować ekspozycję tych osób na wysokie temperatury i zapewnić im też możliwości chłodzenia, no to może się okazać, że przy na przykład sytuacji, w której Polskę nawiedzą takie fale upałów, jakie notowaliśmy teraz we Francji, gdzie praktycznie przez cały lipiec ten kraj zmagał się z bardzo wysokimi temperaturami i też była to kolejna fala upałów już w tym roku, no to może to być miażdżące dla naszego społeczeństwa. Po prostu możemy za to zapłacić cenę w postaci życia ludzkiego. Mhm.
0: Na koniec zadam pytanie, które zabrzmi bardzo głupio, więc to podkreślam, że biorę je w bardzo duży cudzysłów, ale skoro dokonujemy takiego podsumowania finansowego i mówimy o obciążeniu naszego budżetu przez zmiany klimatyczne, czy są jakieś, i tu robię ten cudzysłów, pozytywne aspekty finansowe zmian klimatu? To znaczy, czy jest jakaś przestrzeń, jakiś sektor, gdzie możemy odnotować jakiś wzrost? Tak intuicyjnie, nie wiem, myślę o turystyce być może. Czy próbował pan spojrzeć z tej perspektywy na to?
2: Oczywiście, no, można powiedzieć, że przez cieplejsze lata, cieplejsze zimy będziemy mieli na przykład zmniejszone potrzeby, jeżeli chodzi o ogrzewanie domów czy mieszkań w okresach zimowych. Po prostu będzie cieplej, będzie nam schodzić mniej opału, więc budżety domowe zaoszczędzą. Natomiast kumulatywnie, patrząc na wszystkie okoliczności, jakie tutaj są przed nami, no to trochę to jest tak jakby mówienie, że pożar domu jest szansą ekonomiczną, no bo zwalnia się działka pod zabudowę.
0: No tak, oczywiście, że tak. Stąd ten cudzysłów. Gdyby Państwo chcieli doczytać pełny raport, to można go znaleźć na Onecie o kosztach zmian klimatu w Polsce. Naszym gościem był autor, dziennikarz i analityk specjalizujący się w sektorze klimatycznym i związanych ze zmianami klimatu. O tak, Jakub Wiech. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.

0: 8.26, odkładamy tematy klimatyczne, energetyczne, chociaż tym energetycznym bym nie przesadzał, bo trochę energii się przyda za chwilę w nieco innej postaci. Będzie ostra gra, Mikołaj Deczyński nie będzie, a jest już w studiu. Dzień dobry, Mikołaj.
1: Dzień dobry.
0: Moje uszanowanie. Będziemy Państwu opowiadać o tym, co było i będzie w sporcie, ale zanim to wszystko, to zabierzemy się za słuchanie old schoolu najprawdziwszego i najczystszego, bo szanowna pani Queen Latifah zawita do nas.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Mikołaj Tyczyński, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry Państwu. Tak jak Ci wczoraj mówiłem, tak zrobiłem. Wróciłem.
1: Słowny dziennikarz, bardzo żenuję.
2: Wiesz co, ja w ogóle ostatnio mam słabość do słowa wróć. Na przykład jak byłem w Belgradzie, to ze znajomymi znaleźliśmy ulubione miejsce na burek, które nazywa się Wróć Burek. Pisane przez V i U otwarte.
1: Wróć Burek, ładne. Myślałem, że lubisz wracać tam, gdzie byłeś już.
2: Oto oczywiście. I lubię też tę piosenkę.
1: I Zbigniewa Wodeckiego.
2: Bardzo lubię Zbigniewa
1: Wodeckiego. No to się dogadamy w takim razie.
2: No dobrze, słuchaj, dzisiaj będziemy mieli, w związku z tym, nadrobimy sobie trochę rzeczy z weekendu, ale też bieżączkę, bo akurat ten początek sierpnia jest obfitujący w wydarzenia, bo rozpoczęło się 83. Tour de Pologne i pierwszy etap tego wyścigu wygrał Jonathan Milan, Włoch, który na finiszu sprinterskim pokonał Francuza Paula Meniera, drugiego na mecie, a także trzeciego Brytyjczyka Noe Hobbsa. Najlepszy z Polaków był Marceli Bogusławski. Wczoraj kolarze przejechali 234 km z Gdyni do Koszalina i po raz pierwszy od lat kolarze w ramach Tour de France wrócili na północ Polski. No akurat pomorskie, zachodniopomorskie, przepiękne rejony. Zastanawiam się, dlaczego dopiero teraz. Ja też dosyć niedawno byłem na Kaszubach. Jest to naprawdę przepiękne miejsce. Dzisiaj czeka panów kolejny etap. Tym razem w zachodniopomorskim. Panowie przejadą 151 km trasą z Międzyzdrojów do Szczecina. Więc będziemy to obserwowali. Trwa też kobiece Tour de France i tutaj Norweszka Sigrid Ytterhus-Hogseth wygrała trzeci etap tego wyścigu i została liderką piątej edycji tego największego kobiecego kolarskiego turu. Drugi dzień z rzędu, wysokie, bo dziewiąte miejsce zajęła Polka Malwina Mul. Jeżeli chodzi o te faworytki, tak, no bo Lorena Wibes, która póki co była najlepsza na tych wczesnych etapach, przyjechała ponad 20 minut za Hogseth i troszkę to zmieniło. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, no to Hogseth prowadzi, wyprzedza o ponad 2 minuty Kimberly Pienaar z Mauritiusu, a także Holenderkę Demi Vollering. Najlepsza z Polek, Katarzyna Niewiadoma Fini, i w klasyfikacji generalnej jest ósma i ma też nieco ponad 2 minuty strat. I dzisiaj zawodniczki czeka jazda indywidualna na czas na dystansie 21 km z Gevrey-Chambertin do Dijon, a w niedzielę zakończenie tej rywalizacji. Trwa też turniej WTA 1000 w Toronto, no i póki co możemy się cieszyć, dlatego że Magdalena Fręch udanie rozpoczęła swoją rywalizację. Polka w dwudniowym pojedynku w związku z opadami deszczu w Toronto. Mecz został przerwany przy stanie 4-4 Magdaleny Fręch z francuską Leolie Jean-Jean i przeniesiony na poniedziałek. I on został wczoraj późnym wieczorem dograny. Polka przełamała po wznowieniu i wygrała pierwszego seta 7-5 i w kolejnym już nie pozostawiła żadnych złudzeń Francuzce. W kolejnej rundzie rywalką Magdaleny Fręch będzie rozstawiona z numerem 3 Jessica Pegula. Dosyć niedawno obie panie spotkały się w Waszyngtonie i wówczas wygrała Amerykanka. Magdalinette za to awansowała do drugiej rundy tego samego turnieju w Toronto. Ona odwróciła losy meczu z Carol Zhao. W trzech setach pokonała Kanadyjkę 4-6, 6-1, 6-4. No i warto podkreślić, że Magdalinette tym samym przerwała serię czterech porażek z rzędu. Więc cieszymy się, a w kolejnej rundzie zobaczymy jeszcze Igę Świątek, a także Maję Chwalińską, więc póki co z sukcesami. Jeżeli chodzi o panów, no to Kamilowi Majchrzakowi się nie udało, bo Polak przegrał w pierwszej rundzie turnieju w Montrealu z wyżej rozstawionym Gaelem Monfilsem 0-2, 4-6, 4-6 w setach, a ta rywalizacja rozpoczęła się kilka minut po godzinie 4 czasu polskiego.
1: Czyli panie radzą sobie lepiej.
2: Panie sobie radzą lepiej, bardzo się z tego powodu cieszymy. No i w takim razie przejdziemy sobie do piłki nożnej, bo zamknęła się druga kolejka polskiej ekstraklasy. Została zwieńczona wczoraj w Krakowie, pojedynkiem Krakowi z Pogonią Szczecin. I to portowcy, którzy do Krakowa przyjechali, zwyciężyli 2-0 po bramkach Leo Borgesa, a także Mukairu w samej końcówce. Naprawdę świetny mecz Pola Mukairu, który okazał się być kluczowy. No ale wczoraj też były losowania europejskich pucharów. No i kurczę, w tym sezonie, tak jak w ostatnich latach, raczej polskie kluby miały szczęścia w losowaniach. No. Tak, no, w tym roku jest słabo. Otóż Lech Poznań po tym, jak niedawno skompromitował się z duńskim Aarhus, będą musieli rozdrapywać rany i poznali kolejnego ewentualnego rywala w eliminacjach Ligi Europy. Przed kolejorzem w tym tygodniu pojedynek z Klaksvik, a jeżeli pokonają oni Klaksvik, to w kolejnej rundzie zmierzą się ze szwajcarskim Thun albo z Wikingurem Reykjavik. Trudne zadanie czeka wicemistrza Polski, Górnik Zabrze, który jeśli w tej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy, w trzeciej rundzie, pokona węgierski Ferencváros, to będzie grał z Trabzonsporem, w którym to gra chociażby były piłkarz Legii Warszawa Ernest Mucci. Najłatwiej ma teoretycznie Jagiellonia Białystok, która w fazie playoff może zagrać z północnoirlandzkim Larne lub gruzińską Iberią 1999 Tbilisi. Przy okazji tych losowań europejskich pucharów można poznać drużyny, o których nie ma się pojęcia. Nigdy się ich o nich nie słyszało. Czyli... Chyba, że ktoś jest takim koneserem Football Managera i gra na przykład, nie wiem... prowadzi Ludogorets Razgrad albo jakąś drużynę ze strefy spadkowej w lidze bułgarskiej.
1: A ty miałeś ten epizod w swoim życiu? Że tak...
2: Zdarzyło mi się, tak. Tylko, że w tym momencie, no, słuchaj, dla Jagiellonii to jest melodia przyszłości, bo oni muszą w tej rundzie pokonać mocną, solidną firmę szkockie Glasgow Rangers. Jeżeli chodzi o Ligę Konferencji Europy, no to GKS Katowice wylosował najtrudniej, bo jeśli Gieksa wyeliminuje w tej rundzie Hapoel Tel Awiw, no to w fazie playoff zmierzy się z Atalantą Bergamo. Co prawda Atalanta ostatni sezon włoskiej Serie A zakończyła na 7. miejscu, ale to jest drużyna jakościowa, w której wciąż gra Charles de Ketelare, Nikola Zalewski, no paru tam porządnych piłkarzy gra i to jest zdecydowanie poziom wyżej niż GKS. Jeżeli Górnik Zabrze odpadnie z Ligi Europy z Ferencvarosem, to Ligę Konferencji powalczy z AS Monaco. Więc dla Górnika Zabrze jedyną drogą do europejskich pucharów raczej jest pokonanie Ferencvarosu, bo AS Monaco to też jest rywal wyżej rozstawiony. Raków, jeżeli w tej rundzie

0: słuchaj, ja chcę też o tym opowiedzieć państwu, bo państwo zdają sobie sprawę z tego, że ja lubię bardzo takie sytuacje, gdzie wielkie pieniądze, polityka i sport łączą się, czy zbiegają się gdzieś u przecięcia. Słuchaj, Donald Trump. Trump jest bardzo aktywny.
1: Dobry.
0: Zapowiada, mówi o tym dobrotliwie, że nie będzie niszczyć różnych krajów, że on zmieni ceny ceny ropy naftowej. Donald Trump mówi bardzo wiele rzeczy. Wydawało się, że po mundialu będzie cicho, tak samo Gianni Infantino. Jednak panowie Gianni Infantino i Donald Trump w natarciu. Bo otóż Gianni Infantino chciał jeszcze więcej pieniędzy. Nie wystarczyło mu to, że rozszerzono mundial do 48 drużyn. Niemożliwe. Że wprowadzono hydration break. 30-minutowe halftime show w finale. Potrzeba jeszcze więcej pieniędzy. Gianni Infantino wymyślił sobie w tej swojej głowie taki plan prywatyzacji Mistrzostw Świata. Otóż chciał, żeby prywatni inwestorzy mogli kupić 20% udziałów turnieju Mistrzostw Świata za ponad 4 miliardy dolarów. FIFA przekonywała, że środki ze sprzedaży mniejszościowego pakietu trafiłyby na rozwój futbolu, między innymi poprzez zwiększenie finansowania federacji do 20 czy 24 miliardów milionów dolarów w kolejnych cyklach oraz jednorazowe dotacje na projekty specjalne. I to już śmierdzi. I nie wiem.
1: Znalazłeś drugie dno w tym.
0: Nie trzeba było go nawet szukać, dlatego że firmą, która wstępnie miała podjąć się tej operacji, kupienia tego mniejszościowego pakietu, był amerykański fundusz inwestycyjny Triv Eternal, na czele którego stoi Joshua Kushner, brat Jareda Kushnera, który jest zięciem Donalda Trumpa.
1: A, w ten sposób, okej.
0: No właśnie. Wiesz, Donald Trump dzwoni do Janiego, bo on nie mówi Gianni Infantino, tylko do Janiego, cofa czerwoną kartkę Balogana, najlepszy, największy mundial, hydration break, no tam jest taka siatka powiązań, że zupełnie mnie jakoś to nie zdziwiło, że akurat brat zięcia prezydenta Stanów Zjednoczonych miałby kupić ten mniejszościowy pakiet, czy firma, fundusz inwestycyjny, na czele którego stoi.
1: Najważniejsza jest rodzina.
0: Wydawało się, że Gianni Infantino jest nie do ruszenia. Jednak wygląda na to, że kropla drąży skałę i że potrzebne jest jedna kostka domina może pociągnąć całą lawinę, no bo jest ogromny sprzeciw wśród federacji. No i póki co Europa protestuje. Protestuje południowoamerykańska federacja. Tak, południowoamerykańska federacja, związek federacji, tak, CONCACAF. Powoli zaczyna się bunt w Azji, która to Azja wiernie stała za Giannim Infantino, ale póki co za Giannim Infantino stoi Afryka dosyć mocno i te mniejsze federacje, którym Gianni Infantino obiecuje złote góry, ogromne pieniądze i chociażby to rozszerzenie mundialu do 48 drużyn i skierowanie wzroku w stronę takiego Uzbekistanu, Republiki Zielonego Przylądka, drużyn, które w tej poprzedniej formule 32-zespołowej no raczej nie miały, no ciężko im było się dostać na ten mundial, no ale w tym momencie wygląda na to, że jest szansa na to, że Gianni Infantino po raz pierwszy w wyborach zaplanowanych na marzec 2027 roku będzie miał poważnego kandydata. Póki co swoje poparcie oficjalnie dla Gianniego Infantino wycofali Walijczycy, Serbowie, Szwedzi, Anglicy, a ponoć Niemcy są w trakcie. No i nie zgadniesz, czy Cezary Kulesza zabrał jakoś głos i Polski Związek Piłki Nożnej.
1: Powiedział?
0: Otóż nie. Polski Związek Piłki Nożnej, jeśli wierzyć insiderom, póki co zastanawia się nad tym, czy Jan Urban we wrześniu będzie grał o posadę w ramach w Lidze Narodów. Albo może, nie wiem, no na przykład teraz jest sezon urlopowy, grillowy, może podobno Cezarego Kuleszy nie było na piątkowym grillu na Pradze Warszawskiej.
1: No to coś innego, no ale może ważne zajęcia były, które go odciągnęły.
0: No i wiesz co, i wiesz kto jest na liście kandydatów, których mogłaby FIFA, którą porozumienie południowoamerykańskie i europejskie mogłoby wystawić?
1: Nie wiem, inny... Ktoś z rodziny Donalda Trumpa?
0: Nie, Dariusz Mieduski.
1: O.
0: Dariusz Mieduski był, chyba nawet w zeszłym miesiącu był typowany, czy pojawił się na takiej medialnej giełdzie kandydatów, którzy mogliby

0: zostać wystawieni przez porozumienie europejskich federacji, a także tych południowoamerykańskich, żeby rywalizował z Gianni Infantino. Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że to jest misja straceńcza. Teraz szanse rosną.
1: Nie wiadomo.
0: Tylko pytanie, czy to będzie Dariusz Mieduski? Mm-hmm. Bo to są póki co plotki, zaznaczam, żeby tutaj zaraz zanim państwo zaczną mnie pisać, że jakieś, co ja opowiadam. To póki co są plotki.
1: Jeszcze nie potwierdzone, tak. A powiedz mi, czy ty masz wiedzę, w jaki sposób odbywają się takie wybory? To znaczy, kto podejmuje decyzję, kiedy biały dym leci z komina? Jak to wygląda?
0: Jest, to dzieje się na kongresie FIFA i głosują wszystkie federacje zrzeszone z FIFA. Okay.
1: No dobrze, te 2027.
0: I wiesz, Gianni Infantino próbuje, dzwonił do Donalda Trumpa. Otóż Donald Trump podobno nie odbiera telefonów od Gianniego Infantino.
1: Obraził się.
0: Gianni Infantino zabiega o spotkanie z administracją Donalda Trumpa. Z tego, co widziałem wczoraj, to podobno ma się na dniach spotkać z sekretarzem stanu Marco Rubio.
1: No to faktycznie dużo połączeń polityczno-sportowych, ale tego przy okazji mundialu nie da się uniknąć. Nasze spotkanie kolejne odbędzie się jutro po 8.30,
0: tak jest.
1: Jeżeli dobrze wydedukowałem
0: dobrze
1: z twoich informacji, że będę tu codziennie, więc środa się nie wyłamuje, ale jutro nie będę sam, bo z Zuzą tu będziemy. Mikołaj Tyczyński, dzięki ci piękne w takim
0: razie. Dziękuję.

0: Za 12 minut będzie 9, a to jeszcze errata.
1: Tak, jest errata, bo się pomyliłem. Oczywiście CONCACAF to jest zgromadzenie, zrzeszenie Federacji Północnoamerykańskich, a także Karaibskich. To, że Meksyk, a także Kanada są przeciwko Donaldowi Trumpowi i generalnie Gianniemu Infantino, to żadna nowość. W CONMEBOL pół na pół.
0: No właśnie.
1: Czyli Ameryce Południowej.
0: Uzupełnienie. Dzięki piękne Mikołaju. W takim razie raz jeszcze Beka zagramy. Dreams, a za chwilę jeszcze zajrzę do Państwa wiadomości.

Za 7:09. Jeszcze a propos zmian klimatycznych, Krzysztof napisał do w pewnym sensie pozytywnych skutków zmian. No właśnie, jako że nie jest to w żaden sposób ani trochę pozytywny proces, to ten cudzysłów tutaj też rozumiem, że podkreślamy bardzo wyraźnie, no ale jednak chodzi o tę perspektywę patrzenia na zmianę klimatu, no że no więc do tych skutków zmian dodałbym możliwość otwarcia nowych szlaków handlowych na Oceanie Arktycznym i możliwość pozyskiwania surowców naturalnych, dotychczas niedostępnych ze względu na pokrycie lodem. To jest realne wyzwanie dla przywódców największych krajów świata, dla których interesy są naprawdę ważniejsze niż klimat, więc w tym sensie im to pomaga. Dla gospodarek jest to niewątpliwie pozytywny aspekt. Szkoda, że tak dużym kosztem, no właśnie ten duży koszt podkreślając. Jeżeli Państwo patrząc z tej perspektywy odkrywają jeszcze coś, o czym nie powiedzieliśmy, to zapraszamy 224 280 280.

Radio Paweł polecamy nie tylko muzykę, ale też audycję szanownego, które znajdą Państwo na stronie Radio Nowy Świat w aplikacji. A jeżeli ktoś nie może tego odpalić, to znaczy, że trzeba jeszcze zajrzeć na Patronite. Po 9:00 Mikołaj Kierski będzie z nami w cyklu Ciekawostka z Afryki. Dzisiaj o prezydencie Burkina Faso, słów parę. No i po 9:30 będzie rozmowa, ale nie Beaty, Pawła Ordykowskiego.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Wobec trzech osób prezydent zastosował prawo łaski, mówi rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.
1: Zgodnie z utartą praktyką, kancelaria prezydenta nie informuje o tym, w stosunku do kogo konkretnie z imienia i nazwiska pan prezydent zastosował prawo łaski. Te trzy sprawy zostały rozstrzygnięte postanowieniami pana prezydenta.
0: Dziennikarskie ustalenia potwierdzili adwokaci. Ułaskawieni zostali Adam Borowski, Piotr Staruchowicz i Piotr Pytel. Borowski był skazany w procesie za zniesławienie Romana Giertycha. Staruchowiczowi prezydent darował karę zakazu stadionowego. Pytel przesiedział ponad 20 lat w więzieniu w Niemczech. Został niesłusznie skazany za zabójstwo, którego nie popełnił. Po raz pierwszy członek hiszpańskiego rządu wskazał palcem na Maroko w związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu do hiszpańskiego miasta znajdującego się na terenie Afryki w nielegalny sposób dotarło z Maroka ponad 60 tysięcy osób. Co najmniej 80 osób zginęło podczas podróży drogą morską. Po reakcji władz większość migrantów wróciła do Maroka. Minister obrony Hiszpanii Margarita Robles zwróciła się do władz Maroka o wyjaśnienie sprawy. Ktokolwiek za tym stał, mafia, czy ktokolwiek wyraził na to zgodę lub to tolerował, będzie musiał wziąć odpowiedzialność. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie nieletnich lub skazywanie ludzi na śmierć tylko w wyniku działań w mediach społecznościowych. Na temat wydarzeń w Ceucie będą dziś rozmawiali unijni ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Rumuńskie wojsko przeprowadziło kontrolowane eksplozje na Dunaju, aby zwiększyć dopływ wody do elektrowni jądrowej w Czernawodzie. Woda jest potrzebna do chłodzenia reaktorów. Kolejny raz apeluję do obywateli, firm i władz publicznych o podjęcie dobrowolnych działań w celu ograniczenia zużycia energii. Tak mówił pełniący obowiązki premiera Rumunii Ilie Bolojan. Apelu posłuchały władze niektórych fabryk. Dacia i Forte zawiesiły produkcję aut, co zmniejszyło zapotrzebowanie na moc o 200 MW. Jak już mówiliśmy na naszej antenie, skutki niskiego poziomu wody w Dunaju odczuwają też inni mieszkańcy regionu. Węgrzy na pewien czas wyłączyli swoją jedyną elektrownię jądrową. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Na termometrach dziś maksymalnie 27 stopni na północy, około 34 w centrum, 35-37 na południu. Nad morzem od 22 do 27, na obszarach podgórskich od 31 do 34. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze po południu możliwe są na zachodzie, w Beskidach Zachodnich i Tatrach. Lokalnie z gradem.

0: Home, zanim wcielimy ten tytuł w życie, to jeszcze godzinę mamy wspólną, co mówię z radością przeogromną. Jesteśmy do godziny 10 razem z Państwem, a o tej porze, jak zwykle, trochę zmienimy szerokość geograficzną.
1: Nowy świt.
0: Zgodnie z wtorkową, a właściwie co... O rany, ale się wplątałem teraz. Co dwa tygodnie.
2: Co dwutygodniową.
0: Dziękuję, Beato. Co dwutygodniową tradycją Mikołaj Kierski oprowadza nas po Afryce.
3: Na początku sierpnia Burkina Faso obchodzi kilka najważniejszych rocznic w swojej współczesnej historii. To właśnie 4 sierpnia 1983 roku Thomas Sankara przejął władzę w wyniku zamachu stanu, który jego zwolennicy nazywali rewolucją. Dokładnie rok później, również 4 sierpnia, ogłosił zmianę nazwy państwa z Górnej Wolty na Burkina Faso, a dzień później przypada rocznica uzyskania niepodległości od Francji. To dobry moment, by przyjrzeć się więc postaci człowieka, który rządził zaledwie 4 lata, a mimo to do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych i inspirujących postaci współczesnej historii Afryki. Thomas Sankara doszedł do władzy jako 33-latek i od początku podkreślał, że jego celem nie jest jedynie zmiana rządu, lecz całkowita zmiana sposobu myślenia o państwie i jego miejscu w świecie. Jednym z najbardziej symbolicznych kroków była właśnie zmiana nazwy kraju. Górna Wolta była nazwą nadaną przez francuską administrację kolonialną i odnosiła się wyłącznie do położenia geograficznego nad górnym biegiem rzeki Wolty. Sankara uznał, że niepodległe państwo nie powinno definiować swojej tożsamości poprzez kolonialne nazewnictwo. Nowa nazwa Burkina Faso została złożona z 2 lokalnych języków i najczęściej tłumaczona jest jako kraj ludzi prawych. To dobrze oddaje sposób, w jaki Sankara rozumiał niepodległość. Jego zdaniem samo uzyskanie suwerenności od dawnego mocarstwa kolonialnego nie oznaczało jeszcze prawdziwej wolności. Wielokrotnie mówił, że afrykańskie państwa pozostają uzależnione gospodarczo od zagranicznej pomocy, kredytów i decyzji podejmowanych poza kontynentem afrykańskim. Dlatego nawoływał do większej samowystarczalności i przekonywał, że rozwój powinien opierać się przede wszystkim na lokalnych zasobach oraz pracy własnych obywateli. Krytykował model, w którym bogate państwa i międzynarodowe instytucje finansowe narzucają krajom Afryki kierunek rozwoju, jednocześnie pogłębiając ich zadłużenie. To właśnie z tego okresu pochodzi jego słynne ostrzeżenie, że dług może stać się nową formą kolonializmu. Jednocześnie jego rządy nie ograniczały się do politycznych deklaracji. W ciągu zaledwie kilku lat rozpoczęto jedną z największych kampanii szczepień w historii kraju, obejmującą miliony dzieci. Powstawały nowe szkoły i ośrodki zdrowia, prowadzono programy walki z analfabetyzmem, a także szeroko zakrojoną akcję sadzenia milionów drzew, która miała spowolnić postępujące pustynnienie Sahelu i chronić grunty rolne przed degradacją. Sankara przywiązywał również ogromną wagę do praw kobiet, zakazał przymusowych małżeństw i okaleczania żeńskich narządów płciowych, zachęcał kobiety do zajmowania stanowisk w administracji państwowej i wojsku, a mężczyzn publicznie namawiał do dzielenia obowiązków domowych. W połowie lat 80. były to działania wyprzedzające swoją epokę nie tylko w Afryce. Równie charakterystyczne było jego podejście do sprawowania władzy. Sankara świadomie odrzucał przepych kojarzony z afrykańskimi elitami politycznymi i ograniczył pensje ministrów, sprzedał rządową flotę luksusowych samochodów, sam jeździł niewielkim Renault, a w swoim gabinecie nie zgadzał się na montaż klimatyzacji, argumentując, że nie chce korzystać z udogodnień, na które większości mieszkańców Burkina Faso po prostu nie stać. Podkreślał również, że politycy nie powinni żyć w oderwaniu od społeczeństwa. W praktyce wiele z jego decyzji budziło jednak kontrowersje. Krytycy zarzucali mu autorytarny styl rządzenia, ograniczanie działalności części organizacji społecznych oraz zbyt szybkie tempo reform. Do dziś historycy spierają się, czy wszystkie jego pomysły były możliwe do utrzymania w dłuższej perspektywie. Historia Thomasa Sankary zakończyła się nagle. W październiku 1987 roku zginął w wieku niespełna 40 lat podczas zamachu stanu, w którym władzę przejął jego wieloletni współpracownik Blaise Compaoré. Paradoksalnie właśnie po śmierci jego znaczenie zaczęło wykraczać daleko poza granice Burkina Faso. Dla wielu młodych Afrykanów stał się symbolem uczciwego przywództwa, niezależności i wiary w możliwość budowania rozwoju bez uzależnienia od dawnych mocarstw kolonialnych. Nieprzypadkowo bywa dziś nazywany Che Guevarą Afryki. W ostatnich latach z kolei jego portrety ponownie pojawiają się podczas demonstracji i wydarzeń publicznych nie tylko w Burkina Faso, lecz także w Mali, Nigrze czy Senegalu, a cytaty z jego przemówień krążą w mediach społecznościowych. Jego nazwisko regularnie powraca w dyskusjach o panafrykanizmie, suwerenności gospodarczej i przyszłości kontynentu.

17 minut po 9. Na pierwszej stronie Wyborczej właśnie czytam i oglądam obok wielkiego Polaka, wielki wyczyn, który udało się dokonać po 5 próbach. W końcu Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy w historii pokonał wpław Bałtyk. To jest nieprawdopodobne osiągnięcie i cały czas mi się nie mieści w głowie. A jednak udało mu się to za 5 razem. Jak czytam, spędził w wodzie 55 godzin i pokonał dystans około 170 km. Wyobrażacie to sobie? Że tak spojrzę porozumiewawczo na Beatę i Kajtka. Nie wiem, chyba nawet nie będę startował z jakimiś moimi... To nawet nie są osiągnięcia pływackie. Ile ja przypłynąłem od punktu A do punktu B, to jest 170 km. Wow. Zdjęcie jest obok załączone z ludźmi wiwatującymi, bijącymi brawo i z Bartłomiejem, który wygląda na delikatnie zmęczonego po tym wyczynie, jak się Państwo pewnie domyślają. To wszystko ma również kontekst charytatywny. Kubkowski współpracuje z Fundacją Cancer Fighters, płynąc zbierał środki na rzecz dzieci walczących z nowotworami, więc piękna sprawa. No i czytam też, że Polak nie mógł spać, a także choćby dotknąć asekurującej go łodzi, dlatego jedzenie serwowano mu na specjalnym podajniku. I mamy trochę wspólnego z panem Bartłomiejem, tyle, że my też za bardzo spać dzisiaj nie mogliśmy, ale cała reszta to odjeżdża no, nieprawdopodobnie daleko. Trochę więcej dzisiaj na ten temat Wyborczej, gdyby ktoś chciał tak w uzupełnieniu wyczynów sportowych doczytać. Jeżeli chodzi o wyczyny muzyczne, duchy, wrócimy do tej części dyskografii Fish Emade, bardzo nowej, bo to z tego roku, z marca dokładnie. Singiel od panów.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

0: Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
1: Dziewiąta 23 to jeszcze uzupełnienie od jednej z naszych słuchaczek. Anna napisała, że ma takie marzenie, że gdy ktoś dokonuje wspaniałego wyczynu, to nie powiemy, że takiej osobie udało się tego dokonać, bo to jakby komuś spadło z nieba, tylko że dokonała tego i to jest pełna zasługa. Wierzę, że to ważne i że działa. No właśnie, więc niech zatem to wybrzmi. Bardzo słuszna uwaga. A propos udawania się, to my się jednak udamy z Beatą za chwilę ze studia do innej części radia, dlatego że nasze studio A przejmie Paweł Orlikowski, a o czym będzie opowiadał, z kim rozmawiał, to za chwilę zdradzimy.
2: Nie

0: Yeah, you know, we ain't talking alone. Who's listening? But I don't really know.
1: The Rolling Stones. Nieśmiertelna dyskografia. 28 minut po 9. Paweł Orlikowski, jesteś w studiu. Cześć, Pawle.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Słuchaj, czy już to zaczynam sprzątać, składać gazetę, żeby gości można było przyjąć.
2: Tak, to prawda. Zaraz. Zobacz, dzisiaj jesteś sam, tak? Sam prowadzisz, w sensie.
1: No, tak wyszło, zostawił mnie Klaudiusz.
2: No, i u nas też będzie sama przez świat Sabina Lawrów, która poopowiada o tym, jak to od aspektów finansowych między innymi, nie tylko, podróżować po świecie, gdzie trwają. Gdzie drogę, dlaczego wszędzie już teraz drogo?
1: Jak zrobić, żeby było tanio?
2: No, słuchamy się i nie będziemy musieli nic wydawać, nie?
1: To mi się podoba.
2: No właśnie.
1: To się bardzo zazębia, bo dzisiaj trochę o tematach podróżniczych rozmawialiśmy w kontekście różnych reklamacji lotów i bookingów, różnych niespodzianek, które się przytrafiały, więc to jest bardzo ładne uzupełniające.
2: Ale do naszej rozmowy, mam nadzieję, reklamacji żadnych nie będzie.
1: A w życiu.
2: No to zapraszamy.
1: Wiadomo, Paweł to firma solidna. Dobra, Depeche Mode przed nami to War Child Records, Universal Soldier, a później przejdziemy do rozmowy.

0: Na rozmowę zaprasza Orange Flex, oferujący pakiety internetu za granicą na eSIM-ie. Orange Flex Travel.
1: Finanse osobiste.
2: Dzień dobry Państwu ponownie, Paweł Orlikowski, to już Finanse Osobiste i właściwy moment na nasze spotkanie. Już zapowiadana z nami gościni Sabina Lawrów, sama przez świat, podróżniczka, fotografka, storytellerka. No właśnie, trochę o podróżach przede wszystkim dziś, skoro Finanse Osobiste, to o aspektach finansowych też będziemy sobie sporo rozmawiali, natomiast przede wszystkim na sam początek. Dzień dobry, cześć Sabina.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: No właśnie, jak to się u Ciebie zaczęło? Masz ten profil sama przez świat, czyli namawiasz przede wszystkim albo pokazujesz, że można w pojedynkę zwiedzać świat i to naprawdę najodleglejsze zakątki tego naszego świata.
3: No nie, nie zaczęłam od najodleglejszych, tylko tu gdzieś blisko w Europie. No od czego się zaczęło? Że no, się tak w końcu w pewnym momencie wkurzyłam, że no, nie mam z kim jechać i no, nie będę czekać.
2: Aż komuś będzie pasowało.
3: Dokładnie, że będzie miał urlop, czy mu się będzie chciał, że ten kierunek też by chciał. I po pierwszym takim razie się okazało, że dałam radę, nie zabili mnie. Mm-hmm. I nawet mi się spodobało.
2: I tak się zaczęło. No właśnie, a powiedz mi, jak to jest z tym podróżowaniem? Ile lat już tak się wkręciłaś w takie samopodróżowanie?
3: Z 15 lat się wkręciłam, a już od 7,5 jakoś to już jest
2: taki influencer.
3: 100%.
2: Tylko to.
3: Full time.
2: No właśnie, i powiedz mi, w przestrzeni tych 15 lat, my też dużo mówimy o tym, jak zmieniały się finanse osobiste. Trochę mamy się lepiej, więcej zarabiamy, ale też trochę więcej wydajemy. A na świecie, jak w różnych krajach to porównujesz, to podróżowanie stało się bardziej przystępne, czy trochę droższe?
3: No przede wszystkim trzeba pamiętać, że rzeczywiście Polacy zaczęli lepiej zarabiać, więc dla nas rzeczywiście zaczęło być bardziej przystępne. 2 lata temu byłam chociażby w Japonii, tam akurat jen spadł, więc to był pierwszy taki czas, kiedy rzeczywiście Polaków było stać, bo na miejscu było dużo taniej nawet jak w Polsce, zarówno hotele, restauracje. Ale trzeba też przyznać, że ogólnie podróżowanie to jest też kwestia tanich linii, stała się, no dzięki nim jesteśmy w stanie po prostu podróżować, więc kilka rzeczy, ale też stało się to trochę nie, modne, to może złe słowo, ale ludzie zaczęli chcieć więcej doświadczać niż może konsumować.
2: No tak, loty szczególnie w odleglejsze rejony świata stały się bardziej przystępne cenowo. Kiedyś to było po prostu jakieś kosmiczne ceny, a dzisiaj trochę bardziej przystępne. A ty masz jakieś sposoby na takie zarządzanie kosztami? W ogóle zajmuje ci to dużo w głowy w trakcie planowania podróży, właśnie finanse, koszty, planowanie, portfela, czy przede wszystkim dajesz się ponieść fantazji, skupiać się, żeby jak najwięcej doświadczyć, a te pieniądze są trochę, no bo trochę trzeba je policzyć, ale nie do końca aż tak.
3: No więc tak, jeszcze jak pracowałam w korpo, to rzeczywiście bardzo dużo wydawałam tych pieniędzy, no bo ograniczony czas, to jest właśnie to. I dlatego też w sumie chyba rzuciłam, żeby właśnie móc podróżować właśnie w stylu slow travel i to ostatecznie wychodzi taniej, bo po prostu mogę korzystać z lokalnych środków transportu i tak dalej. No ale jeśli ktoś nie ma jeszcze tego komfortu, to przez właśnie te lata nauczyłam się już sporo patentów i też właśnie, żeby się może nie bać popełniać błędów, tak się najlepiej uczy, że jak się okazuje, że w Rzymie jednak są 2 lotniska i na złe pojechałeś. To wszystko tak na dobrą sprawę to jest trochę, trzeba być troszkę elastycznym. Mój taki na przykład ulubiony patent jest, że to kierunek mnie wybiera. Po prostu jestem na wszystkich newsletterach, wszystkie fanpage'e, wszystko tam, gdzie są, co pokazują tanie loty, że są jakieś promki. I po prostu szybka jest decyzja, że tam mnie jeszcze nie było. No, że pierwsze ważne sprawdzić na MSZ, czy jest potrzebna wiza, ewentualnie właśnie, czy to lotnisko nie jest daleko.
2: Czyli jak drogie są hotele. Prawda, bo w tych czasach
3: i to jest
2: zawirowań.
3: Dzisiaj 3 minutki i już wiemy, kupujemy. Więc wybieram mi kierunek, bo akurat są tam tanie loty i najczęściej od tego zaczynam, więc trochę więcej elastyczności. A jak już rzeczywiście, nie wiem, jak marzyłam o tej Nowej Zelandii, no to też można na kilku stronkach sobie alerty poustawiać i wtedy dostajesz po prostu e-maila, SMS-a, że o, teraz jest jakaś promocja na loty do Nowej Zelandii, no i nie można, bo to wiadomo, dostaje tysiące osób, czyli nie można długo myśleć i martwić się później.
2: No ty masz ten komfort, że możesz ad hoc podjąć decyzję, te okazje, nawet jeśli ich nie łowisz, tylko one trochę łowią ciebie, to znaczy znajdują, to jest to, że ten impuls pewnie łatwiej ci jest, skoro żyjesz też z podróżowania, dostosować się. A dla osób, które marzą o podróżach, ty mówisz, ten slow life jest tańszy, czyli niektórym się wydawało, że te takie city break, krótki wypad do innego europejskiego miasta, no bo to w weekend jesteśmy w stanie ogarnąć, 3 dni gdzieś w Rzymie, w Londynie, w Paryżu albo w Madrycie, że to wyjdzie taniej, że to sprawniej, łatwo bez urlopu, czy nawet trochę przedłużony weekend, że wychodzi taniej i sprawniej niż na przykład tydzień czy 10 dni gdzieś dalej. A ty mówisz, że jest wręcz odwrotnie, albo że jak się porówna...
3: Europa jest praktycznie jednym z najdroższych kontynentów, może oprócz sama Australii, Nowej Zelandii. I ja bym rzeczywiście polecała, żeby ludziom spróbowali na przykład zamiast 3 weekendówek gdzieś po Europie tutaj, to jednak wziąć sobie raz a miesiąc i więcej najpierw wydamy na ten bilet samolotowy, nie wiem, do Brazylii. Mhm. Ale na miejscu już jest taniutko wszystko, nawet bez większego przygotowania. I to także trzeba patrzeć na cały koszt podróży, czyli i hotele, i restauracje, ile tam kosztują. Dojazdy też, transport często zaskakuje cenowo.
2: No właśnie, wygoda podróżowania dzisiaj też, bo

0: rozwiązanie Orange Flex jest Flex Travel. To jest takie rozwiązanie dla właśnie no, nie podróżników, osób podróżujących, bo nie każdy musi zawodowo się zajmować podróżami, żeby potrzebować internetu. Ja ostatnio byłem w Stanach Zjednoczonych i ten internet to było jedyne miejsce, z którego mogłem korzystać, mając kontakt z bliskimi tutaj będącymi w Polsce. Może 15 lat temu bym powiedział, wyjeżdżam, wracam tam za kilka dni, czy za tydzień, czy za dwa i nigdy bym się tym nie przejmował, ale dzisiaj potrzebujemy być w tym kontakcie. Jakie udogodnienia, bo wiem, że jesteś użytkowniczką aktywną Orange Flex Travel właśnie. Jakie są tutaj plusy skorzystania z takiego rozwiązania?
1: Tak, jestem właśnie we Flexie i no, dla mnie to jest po prostu bezpieczeństwo i elastyczność. Zawsze powtarzam, że jak mam paszport i właśnie telefon, internet, to wszystko już załatwię, znajdę, dokupię, jak zapomnę, szczoteczki do zębów, której zawsze zapominam. I to jest tak, że wiele lotnisk, wiele osób czeka w tych kolejkach na lotnisku, często tam po prostu też są ceny większe. A ja już w samolocie tak na dobrą sprawę wchodzę w aplikację, cyk, i mam internet, już sobie sprawdzam, nie wiem, był samolot opóźniony, więc o której mam następny pociąg. Już kontaktuję się tam, gdzie będę spała, że będę za 30 minut, żeby tam potem godzinę nie czekać. No i oczywiście dzwonimy do, mogę zadzwonić do bliskich, wszystko wylądowałam, jest okej. Więc on mi daje po prostu i bezpieczeństwo, i elastyczność, że zaraz już mogę po prostu, zamiast czekać na te autobusy w tych kolejkach, już mogę działać, podróżować i już za pół godziny gdzieś tam w pięknym miejscu pić sobie kawkę.
0: No tak, bo w tym Flex Travel to jest odnoga całego Orange Flex też i tutaj można sobie korzystać zupełnie bez żadnych przeszkód z wirtualnej karty SIM, prawda? To nawet nie trzeba nic zmieniać operatora, przekładać kart SIM, jakichś utrudnień z pozycji smartfona, wszystko się obsługuje i to jest niesamowite. Na stronie internetowej Państwo mogą znaleźć zakątki świata praktycznie wszędzie na świecie, gdzie Państwo by sobie nie wyobrazili, można z tego internetu Orange Flex Travel właśnie korzystać, więc no zachęcamy jak najbardziej.
1: Naprawdę, teraz jest absolutnie cudownie. Kiedyś wychodziliśmy z lotniska i szukaliśmy, wiesz, gdzie tu pieniądze wymienić. Dzisiaj tak na dobrą sprawę, wiesz, odpalamy aplikację, już jesteśmy online i po prostu gotowi na przygodę.
0: Jeśli Państwo mają taką ochotę, wybierają się gdzieś w podróż i wiadomo, każdy z nas potrzebuje tego internetu, nie tylko influencerzy, więc zachęcam do tego, żeby właśnie z Flex Travel korzystać, a no, jeśli to są właśnie takie zakątki dalekie, gdzie jest potrzebny ten internet, no to mamy też taką niespodziankę w aplikacji dla naszych patronów. Jest specjalny kod zniżkowy na 15%, ale ja mogę tak szepnąć troszeczkę, że jest to RNS15 i jak Państwo go wpiszą, to on zadziała, więc można sobie po prostu z tego kodu skorzystać. Jak rozmawialiśmy jeszcze przed rozmową, już tak na koniec taka anegdota, bo bardzo mnie zaciekawiło, jak opowiadałaś o takim agencie CIA, który ci sprzedał pewien patent na to, żeby no, nie zostać ogołoconym, gdyby miała być taka sytuacja, taki trik, no to opowiedz trochę o tym naszym słuchaczom, bo to jest ciekawe.
1: Tak, no to jest tak, że ja rzeczywiście mówię, że internet i karta, no ale czasami rzeczywiście zdarzają się te okropne sytuacje, że albo zgubimy, albo ktoś nas okradnie, my gdzieś zostawimy i no i co wtedy, nie? Bankowości mamy w telefonie, właśnie ten internet nas łączy teraz ze wszystkim absolutnie. No i co robimy? A to właśnie taki, widziałam wywiad i on powiedział, że on zawsze ma $100 po prostu w bucie i te $100 uratuje cię tak na dobrą sprawę w tej sytuacji, kiedy zostajesz z niczym w obcym mieście, no bo zadzwonisz, znajdziesz nocleg i wtedy, nie wiem, zadzwonisz do kogoś rodziny, żeby ci podesłał, nie wiem, pieniędzmi, tam jakimś Western Union. I wyjdziesz z tej sytuacji, a nie, że zostaniesz no, bezdomnym tak na dobrą sprawę. Więc to jest taki, tak ja mówię, o kurczę, przyjmuję to. I rzeczywiście pomimo kart zawsze jeszcze jakiś dolar, czy teraz euro. Powiem szczerze, że to jest ciekawe, od kilku lat się zmienia. Teraz nawet w najodleglejszych krajach to nawet częściej euro pytają. Bardzo fajnie.
0: Euro dużo mocniej stoi od dolara, więc to może być dlatego, że wtedy trochę więcej waży, szczególnie dla takich, w takich krajach, gdzie tam ta waluta ich lokalna to jest mocno inflacyjna, a te zachodnie jak euro czy dolar, a już w szczególności teraz

0: euro dają tam naprawdę dużą przebitkę. No to świetnie. My Państwu życzymy samych fantastycznych wrażeń. Warto być przygotowanym na różne rozwiązania. $100 do buta, a i eSIM z Orange Flex Travel i to wszystko razem sprawia, że nasze podróżowanie będzie przyjemne, bezpieczne,
1: tak,
0: spokojne.
1: Tak, bo właśnie dokładnie o to chodzi, żeby się nie stresować, tylko właśnie pojechać, czegoś się dowiedzieć, wypocząć.
0: Jesteś na pewno kopalnią wiedzy podróżniczej, więc myślę, że będzie jeszcze okazja w jakichś podcastach, spotkaniach naszych na dłuższe rozmowy, a za dziś bardzo serdecznie dziękuję. Sabina Lawrów, Sama przez świat.
1: Dziękuję,
0: ja nazywam się Paweł Ordikowski, to były Finanse Osobiste. Do usłyszenia.
2: Na rozmowę zaprosił Orange Flex, oferujący pakiety internetu za granicą na eSIM-ie. Orange Flex Travel.

0: Walls, I just do the water pumping. Microphone so close, crowds are far apart. Take my peace of mind, sign my name across your heart.
1: Blue Lines i Massive Attack, parę miesięcy temu. Mieliśmy 30-35-lecie wydania tej płyty. Już tyle czasu minęło. Massive Attack, ich debiutancki album Blue Lines. Zmierzamy do końca dzisiejszego spotkania, ale zanim się rozstaniemy, to jeszcze parę słów zamienimy z Zuzu Wendą, która szczęśliwie dotarła do studia. Wypytamy ją o wszystko, co dziś w programie.

0: Za 6 minut będzie 10:00. Zuza i Wenda w studiu. Cześć,
1: dzień
0: Zuzu.
1: Dobry.
0: My tu jutro będziemy od rana dokazywać.
1: Będziemy.
0: O 6:00, ale zanim to nastąpi, to dzisiaj jeszcze...
1: Dzisiaj osobno.
0: Granie z graniem od 10:00, tak jest. Jak przetrwałaś burzę?
1: Tak jakoś w miarę przespałam. Jak zasypiałam, to ona się ujawniła.
0: Zazdro.
1: Mój pies był bardzo niepocieszony, gdyż boi się bardzo burzy.
0: Dziwię się.
1: Ale no bez większego szwanku. Na osiedlu gałęzie nie leżały, więc jest okej. Ale wiem, że w kilku miejscach było nieprzyjemnie, w związku z tym mam nadzieję, że państwo bezpiecznie, jeżeli chodzi o auta i cały dorobek, bo może być czasami trudno.
0: To się może zapisać do ciebie na kurs spania podczas burzy. Się przydaje, szczególnie przed porankami, jak się
1: trzeba bardzo się zmęczyć w ciągu dnia.
0: Teoretycznie to odhaczyłem, a nawet nie teoretycznie, ale to też nie pomogło. Nie wiem, o co chodzi. Mam nie po drodze z burzami, ze spankiem. Państwo są bardzo ciekawi. Agnieszka zapytała, jak dzisiaj gramy. Utoniemy w upale, czy powieje wiaterek?
1: Dzisiaj zupełnie wyjątkowa jest ta playlista, bo w weekend wracałam spod Warszawy. Mieliśmy taką dwugodzinną trasę do zrobienia, która oczywiście wydłużyła się ze względu na korki osób powracających do Warszawy w niedzielę. I akurat ja nie kierowałam i też siedziałam z tyłu i sobie tak sentymentalnie powrzucałam w słuchawki utwory, które towarzyszyły mi od dzieciaka, czyli takie musicalowe, bajkowe, niektóre filmowe. I dzisiaj wybrałam dla państwa takie, co by nie były zbyt smętne, bo ja to lubię takie smętne ballady i dzisiaj będzie ich dość mało.
0: Okej, to będzie taka baśniowa alternatywna rzeczywistość trochę. Fajnie. Po wygraniu z graniem po godzinie 10:00 polecamy się zatem, a właściwie Zuza i Wanda się poleca. A my dziękujemy za dzisiejsze poranne spotkanie. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Kajtek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz, Kuba Ferlin, Piotr Topoliński jeszcze w serwisie informacyjnym, a my z Zuzą jutro od 6:00 zapraszamy.
1: To też Zuzanna, pojęliście.
0: O!

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Tupuliński, zapraszam. Przed nami kolejny gorący dzień. Nad morzem około 27 stopni, na Mazurach 30, a na pozostałym obszarze kraju jeszcze cieplej. Niemal całą Polskę obejmują ostrzeżenia IMGW pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek.
1: Najwyższych temperatur spodziewamy się na południowym wschodzie kraju, gdzie lokalnie możliwe będzie 35-37 stopni. Po południu już na zachodzie kraju zaczną rozwijać się pierwsze burze. Lokalnie mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
0: Burzy spodziewamy się głównie w zachodniej części kraju. Środa ma być dniem najgorętszym w wielu miejscach środkowej i południowej części Polski. Termometry pokażą 38 stopni na Podlasiu i Lubelszczyźnie, 39. Synoptycy nie wykluczają lokalnie nawet 40 stopni. Teraz sytuacja w Strefie Gazy. Organizacja Narodów Zjednoczonych potępiła ataki izraelskich wojsk. Jak zaznaczył zastępca rzecznika sekretarza generalnego organizacji Farhan Haq, w lipcu w nalotach zginęło 150 cywilów. To największa miesięczna liczba ofiar od początku roku. Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym, ludność cywilna i infrastruktura cywilna muszą być chronione. Nie powinny być celem ataków. Placówki opieki zdrowotnej nigdy nie mogą być ani atakowane, ani militaryzowane. To nawiązanie do piątkowego ataku na magazyn medyczny w pobliżu szpitala Al-Aqsa. Jednocześnie ONZ zaapelował o zwiększenie dostępu do pomocy humanitarnej dla mieszkańców Strefy Gazy. Władze Gwatemali ogłosiły stan zagrożenia z powodu erupcji wulkanu Fuego. W szkołach nie ma lekcji, służby ewakuowały część mieszkańców, mówi Claudino Galdes z Urzędu do Spraw Ograniczania Skutków Katastrof. Monitorujemy tę fazę erupcji minuta po minucie, aby działać w sposób odpowiedzialny. Zwracam się również do opinii publicznej z bardzo ważnym apelem. Jeśli znajdziesz się w niebezpieczeństwie, dokonaj oceny sytuacji. Nie zalecamy wspinaczki na wulkan. W nagłych wypadkach skontaktuj się z numerem alarmowym. Wulkan Fuego znajduje się 35 km na południowy zachód od stolicy Gwatemali. Naukowcy uznają go za najbardziej aktywny wulkan w Ameryce Środkowej. I jeszcze tenis udało się przerwać. Serię 4 porażek z rzędu. Magda Linette pokonała Carol Zhao i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Toronto. Kolejną rywalką Polki będzie jutro Iwa Jowicz z USA. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.

Dzień dobry, po godzinie 10:00. Zuzanna Iłęda przy mikrofonie, jak co wtorek, a dzisiaj sytuacja wyjątkowa o tyle, że w Igraniu z Graniem posłuchamy nieco innych piosenek niż może co tydzień, chociaż rys igraniowy jak zwykle wyraźny, bo wypływa wprost ze mnie to igranie. Dlaczego? Bo pomyślałam, że środek wakacji to jest taki dobry moment, żeby wrócić sobie do tego, co się lubi najbardziej, i w moim przypadku są to musicale. Proszę się nie martwić, to jest jednorazowy taki wyskok. Kacper Siedlecki doskonale sobie radzi z opowiadaniem Państwu o musicalach w musicalowych opowieściach. Zresztą ma o wiele większą wiedzę niż ja na temat musicali, więc ja po prostu wybrałam ulubione swoje utwory, jednocześnie tak, żeby nie było zbyt monotonnie, żeby nie było zbyt smętnie, żeby nie było samych pięknych solowych ballad, tylko żeby było różnorodnie. Więc będą musicale filmowe, będą bajki, piosenki z dzieciństwa i kilka wytrychów, które kojarzą mi się z musicalami albo z muzyką filmową, a wcale takowymi nie są. Więc zaczęliśmy od La La Landu i Another Day of Sun, czyli piosenki, która otwiera to wspaniałe dzieło. A przed nami zupełnie inny wątek, o wiele starszy, bo sięgam po Parasolki z Cherbourga, czyli stary francuski musical, Le Parapluie de Cherbourg, ale w wersji wyjątkowej, bo to jest orkiestra rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod batutą Jerzego Milana. I jest to zupełnie odwrócony motyw muzyczny, znaczy inaczej, słychać słynne Parasolki z Cherbourga, tylko one są właśnie w swoim oryginale rzewne, romantyczne, smętne, takie do płaczu. A tutaj się robi za sprawą orkiestry rozrywkowej trochę funkowo,

Obiecałam, że nie będzie smętnie, ale mówiłam, że akcenty się pojawią i pierwszy z tych akcentów przed nami, ale nie mogłam sobie odmówić tego pięknego songu z West Side Story, jakim jest Somewhere. Rita Moreno go wykonuje. Dowiedziałam się właśnie, że Rita Moreno ma obecnie 94 lata, rocznik 31. Za rolę w West Side Story, z którego to Somewhere pochodzi, dostała Oscara za rolę drugoplanową. Pochodzenia hiszpańsko-portorykańskiego, no co jest szalenie istotne w kontekście też samego filmu i tego, jak ta akcja jest zarysowana. No i przepiękny głos i motyw muzyczny, który mam poczucie, że jak już się go raz usłyszy, to on zostaje z człowiekiem.

Skoro już jesteśmy przy takiej klasyce jak West Side Story, to jeszcze jeden ogromny tytuł pojawi się teraz, czyli musical Rent i fantastyczny zbiorowy utwór Seasons of Love, czyli to pytanie, które pojawia się w tej piosence. Czym zmierzyć swoje życie? No i odpowiedzią jest, że trzeba mierzyć swój czas, który mamy na tym ziemi, miłością. I to jest chyba najpiękniejsze podsumowanie jakiegoś dzieła, jakie można sobie wymyślić. A do tego naprawdę olśniewające wokale, niebywały warsztat wszystkich wokalistów, którzy tam śpiewają.

Tak, za każdym razem Kajtek też zrobił te wielkie oczy. Ja pamiętam, że ten gwizdek, czyli ten wysoki dźwięk pojawia się w finale, ale za każdym razem mam ciarki. To jest absolutnie satysfakcjonujące. Jeżeli ktoś umie to zrobić, to to naprawdę robi ogromne, ogromne wrażenie. Jest taką wisienką na torcie tego utworu. Ale teraz smutny moment. To dlatego, że niespełna tydzień temu odszedł Glenn Hansard. Zginął tragicznie w wypadku motocyklowym. Tekściarz, aktor, wokalista irlandzkiego pochodzenia, lider zespołu The Frames, który był laureatem Oscara za najlepszą piosenkę skomponowaną do filmu Once. I tej piosenki posłuchamy. To jest Falling Slowly w duecie z Markettą Irglową. Moja koleżanka Kaja Mianowana, którą pozdrawiam serdecznie, wokalistka musicalowa, wykształcona też klasycznie, która obecnie jest w tournée razem z Cirque du Soleil, na te informacje napisała słowa, z którymi ja się zgadzam i teraz je trochę parafrazuję, ale sens był ich taki, że są takie piosenki, które potrafią nam coś naprawić w życiu, które trochę leczą duszę, leczą złamane serca i myślę, że Glenn Hansard z Falling Slowly udało mu się to zrobić. To znaczy, że to jest jedna z tego typu piosenek, którą śpiewa się i nuci, kiedy jakoś jest nam źle, ale jakoś dzięki niej się potem wszystko układa.

Patronka Joasia pisze, Falling Slowly ma w sobie tyle łagodności, że koi, nawet jeśli wychodzi z jakiegoś smutku. Teraz ten smutek jest wyraźniejszy, zwłaszcza słowa We've still got time, ciągle mamy czas. Dokładnie miałam takie samo przemyślenie, w 100% się zgadzam i tak szukając jeszcze, żeby tak nie wychodzić gwałtownie z tego kojenia, to jaki jest jeszcze utwór musicalowy, filmowy, z gitarą, które można sobie śpiewać i tak trójkowi się robi trochę lepiej. I też mnóstwo osób to robi. I jest to Audrey Hepburn z Śniadania u Tiffany'ego i utwór Moon River, bo on ma bardzo proste akordy i mam wrażenie, że jest jedną z tych piosenek, jeżeli ktoś się uczy grać na gitarze albo na ukulele, to przechodzi przez etap uczenia się Moon River, jeżeli chce grać i śpiewać. I jednocześnie jest tak właśnie wspaniale kojący.

Przed nami utwór, który nie jest z filmu, nie jest z musicalu, ale uważam, że mógłby być. I to, że jeszcze żaden twórca jakiejś komedii romantycznej nie użył Falling Behind, Leave, to jest skandal. I ja nawołuję wszystkich reżyserów, żeby nadrobili ten brak.

Będzie teraz mały wytrych na piosenki z dzieciństwa. Pojawi się Disney za moment, ale zanim jeszcze on, to Basia Małecka przed nami, bo ma przecież w repertuarze z płyty Agnieszka piosenkę Agnieszki Osieckiej, którą większość z nas śpiewała za dzieciaka, czyli A ja wolę moją mamę. A przy okazji to jest dobry moment, żeby zapowiedzieć, że Basia wraca z nowym autorskim materiałem, który ukaże się już w ten piątek. I jest to twórczość w języku angielskim, bo Basia specjalnie pojechała do Londynu nagrać swoje nowe utwory z producentem, uwaga, Olivia Dean. Ja już mam odsłuch przedpremierowy i bardzo się z tego cieszę. Nie mogę się doczekać, aż Państwu w przyszłym tygodniu te numery zaprezentuję. A teraz cieszmy się Agnieszką, która jest.

0: Mówiłam, że będzie Disney, bo uważam, że Disney jest osobną kategorią, jeżeli chodzi o piosenkę w filmie. Uwielbiam ścieżki dźwiękowe do wszystkich bajek Disneya, i tych nowszych, i tych starszych. Większość znam na pamięć. Dużą część lubię w polskiej wersji językowej, bo tak gdzieś je przyswajałam, kiedy byłam mała. Ale sięgam po dość wyjątkową bajkę, wydaje mi się, że mało znaną, a na pewno która z biegiem lat jakoś nie przebiła się tak bardzo jak inne rysowane chociażby tą kreską, bo to bajka Aristocats. Na język polski bardzo śmiesznie się to tłumaczy jako Aryskotraci. Aryskotraci, tak, bo chodzi o to, że tam kot musi się zapamiętać w tym słowie arystokrata. I jest o kotach właśnie, o kotach, które też grają jazz, i piosenka, która wybrzmi o tym właśnie jest, że każdy chciałby być kotem, bo koty wiedzą, co to jest feeling, co to jest jazz.
1: Well, little lady, let me elucidate here. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at.
2: Tell me, everybody's picking up on that feline beat, 'cause everything else is obsolete.

Aristocats ukazało się w 1970 roku. Jak wspomniałam, to jest moment, jeżeli chodzi o kreskę disneyowską, który ja bardzo lubię. One były jeszcze tak pięknie wszystkie wyrysowane ręcznie, tak samo jak, nie wiem, 101 Dalmatyńczyków. To jest ten moment. A mówi się, że jest to ostatni film Disneya, który został zaaprobowany osobiście przez Walta Disneya. Walt Disney zmarł w 1966 roku, kiedy Aristocats było jeszcze na wczesnym etapie produkcji, więc jeszcze zdążył powiedzieć, że tak, robimy to i faktycznie zaaprobował.

0: You'll always be granddad's little girl.
1: Jest taki piękny łącznik między tym utworem a kolejnym, że Ray uparła się tak naprawdę na to, że zrobi album po swojemu. To jest, myślę, że jedno z większych, jak nie największych wydawnictw ostatniego czasu, wydanych niezależnie, jeżeli chodzi o to, jakie miało wyniki, jaka była ogromna trasa i jaki to był ogromny sukces, czyli takiego uparcia się przy sobie, że będę śpiewać, zrobię rzeczy po swojemu, zawalczę o siebie. I kolejny utwór również jest o tym, ale właśnie jest z musicalu Funny Girl. Barbara Streisand nam go zaśpiewa i jest to oczywiście Don't Rain on My Parade.

jaki to jest trudny utwór do zaśpiewania, szanowni państwo. A ja mam zawsze taką potrzebę, jeżeli przypadkiem albo specjalnie mam go w słuchawkach, kiedy specjalnie go mam, na przykład jak wiem, że mam coś takiego dużego do zrobienia i chcę sobie tak dodać animuszu, to włączę go sobie, ale potem człowiek miałby ochotę trochę to tak zaśpiewać, pod nosem chociaż zanucić i trochę się nie da, bo to trzeba już całej powierzchni płuc, całego dostępnego tlenu, żeby móc to tak jak pani Basia wyśpiewać. Jesteśmy przy filmach dalej i teraz film, który miał bardzo fatalne tłumaczenie, o którym jak się dowiedziałam, to myślałam, że spadnę z krzesła, bo Dirty Dancing w pierwszym polskim tłumaczeniu jako tytuł widniało jako wirujący seks i uważam, że to bardzo absurdalny pomysł. Cieszę się, że to nie zostało, ale ma kultową absolutnie ścieżkę dźwiękową, do której ja lubię wracać właśnie na wakacjach. No i dzisiaj wybrałam Be My Baby, The Ronettes.

I zostając przy takich tytułach, które są bardzo taneczne i bardzo przebojowe, to musiało jeszcze pojawić się dzisiaj Grease. Olivia Newton-John i John Travolta, You're the One That I Want, czyli nogi rwą się do tańca.

Są takie filmy, są takie ścieżki dźwiękowe, które nam robią imprezę, a są takie plany filmowe, które miały imprezę w trakcie planu i tak kultowy chyba już do tego stopnia urosł mit na temat Mamma Mia, że już nikt nie wie, poza tymi, którzy byli tam faktycznie, jak doskonale bawiła się obsada filmu Mamma Mia, kiedy w Grecji kręcili sceny do tego musicalu. Ja chcę wierzyć, że naprawdę bawili się tak dobrze, jak my to sobie wyobrażamy. A zwłaszcza, że część z nich jakoś zgodziła się zagrać, a potem sobie przypomniała, że będzie musiała śpiewać, szczególnie panowie, i że to chyba jednak nie jest takie łatwe, ale dali radę, a to jedna z bardziej uroczych przykładów, czyli Our Last Summer.

I kończymy dzisiejsze granie z graniem. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj i za wszystkie wiadomości. Kończymy klasyką klasyki, czyli Judy Garland zaśpiewa nam Over the Rainbow z Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Trochę jeszcze post-Wicked, ale jednocześnie dlatego, że piękny to jest motyw i bardzo mi się kojarzy z Somewhere, które dzisiaj na początku audycji gdzieś wybrzmiewało. Dziękuję, do usłyszenia. Zuza Iwenda, Kajetan Strzelczyk realizował.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Niemal cała Polska objęta ostrzeżeniami przed upałami. Ich najwyższy trzeci stopień obowiązuje na południowym wschodzie kraju. Oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu groźnych zjawisk, mogących doprowadzić do katastrofalnych szkód i zagrożenia życia. Na północy Polski termometry pokażą dziś 30 stopni, w pasie centralnym 34, a na południu ponad 34. Więcej o pogodzie tuż po serwisie. A w związku z upałami i w związku z wysokim zapotrzebowaniem na energię elektryczną, polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły okres przywołania na rynku mocy. Obowiązywać zacznie od 17 do 19. Wytwórcy energii muszą ją przedstawić do dyspozycji operatora albo wprowadzić do sieci, a odbiorcy objęci umowami mocowymi muszą zredukować swoje zapotrzebowanie. Mimo że wczoraj rano greccy strażacy informowali o niewielkiej poprawie sytuacji, to w pobliżu Aten ponownie wybuchł pożar. Ogień ciągle zmienia kierunek i zbliża się do strefy przemysłowej miasta Megara. Zarządzono w tym rejonie kolejne ewakuacje. Choć wiatr, który w ostatnich dniach w rejonie Attyki momentami przekraczał 100 km na godzinę, znacznie osłabł. Przewidywany na jutro wzrost temperatury nawet do 37 stopni grozi pogorszeniem sytuacji. Odwołano uroczyste powitanie polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Biało-czerwoni wracają z Chin, gdzie zdobyli złote medale Ligi Narodów. Niestety plany pokrzyżowało opóźnienie samolotu z Ningbo. Biało-czerwoni nie zdążyli na przesiadkę w Pekinie. Jak informują media, Polacy podzielili się na grupy i część kadrowiczów wylatuje z Chin na własną rękę, a część wróci z Pekinu w większej grupie. Jedna z najsłynniejszych wystaw fotograficznych tego roku już dostępna w Warszawie. W Domu Spotkań z Historią można oglądać retrospektywę Eliota Erwita, jednego z najwybitniejszych fotografów XX wieku. Na ekspozycji znalazły się zarówno jego ikoniczne zdjęcia dokumentalne, jak i pełne humoru fotografie uliczne, mówiła na naszej antenie Beata Łyżwa-Sokół, kuratorka wystawy.
1: Ja często mówię, że to jest wystawa trochę dla wszystkich, bo to nie jest wystawa dla tych, którzy się znają bardzo na fotografii. Nie trzeba się na zdjęciach znać, żeby te zdjęcia szybko zrozumieć, je polubić, uśmiechnąć się, zastanowić. Jest tam sporo fotografii ironicznych, zabawnych, wesołych, ale obok tego są zdjęcia historyczne, dokumentalne. Jest mnóstwo ikonicznych zdjęć, które zapewne wiele osób odkryje.
0: Na wystawie można zobaczyć m.in. słynne zdjęcia z debaty Nikity Chruszczowa i Richarda Nixona, fotografie Jackie Kennedy, a także mniej znane kadry z Polski. Co ciekawe, do galerii można wejść także z psem, bo czworonogi były jednymi z ulubionych bohaterów zdjęć Eliota Erwita. Wystawę w Domu Spotkań z Historią przy ulicy Karowej w Warszawie można oglądać bezpłatnie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś fala upałów, proszę Państwa. IMGW wydał alerty 2 i 3 stopnia dla większości Polski. Dzień przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, jednak na zachodzie, w Beskidzie Zachodnim oraz w Tatrach wystąpią gwałtowne burze z gradem, opadami do 40 mm deszczu i porywami wiatru do 90 km na godzinę. Termometry w cieniu pokażą gdzieś od 22 stopni w rejonie Helu i 27 na północy, przez około 34 w centrum, aż do, i tam gdzieś najcieplej, południowy wschód, 37 stopni.

0: Bardzo zabawne. Only happy when it rains.
1: W środku dnia.
0: No to niech pada w takim razie Garbage. Pierwszy utwór w dzisiejszej audycji. 8 minut po godzinie 11. Wtorek, 4 sierpnia. Proszę Państwa, dziarscy pełni energii do obowiązków, do przyjemności. Audycja się rozpoczyna po prostu.

The Heavy Last Confession, 13 minut po godzinie 11. Pokonujemy zatem upał, no i rozpoczynamy już na poważnie, proszę Państwa, bo dzisiaj między innymi będziemy zapraszać na Mińską, ale uwaga, uwaga, 65, więc jak ktoś będzie nas odwiedzał, to może przy okazji odwiedzić to miejsce i tę wystawę, o której będziemy mówić. Wystawa nazywać się będzie Ongoing i to jest wystawa Tilda Swinton. Co to oznacza, że to jest wystawa Tilda Swinton? W jakim sensie, co tutaj właściwie oglądamy? Czy oglądamy jakąś jej artystyczną kreację, czy jakąś instalację, czy wybraną przez aktorkę sztukę, czy może jej życie w jakiś sposób, czy jeszcze coś innego, czy jej świat po prostu w formie wystawy? O tym wszystkim dzisiaj Agata Kołacz, dyrektorka Malta Festiwalu. To jest ta impreza, na której Tilda Swinton w ubiegłym roku razem z Oliwierem Sayardem się pojawiła. No i tam też można było obejrzeć spektakl Embodying Pasolini. Zresztą później także można było usłyszeć oboje tych znakomitych artystów w naszej audycji. Więc dzisiaj Tilda Swinton jak najbardziej, ale dzisiaj także Agnieszka Lipka-Barnett, która choć na urlopie, proszę Państwa, to magia radia potrafi pokonać, nawet potrafi pokonać urlopy, potrafi pokonać L4, potrafi pokonać wysokie temperatury już o dystansach czasowych, czy też takich na mapie, to nie wspomnę, więc dzisiaj Agnieszka Lipka-Barnett w Komitecie Rodzicielskim. No i dzisiaj także trochę a propos, a nawet bardzo a propos rodzicielstwa, temat związany z naszą comiesięczną współpracą z pismem Charaktery. Dzisiaj za chwilę będziemy rozmawiać o ojcostwie. Chcę dodać chyba nowym ojcostwie, chociaż chciałbym, żeby to było po prostu to, o czym będziemy mówić, żeby to właśnie kojarzyło się nam ze słowem ojcostwo.

Seminal to Antony Szmierek. No a proszę Państwa, za chwilę już połączymy się z Małgorzatą Adamowicz z fundacji Share the Care. Tak, to właśnie dzielenie się opieką to jest ta nazwa i to będzie jeden z kierunków naszej rozmowy. Zastanowimy się, na ile tak już jest, na ile to jest pewien postulat, pewien kierunek, pewna zmiana czy pewien trend i na ile w tym kierunku właśnie zmierzamy, a być może czy ten trend może też, aby nie wyhamować w pewnym momencie, a może już to się stało, a jeśli tak, to dlaczego? O współczesnym ojcowstwie za chwilę mowa, a teraz Corey King, Did We See That Coming?

0: Cory King zawsze już na tym albumie przyzwyczaił, że coś przeszkadzającego, bardzo ciekawego się dzieje. Pod koniec, zawsze pod koniec, no i to na nowo jakoś zwraca naszą uwagę, trochę rozbija wszystko, co do tej pory się tu muzycznie wydarzyło. Niezwykle ciekawy zabieg. A teraz rozmawiamy już o współczesnym ojcostwie. Czy się słyszymy? Pytam Małgorzata Adamowicz.
1: Dzień dobry, tak, słyszymy się.
0: Fundacja Share the Care. No i dlaczego rozmawiamy? Dlatego, że w charakterach ukazał się właśnie tekst. Tekst poświęcony współczesnemu ojcostwu. Tekst autorstwa Karoliny Andrian, zatytułowany Tata 2.0 między gotowością do zaangażowania a realną potrzebą wsparcia. No i myślę, że wiele sobie zagadnień poruszymy tutaj. Jest coś takiego jak równość rodzicielska, prawda?
1: Tak.
0: To jest pewien postulat, pewien kierunek, do którego zmierzamy. Ale jak to z tymi ojcami dzisiaj jest? Czy, no bo dlaczego niezręcznie mi w ogóle zadawać to pytanie? Dlatego, że cokolwiek właściwie się powie, chciałbym uniknąć tonu, w którym tatusiowie się angażują i bijmy im za to brawo. No to powinno być coś oczywistego, prawda?
1: Tak. Tak, tak. No na pewno to też nie jest nasz cel, żeby w ten sposób pokazywać ojców i ich gloryfikować, bo my jako fundacja uważamy, że po prostu dzieci mają dwójkę rodziców, mamę i tatę, i to są tak samo wartościowi, tak samo kompetentni rodzice, ale na pewno zauważamy teraz taką dużą zmianę w obecnym rodzicielstwie, że po prostu ojcowie chcą coraz bardziej uczestniczyć w życiu dzieci. Nie tak jak do tej pory są takimi żywicielami, głową rodziny, tylko tak samo jak i mama, chcą tak psychicznie bardziej się zaangażować emocjonalnie i być po prostu obecnym w codziennym życiu, w rozwoju dziecka. Chcą to obserwować, chcą po prostu to widzieć, chcą w tym uczestniczyć. Już te 2 godziny po pracy na kąpanie i kładzenie do snu to jest za mało. Więc po prostu widzimy, że tata po prostu chce być dzieckiem.
0: No to powiedzmy w takim razie o raporcie Równość rodzicielska w Polsce. To jest raport, który właśnie Fundacja Share the Care stworzyła.
1: Tak, tak. No właśnie ta zmiana, o której mówię, czyli to, że ojcowie chcą być zaangażowani, przekłada się na konkretne liczby, są na to dane. My głównie monitorujemy odsetek ojców, którzy korzystają z urlopów rodzicielskich. To jest taki urlop, który może być, jak sama nazwa mówi, przysługuje obojgu rodzicom, może być podzielony między mamę i tatę. I 3 lata temu weszła w prawie taka zmiana, gdzie ojcowie i mamy mają taką część urlopu nietransferowalną dla siebie, czyli tata 9 tygodni tego urlopu nie może przekazać mamie i tak samo mama ma zarezerwowaną dla siebie tą 9-tygodniową część urlopu. Oczywiście rodzice mogą się dzielić większą częścią, bo cała pula to jest 41 tygodni. Ale my tutaj mówimy o tej części nietransferowalnej i widzimy, że od tego czasu, kiedy ta zmiana weszła w prawie, czyli od 2023, kiedy na koniec 2022 to był 1% ojców, którzy korzystali z urlopów rodzicielskich, to teraz na koniec 2025 już jest 24%, więc widać, że to jest ogromny skok. I to właśnie nam pokazuje, że właśnie od samego początku, kiedy te dzieci się rodzą i kiedy rzeczywiście bardzo szybko się zmieniają i się rozwijają, to ten tata po prostu chce być dzieckiem.
0: Okej, okay, no ale czy wiem, że jest tak niestety, bo o tym również jest w tekście i to jest na podstawie raportu. Czy nie ma tutaj jakiegoś sufitu? A jeśli jest sufit, to z czego on wynika, z jakich względów?
1: Tak.
0: I jeśli jednym z nich jest lęk na przykład przed tym, że no nazwijmy to tym FOMO, że tak, coś mnie w pracy ominie, że ominie mnie awans, że moja pozycja po prostu osłabnie i tak dalej.
1: Tak.
0: No to czy ojców dotyczy to bardziej niż mam?
1: Myślę, że to ich dotyczy tak samo, tylko że to jest coś po prostu nowego. To jest coś nowego dla samych ojców, to jest coś nowego też dla części pracodawców, którzy nie są zaznajomieni i przygotowani do tego, że taki tata może zniknąć na jakiś czas po prostu z pracy.
0: Mama znika, to rozumiemy, ale no jak...
1: Tak, tak. Znaczy my wiemy, że po pierwsze rozmawiając z ojcami, którzy te urlopy wykorzystali i rzeczywiście z tej pracy, niektórzy zniknęli na 9 tygodni, niektórzy nawet na 9 miesięcy i wracają z powrotem, to jakby wiedzą, że to jest wszystko do zorganizowania. Jeżeli pracodawca jest taki właśnie też zaangażowany w ten cały proces i to jest dużo wcześniej zgłoszone, taki właśnie wniosek o ten urlop, to zespół jest w stanie się przygotować do tego i naprawdę nic złego się nie dzieje. I każdy tata mówi, że po prostu strach był o wiele większy niż rzeczywiście to się działo. Nic takiego wielkiego się nie stało. Jakby jest to do zorganizowania, tak? Ale no to nie jest jedyna bariera. Wiadomo, że ojcowie też bardzo się boją tej reakcji pracodawcy, bo nie wiedzą właśnie, jak to zostanie przyjęte, czy będą mieli gdzie wrócić, jak zespół sobie poradzi bez ich udziału w tym czasie. No ale cały czas jednak obowiązują takie stereotypy dotyczące rodzicielstwa w Polsce. Jednak ta rola opiekunki cały czas bardzo mocno jest przypisana mamie. Może w większych miastach jest to coraz bardziej widoczne, że ten tata jest dzieckiem i w ciągu dnia na placu zabaw i zaprowadza do placówek, żłobka, przedszkola i po prostu opiekuje się dzieckiem. To jednak w mniejszych miejscowościach jest to rzadsze. Więc to na pewno też jest taka bariera, która ojców powstrzymuje od tego korzystania z urlopu w pełni.
0: Tym bardziej, że no zmieniają się formy zatrudnienia i bardzo często pracując jak najbardziej na etacie, ale pracując z domu, czy mając jakąś hybrydową formę zatrudnienia, no można jednak próbować to pogodzić, rozłożenie tych obowiązków między oboje rodziców, prawda? No dobrze, ale powiedziałem o tym, że jest jakiś sufit, bo od 1% do 24% taka zmiana bardzo szybko zaszła. Jaki jest trend w takim razie?
1: No w tej chwili trochę to wyhamowuje. Widzimy jednak, że ojcowie znaczy głównie korzystają z tej części nietransferowalnej, czyli tych 9 tygodni, tak? Czyli cały czas jakby ta dysproporcja w tym urlopie rodzicielskim jest. Jednak większą część urlopu cały czas wykorzystują kobiety, a nie mężczyźni. Tą część, którą wiedzą, że mogą wykorzystać albo stracą ją po prostu, te 9 tygodni nietransferowalne, jak najbardziej z niej korzystają. Jednak jest cały czas taki spory opór, żeby wykorzystywać tego urlopu więcej. No i tutaj dodatkowo jeszcze powiem jako taką ciekawostkę, co nas też w fundacji dosyć zastanawia, bo to jest urlop rodzicielski, jest płatny na poziomie 70% wynagrodzenia, natomiast istnieje jeszcze urlop ojcowski. To jest urlop, to są 2 tygodnie, które są 100% płatne. I tutaj z kolei widzimy taki trend, że odsetek ojców, którzy korzystają z ojcowskiego, maleje. Nie jest to jakaś duża zmiana, ale jednak jest i to nas też zastanawia, dlaczego ojcowie nie korzystają z urlopu, który jest 100% płatny, prawda? Wydaje się to trochę nielogiczne, ale wiemy, że niestety przepisy prawa w Polsce dotyczące urlopów przysługującym rodzicom są bardzo skomplikowane. Rodzice nie znają swoich praw, nie wiedzą na jakich zasadach, który urlop funkcjonuje, do kiedy należy złożyć wniosek, jak go wykorzystać, kiedy jest końcowy termin tego urlopu. I to na pewno też jest jedna z barier, która powstrzymuje ojców od tego korzystania z urlopów i ojcowskich, i rodzicielskich. Dlatego my jako fundacja stawiamy tutaj na edukację, bo to, że samo prawo istnieje, ale nie ma świadomości tego prawa, no to jest właśnie ta bariera. Dlatego powstał takie praktyczne narzędzie do wyliczania urlopów. To się nazywa, to jest strona internetowa tatakiedyurlop.pl. Na tej stronie internetowej jest kalkulator. Wystarczy wpisać datę urodzenia dziecka, a tata otrzymuje informację do kiedy, jaki urlop mu przysługuje. Są tam też takie uproszczone wnioski do pracodawcy, które należy złożyć. I tam ma po prostu bardzo takie proste objaśnienie, do czego który urlop po prostu przysługuje, jaki jest jego cel oraz jakie są terminy.
0: Wspomnijmy też o grupach wsparcia i o zmianie kulturowej, prawda? Bo to też jest niezwykle istotne. Zmianie kulturowej, zmianie mentalnej. Tak. Bo niektóre ograniczenia są w naszych głowach tak naprawdę i wynikają chociażby z kultury właśnie.
1: Tak, to prawda. No, po pierwsze taki tata, który zostaje z dzieckiem, nawet nie tylko na urlopie rodzicielskim, ale w ogóle kiedy tata zostaje rodzicem, też bardzo często, podobnie zresztą jak mamy, potrzebuje wsparcia, często czuje się samotny, często się mierzy z jakimiś problemami, z wyzwaniami. Bardzo często jest też tak, że ojcowie obecni nie mają takiego pozytywnego wzorca ojca, bo to pokolenie wcześniejsze to było rzeczywiście pokolenie ojców, którzy bardzo dużo pracowali, byli bardzo często nieobecni w życiu dzieci i ojcom obecnie brakuje takiego wzorca. Dlatego bardzo ważne jest właśnie takie, bardzo dużo teraz jest na, nie tylko nasza fundacja, ale inne też miejsca takie wsparcie dla ojców proponują, ale ja może powiem o naszych działaniach.
0: A nie chodzi o kręgi męskie i tak dalej, prawda?
1: Tu akurat nasze kręgi męskie pewnie też dotyczą, niektóre są takie specyficzne dla ojców, ale my mamy takie przygotowane, właśnie dedykowane ojcom i to na różnym etapie tego ojcostwa działania. Po pierwsze, bardzo dużo też jest lęków przed samym urodzeniem dziecka, czyli dla osób, które są, ojców, którzy się, mężczyzn, którzy są, nie wiem, kobieta, partnerka jest w ciąży i oni są w trakcie właśnie przygotowywania się do tego ojcostwa. Tu się zaczynają już te lęki. Więc my jako fundacja stworzyłyśmy takie bezpłatne warsztaty weekendowe, zanim zostanę tatą. My to nazywamy taką męską szkołą rodzenia. Jest to taki warsztat dwudniowy, prowadzony przez lekarza ginekologa oraz psychologa, który współpracuje z naszą fundacją.
0: Czyli nauka przewijania też jest tam?
1: Też jest tam, ale my się głównie skupiamy na tym aspekcie psychologicznym po pierwsze, żeby tata był przygotowany w ogóle do samego porodu, jak to po kolei wszystko wygląda, ten lekarz ginekolog jest w stanie mu odpowiedzieć na każde pytanie. Po pierwsze, to jest warsztat w męskim gronie, prowadzi to lekarz, psycholog, mężczyzna, lekarz ginekolog też jest mężczyzną, no i są tam sami panowie, tak? Więc to już ta przestrzeń, gdzie oni się czują bezpiecznie i mogą otwarcie zadawać różne pytania, myślę, że też ma duże znaczenie. Więc tam jakby ta cała taka otoczka dotycząca samego porodu, dotycząca połogu, dotycząca tego, jak ten tata może wspierać swoją partnerkę, jak sam siebie musi do tego porodu przygotować, bo nie zapominajmy, że ta rola jego jest bardzo ważna, ale on też się staje w tym momencie rodzicem, więc musimy o nim pamiętać. No i oczywiście psycholog, który pomaga ojcom nabywać takie kompetencje rodzicielskie, jak się przygotować tak właśnie w pełni do roli ojca, jak zbudować tam ten swój wizerunek ojca od samego początku, zastanowić się nad tym, jakim ojcem chcę być i jak do tego dążyć. Także to jest jedna z takich działań, które są na tym etapie już przed urodzeniem dziecka. Później proponujemy ojcom dzieci do 5 roku życia takie spotkania w zamkniętej grupie wsparcia dla ojców, to się nazywa GROW. To jest grupa rozwojowa Ojcowskie Wsparcie. To też jest prowadzone przez psychologa mężczyznę. Ojcowie w takiej grupie do 12 osób spotykają się regularnie, raz w tygodniu, online i mogą omawiać różne tematy, różne wyzwania, z jakimi się spotykają na co dzień. Po prostu porównują swoje doświadczenia. Jest to moderowane przez psychologa, ale oczywiście bardzo tu jest ważny ten aspekt tego, że ojcowie się wymieniają swoim doświadczeniem i jak się okazuje, no to bardzo często te doświadczenia są ich podobne, że każdy z nich mierzy się z wyzwaniami, każdy się mierzy z jakimiś wątpliwościami, z problemami dotyczącymi i relacji z partnerką, i relacji z dzieckiem. I to ojców bardzo buduje, jeżeli są w stanie usłyszeć, że inny tata też coś takiego przeżywa, bo rzeczywiście tak jak kobiety częściej spotykają się i wymieniają się tymi swoimi doświadczeniami, to mężczyźni czasami nie mają takiego grona, gdzie mogą na ten temat porozmawiać po prostu z innymi ojcami.
0: No i to jest prawdziwa zmiana, że takie możliwości dzisiaj się pojawiają.
1: Tak. To jeszcze może powiem tutaj ostatnia inicjatywa, też jest dla nas bardzo ważna, to już są takie spotkania interwencyjne, czyli dla ojców, którzy są w jakimś kryzysie, potrzebują pomocy, potrzebują z kimś porozmawiać. Nie jest to taka może pomoc w takich sytuacjach krytycznych, ale w momentach, kiedy tata no, ma jakiś taki właśnie kryzys związany z rodzicielstwem, mamy raz w miesiącu bezpłatne spotkania, wystarczy się zapisać online na wybrany termin i wtedy psycholog, tam też jest taka grupa do 8 osób i psycholog takie różne kryzysy z nimi omawia, więc jakby tu jest takie już dedykowane osobom, które potrzebują takiego wsparcia nagłego, tak? Także to też jest i też wiemy, że ojcowie bardzo często opowiadają o tym, że samo to, że mogli to wypowiedzieć na głos wśród też innych ojców i też usłyszeć często, że ktoś inny miał podobny problem, no bardzo dużo zmienia.
0: Zatem polecamy Państwa uwadze i pewnie zwracam się zwłaszcza do obecnych, przyszłych ojców działania Fundacji Share the Care, której reprezentantka Małgorzata Adamowicz była dziś z nami. No i polecam oczywiście także tekst Karoliny Andrian na łamach charakterów Tata 2.0 między gotowością do zaangażowania a realną potrzebą wsparcia. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, zapraszamy, do widzenia.

której reprezentantka Małgorzata Adamowicz była przed chwilą z nami na antenie Radia Nowy Świat, to Share the Care, od dzielenia się opieką. No właśnie, Jay Bernard i The Direction.

The Direction, Jay Bernard i Kwadrans do godziny 12. Przypomnę, że dzisiaj także hasła takie jak Tilda Swinton w naszej audycji, Mińska 65, Instytut Przemysłów Kreatywnych, no a Mińska 75 to jest adres Radia Nowy Świat Nowy. Tam też będzie bardzo, bardzo kreatywnie. Na pewno. Po 13 o Tildzie będziemy rozmawiać z Agatą Kołacz, a to jest

Ależ brzmienie, ależ radość, ależ zabawa tym, że się jest na scenie wśród instrumentów, no i że może się właściwie jednym z tych instrumentów być swoim głosem. To był 2004 rok, festiwal Teen The Park, szkocki festiwal, i Amy 21-letnia wówczas z płyty Frank, ten właśnie utwór pochodzący. A u nas jeszcze dwa utwory, to teraz The Reddings i Remote Control.

The Readings i Remote Control, proszę Państwa, czyli Remote Control to może pilot na przykład być, ale nie ten pilot, co lata, tylko ten do telewizora. On też może latać, zresztą w pewnych okolicznościach. Za 5 minut godzina 12, a tutaj odwiedzamy, albo nawiedza nas najnowsza płyta The Strokes, The Fruits of Conquest.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowych przepisów dotyczących obowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkołach, zwłaszcza modułu o zdrowiu seksualnym. Politycy podkreślają, że zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej naruszają konstytucję i ograniczają prawa rodziców do decydowania o wychowywaniu swoich dzieci. Minister edukacji Barbara Nowacka już w kwietniu zapowiedziała, że od tego roku szkolnego edukacja zdrowotna stanie się przedmiotem obowiązkowym. Moduł dotyczący zdrowia seksualnego ma pozostać nieobowiązkowy, a o udziale w nim decydować będą rodzice lub pełnoletni uczniowie. PiS domaga się jednak, by rozporządzenia szefowej MEN nie weszły w życie od 1 września. Polska ambasada w Chorwacji informuje urlopowiczów z Polski o alertach pogodowych, które obowiązują w tym kraju do jutra. Temperatura przekracza tam 39 stopni. Takie warunki mogą być groźne dla zdrowia. Czerwony alert obejmuje półwysep Istria, Rijeka, północną część wybrzeża do Parku Narodowego Paklenica oraz pobliskie wyspy. Pomarańczowy alert dotyczy reszty wybrzeża od Zadaru do Dubrownika. Jutro najwyższy alert obejmie tereny położone w głębi Dalmacji i Chorwację kontynentalną. Zamknięty fragment Alei Solidarności w centrum Warszawy w trakcie modernizacji torowiska wykopano tam niewybuch. Obiekt prawdopodobnie pochodzi z okresu II wojny światowej. Teren zabezpiecza policja. W drodze na miejsce jest patrol saperski. W związku ze znalezieniem niewybuchu występują spore utrudnienia drogowe. Trasa od Alei Jana Pawła II do Placu Bankowego jest obecnie zamknięta w obydwu kierunkach. Kierowcy kierowani są na objazdy. Zespół Tamikrest będzie jedną z gwiazd rozpoczynającego się w ten weekend festiwalu African Beats. Tuaregowie pojawią się na scenie 8 sierpnia w sobotę drugiego dnia. Wraz z nimi wystąpią też inne gwiazdy afrykańskiej muzyki, mówi Kuba Malinowski, główny organizator festiwalu.
1: Jedni z pionierów saharyjskiego bluesa, muzyki, plemiona Tuaregów nie mają państwa, ale mają bardzo silną tożsamość kulturalną, mają bardzo silną muzykę, która jest popularna na całym świecie. W sobotę wystąpi także Kanazoe Orkiestra. Jest to zespół z Burkina Faso. Będzie to połączenie tradycyjnych brzmień opartych na balafonie z nowoczesnymi brzmieniami dancehall, ampiano i afrobeats. Myślę, że trzeba też wspomnieć o Elidzie Almeida, czyli jedna z największych gwiazd z Wysp Zielonego Przylądka, nazywana następczynią Cezary.
0: Festiwal African Beats to 3 dni pełne afrykańskich rytmów, koncertów, spotkań podróżniczych, warsztatów, kina, tańca i niezwykłej atmosfery. Pierwszego dnia festiwalu wystąpią m.in. Fatoumata Diawara i Kasiwa Mutua. Impreza odbędzie się w ten weekend we wsi Kawęczyn pod Warszawą, a Radio Nowy Świat jest jej patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Po południu dziś po pierwsze ekstremalna fala upałów oraz dynamiczne zjawiska pogodowe. Przypominamy, IMGW wydał alerty 3 i 2 stopnia dla części województw. Termometry pokażą od 22-27 stopni nad morzem, około 34 w centrum, aż do 38 stopni na południowym wschodzie Polski. Choć na przeważającym obszarze będzie słonecznie i sucho, to w drugiej części dnia na zachodzie, północnym wschodzie oraz w rejonach górskich można spodziewać się wzrostu zachmurzenia. No i w ślad za nim także gwałtownych burz z gradem, intensywnymi opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do lokalnie 90 km na godzinę.

0: Heavy News i Richard Ashcroft, proszę Państwa. No więc z werwą rozpoczynamy drugą godzinę.
1: W środku dnia.
0: Grzegorz pojawił się za konsoletą. No i kto z tej konsolety wychodzi? Widzę, jakiego koloru jest.

A to on. Prince, proszę Państwa, i Musicology 13 minut po godzinie 12. W tej godzinie Komitet Rodzicielski, no i wakacyjny starter pack Fundacji Off School w roli głównej. Ale jeszcze się sporo innych rzeczy też wydarzy. Będziemy dzisiaj zadaniować. Zadaniowaną osobą będzie dzisiaj osoba profesorska, osoba profesora Michała Rusinka, więc o zadaniowaniu dzisiaj opowie. Będzie komitet, ale będą też różne muzyczne akcenty bardzo, bardzo aktualne. Natomiast na razie Charlotte Gainsbourg i Trick Pony.

Trick Pony i Charlotte Gainsbourg. I 16 minut po godzinie 12, za chwilę Komitet Rodzicielski i spotkanie z Fundacją Off School, proszę Państwa. No, ale tam miały być dwie osoby początkowo. Dobrze, zaraz wszystko się okaże, zaraz Agnieszka wszystko Państwu wyjaśni. Na razie Editors i The Rush.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. Oczywiście łączymy się z Fundacją Love School, ale dzisiaj jest z nami tylko Ula Sołocha. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Czy Wiktoria jakieś usprawiedliwienie wystawiła?
2: Wiki, usprawiedliwienie jest takie, że pojechała do swojej rodziny nad morzem, więc korzysta z tego czasu, który tam ma, spędzając czas z rodzinką.
1: Bardzo słusznie. W takim razie pozdrawiamy Cię, Wiktorio. No ale właśnie, podróże, bo to jest temat, o którym dziś chcemy porozmawiać. Ty wolisz podróżować solo, czy jednak w drużynie?
2: Generalnie raczej w drużynie i raczej takie podróże praktykowałam przez całe moje życie, że wszystkie podróże zawsze były z kimś. Nigdy nie odważyłam się na to, żeby podróżować samej, gdzieś dalej niż poza takie podróże tradycyjne po Polsce, gdzieś musiałam dojechać. Także zawsze w grupie.
1: Okej, okay, no to ja ci powiem, że podróżowanie solo też ma zdecydowanie swoje plusy. Natomiast Fundacja Off School przygotowała taki starter podróżniczy. To jest taka mini książeczka w PDF-ie, w której można znaleźć bardzo dużo porad, które faktycznie mogą się przydać w podróży. Ciekawa jestem, które rady z tej konkretnej książki ciebie albo zaskoczyły, albo które wpisałaś tam na przykład ty, bo wiedziałaś, że po prostu sprawdzą się.
2: Ja w ogóle tworząc ten starter podróżniczy nie miałam swojego doświadczenia w podróżowaniu solo i w ogóle pomysł na nią nie wyszedł z mojej inicjatywy, tak jak było poprzednio przy starter paku dorosłości, tylko właśnie z jakiegoś takiego odzewu zewnętrznego, że jest jakaś taka potrzeba dowiedzenia się, jak solo faktycznie podróżować. I tym razem połączyliśmy siły z Wizą, która bardzo dużo rzeczy mnie nauczyła w kontekście płatności za granicą. I to jest w ogóle rozdział, z którego ja nauczyłam się najwięcej, bo chyba jestem typową Z-ką, która nie ogarnia rzeczy urzędowo, płatniczo, bankowych. Wszystkie rzeczy z tym tematem dla mnie są czarną magią. Więc te rzeczy wszystkie, które są w tym rozdziale, bardzo wiele mnie nauczyły, bo zrozumiałam, jak działa na przykład przewalutowanie na karcie, na co warto uważać, na co nie. I to była taka rzecz, która dla mnie była najbardziej taka ucząca, tak mi się wydaje. Pozostałe rzeczy aż tak bardzo mnie zaskoczyły, chociaż zagłębiając się w niektóre tematy, że są różne tutoriale na to, jak się spakować bardzo ergonomicznie w typowy plecak do linii czarterowych, też było dla mnie jakimś fajnym doświadczeniem, więc znowu, tak jak przy poprzedniej publikacji, tutaj też właśnie całość opiera się na takim zbiorze bardzo praktycznych porad i myślę, że każdy znajdzie tam coś, co go zaskoczy. Nie trzeba być wcale młodym, żeby dużo wiedzy z tej publikacji czerpać.
1: Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy faktycznie wyjazd za granicę wiązał się z wizytą w kantorze bądź na lotnisku już po przylocie, chociaż lotnisko nigdy nie było dobrym miejscem do wymieniania waluty. Natomiast fakt jest faktem, że w dzisiejszych czasach to podróżowanie, no i ten świat się straszliwie zmniejszył. Ale fakt jest faktem, że jak się wybiera w taką pierwszą podróż, szczególnie samemu, chociaż niekoniecznie samemu, bo można też ze znajomymi, no to tak sobie myślę, że przede wszystkim trzeba rozsądnie wybrać miejsce, czyli nie wybierać się na miesięczne backpackowanie po Azji, tylko wybrać się na przykład na weekend, a dajmy na to do Paryża albo do Pragi, bo jest po pierwsze bliżej, po drugie krócej, no a po trzecie chyba bezpieczniej.
2: Dokładnie tak, jednak na te pierwsze razy nie warto rzucać się od razu na głęboką wodę i totalnie okej są podróże do jakichś bliższych destynacji, w których nie dość, że dogadamy się bez problemu po angielsku, gdzie większość z nas ten angielski zna, nie będziemy mieli problemu z komunikacją, bo raczej w większości dużych miast europejskich ta komunikacja miejska jest dość prosta i przyjazna i trudniej jest się wpakować w jakieś tarapaty. Dlatego też o tym piszemy w starterze podróżniczym, że właśnie liczy się ten kierunek i to, że nie musi być wcale odległe i nie trzeba tutaj inspirować się od razu różnymi rzeczami, które widzimy na mediach społecznościowych, bo jednak te treści, które też do nas docierają, to są właśnie głównie podróże i wydaje nam się, że każdy wszędzie daleko podróżuje, a wcale tak nie jest. Zresztą nawet dzisiaj natrafiłam na post o tym, że tylko 20% społeczeństwa na świecie w ogóle leciało samolotem i bardzo mała grupa osób miała ten przywilej odwiedzić więcej niż 5 państw w swoim życiu, więc trzeba zawsze rozgraniczać gdzieś te wizje z social mediów, które nas bombardują, od tego, jak faktycznie jest. Dlatego nawet taka Praga, która może nie wydawać się od razu taka atrakcyjna i egzotyczna, też jest jak najbardziej w porządku kierunkiem.
1: Tym bardziej, że teraz jest bilet kolejowy dla młodzieży, który łączy wszystkie trasy we wszystkich państwach Unii Europejskiej, o ile dobrze wiem. No i to jest dużo tańsza opcja niż przelot samolotem. A z drugiej strony nie trzeba być na przykład 2 godziny przed lotem, tylko się przychodzi na pociąg i się jedzie. Więc czasowo wychodzi czasem podobnie. Natomiast ja cię chciałam zapytać o to, czy ty masz już za sobą, albo masz może przed sobą jakąś taką podróż marzeń, i jeżeli masz już ją za sobą, to czy jest coś, co przekazałabyś chyba głównie rodzicom, bo głównie podejrzewam, że słuchają nas rodzice młodych osób, żeby jakoś uspokoić tych rodziców, którzy no, poniekąd słusznie żyją w pewnym stresie, jak myślą o tym, że ich młode pociechy gdzieś wyruszają, może niekoniecznie w świat, ale generalnie poza dom.
2: Ja mam to szczęście i ten przywilej w swoim życiu, że trochę podróży już mam za sobą i odbyłam taką moją podróż marzeń, która się narodziła w moich wizjach po prostu takich, że ja oglądałam bardzo dużo filmów i seriali amerykańskich i ja bardzo mocno chciałam polecieć do Nowego Jorku i miałam tego farta, że mój przyjaciel miał tam rodzinę, więc bardzo duża część problematyczna nam odeszła w postaci noclegu, bo był już on tam zapewniony i tutaj jak nie tyle, że moja mama bardzo mocno się stresowała o tą podróż, bo jednak po pierwsze lot, który trwał dość długo, to jeszcze kompletnie inna kultura, inny kontynent i fakt, że nie doleci od razu do mnie, bo moja mama zawsze mówi, że w razie co ona może po mnie przylecieć, odebrać mnie, nieważne co by się działo. Tutaj mogłoby być trochę gorzej. Tak, moi dziadkowie byli przerażeni faktem, że ja lecę do innego kraju, na inny kontynent. I co bym tutaj przekazała? Chyba to, że z każdej sytuacji da radę jakoś wybrnąć. Przy jakimś takim dobrym przygotowaniu i nie stresowaniu się i takim nie nakręcaniu, bo jednak w dzisiejszych czasach, kiedy mamy internet, to bardzo dużo sytuacji da się szybko rozwiązać i wydaje mi się, że już jesteśmy w takich czasach, gdzie ten telefon potrafi bardzo dużo rozwiązań nam dać.
1: Tak jest. Jest w nim nawet tłumacz, jeżeli ktoś nie zna danego języka. Gdzie znajdziemy w takim razie ten starter podróżniczy?
2: To starter podróżniczy znajduje się na naszej stronie internetowej spokojnamłodość.pl. Jest on do pobrania online w formie e-bookowej, totalnie bezpłatnie, do czego zachęcamy, żeby pobierać je dla siebie czy dla też swoich dzieci.
1: No i wspaniałych wakacji życzymy i Państwu, i Tobie też, Ulu. Ula Sołocha z Fundacji Off School była gościnią Radia Nowy Świat. Dziękuję Ci bardzo.
2: Ja też również dziękuję.

Dark Days, Moby i Lady Blackbird. No zobaczymy, czy uda mi się dotrzeć dzisiaj na koncert, ale tym, którzy na pewno dotrą, życzę wspaniałego koncertu i życzę też, ja nie wiem jak tam jest nawet z wodą, no ale nawadniamy się. 21:15 dopiero pojawi się Moby na scenie. Tymczasem audycja nasza doznała osiągnięcia półmetka, że tak się wyrażę, trochę pokrętnie, trochę inspirując się naszymi kolejami. No i tutaj jest właśnie ten moment, kiedy jeden z singli tygodnia Państwo usłyszą. Dlaczego akurat po tym, jak powiedziałem hasło kolejami, jest utwór zatytułowany Nie tędy droga? Nie wiem, ale to jest utwór zachwytu. Nie śmiej się, Grzegorz. Karoliny Prasał.

Nie tędy droga. Zachwyt i Karolina Prasał, proszę Państwa, to jest jeden z trzech singli tygodnia. A propos hasła Nie tędy droga, to drogą wybieramy się właśnie tędy droga, bo tą drogą już prosto idziemy ku profesorskiej katedrze profesora Rusinka, który dzisiaj, uwaga, uwaga, dowiezie, bo on dowozi zawsze. To jest przy okazji moja zdecydowanie cudzysłów ulubiona kalka z języka angielskiego w tej chwili w języku polskim, więc dowiezie opowieść o zadaniowaniu, ale jeszcze chwilę, jeszcze się wstrzymajmy nasze kucyki. Dobrze? Dobrze. Hero i Michael Kiwanuka.

Tak jest, pięknie czerpiący z brzmień lat 70., nieco psychodelicznych, Michael Kiwanuka na naszej antenie. 20 minut do godziny 13, za chwilę już zadaniowanie, proszę Państwa, w roli głównej się pojawi, ale jeszcze Shadeadu i Paradise.

0: Pypcie na języku. W czasie niedawnego briefingu w USA minister Marcin Przydacz spolszczył angielski czasownik to task someone, ale nie jako przydzielić komuś określone zadanie. Powiedział mianowicie: pan prezydent Karol Nawrocki po powrocie zaprosi ministra Kosiniaka-Kamysza tak, aby móc się podzielić tymi informacjami, które otrzymał tutaj w Waszyngtonie, a z drugiej strony zadaniować wzajemnie stronę rządową, aby móc wypełniać konkretne kroki, które nas przybliżą do zwiększonej obecności amerykańskiej. Koniec cytatu. Stajemy tu przed dylematem. Czy starać się rozsupłać tę składniową plątaninę, czy raczej podziwiać jej kunsztowny w swej nonszalancji supeł? Nie przypuszczaliśmy, że kroki można wypełniać, choć przecież wypełnialiśmy już kiedyś kamienie milowe, więc powinniśmy się byli przyzwyczaić. W innym zdaniu Przydacz powiedział, że trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi poddecyzjami o charakterze strategiczno-planistycznym. Tutaj mamy do czynienia z figurą zeugmy. Wypełnić deklarację oznacza bowiem spełnić zawarte w niej obietnice, ale Przydacz uważa, że deklarację można wypełniać czymś. Nie wiemy wprawdzie, co to są poddecyzje i jak się mają do decyzji, ale chyba wolelibyśmy tego nie wiedzieć. Najważniejsze jest tu zadaniowanie, bo to odważna próba posłużenia się nowym czasownikiem. Pojawił się on już wcześniej, acz sporadycznie w wypowiedziach osób związanych ze służbami specjalnymi. Agenta można zadaniować lub nawet zalegendować, który zarazem pokazuje, jak Przydacz wyobraża sobie współpracę między prezydentem a rządem. Takiej kompetencji nie ma zapisanej w Konstytucji także dlatego, że w czasie, kiedy powstawał tekst ustawy zasadniczej, nie było jeszcze czasownika zadaniować. Wydaje się natomiast, że minister Przydacz w trakcie konstruowania swojej wypowiedzi przypomniał sobie o konstytucyjnym podziale kompetencji, w końcu jest prawnikiem, bo złagodził wypowiedź, dookreślając zadaniowanie jako wzajemne. I tym samym jeszcze bardziej ją zagmatwał.
1: Bardzo dziękujemy.

Maybe this time. I okej, go. Okej, go. 10 minut, proszę Państwa, do godziny 13 nam pozostaje na zegarze. Teraz to jest względne. No dobrze, najpierw powiem, co po 13. Przypomnę, że o Tildzie Swinton będziemy rozmawiać, ponieważ pojawi się w Warszawie tuż obok naszego nowego miejsca, czyli Mińskiej 75, na Mińskiej 65. Wystawa Ongoing, to jest wystawa Tildy Swinton właśnie. No i cóż się za tym kryje, czego się spodziewać? Oczywiście nie wszystko na pewno zdradzimy, no ale tak czy inaczej pojawi się Agata Kołacz, która na co dzień programuje festiwal, chciałem powiedzieć zadaniuje, zadaniowana do programowania, może w ten sposób, festiwalu Malta i zadaniująca również artystom różne przedsięwzięcia, które później na tym festiwalu się znajdują. Teraz poza festiwalowo, poza konkursem, że tak powiem, właśnie ta wystawa przy Mińskiej 65 już za kilka tygodni, no po prostu idealnie to się zgrywa w czasie z naszą przeprowadzką. Portishead, to miałem powiedzieć, że przed nami Glory Box, proszę.

Jeff Gibbons i Portishead Glory Box tuż przed godziną 13. Jeszcze tylko oni przed nami do 13:00 to Bombay Bicycle Club i utwór zatytułowany, najpierw może przeczytam, co jest w nawiasie, tak niestandardowo, Nothing But You, albo wersja standardowa tytułu Eat, Sleep, Wake. Właśnie w tej kolejności, proszę Państwa, działamy i po 13:00 jesteśmy znowu.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Są nowe ustalenia w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj w miejscowości Sypień w powiecie łowickim. Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec czołowo zderzył się tam z kombajnem i zginął na miejscu. Po oględzinach z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego ustalono, że to kierujący kombajnem ponosi winę za wypadek. Nie powinien bowiem poruszać się tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo ze złej strony rozłożone urządzenie. Kierowca został w związku z tym zatrzymany i dzisiaj zostaną mu ogłoszone zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Hakerzy zaatakowali sieć sklepów Żabka. Wykradzione dane wystawili na sprzedaż, poinformował o tym specjalistyczny portal o cyberbezpieczeństwie Niebezpiecznik. Wyciekły dane osobowe pracowników i partnerów, którzy mieli dostęp i konta na infrastrukturze Żabki. Prawdopodobnie wyciekły też dane części klientów, wskazał serwis. Według Niebezpiecznika incydent był nietypowy, ponieważ cyberprzestępcy wystawili wykradzione dane na sprzedaż za śmiesznie niską cenę, czyli 5000 euro. Rozsyłali też wiadomości e-mail informujące o ataku do firm, które współpracują z Żabką. Firma powiadomiła służby i Urząd Ochrony Danych Osobowych o cyberataku na system do wymiany informacji z franczyzobiorcami. Zapewnia, że dane transakcyjne, czyli na przykład dotyczące paragonów oraz aplikacja Żabka, pozostały bezpieczne. Międzynarodowa Federacja Siatkówki oficjalnie dopuściła do gry w Lidze Narodów rosyjskie reprezentacje kobiet i mężczyzn. Dołączą one do rywalizacji w 2027 roku. Międzynarodowa Federacja poinformowała ponadto, że Rosyjska Federacja Piłki Siatkowej oficjalnie poinformowała ją o dobrowolnej rezygnacji z udziału w Mistrzostwach Świata Mężczyzn w przyszłym roku, które zorganizuje Polska. Obecnie analizuje się możliwość przystąpienia do gry Rosjanek na przyszłorocznych mistrzostwach. Nowa wersja spektaklu Konferencja Ptaków na podstawie perskiego poematu Faliduddina Attara otworzy 15. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retro Perspektywy w Łodzi. Spektakl ten opracowany przez Teatr Chorea miał w ubiegłym miesiącu swoją premierę. Zaprasza Tomasz Rodowicz, szef Chorei i dyrektor artystyczny Retro Perspektyw.
3: Bardzo piękny, mądry i głęboki spektakl oparty na XII-wiecznym poemacie mistycznym. Na to bardzo zapraszam. Gramy dwa razy, więc jest szansa, że nawet przy mniejszej widowni Państwo się dostaniecie.
2: Spektakl Konferencja Ptaków będzie można zobaczyć 20 i 21 sierpnia w Fabryce Sztuki w Łodzi. Festiwal Retroperspektywy potrwa do końca miesiąca. Jego program można znaleźć na stronie internetowej. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Upalne popołudnie przed nami od 34 stopni w centrum do aż 38 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem 22-27 stopni, a na zachodzie i w rejonach górskich gwałtowne burze spodziewane. Z gradem, ulewami do 40 mm i silnym wiatrem. Nadchodząca noc upłynie pod znakiem rzadkiego zjawiska nocy tropikalnej, no nie tak rzadkiego w ostatnim czasie, na przeważającym obszarze kraju, gdzie minimalne temperatury nie spadną poniżej 20 stopni.

0: We take care of your own, of our own, przepraszam. Bruce, czyli Bruce Springsteen, inaczej mówiąc, najbezpieczniej mówiąc po prostu, The Boss. 8 minut po godzinie 13.
1: W środku dnia.
0: I utwór Big Memory już czeka, utwór Violet Grohl, drugi w godzinie naszej.

Violet Grawley, Big Memory. Bardzo dziękujemy i powoli przymierzamy się już do rozmowy o Tildzie Swinton, ale jeszcze zanim, no to jeden utwór, Nunzi, If I Were You, artysta z Belgii pochodzący, jeden z singli tygodnia, If I Were You, teraz przed nami, a za chwilę się będziemy przenosić daleko, daleko.

14 minut po godzinie 13 to Nunzi. No a my przeniesiemy się, no nie tak daleko znowu, ale to będzie miało swój związek z naszą rozmową, może w ten sposób.

0: Jasmin Hamdan i utwór zatytułowany Hal. Pamiętasz, nasza droga gościnio, jak on się łączy z postacią naszej bohaterki?
1: Oczywiście, to jest ten wspaniały koncert, którym znajdują się bohaterowie, tylko kochankowie przeżyją w pewnym momencie tego filmu Jarmusza. No, filmu, dla którego, wydaje mi się, dzięki któremu Tilda Swinton jest ikoniczną wampirzycą dla niejednego i niejednej z nas.
0: W Tangierze. Tak, w Tangierze. Tak. Ewa, tak się jej postać nazywa. No i film z 2000, przy okazji datę sobie przypominamy, 2013 roku.
1: Mama.
0: Zresztą pierwszy raz pewnie wielu z nas go widziało na Nowych Horyzontach we Wrocławiu. Ty stamtąd wracasz.
1: Tak.
0: Ja byłem wcześniej, ty stamtąd wracasz. Agata Kołacz w ogóle z nami, to już tam...
1: No może państwo już znacie
0: przemycę
1: mój głos.
0: Przemycę po drodze te informacje, że to Agata Kołacz jest z nami na co dzień związana z Festiwalem Malta, jako nie byle jak związana, bo jako jego dyrektorka, prawda?
1: Dzień dobry, miło mi państwa znowu słyszeć. Tak się bałam, że nam to trochę zajmie, trochę czasu upłynie przed kolejnym rokiem, a tu proszę.
0: A tu proszę. Pojawiła się okazja, żeby po raz kolejny porozmawiać, no bo będziesz zapraszała na wystawę. Ale może właśnie najpierw, zanim o tej wystawie, to powiedz, co na Nowych Horyzontach cię najbardziej
1: zachwyciło,
0: zainteresowało.
1: Jak przycinać róże było absolutnie przegiętym estetycznie filmem, ociekającym złotem, modą, napięciem, gorącym. To było w sekcji tropikalne gotyk, którą bardzo sobie w tym roku ukochałam i upodobałam.
0: No, a to ja w tej samej sekcji. Słuchaj, film Kamienie Szlachetne. Przypomniałaś mi
1: Były. Raz je miałam pyknięte, ale nie zdążyłam.
0: Film z kolei o pracowniku winnicy we Francji, Kolumbijczyku, który zostaje wysłany do Kolumbii, żeby ukraść pewien szmaragd.
1: Wow.
0: Ale on jest dobrym chłopakiem po prostu, no i z tym złem mu jakoś nie dotwarzy za bardzo. No i to dużo w ogóle zabawnych sytuacji po drodze się przytrafia.
1: Ja się w niego nie wklikałam. Nie udało mi się, bardzo opłakiwałam. I teraz jeszcze bardziej słyszę, jak bardzo warto.
0: A wklikanie się w festiwal, proszę państwa, to jest część nowohoryzontowego żargonu, bo zawsze 8:30 rano każdego dnia to jest możliwość, otwierają się wolne miejsca na wszystkie filmy na następny dzień i wtedy trzeba się wklikać w film właśnie. To jest, o to chodzi mniej więcej. Dobrze. Mamy Nowe Horyzonty za sobą, mamy Maltę za sobą. Bardzo w tym roku intensywny festiwal dla wielu, ale mamy też rzecz wspaniałą przed nami we wrześniu, prawda?
1: We wrześniu, już od września.
0: Mińska 65 to jest adres bardzo, bardzo niedaleko od naszej siedziby, która będzie na Mińskiej 75. Co tam się wydarzy, powiedz?
1: Przypadek? Nie sądzę. Otwieramy w Instytucie Przemysłów Kreatywnych wystawę Tilda Swinton Ongoing. Otwieramy ją jako Malta Festival, bo udaje nam się ją sprowadzić do Polski dzięki tej relacji, która na Malcie się zaczęła i kiedy prezentowaliśmy rok temu Embedding Pasolini prace finałowe nad odsłoną pierwszą tej wystawy w Amsterdamie się toczyły i byliśmy gdzieś tam świadkami tych po prostu ostatnich burz mózgu dotyczących najmniejszych szczegółów wielkiej wystawy Tildy Swinton, która nie jest jej retrospektywą, ale jest jej portretem o wartości współpracy, przyjaźni, towarzystwa w twórczości jako sile napędowej twórczości, którą stworzyła wraz z iFilm Museum w Amsterdamie. Otwarto ją 26 września rok temu. Była pokazywana też w tego roku w maju, czerwcu w Atenach i jesteśmy trzecim przystankiem dla tego projektu. Niezmiernie się cieszymy z tej możliwości, żeby spojrzeć na pracę Tildy Swinton wraz z Tildą Swinton jej oczami, ale przede wszystkim oczami i zaangażowaniem jej współtwórców, którzy oddają tutaj pole wspólnej interpretacji tego, czym jest tworzenie i w czym się spotykamy jako kreatywności.
0: Czym jest Tilda Swinton?
1: Kim jest Tilda Swinton? Tak.
0: Kim jest Tilda Swinton? No jest wampirzycą, jest medium. Jest aniołem też.
1: Jest ikoną, jest aktywistką, jest osobą super świadomą. Poznajemy ją też w ramach tej wystawy jako szlachciankę mocniej, bo ten jej wizerunek publiczny, który znamy, jest wizerunkiem bardziej filmowym, premierowym, związanym z jej twórczością, a wystawa daje
0: herb,
1: nam...
0: Tam jest herb. Setki lat dziedzictwa.
1: Historii rodziny Swinton, która w Szkocji jest od lat i ona w tym zamku żyje i zaprasza nas tam między innymi w pracy, którą stworzyła na potrzeby tej wystawy z Arpi Czapongiem, który odtwarza pewnego typu atmosferę domu pełnego duchów, pełnego historii, pełnego korzeni dla jej bycia takiego, jakim jest.
0: A gdybyś miała porównać tę wystawę do... Czy to będzie bardziej muzeum narracyjne, czy to będzie bardziej jednak taka wystawa, wiesz, z eksponatami, czy może takie pomieszanie jednak?
1: To jest przede wszystkim historia i zaproszenie do wspólnej refleksji, które stymulują różnego typu ekrany, projekcje. Trudno jest myśleć inaczej o wystawie twórczyni filmowej i performatywnej niż takiej, która opowiada się ruchomym obrazem, więc w ramach tej wystawy dominują specjalne projekcje przygotowane pod kątem tej realizacji. Luca Guadagnino podąża spacerem za nią po włoskich wzgórzach, ale jednocześnie zbudował jej popiersie, które na pewno będzie eksponatem numer jeden, jeżeli chodzi o selfie z wystawy, które mogą się pojawić. Mamy tam właśnie specjalną nową mini produkcję z Arpi Czapongiem, realizowaną w jej domu, zamku w Szkocji. Zobaczymy wspaniałą serię zdjęć Tima Walkera, które są reinterpretacją historii jej rodziny, bardzo silnie wyniesioną pomiędzy współczesnością a tym, co za tą historią stoi i w jaki sposób Tilda Swinton może się wcielać w wizerunki i w portrety swoich przodków. To jest jedna z ulubionych części mojej tej wystawy. Zobaczymy również kino, w którym obejrzymy w kinie Ludzki głos Almodovara, bo ongoing jest o trwałości relacji, jest o czasie, który potrzebujemy czasami, żeby zbudować coś większego czy wartościowego. Okazuje się, że nad memorią z Arpi Czapongiem Tilda pracowała przez 16 lat i rozmawiała o tym, żeby to powstało. O pracy z Almodovarem marzyła od początku, kiedy oglądali wraz z Derekiem Jarmanem jeszcze Kobiety na skraju załamania nerwowego i kiedyś zadeklarowała mu po prostu przy jakimś festiwalowym spotkaniu: nauczę się dla ciebie hiszpańskiego. Okazało się, że nie jest to potrzebne, bo w trakcie pandemii on wysłał do niej scenariusz z pytaniem, że może zrobimy to, uczyńmy niemożliwe, zróbmy ten film Ludzki głos, który kręcili w czerwcu 2020 roku i pokazywany był w Wenecji w 2020 roku w błyskawicznym tempie, w błyskawicznym trybie, w bardzo umocującym w takim poczuciu, że kino i twórczość są nam potrzebne i nie można przestawać, więc to jest taki symbol w ogóle słowa ongoing jako trwania i rozwoju i taką małą salkę kinową, gdzie ten film można obejrzeć w całości raz jeszcze w ramach tej wystawy aranżujemy. Ale zobaczymy też obraz Sandro Coppa, jej życiowego partnera, ale przede wszystkim malarza i twórcy, który portretuje jej oko i spojrzenie, w którym zawsze odbija się Szkocja. Więc też wielowiekowa historia jej rodziny i osób tam mieszkających. Zobaczymy przede wszystkim, myślę, że dla wielu osób bardzo interesujący, przegląd jej garderoby, która, jak to w Embedding Pasolini, jest nośnikiem pamięci. Nośnikiem pamięci o historii rodziny, nośnikiem pamięci o emocjach, które nas ukształtowały, doświadczeniach, wrażeniach, które czasami dzielimy z publicznością, czasami pozostają nasze. Zobaczymy sweter, który kiedy kupowała, uznała, że będzie mogła jedynie sobie to usprawiedliwić, jeżeli będzie nosiła ten sweter z wielkim kapturem do końca życia, do 90 roku. I on tam jest. Widzimy kostiumy, które zostały z nią na przykład po filmie z Luką Guadagnino. Nie jestem miłością, tylko tym drugim, Big Splash, czyli po polsku Nienasyceni. Zobaczymy tam również przede wszystkim mundury jej ojca, który był dla niej ikoną stylu, ale też jedwabne suknie, które szyła dla niej matka, myśląc, że zrobi z niej jeszcze tę damę. Więc jest to taka bardzo osobista historia też często o krnąbrności wobec tego, czego się wobec nas oczekuje i jak poszukuje się siebie. I tym miejscem poszukiwania siebie jest z kolei instalacja Flat 19, mieszkanie numer 19, które dzieliła z Joanną Hogg i zamiast kolejnego filmu, eksponatu, któremu moglibyśmy się przyjrzeć, wchodzimy do instalacji dźwiękowej, w której bardzo wiele rzeczy się dzieje i jesteśmy trochę takimi świadkami tego kokonu, w którym osoba, którą znamy, tworzyła siebie w tym najmocniejszym etapie jej życia.
0: Ale też pewnie ktoś może się pojawić, kto zapyta, no dobrze, ale to mamy co? Mamy ego czyjeś celebrować w ten sposób, w takiej wystawie?
1: Właśnie absolutnie nie, ponieważ ta wystawa jest o tym...
0: Nie ma się wrażenie, że jakby tu nie chodzi o ego, to jest niesamowite.
1: Dlatego jak przechodzimy przez tą pracę, to widzimy, przez te kolejne prace, to widzimy, że są to prace twórców. Jest to praca Pedro Almodovara, jest to praca Tima Walkera, jest to praca Jima Jarmusza, który przemontował na potrzeby tej wystawy Truposze nie umierają i stworzył krótką wersję specjalną o Zeldzie. To zupełnie właśnie nie jest o niej, to jest o jej wdzięczności za relacje, które ją współtworzą i ona bardzo silnie mówiąc o tej wystawie, w jaki sposób ją przygotowywała i dlaczego się w ogóle zdecydowała, bo zaproponowano jej retrospektywę, ona powiedziała nie. Mogę zrobić wystawę, ale z samych nowych rzeczy. Jakby nie interesuje mnie w takim rodzaju przeszłości. Interesuje mnie wyłącznie tworzenie i ewentualna reinterpretacja, ale przede wszystkim interesuje mnie to, co mogę powiedzieć młodym ludziom i młodym twórcom. Przez lata byłam pytana, co mogłoby być tą rzeczą, którą powiedziałabym osobom, które wchodzą w ten zawód, czy które poszukują siebie. I tą wartością jest właśnie poszanowanie jakości współpracy, relacji, która nas kształtuje i świadomości tego, z czego wyrastamy i że to nie jest o nas, to jest o to, w jakiej rozmowie jesteśmy. Pojawia się nawet w jednym z nagrań taki cytat, że to nie filmy kształtują nasze kolejne prace, tylko nasza praca nad tym filmem i te rozmowy, które się tworzyły.
0: Droga.
1: Ta droga jest tym elementem, który tworzy te dalsze kolejne kroki, które mogą gdzieś tam zaprocentować. Więc jest to niezwykle piękne oddanie pierwszego planu właśnie relacyjności, trwałości, ale przede wszystkim wdzięczności za to, że w pracy nigdy nie, w pracy artystycznej, w pracy twórczej, w pracy kreatywnej nigdy nie jesteśmy sami. To jest zaprzeczenie egoizmu.
0: No i też nie chodzi w taki oczywisty sposób o efekt, tylko właśnie o to spotkanie, o tę drogę.
1: Ten proces.
0: Ten proces, bo przecież być może część z tych filmów, część z tych prac może nie była uznana za największe sukcesy, albo no nie wszystko jest przecież zawsze Himalajami, prawda? Natomiast liczy się proces i kto wie, czy szacunek do tego procesu, do tych spotkań nie zaowocuje w przyszłości czymś wspaniałym, ale musi się wydarzyć, musi być w nim i musi go szanować.
1: Każda praca i nasz rozwój twórczy jest drogą i ta droga kształtuje nasze kolejne kroki, więc absolutnie ona też mówi o tym Tilda Swinton bardzo jasno, że zdaje sobie sprawę, że mam pewną publiczność, która zna mnie przede wszystkim z opowieści z Narni, na które zgodziła się dla swoich dzieci, które o to poprosiły na tamtym etapie, kiedy dostała tę propozycję. To był zresztą pierwszy raz, kiedy była przypadkiem w Polsce, bo kręcili to gdzieś na polskiej granicy i raz właśnie przeszli coś tam zjeść do jakiejś polskiej bacówki, ale było to w ramach planu filmowego zupełnie w tajemnicy i jakiejś takiej niemożliwości. A to, z czym spotykamy się tutaj, to jest ta droga, oczywiście, którą możemy nazwać arthouse'em, ale jest tutaj też ta praca Almodovara, o którym ona sama mówi, że kiedy oglądali pracę z Derekiem Jarmanem Almodovara, mieli takie poczucie, że z jednej strony są utkani z tej samej gliny, jeżeli chodzi o ambicje czy dążenia, ale że Almodovar ma o wiele większe zakorzenienie w poczuciu wspólnotowości, że oni jako twórcy na tym etapie bardzo młodym swojego życia wiedzieli, że robią coś na przekór, że robią coś, co walczy, że robią coś, co wykopują spod dywanu, a że Almodovar miał na to jakąś inną odpowiedź, za którą mu byli bardzo wdzięczni, która bardzo silnie osadzona była w tu i teraz świata i środowiska, w którym żył, tworzył, które chciał zmieniać, które chciał inspirować, które mu chciał podstawić lustro, ale że miało to o wiele większą siłę zasięgu jakiegoś takiego, jakiejś takiej kultowości, niż te prace, które rosną wraz z nami i które znaczą coraz więcej. No, wspomniałeś o Nowych Horyzontach, gdzie w sekcji Garden Party, tak, oglądaliśmy ogród Dereka Jarmana. Dwie inne prace, które nigdy nie były pokazywane, które są elementami nagrań, które realizowali wspólnie w dniu, kiedy ten cottage house w Szkocji został przez nich znaleziony i kupiony. Zobaczymy na wystawie i są one bardzo drogimi sercu Tildy pracami.
0: A powiedz proszę w takim razie, od kiedy będzie można oglądać wystawę i czy po tym wszystkim, co powiedziałaś, jeszcze sama Tilda tam jest potrzebna, żeby się pojawiła osobiście na przykład?
1: Tildę będzie można poznać dzięki wystawie, którą jeszcze lepiej poznać, dzięki wystawie, którą otwieramy 18 września i trwać ona będzie do połowy stycznia, więc tego czasu trochę jest. i liczymy na to, że któryś z tych dni będzie momentem spotkania również z nią, kiedy tutaj dopną się grafiki. Jesteśmy w takim momencie, kiedy ona jest w przygotowaniach do swojego powrotu po latach na scenę teatru Royal Shakespeare Company w Londynie i set tego spektaklu zakontraktowanego dużo wcześniej rozrósł się tutaj niewspółmiernie, więc jesteśmy w ongoing relationship i pytaniach, co byłoby możliwe. Nie deklarujemy tej wizyty na teraz, ale kto wie? To jest bardzo drogi jej sercu projekt, z którego prezentacji w Warszawie jest niezmiernie dumna i liczymy, że zobaczy to w tej nowo odkrywanej dla Polski i Warszawy przestrzeni, bo znamy Instytut Przemysłów Kreatywnych z jednej wspaniałej przestrzeni kopułowej, a sala, w której się spotkamy, aranżując tę wystawę wraz z Maciejem Siudą, jest to sala, która kiedyś była drukarnią PAP, gdzie poza podstawowymi drukami drukowano również kartki żywnościowe, więc jest bardzo nasycona duchami historii. To wszystko, co Tilda deklinuje w wystawie o tym, jak bardzo nasiąkamy naszymi relacjami i kontynuacją, tutaj również myślę, że zdobędzie absolutnie specjalne względy i widoczność.
0: Mińska 65, Instytut Przemysłów Kreatywnych, od 18 września wystawa Ongoing. No a mniej więcej w podobnym czasie Radio Nowy Świat przeniesie się na Mińską 75, więc nie ma przypadków.
1: Match made in heaven.
0: Jak się zjawi Tilda na wystawie, to wiesz...
1: to wpadniemy na kawkę.
0: Tam, no możecie na kawę wpaść, na nie, chłodnika już chyba nie będzie wtedy, ale tam będziemy mieć takie bistro fajne, wiesz?
1: Super! No. Czyli teraz macie chłodnik?
0: Agata Kołacz, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję, zapraszamy.

The Tips i Can't Teach an Old Dog New Tricks. Taki utwór, proszę Państwa, czyli że nie da się nauczyć starego pieska nowych sztuczek. To właśnie pytanie, czy to jest prawda. No ale może nie teraz miejsce na takie rozważania. Teraz mogłoby być miejsce... Wiesz co, Grzegorz, moglibyśmy teraz sama Fendera zagrać, okej? Okay? Bo Sam Fender, proszę Państwa, w utworze Me and the Dog, żeby pozostać, że tak powiem, w temacie teraz i mogę jeszcze zdradzić, że 20 minut pozostaje dzisiejszej audycji naszej przed nami jeszcze.

Sam Fender, Me and the Dog. Sam Fender, przypomnę, ubiegłoroczny laureat Mercury Prize, a więc najważniejszej brytyjskiej nagrody muzycznej, oczywiście poza Brit Awards, no a do tegorocznych nagród na krótkiej liście, między innymi Sir Paul McCartney, no i to jest na tej liście do tej nagrody Sir Paula debiut. Takie rzeczy na Wyspach. Suzy and the Banshees.

Spellbound z Suzy and the Banshees, proszę Państwa, i patrzymy na zegar. Teraz szybka matematyka. No i dobrze myślę. 13 jeszcze minut, niespełna zresztą i coraz bardziej niespełna, jak to mówię, do godziny 14. Zatem Tilda Swinton od połowy września pod postacią wystawy. Jej świat, po prostu świat jej relacji, twórczych relacji, o które dba i które też no, idą z nią przez życie, chyba można tak powiedzieć, na wystawie Ongoing, tuż obok naszej nowej siedziby, a więc wystawa na Mińskiej 60.

Drugi brzeg i Misia Furtak to jest nowość od Misi, inaczej mówiąc od Michaliny. No i myślę, że oczekiwanie na nowe coraz bardziej tutaj nabiera rumieńców. Oczywiście, jeżeli oczekiwanie na nowe może nabierać rumieńców, to jest pytanie pewnie, które warto postawić profesorowi albo profesoru Rusinkowi. 8 minut do godziny 14. Jutro, proszę Państwa, w audycji w środku dnia, a może za chwilę powiem, co będzie jutro. Na razie Royal Blood i Little Monster.

Little Monster i Royal Blood tuż przed końcem naszego dzisiejszego spotkania, proszę Państwa, kiedy to, no właśnie, można wspomnieć o tym, co jutro przed nami, jutro, mianowicie Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. To będzie jeden z poruszonych wątków. Będą też inne oczywiście. Teraz nawet może nie przyznam się Państwu do tego, ale może nawet mi to wypadło, co chciałem powiedzieć. Może sobie nawet zerknę do notatek i może się okaże. O, już wiem. Będziemy obchodzić stulecie Gdyni, ale w tym sensie, że przecież zostało ono wpisane, ono, czyli Modernistyczne Centrum Gdyni, na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, więc jutro z tej okazji na naszej antenie rozmowa z Michałem Krasuckim, pełniącym obowiązki dyrektora w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. To właśnie chciałem powiedzieć. A na końcu dzisiaj patrzymy kto i co. Human Behavior Bjork. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Ekstremalny upał w dużej części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozszerzył czerwone alerty najwyższego stopnia. Obowiązują m.in. na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku i Opolszczyźnie oraz w części Mazowsza i Dolnego Śląska. Dziś miejscami będzie do 38 stopni, ale kumulacja upału dopiero przed nami, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Środa zapowiada się jako taki najgorętszy dzień tygodnia. W centrum, na południu i południowym wschodzie kraju temperatura wyniesie 34-37, lokalnie 38. Niewykluczone, że na termometrach może pojawić się nawet 40 stopni. Na północy będzie nieco chłodniej, tam około 28-31 stopni. Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
2: W najbliższych dniach możliwe są też gwałtowne burze, szczególnie na zachodzie kraju. Mogą przynieść ulewy, grad i porywy wiatru do 90 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w związku z tym ostrzeżenia, które otrzymali odbiorcy przebywający na terenie trzech województw: lubuskiego, dolnośląskiego i częściowo wielkopolskiego. Eksperci z RCB zaapelowali o unikanie otwartych przestrzeni. Nawałnice mogą doprowadzić także do przerw w dostawie prądu. Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega w mediach społecznościowych przed rosyjską dezinformacją. Chodzi o incydent z ubiegłego tygodnia z rosyjską rakietą w polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjski aparat propagandowy rozpoczął działania manipulacyjne związane z incydentem. Rosyjskie media i kanały propagandowe wykorzystywały niepełne informacje, brak oficjalnej identyfikacji obiektu oraz rozbieżności w pierwszych doniesieniach do rozpowszechniania alternatywnych i niepotwierdzonych interpretacji, napisali wojskowi i, jak dodali, celem Rosjan jest m.in. ośmieszanie polskich służb, a także podważanie skuteczności systemu obrony powietrznej nad Polską. Pojawiły się również próby bezpodstawnego powiązania incydentu z obecnością prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Lublinie. Wojskowi zaapelowali, aby nie powielać niezweryfikowanych informacji dotyczących tego zdarzenia. Władze Gwatemali ewakuują mieszkańców w związku z wybuchem wulkanu Fuego, podaje agencja AFP. W całym kraju ogłoszono pomarańczowy alert w związku z zagrożeniem. Zawieszono zajęcia w lokalnych szkołach, zamknięto część okolicznych dróg. Wulkanolodzy informują, że erupcja znacznie przybiera na sile. Wulkan Fuego uważany jest za najbardziej aktywny w Ameryce Środkowej. Oddalony jest od stolicy kraju o 35 km. Wybuchł wczoraj rano, a wieczorem siła erupcji wzrosła. Kłęby popiołu uniosły się na wysokość 6 km nad poziomem morza i rozprzestrzeniały się na odległość 80 km. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.
5: Etykieta zastępcza.

Dzień dobry w ten gorący i słoneczny dzień. Jan Janczy jest na urlopie, ale na szczęście nawet w szczycie sezonu urlopowego nie brakuje tu osób, które rwą się do mikrofonu. Rwę się również ja, Tomasz Giemza, a do mojego rwania i do moich wyborów muzycznych rękę przykłada Grzegorz Muranowicz, który tę audycję realizuje. Państwo, mam nadzieję, po pierwsze przyłożą ucho do radioodbiorników, a gdyby jeszcze zechcieli Państwo przyłożyć palce do klawiatury, to polecam pisać na adres tomasz.giemza@nowyświat.online. Pierwsza piosenka była odrobinkę spóźniona, ponieważ Zach Bryan śpiewał Late July, czyli śpiewał o późnym lipcu. Ale kolejna piosenka będzie już bardzo na czasie, ponieważ usłyszymy w niej wersy Kolorowy sierpień, naszym żaglem opięty, pozostanie w pamięci przez długie dni. Ciekawe, czy kojarzą już Państwo, z jakiej piosenki te wersy pochodzą.

Augustowskie noce i Maria Koterbska, która śpiewała o sierpniu nad Wigrami. Ponieważ pogoda o tej porze roku bywa różna, czasem gwałtowna, zostaniemy chwilę przy polskich wakacyjnych przebojach z dawnych lat. Tym razem o wakacjach z deszczem zaśpiewa Ludmiła Jakubczak.

Jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy polskich piosenkach sprzed lat, ale kolejny utwór wykonany zostanie w języku portugalskim. Czyli piosenka polska, ale po portugalsku. Jeśli nie do końca rozumieją Państwo tę zapowiedź, to uspokajam, kiedy Państwo wsłuchają się w melodię, to na pewno wszystko stanie się jasne, bo chyba wszyscy te melodie znamy, prawda?

oryginale ten utwór oczywiście nosił tytuł Pod papugami. Był to polski przebój w stylu bossa nova i był tak dobry, że Portugalczycy postanowili go podchwycić. Niektórzy z Państwa zapewne są na urlopach. Właśnie pierwsze meldunki do mojej skrzynki trafiają. Jak wspominałem, redaktor Janczy również jest na urlopie, ale również wiem, że wielu z Państwa przyszło spędzać póki co lato w mieście, więc z dedykacją dla tych, którzy w mieście przebywać muszą, piosenka Summer in the City.

Rzucę w eter pytanie od realizatora Grzegorza Muranowicza. Czy znają Państwo tę piosenkę w wersji oryginalnej? Śpiewał oczywiście dla nas Joe Cocker, który miał również w repertuarze utwór You Can Leave Your Head On. I tej piosenki za moment posłuchamy, ale w wersji autora, bo mało kto wie, że autorem tej piosenki jest uwielbiany przeze mnie Randy Newman. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę w wolnym czasie zainteresować się twórczością pana Newmana, to w 35. odcinku podcastu Amerykański Mit, do którego zapraszam, tę twórczość właśnie omówiłem. No więc posłuchamy wspomnianego utworu You Can Leave Your Head On, a co ta piosenka ma wspólnego z wakacjami, wyjaśnię za moment, a w międzyczasie oczywiście mogą się Państwo nad tym zamyślić.

You Can Leave Your Head On. Pytałem, co ta piosenka może mieć wspólnego z wakacjami. Pani Kasia w grupie patronów przejrzała mój zamysł. Otóż jest to piosenka niewątpliwie wakacyjna, ponieważ Randy Newman śpiewał "Zdejmij z siebie te wszystkie ciuchy, ale zostaw kapelusz". I kiedy nadchodzą upały, ubrania rzeczywiście można z siebie zdejmować, ale kapelusz koniecznie należy na głowie zostawić, bo inaczej można dostać udaru. Nie ręczę, że autor miał na myśli taką właśnie interpretację, ale ona bardzo mi się podoba i widzę, że nie tylko mnie się podoba, bo pani Kasia we wspomnianej grupie patronów też taką interpretację wymyśliła, więc proszę pamiętać o nakryciu głowy, a teraz Eric Lindell zaśpiewa Sunny Days, a słowo days słownikowo jest niedaleko od udaru. Natomiast w tym wyrażeniu chodzi raczej o przyjemny stan wakacyjnego oszołomienia słoneczną pogodą, a piosenka również jest oszałamiająco piękna, bo ja gram Państwu tylko piękne piosenki. Takim jestem dziś słonecznie nastrojonym redaktorem.

Dziękuję za list od pana Pawła, który wraz z Lilą i Apolonią pozdrawia z miejsca, do którego ja też się niedługo wybieram, czyli z Mazur. Ja pewnie za niedługo będę śmigał pod żaglami po Śniardwach, natomiast pan Paweł pozdrawia z Mazur Garbatych. Przyznam, że nie wiem, gdzie dokładnie są Mazury Garbate i ta nazwa mnie zaintrygowała, bo przymiotnik Garbate, no tak nie do końca pasuje mi do krainy jezior. Ciekawe, co to za kraina, ale teraz, żeby była równowaga, wspominałem o tym, że na pewno nie wszyscy z Państwa są na urlopach, niektórzy są w mieście, więc Els Bailey zaśpiewa Sunshine City.

Państwo komentują również moje wybory muzyczne, a starałem się, aby dziś było dla każdego coś dobrego. I napisał Tomek Cyklista, który co prawda nie przyznał się, czy pisze z wakacji, czy też z miasta, ale odniósł się do Randy'ego Newmana i przyznał, że on również jest w twórczość Randy'ego Newmana zasłuchany, bo warto w tę twórczość się wsłuchać. Dlatego przypominam, że ta twórczość Randy'ego Newmana, twórczość przeciekawa, w pigułce czeka w podcastach Ekstra Radio Nowy Świat. Pan Tomek pisze, że odkrył go w roku 1998 i gdybym ja się ścigał z panem Tomkiem, to bym zaraz powiedział, że ja w 95, ponieważ wówczas na ekrany polskich kin weszło Toy Story, a ta znana piosenka z tego filmu była to właśnie piosenka autorstwa Randy'ego Newmana. Ale kiedy ten film oglądałem, to jako mały brzdąc na pewno sobie z tego sprawy nie zdawałem. Wracamy do eklektycznego dzisiejszego programu muzycznego i w wakacyjne wieczory można oczywiście również chadzać do dyskoteki. Ja dawno w dyskotece nie byłem, ale może jeszcze gdzieś grają takie hity jak hity Donny Summer. Donna Summer, jeśli ma się takie nazwisko, no to uważam, że jest się automatycznie predestynowanym do śpiewania wakacyjnych hitów.

Stali słuchacze pewnie nie spodziewali się po mnie Donny Summer, ale ja zapowiadałem, że będzie wakacyjny miszmasz i oto jest miszmasz. Zastanawialiśmy się przez chwilę z Grzegorzem Muranowiczem, czy przypadkiem Donna Summer nie jest spokrewniona z Gordonem Summerem, a tak brzmi nazwisko bardzo znanego muzyka, który jednak występuje pod pseudonimem. Niektórzy z Państwa pewnie wiedzą, ale dziś w programie ten muzyk się nie znalazł. Była muzyka dyskotekowa. Jeśli wśród Państwa są tacy, którzy kręcą nosem na muzykę dyskotekową i może pragnęliby rock'n'rolla zamiast dyskoteki, to ja mówię, że rock'n'rolla i dyskotekę można pogodzić. A ponieważ nieczęsto po dyskotekowe przeboje sięgam, to proszę bardzo, oto przykład pogodzenia rock'n'rolla i dyskoteki z repertuaru The Rolling Stones. Któż by się spodziewał?

The Rolling Stones w wydaniu odrobinę dyskotekowym. Pani Ewa zwraca uwagę, że trudno w taki upał tańczyć, choć by się chciało. Pani Ewo, można poczekać do wieczora i zrobić sobie powtórkę. Wiele sygnałów dostałem od Państwa, że ten element dyskotekowy w dzisiejszej audycji się spodobał, ale ja wiem, że są na pewno również tacy, którym ten element się nie spodobał, ale po prostu są kulturalni i nie piszą. Za to również dziękuję. I teraz przemówię do słuchaczy niedyskotekowych, na których być może ani Donna Summer, ani dyskotekowi Stonesi wrażenia nie zrobili. Spokojnie, spokojnie, Państwo też zostaną zaopiekowani. Od początku audycji kilkakrotnie ten przebój prezentowałem, ale za każdym razem w innej wersji. Argentyńska wokalistka Karen Souza i Summertime.

Piszą Państwo o ukropie, więc na ochłodę o zimnych sierpniowych wiatrach zaśpiewa Van Morrison, a po serwisie informacyjnym wracam do Państwa z drugą porcją muzyki rozmaitej.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Kolejna rosyjska prowokacja u polskich wybrzeży. Jak poinformował minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dziś przed południem kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20M. Tym razem dyżurna para naszych samolotów przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy 56 km na północny zachód od Koszalina. Do ostatniej podobnej prowokacji doszło wczoraj. Należące do Enei elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę w związku z niskim stanem wody w Wiśle. Woda z rzeki wykorzystywana jest do chłodzenia elektrowni. Spółka poinformowała, że na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczną Wisły. Przypomnijmy, że w związku z upałami i w związku z wysokim zapotrzebowaniem na energię elektryczną polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły okres przywołania na rynku mocy. Obowiązywać zacznie od 17 i potrwa do 19. Twórcy energii muszą we wskazanym okresie ją dostarczyć do dyspozycji operatora albo wprowadzić do sieci, a odbiorcy objęci umowami mocowymi muszą zredukować swoje zapotrzebowanie. Dziś niemal cała Polska objęta jest ostrzeżeniami przed upałami. Ich najwyższy trzeci stopień obowiązuje na południowym wschodzie kraju. Na północy Polski termometry pokazują 30 stopni, w pasie centralnym 34, a na południu ponad 34. W nocy w zachodniej i częściowo centralnej części kraju wystąpią burze z przelotnymi opadami deszczu, podczas których spodziewane są opady do 40 mm. Noc będzie tropikalna, bo temperatury wyniosą od około 17-18 stopni na krańcach północno-zachodnich i nad morzem, przez 18-21 na przeważającym obszarze kraju, do 20-23 na południowym wschodzie. Minister finansów USA Scott Bessent oświadczył w rozmowie z dziennikarzem CNBC, że jest szansa na otwarcie dziś lub jutro zablokowanej przez Iran cieśniny Ormuz, przekazała agencja Reutera. Bessent powiedział w wywiadzie, że Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z Irańczykami i że istnieje szansa na porozumienie. Po jego wypowiedzi ceny ropy spadły, West Texas o 4%, a Brent o 3%. Muzyka i piosenki z filmów Quentina Tarantino zabrzmią w Białej Fabryce w Łodzi podczas Geyer Music Factory. Na scenie zaprezentuje się Janeta Lubera z zespołem Quentin Movie Band.
3: Będzie ogniście, będzie sekcja dęta, świetny skład i ja, Janeta Lubera, na scenie. Zapraszam Was serdecznie, nie spędzicie lepiej tego wieczoru.
2: Będzie można usłyszeć muzykę z filmów Pulp Fiction, Django, Jackie Brown, Kill Bill i innych. Początek koncertu w Białej Fabryce w Łodzi w piątek 7 sierpnia o 21:00. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Etykieta zastępcza.

Dzień dobry. Skład osobowy w naszym studiu się nie zmienił, tak jak przed godziną mówi Tomasz Giemza, a Grzegorz Muranowicz realizuje. Zaczęliśmy od utworu Hotel California, ale w wersji bardzo nieortodoksyjnej i zastanawiałem się właśnie nerwowo, czy może oberwie mi się za tę wersję, czy też mi się nie oberwie. Na razie dostałem jedną wiadomość od pana, który podpisuje się Etam i napisał tak: piosenka świetna, nawet w tym wykonaniu. No, czyli chyba jednak ta wersja aż tak panu do gustu nie przypadła. Przypomniałem sobie o zespole Alabama Three, który ten utwór wykonywał, kiedy przygotowywałem ostatnie wydanie audycji Americano, w którym prezentowałem państwu piosenki znane z serialu Rodzina Soprano. Jeśli ktoś z państwa to wydanie audycji Americano przegapił, to w wolnej chwili można odsłuchać tej audycji z podcastu oczywiście, a zespół Alabama Three, który uwielbiam i który poznałem właśnie za sprawą tego serialu, grać potrafi przeróżnie i wykona nam jeszcze jeden cudzy przebój, tym razem Love Will Tear Us Apart.

Love Will Tear Us Apart. W oryginale ten utwór oczywiście wykonywany był przez zespół Joy Division. Mam jeszcze jedną, ale zupełnie inną wersję tego utworu i nie wiem, czy fanom Joy Division ta wersja do gustu przypadnie, ale na pewno jest to wykonanie, które jest jakieś, obok którego trudno przejść obojętnie. Swoim podziwem czy też dezaprobatą mogą się Państwo ze mną podzielić, pisząc na adres tomasz.giemza@nowyswiat.online. A teraz śpiewać i dąć w trąby będą Hot 8 Brass Band.

Za sprawą Hot 8 Brass Band przenieśliśmy się do Nowego Orleanu, ale ponieważ tę godzinę rozpoczęliśmy od utworu Hotel California, to wracamy do słonecznej Kalifornii. Jeszcze zaglądam, co Państwo do mnie piszą ciekawego, bo spływają kolejne wiadomości, z czego bardzo się cieszę. I nasz patron Robert, pomimo że robota pali się mu w rękach, to znalazł czas, aby do mnie napisać. Dziękuję bardzo, ale co ja mam zrobić z tą informacją, że niektórym z Państwa robota pali się w rękach? Ponieważ ja na tę godzinę przygotowałem również wiele słonecznych utworów, to nie chciałbym wzniecić pożaru. Tak czy inaczej z tym programem kontynuujemy. Tak jak mówiłem, przenosimy się do słonecznej Kalifornii, a robimy to z piosenką na wskroś wakacyjną, piosenką o kalifornijskim słońcu.

The Ramones pięknie hałasowali. Mam nadzieję, że żadnego pożaru nie wzniesiłem. No i bardzo mi przykro, radio to nie klimatyzator, więc nie będzie z radia lał się chłód, ale będzie gorąco. Ostatnio dobrałem się do pudła z różnymi szpargałami. To pudło leżało trochę na strychu i w tym właśnie pudle znalazłem antologię zespołu The Ramones. Zespół ten uwielbiam i z radością tę kolekcję płyt zabrałem do swojego samochodu, ponieważ uwielbiam słuchać muzyki w trasie. Ale po chwili, pomimo całej mojej miłości do tego zespołu, doszedłem do wniosku, że trudno jest Ramonesów słuchać dłużej niż przez pół godziny, ale od czasu do czasu uważam, że są świetnym, energicznym płodozmianem muzycznym. Na dzisiaj jednak Ramonesów już wystarczy, ale skoro jesteśmy już w Kalifornii, to teraz The Deltas wykonają utwór Golden State.

W tej piosence, którą odkryłem bardzo niedawno, słyszeliśmy, że nawet kiedy jest zimno, kiedy jest źle, to możemy wyobrazić sobie, że jesteśmy w słonecznej Kalifornii, że leżymy pod palmami. W Warszawie też mamy palmy, z tym, że ta najsłynniejsza palma jest tak zlokalizowana, że rozłożenie się tam z leżakiem raczej nie byłoby przyjemnym doświadczeniem. Więc tak jak radził zespół The Deltas, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Kalifornii, a Kalifornia w amerykańskiej mitologii zawsze oznaczała nadzieję, a ponieważ również pogoda jest tam łaskawa, to tam zdecydowanie na leżaku rozłożyć się jest przyjemniej niż tutaj w Warszawie. Może ktoś z Państwa słucha nas w Kalifornii. Znowu o Kalifornii zaśpiewają The Delta Saints.

Pytałem, czy ktoś słucha nas w Kalifornii. Ku mojemu rozczarowaniu nikt się nie odezwał, a ja poszedłem po rozum do głowy i sprawdziłem sobie, że w Kalifornii jest godzina 6:26, no więc śpiochy na pewno nas nie słuchają, a jeżeli w ogóle mamy słuchaczy w Kalifornii, to być może do śniadania będą słuchać audycji popołudniowej. Popołudniówka o poranku, to musi być ciekawe. Śpiewali The Delta Saints, właśnie z rozrzewnieniem wspominałem, jak miałem okazję obejrzeć ich koncert na festiwalu w Suwałkach. Śpiewali o Kalifornii, choć pochodzą z Tennessee, a skoro już odkurzyłem ich płyty, to posłuchamy ich raz jeszcze.

Wspominałem, że w Kalifornii jest przed siódmą, natomiast w Tennessee, z którego pochodzą muzycy zespołu The Delta Saints, jest 8:35, więc hałasować już jak najbardziej wolno, już kur tam na pewno zapiał. I przechodzę do tych zawiłości czasowych, ponieważ ich właśnie dotyczy kolejna piosenka. Proszę Państwa, teraz mamy czas letni, a czas letni w języku angielskim nazywa się Daylight Savings Time. Bo o ile dobrze pamiętam, tę irytującą raczej zmianę czasu wprowadzono po to, aby oszczędzać prąd. No i tutaj proszę mi wybaczyć moje dyletanctwo. Ja już nie pamiętam, czy chodziło o pierwszą zmianę w fabrykach, która wcześniej do pracy przychodziła, czy może o tę zmianę wieczorną, ale dobrze pamiętam, że chodziło tutaj o oszczędności prądu latem. Tymczasem piosenka, którą zaraz zaprezentuję, ona nie dotyczy Daylight Savings Time, a Moonlight Savings Time. I pani Greta Kausland zaśpiewa, że ona by chciała więcej czasu spędzać z kochanym w świetle księżyca. Koncepcja spędzania czasu razem w świetle księżyca jest dla mnie doskonale zrozumiała, ale nie rozumiem, w którą stronę ona chciałaby przestawić zegarki. Czy godzinę do przodu, czy może godzinę do tyłu? Jeżeli niektórzy z Państwa są mocni w logice, to może zdołaliby mi to objaśnić.

Klucze w tej godzinie wokół tematu Kalifornii. Prosiłem o pozdrowienia i się doprosiłem. Państwo są niesamowici. Kamil i Ani pozdrawiają właśnie z Kalifornii, więc jednak ktoś nawet o tej wczesnej porze w Kalifornii wczesnej oczywiście nas tam słucha. Słucha nas też córeczka Marysia, która obchodzi dziś swoją 18, ponieważ już 18 dni na tym świecie się znajduje. Ale nieważne, gdzie nas państwo słuchają i nieważne, czy świeci tam słońce, Nikki Lane, czyli jedna z moich ulubionych śpiewających kowbojek, zaśpiewa, że jeśli się kogoś bardzo, ale to bardzo lubi, to zawsze można wysłać jej, czy też jemu, trochę słońca.

Defend the Sun, kolejna pełna słońca piosenka w dzisiejszym programie. A my przenosimy się do Sunshine State, czyli na Florydę. I skoro już w tej godzinie informuję Państwa, która godzina jest w tych stronach, z których to stron piosenek słuchamy, to sprawdziłem, że na Florydzie jest 9:44, więc tam już pewnie wszyscy wstali. A właśnie z Florydy pochodzi J.J. Gray, który kolejny utwór dla nas wykona.

Przez to, że przez ostatnie kilkanaście, a może i kilkadziesiąt minut podawałem Państwu czas z amerykańskiego południa, mówiłem, że w Kalifornii dochodzi siódma, a na Florydzie dochodzi dziesiąta, to poczułem się tak, jakbym prowadził poranną audycję, a tymczasem spojrzałem na nasz nowoświatowy warszawski czas i mamy 15:48, za niedługo popołudniówka, więc schodzę na ziemię. Śpiewał J.J. Gray z Florydy, a co do tego

czasu jeszcze, to teraz jeszcze bardziej skomplikuję sprawę, ponieważ kolejna piosenka dotyczy zachodzącego słońca. Do zachodu słońca oczywiście jeszcze daleko, aczkolwiek dni są już, czy nam się to podoba, czy nie, coraz krótsze, więc J.J. Gray i The Sun is Shining Down.

Muzyczne podróże po różnych strefach czasowych tak nas rozregulowały, że wysłuchaliśmy piosenki o zachodzącym słońcu, a na koniec jeszcze jedna piosenka o słońcu zachodzącym. Ja rzadko w radiu bywam wieczorami, więc proszę wybaczyć, że w środku dnia takie piosenki Państwu serwuję, ale niech to będzie symboliczny zmierzch wtorkowej etykiety zastępczej, a za chwilę wzejdzie, nie wiem co wzejdzie, ale wiem kto do studia wejdzie. Wejdzie oczywiście Ksenia Maćczak, no i popołudniówka nad radiowy horyzont wzejdzie, a ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za miłe listy, bardzo miło było mi tutaj z Państwem. Mówił Tomasz Giemza, realizował Grzegorz Muranowicz. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Kierowca kombajnu, który zderzył się wczoraj z jadącym drogą 11-latkiem na hulajnodze, został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Ma usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku, mówił w TVN24 Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
3: W oględzinach na miejscu zdarzenia uczestniczył biegły z zakresu ruchu drogowego i wskazał, że po pierwsze ten kombajn nie powinien był poruszać się po tego typu drodze. Była ona stosunkowo wąska i dwukierunkowa, a poza tym kombajn miał swoje dodatkowe urządzenie rozłożone nie po tej stronie, po której to powinno nastąpić, jeżeli właśnie włącza się do ruchu. W związku z tym stwierdzono już na tym etapie, że to kierujący kombajnem ponosi winę za zdarzenie.
2: Do tego tragicznego wypadku doszło wczoraj w miejscowości Sypień w powiecie łowickim. Kierowcy kombajnu grozi kara do 8 lat więzienia. To nie jedyne tragiczne wydarzenia z udziałem dzieci w czasie żniw. Rano w trakcie prac polowych w powiecie łosickim na Mazowszu 5-letnia dziewczynka weszła do silosu zbożowego. W pomieszczeniu pracowało urządzenie do transportu zboża. Dziewczynka wpadła w szczelinę, a maszyna poważnie ją zraniła. Została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. W powiecie sokołowskim 4-letni chłopiec został przysypany zbożem. Dziecko nie oddychało, ale na szczęście reanimacja zakończyła się powodzeniem. Opiekunowie dzieci w obu przypadkach byli trzeźwi i w obu przypadkach okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Tilda Swinton wkrótce w Warszawie, tym razem jako bohaterka wystawy Ongoing, będzie można oglądać od 18 września w Instytucie Przemysłów Kreatywnych przy ulicy Mińskiej. To projekt przygotowany wspólnie z artystami, którzy przez lata współpracowali z aktorką, mówi Agata Kołacz, dyrektorka Malta Festival.
4: To zupełnie właśnie nie jest o niej, to jest o jej wdzięczności za relacje, które ją współtworzą. I ona bardzo silnie, mówiąc o tej wystawie, w jaki sposób ją przygotowywała i dlaczego się w ogóle zdecydowała, bo zaproponowano jej retrospektywę, ona powiedziała: nie, mogę zrobić wystawę, ale z samych nowych rzeczy. Jakby nie interesuje mnie w takim rodzaju przeszłości, interesuje mnie wyłącznie tworzenie i ewentualna reinterpretacja.
2: Na wystawie znajdą się specjalnie przygotowane projekcje, fotografie, kostiumy i osobiste pamiątki Swinton. Swoje prace pokażą też m.in. Pedro Almodóvar i Jim Jarmusch. Warszawa będzie kolejnym przystankiem wystawy po Amsterdamie i Atenach. Ongoing będzie można zobaczyć do połowy stycznia. W katedrze świętego Patryka w Dublinie trwają uroczystości pogrzebowe Glena Hansarda, irlandzkiego muzyka, który zginął w ubiegłym tygodniu w wypadku motocyklowym. Podczas ceremonii zaśpiewał Eddie Vedder z marketą irglową, a w świątyni zebrali się najznakomitsi irlandzcy muzycy i poeci.
5: Glen Hansard, from the Frames, from the Swell Season, the Bard, the Troubadour, the Friend. Glen Hansard, the Boss, the Glue to so many. He's with us all, even now.

0: To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
1: Bardzo dziękuję za serwis informacyjny. Uciekasz od nas?
0: Tak, wsiadam na rower.
1: O, no to będziesz miał cieplutko. Nie boisz się ciepła?
0: Nie, ja się cieszę.
1: Cieszę się, dobrze. Mam nadzieję, że państwo również.
2: Nowy świat po południu.
1: Jedni się cieszą, inni wprost przeciwnie, a to nieco inny wtorek przed nami. Niezależnie od tego, czy należą państwo do tej szczęśliwej grupy, która właśnie ładuje baterie na urlopie, czy może odliczają państwo minuty do końca pracy, ciesząc się z bawiennym chłodem klimatyzacji. My jesteśmy tutaj dla państwa. My, czyli Olga Bobienko, Klaudia Kowalczyk, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Kuba Ferlin, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak. W takim składzie pięknie się państwu kłaniamy i zapraszamy do 19:00.

0: 11 minut po godzinie 16. Teraz już nas słychać. Jakieś chochliki próbowały nam popsuć wtorkowe popołudniowe spotkanie z Państwem, ale my się nie damy. Już jesteśmy w składzie takim, jak Państwu przed chwilą powiedziałam, czyli Olga Bobienko, Klaudia Kowalczyk, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Kuba Ferling, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak. Nic mi nie wiadomo, żeby miało się to zmienić do godziny 19, ale na bieżąco oczywiście będziemy aktualizować naszą popołudniową listę. I jedno jest pewne, nasza skrzynka działa i bardzo dziękuję już od razu za piękne górskie widoki. To oczywiście w kontekście tych upałów pocztówka od pani Anny i pana Jakuba do nas dotarła, ale z drugiej strony, z tego co podpatruję, mamy też chyba silną ekipę w klimatyzowanych biurach, która właśnie szykuje się do wyłączenia komputerów i ucieczki do domu. Tylko się Państwo zastanawiają, czy to oby dobry pomysł. Dlatego zanim ruszą Państwo w drogę, proszę koniecznie zabrać butelkę wody i nakrycie głowy. Na pewno się przydadzą. Ja Państwu nie podpowiem, czy lepiej zostać w biurze, czy lepiej wyjść, ale mogę powiedzieć Państwu tyle. Jutro będzie gorzej. Oczywiście, jeżeli chodzi o temperaturę. Tymczasem my jesteśmy tutaj od tego, żeby umilać Państwu drogę. Na przykład z pracy do domu, a zaczniemy. A zaczniemy od prezydenckiego aktu łaski dla starucha.
1: Czy święty Mikołaj przyniesie mi ułaskawienie w tym roku?
2: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski.
3: Każda decyzja o ułaskawieniu jest symboliczna.
0: A czy to jest cena za pokój ze stadionami po głośnym wecie? O tym za chwilę będzie Państwu opowiadać Klaudia Kowalczyk. Po godzinie 17 opowiemy o pewnym paradoksie klimatycznym. Europa płonie, to z pewnością Państwo widzą, ale globalnie pożarów jest najmniej w historii.
4: W Europie tak zwany tegoroczny sezon pożarowy według prognoz może potrwać nawet do listopada.
5: Sprawdziłem dokładnie informacje dotyczące skali emisji pożarów. Być może w ujęciu za cały rok będą one w tym roku niższe niż w roku 2025, ale to wynika po prostu z tego, że te emisje w roku 2025 były po prostu rekordowe.
0: A czy w takim razie istnieje w ogóle coś takiego jak dobra wiadomość klimatyczna, o której media prawie nigdy nie mówią? Jak mówić do społeczeństwa o klimacie, by być dobrze rozumianym w całym gąszczu naukowych faktów. O tym po 17.30 porozmawiam z profesorem Bogdanem Chojnickim, klimatologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. A po godzinie 18.00 Kacper Badura przyjrzy się rewolucji, jaka właśnie dokonuje się w życiu młodych ludzi. Na świecie coraz wyraźniej odchodzi się od modelu, w którym najpierw przez kilka lat wyłącznie studiujemy, a dopiero później szukamy pracy.
6: Nie wyobrażam sobie jednak nie pracować, być całkowicie stuprocentowo na utrzymaniu rodziców.
7: Zacząłem pracować od drugiego roku studiów, dzienny i normalnie na pełen etat. I akurat ten półtora roku, gdzie miałem same studia, było idealnie, żeby się wybawić w Rzeszowie, ale później też byłem zadowolony z tego, że zacząłem pracować.
8: Czasami u ludzi pojawia się myślenie, o kurczę, to czego się uczę, to jest bez sensu, bo na przykład już zarabiam tak dobrze.
0: Jak zatem mądrze zacząć pracę, żeby na samym starcie nie zamknąć sobie drzwi na przyszłość? I czy te pierwsze, często pospieszne decyzje zawodowe naprawdę mają znaczenie w naszym późniejszym życiu? Między innymi o tym Olga Bobienko porozmawia z Katarzyną Krzyżanowską, ekspertką rynku pracy. To oczywiście po 18.30. Bardzo Państwa serdecznie na tę rozmowę zapraszam. A Państwo pamiętają swoją pierwszą pracę? I mówię oczywiście o takim absolutnym debiucie tej pierwszej zarobionej stówie w życiu, no może nawet pierwszym milionie. Ale jednak 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat online i w mediach społecznościowych także jesteśmy.

0: Naya iCarves i 17 minut po godzinie 16. Prawo łaski znów w centrum politycznej burzy. Ostatnie decyzje prezydenta Karola Nawrockiego wywołały lawinę pytań nie tylko o to, kto i dlaczego opuści więzienie lub pozbędzie się kary, ale też o granice prezydenckiej prerogatywy. Pałac Prezydencki odpowiada krótko: wara rządzącym od decyzji głowy państwa. A co dokładnie wiemy o ułaskawionych i jak swoje stanowisko argumentują urzędnicy prezydenta? O to pytam już Klaudię Kowalczyk, która jest
1: dzień dobry.
0: Dzisiaj razem z nami. Co prawda nie w studiu, ale gdzieś na łączach. Cześć, Klaudio.
1: Dzień dobry, tak.
0: Czy zaczniesz od starucha?
1: Tak jest. No, ten wniosek o ułaskawienie, powiedzmy taki nieoficjalny, trafił do prezydenta bezpośrednio ze strony kibica, bo pod koniec zeszłego roku zadzwonił on do audycji na żywo w Kanale Zero i zapytał Karola Nawrockiego, czy zdejmie z niego ten środek karny. Posłuchajmy.
2: Sąd w Lublinie jednak postanowił mnie skazać na 2 lata zakazu stadionowego i chciałem zapytać pana prezydenta, czy święty Mikołaj przyniesie mi ułaskawienie w tym roku.
0: No, do świętego Mikołaja to jeszcze trochę.
1: Nie święty Mikołaj, ale może jakiś zajączek. Co teraz tam skacze w zasadzie o tej porze
0: roku? Teraz chyba nic.
1: Bo zajączek to faktycznie też bardziej wielkanocne, ale to może pytanie do państwa w takim razie. Kto, co mogło przynieść to ułaskawienie. Ale wracając, już będąc bardziej poważnym człowiekiem niż zwykle, bo ja na tym meczu byłam. Ten mecz to było starcie między Motorem a Legią. No i właśnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych liderów dopingowych Legii Warszawa otrzymał wówczas zakaz stadionowy za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu. Przebywał na ogrodzeniu, ale, i tu zaznaczam, posiadał wydaną przez organizatora akredytację, podbitą i legalną. Taką samą zresztą ja też miałam na szyi. No i właśnie, poprawić będzie miał szansę się gniazdowy Legii, bo powtórki nie będzie, ale zanim to, tę szansę drugą daje prezydent i mówił o tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
3: Jest to prerogatywa, która daje szansę obywatelowi na zmianę swojego życia i postępowania. W każdym przypadku właśnie to jest jedno z kluczowych kryteriów, ale także pan prezydent patrzy na to, co się wydarzyło od momentu skazania każdego, który wystąpi o akt łaski, jak się zmieniło jego życie i w każdym z konkretnych przypadków po analizie pan prezydent podejmuje takie decyzje. Proszę nie wierzyć w to, co wypisują rządzący w mediach społecznościowych. My się tutaj bardzo często w Kancelarii Prezydenta zakładamy, jak szybko po decyzjach pana prezydenta rządzący zaczną produkować kolejne tweety w mediach społecznościowych. Tu się też nie pomyliliśmy.
1: Ale fajna, gładka mijanka, prawda? Tak. Z tym przejściem do zakładów i zmianą tematu. To tak też na marginesie. A powtórki w Lublinie na pewno nie będzie, bo już nie trzeba siadać na tym niewygodnym ogrodzeniu, żeby prowadzić doping. Wtedy jest się wyżej, bo powstała elegancka platforma do prowadzenia dopingu. Dziwi się rzecznik prezydenta. Właściwie skąd jest ta cała burza?
0: Naprawdę?
1: Dlaczego ludziom się to nie podoba, skoro przecież pan prezydent, no to jest jego święte, przyrodzone prawo, by mógł decydować o ułaskawieniach i to, zaznaczam, bez kontrasygnaty. No to posłuchajmy.
3: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Więc w tych 7 przypadkach przeanalizował wszystkie okoliczności, które sprawiły, że zastosował prawo łaski. W każdej z 7 spraw jest to gruntowna analiza, bazująca zarówno na dokumentacji spraw, ale także pan prezydent sięga po opinie środowiskowe.
1: I te były dobre.
0: Ale nie sposób przecież oderwać tego ułaskawienia od wydarzeń. To był chyba marzec, popraw mnie, jeżeli źle pamiętam, tego roku, jak prezydent zawetował ustawę, na której środowisku kibiców bardzo zależało, przez co oczywiście podpadł trybunem.
1: No, no i do tej pory mu się to czkawką odbija.
0: No właśnie, celem ostrych transparentów. No to teraz w kuluarach mówi się wprost, że to ułaskawienie starucha to jest próba wykupienia się albo wkupienia w łaski kibiców i uciszenia stadionowych protestów. Chociaż państwo,
1: nie ma takich opcji.
0: Chociaż państwo przestrzegają, żebyśmy wyraźnie odróżniali kibiców od kiboli.
1: To ja nie będę używała tego też wartościującego słowa kibole, a może trybuny dopingujące?
0: O, bardzo ładnie.
1: Tak, promujemy tutaj język inkluzywny. No tak, chodzi nam o te osoby, które są po prostu zaangażowane w tego typu działalność. No i faktycznie do dziś, a w zasadzie do ostatniej kolejki Ekstraklasy, mogliśmy na trybunach widzieć transparenty poświęcone prezydentowi. To naprawdę bardzo długa czkawka, bo i pod koniec ubiegłego sezonu, przed tą letnią przerwą, przed letnim okienkiem, przed mundialem jeszcze te transparenty w różnej treści. Łączyło je to tylko, że to było potępienie dla prezydenta Karola Nawrockiego właśnie ze strony tych środowisk, na których wsparcie no najpewniej liczył. O co chodzi, jeszcze krótko przypomnę. No, była sobie taka kontrowersyjna ustawa, która miała numer nadany 1600 albo 1600, która zmieniała kodeks postępowania karnego. Prezydent postawił weto, no a tam są przepisy między innymi dotyczące tymczasowego aresztowania. Najciekawsze wydaje mi się właśnie z perspektywy osób dopingujących, także związanych, kurczę, brakuje mi już tego inkluzywnego języka jednak, żeby ominąć, ale kibole chcieliby na przykład, żeby prokurator nie mógł się sprzeciwić temu, kiedy sąd zdecyduje się na zamianę tymczasowego aresztu w poręczenie majątkowe. Czy w ogóle te przepisy głównie dotyczą tych tak zwanych aresztów wydobywczych? Tak, by, i to też kibice podkreślają na swoich transparentach, nie dochodziło do niehumanitarnych wydarzeń w aresztach. A propos humanitaryzmu, no to właśnie tym podpiera się sam Karol Nawrocki w przypadku drugiego z ułaskawionych, czyli Adama Borowskiego, który był działaczem w czasach PRL-u opozycyjnym, obraził Romana Giertycha, tam wyrok zapadł. No i właśnie Karol Nawrocki, jego kancelaria uznali, że to jest za dużo. Ta kara, którą mógłby odbyć w więzieniu, byłaby zbyt wielka dla takiej osoby. I zasłużonej, ale także w słusznym wieku. No więc tutaj mogą kibice wyciągnąć to znowu na transparenty. Czym oni są gorsi jako potencjalni aresztowani od ułaskawionego? Nie wydaje mi się, że tak podsumowując, coś się tutaj wydarzy, czy samo ułaskawienie Starucha wystarczy, żeby ugłaskać trybuny. Szczególnie, że Legia Warszawa raczej nie jest lubianym klubem w Polsce pośród innych kibiców, oprócz tych, z którymi ma zgodę.
0: Czyli twoim zdaniem ten topór wojenny między pałacem a kibi... Jak to ładnie ujęłaś to? Powtórz?
1: Osobami dopingującymi?
0: O, właśnie. Nie został zakopany wbrew temu.
1: Oj, na pewno nie.
0: Wbrew temu, co się kancelarii prezydenta być może wydaje.
1: Ale są też zadowoleni, bo sądowi prezydenta wierzy poseł Zbigniew Kuźmiuk. On jest z tej frakcji pisowskiej, takiej tej oryginalnej. Posłuchajmy.
4: Mam zaufanie do pana prezydenta. Uważam, że z tej prerogatywy zapisanej w Konstytucji korzysta nad wyraz skromnie. W związku z tym nic mi do tego.
1: No to skromność, faktycznie. Ale prawa prezydenta do samostanowienia także broni rzecznik rządu, Adam Szłapka.
5: To jest jedna z rzeczy, z którą muszę się z rzecznikiem pana prezydenta zgodzić. Tak, ułaskawienia to jest jedna z nielicznych takich wyłącznych prerogatyw pana prezydenta. Większość pozostałych prerogatyw wymagają kontrasygnaty, w tym przypadku nie. I tutaj pan prezydent decyduje sam. I skoro uznał, że chce taką osobę ułaskawić, to znaczy, że ma jakiś bardzo silny emocjonalny związek. I patrząc na to, że ta osoba była wcześniej, miała problemy z prawem, były tam kwestie rozboju i tak dalej, no to i znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął.
1: Ale nie tylko pan prezydent jest związany z ruchem kibicowskim. Wysłałam ci dzisiaj taki ciekawy dokument. Mam nadzieję, że rzuciłaś na niego okiem, a państwu opowiem, o co w nim chodzi. No więc dziennikarze dotarli do pewnego aktu, nie aktu łaski, nie, ale takiego potencjalnego aktu łaski. Czerwiec 2010, piękny czas dla Legii, która miała mieć otwierany stadion, mecz z Arsenalem Londyn, no i właśnie wtedy ówcześni politycy Platformy Obywatelskiej, w tym między innymi Małgorzata Kidawa-Błońska, Andrzej Halicki, Marcin Kierwiński, podkreślam, skierowali oficjalny apel do prezesa Legii Pawła Kosmali, w którym prosili władze klubu o umożliwienie udziału w tym meczu wszystkim chętnym kibicom, w tym osobom obciążonym zakazami klubowymi, apelując o wygaszenie sporów i animozji. No więc tak było kiedyś, no ale to nie dziś, bo dziś ten podział wydaje się nieco większy. Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska, posłuchajmy.
6: Pytanie, co zrobi następnym razem pan Nawrocki i kogo będzie chciał ułaskawić. Ten zakaz stadionowy nie wziął się znikąd. Jak popatrzymy na przeszłość Starucha, no to mamy do czynienia nie z kibicem, tylko z kibolem, bo żaden kibic nie wymierza sprawiedliwości wobec zawodnika klubu, któremu kibicuje. A to zrobił Staruch, uderzając jednego z zawodników Legii. No a później kolejne incydenty, więc sąd brał pod uwagę jego całe zachowanie. Więc jeśli teraz Staruch, wracając na stadion, no bo pan Nawrocki pozwoli mu wrócić teraz na stadion, dokona jakiegokolwiek rozboju, bądź będzie dalej łamał prawo, no to rozumiem, że Karol Nawrocki bierze to na siebie już w tej chwili.
1: Ale wierzy jednak, że tego dokonywał nie będzie. Bo skutki tej decyzji to jest jednak to, nad czym powinniśmy się zastanowić. Nie da się cofnąć ułaskawienia, więc to, co było, no pozostawmy już. Natomiast o te skutki pyta senator, były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
7: Każda decyzja o ułaskawieniu jest symboliczna, wysyła określony sygnał. Ja jestem zdania, że jeżeli ktoś dopuścił się naruszenia prawa i zostało to potwierdzone wyrokiem, to tego typu decyzje ułaskawieniowe muszą siłą rzeczy budzić wątpliwości, jaki jest stosunek do przestrzegania prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej. To jest sygnał, że są pewne osoby, które są gdzieś, mogą być ponad prawem, czy mogą się dopuszczać pewnych zachowań, które są niepożądane społecznie. Bardzo mi się nie podoba wypowiedź rzecznika prezydenta, który mówi, że nie mamy tego prawa oceniać, bo to jest prerogatywa. No nie, właśnie na tym to polega, że każda prerogatywa niesie za sobą prawo do tego, aby opinia publiczna oceniała tego typu decyzje.
1: I wydaje mi się, że na razie więcej ułaskawień dla kibiców, dla osób związanych z ruchem kibicowskim nie będzie. Przynajmniej dopóki to wszystko nie przycichnie. Mamy na liście ułaskawionych jeszcze jedną osobę, Piotra Pytela, osobę skazaną na dożywocie. Jak informował jego obrońca, mężczyzna ten spędził w więzieniu blisko 22 lata po wyroku sądu w Monachium za morderstwo, jednak późniejsze ustalenia polskiej prokuratury wykazały, że zbrodni dokonał ktoś inny. No i z tą decyzją prezydenta zgadzają się wszyscy politycy.
0: No tak, były nawet dzisiaj od rana już podziękowania i w stronę prezydenta, i w stronę ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i w kierunku pani prokurator Wrzosek. Także sporo tych słów się dzisiaj pojawiło w związku z tym ułaskawieniem. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałam, że to prawo łaski jest jedną oczywiście z najsilniejszych prerogatyw prezydenta i tutaj chyba nawet nie ma co dyskutować, ale pytanie, które wraca, wydaje mi się, po każdym ułaskawieniu brzmi nie czy prezydent mógł, ale czy powinien.
1: No i to jest właśnie decyzja, którą musi podejmować i wziąć za nią odpowiedzialność prezydent, niezależnie od jakiego kraju. Pamiętamy sytuację z Węgier. Katalin Nowak, która przecież zajęła się tak tam ułaskawieniem osoby skazanej. Przypomnij mi, tak, to chodziło tam o pedofilię, wobec tak. czego. I okazało się, że nagle ta decyzja potencjalnie, oczywiście trudna i prezydentka wzięła za nią odpowiedzialność, ale była tym pierwszym klockiem domina, który przewrócił rząd Viktora Orbana. Także prezydent, niezależnie od tego, jakiego kraju jest prezydentem, powinien wziąć odpowiedzialność i pomyśleć nawet nie jeden, dwa, tylko trzy kroki dalej, co potencjalnie taka decyzja może przynieść, jakie skutki długofalowo. Bo oczywiście to jest historia, to jest często tragedia jednej osoby, osób najbliższych, w jedną lub w drugą stronę, bo w zależności od tego, jaka to jest sytuacja, ciężko mówić o tym zupełnie teoretycznie, no ale załóżmy, że pan Staruch też ma jakąś rodzinę, która też chciałaby, żeby on po prostu, nie wiem, mógł pójść z nimi na mecz na przykład, albo chciałby się spełniać w swoim kibicowaniu. To jest jego oczywiście osobista tragedia. No ale pytanie właśnie o skutki. Czy to pomoże po prostu nie wykonywać, już nie popełniać takich przestępstw? Zobaczymy. Będziemy do tego tematu wracać.
0: Niewątpliwie. I to już wszystko na dzisiaj?
1: No nie, jeszcze sprawdźmy, jak tam tankowałaś dzisiaj?
0: Nie, nie tankowałam, ale tankowałam kilka dni temu. Czekaj, 2-3 dni powyżej 7 zł. 7 zł 9 groszy, jeżeli dobrze.
1: 7,44 obecnie. O, za 95.
0: To chyba dobrze, że zatankowałam 3 dni temu.
1: No i rząd właśnie obserwuje ceny. O tym mówił dziś rzecznik rządu Adam Szłapka. Posłuchajmy.
5: Tak, te analizy są prowadzone zarówno przez Ministerstwo Finansów, jak i przez Ministerstwo Energii. Zarówno jeśli chodzi o rynek wewnętrzny, jak i sytuację na rynkach światowych, ceny poziomu ropy. Także te analizy są oczywiście prowadzone.
1: No ale nie będzie to projekt CPN, ceny paliw niżej, tak jak to było wcześniej. No bo tutaj tak samo prezydent zajął się tym tematem, odesłał go do Trybunału Konstytucyjnego. O tym nie rozmawiano na rządzie, nie, to ma być inny mechanizm. Ma się opierać na obniżce podatku VAT na paliwa bez wprowadzania zmian w stawce akcyzy. I według zapowiedzi ministra energii obniżki mają mieć charakter tymczasowy i objąć końcówkę wakacji, więc... Pojedźmy może sobie gdzieś pod koniec wakacji. Tak samo ministerstwo liczy na to, że Orlen zdecyduje się na przedłużenie swoich weekendowych promocji na paliwo. Więc dwa ostatnie tygodnie sierpnia mogą być pozytywne dla tych, którzy chcą sobie jeszcze odpocząć. Chyba, że pogoda będzie taka se, to wtedy nawet tanie paliwo nie pomoże, bo będziemy siedzieć w domu. No i piosenkę jeszcze mam.
0: Mhm. Coś w kontrze do wczoraj.
1: Na drugą nóżkę. Tak. Jest taka wokalistka, Zuzanna Niewiadomska, absolwentka klasy jazzu w Szkole Muzycznej w Katowicach. I ona swoim głosem potrafi wyśpiewywać kilka instrumentów, kilka różnych głosów, świetne utwory. No i jeden z nich był polityczny. Cofnijmy się do roku 2020. Tak, posłuchajmy.
8: Jutro święto Konstytucji. Czytam ją codziennie.
9: Czytam ją codziennie.
8: Chciałbym kiedyś zrobić Polskę, która będzie właśnie taka. Jak będzie trzeba,
9: zrobię to, co będzie trzeba.
8: Wszystko dam, żeby właśnie taka była.
1: Pamiętacie państwo?
0: No to jest przeciwwaga do tego, co się pojawiło wczoraj na naszej antenie. Muszę ci przyznać, dotrzymałaś słowa.
1: Tak, Szymon Hołownia, rok 2020. Może niektórzy już zapomnieli, a i pani Zuzanna nie. Bardzo anielski. Nie orszak. Głos.
0: Mm-hmm. Klaudia Kowalczyk, bardzo ci dziękuję za tą relację i za przybliżenie oczywiście aktu łaski wobec Starucha i nie tylko. Do tej sprawy jak zawsze będziemy wracać nie tylko w popołudniowym programie, ale także w serwisach informacyjnych. 16.34 na naszym zegarze. Zastanawiają się państwo, co skacze dziś. Nie mogłyśmy z Klaudią dojść do porozumienia. Ja bym zaryzykowała stwierdzenie, że pogoda. Co państwo na to?

Back in the car, Trixie's there, smiling, cheating death.

0: Baxter Dury i 16.37. Powiedziałam, że skaczę pogodę, oczywiście mając na myśli gdzieś temperaturę, bo nad morzem około 25, a jak popatrzymy na południe naszego kraju, to nawet 38. A jutro nawet podobno do 40.
1: Pogoda.
0: Tak, bo podobno uderzenie gorąca dopiero przed nami. Dziś południowo-wschodnia Polska to jest ewidentny biegun ciepła. W Rzeszowie mamy 38 stopni, w Katowicach i Krakowie 37, w Łodzi 34, w Poznaniu 33, w Warszawie 32 stopnie. Oddech łapią Olsztyn, Suwałki i Gdańsk. Tam od 25 do 28 kresek. Słońca pod dostatkiem, choć wędrujący front może lokalnie przynieść przelotny deszcz. Szczególnie spodziewany jest na Podlasiu, Podkarpaciu i przy zachodniej granicy naszego kraju. A co w kolejnych dniach? Jutro czeka nas absolutne apogeum upałów. Na Podkarpaciu termometry oszaleją i pokażą 40 stopni. W całym kraju będzie powyżej 30, a północ Polski mogą przeciąć gwałtowne burze. W czwartek żar z nieba zetrze się tylko symbolicznie. Na Podkarpaciu spadnie zaledwie o 2 stopnie. W centrum ma być 35, na Pomorzu Zachodnim 28. Przelotne deszcze przejdą wtedy przez cały kraj. Ulgę i upragnione lekkie ochłodzenie synoptycy obiecują nam dopiero na weekend.

Tam wielu prestiżowych nagród dziennikarskich ceniono go za dociekliwość, kulturę rozmowy i niezależność. W ostatnich miesiącach otwarcie mówił o walce z chorobą nowotworową. O jego śmierci poinformowała stacja TVN24.

Peter Gabriel i 16:48, to jeszcze pani Alicja daje znać, że w Gdyni było, no właściwie pewnie są do tej pory 23 stopnie, a w Sopocie po rowerku już bardziej pochmurno. Nie czekam na deszcz, tutaj z przymrużeniem oka oczywiście pani Alicja daje znać, ale reszcie uprażonej w Polsce życzę i owszem, a rodzice w centralnej Polsce mają 33 stopnie w cieniu. Pani Alicjo, potwierdzam i oficjalnie ogłaszam, że cała redakcja solidarnie zazdrości każdemu, kto słucha nas teraz nad Bałtykiem, bo tam faktycznie przyjemne od 25 do 27 stopni, podczas gdy reszta kraju dosłownie się topi. To proszę trochę tego nadmorskiego wiatru w naszą stronę pchnąć, a my pchniemy dalej na południe, bo tam jutro termometry naprawdę będą pokazywać 40 stopni.

16.53, a Państwo dają znać, że na południu naprawdę temperatury nie pozwalają przestać o sobie myśleć tak gorąco, że aż się niektórym białka w oczach ścinają. No to przy okazji tych 40 stopni. A zastanawiali się Państwo kiedyś, ile tak naprawdę jest w stanie wytrzymać ludzki organizm? Bo naukowcy zbadali to bardzo dokładnie i okazuje się, że naszą absolutną granicą bezpieczeństwa jest tak zwana temperatura mokrego termometru wynosząca 35 stopni. No i pewnie się teraz Państwo zastanawiają, co to w praktyce oznacza. To połączenie 35 stopni ze 100-procentową wilgotnością powietrza. Tak chyba najkrócej można powiedzieć. W takich warunkach nasze ciało traci zdolność chłodzenia się przez pot i po prostu zaczyna się przegrzewać. Na całe szczęście w Polsce dziś w większości kraju powietrze mamy suche, więc do tej granicy nam jeszcze daleko, ale i tak proszę nie igrać dziś ze słońcem. Dbajmy o siebie, pijmy wodę, zostańmy w cieniu oczywiście kto może, a my teraz dorzucimy do tego dawkę dobrej muzyki.

Szybi Śniegi, Czarny Hi-Fi, 16.57, za 3 minuty na naszej antenie serwis informacyjny, a ja Państwu przypominam o naszym telefonie 224-280-280. Dziś nasza wydawczyni Olga Bubienko przy nim czuwa, a ja do 19 czuwam przy naszej poczcie. Popołudnie małpa Nowy Świat Online.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Zaczynamy od smutnej wiadomości. Odszedł Andrzej Morozowski. Od 2001 roku dziennikarz był związany z TVN24, prowadząc m.in. rozmowę bardzo polityczną, czy tak jest. Informację przekazał Tomasz Sianecki.
2: Dziś, 4 sierpnia 2026 roku, zmarł nasz kolega, przyjaciel, autorytet Andrzej Morozowski. To nie jest tak, że nie spodziewaliśmy się tego. Natomiast zawsze, kiedy nadchodzi ten moment, człowiek czuje się zaskoczony i te wszystkie przygotowania nie mają żadnego sensu, bo jak już nadchodzi ten moment, to trudno się z tym pogodzić. Andrzej Morozowski po naprawdę bardzo ciężkiej chorobie, którą znosił bardzo, bardzo dzielnie wraz ze swoją żoną Agatą, dzisiaj odszedł od Agaty, od nas, od państwa.
1: Andrzej Morozowski odszedł w wieku 69 lat. Coraz częstsze upały i przedłużająca się susza. Naukowcy ostrzegają, że wraz ze zmianą klimatu problem niedoboru wody w Polsce będzie narastał. Susza rolnicza obejmuje obecnie 62% gmin, mówi Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
3: Jest niezwykle sucho i to widzimy i w lasach, i widzimy to na polach. To ma związek oczywiście, po pierwsze z niedostosowaniem melioracji rolniczych i leśnych do współczesnego klimatu, a w miastach też związek z taką klasyczną betonozą. Tak? Stosujemy piękną, równą kostkę brukową zamiast zieleni miejskiej i to się na nas odbija, tak więc ten bilans wodny zakłócamy.
1: Polska ma niewielkie zasoby wodne, a w tak zwanych suchych latach spadają one poniżej progu bezpieczeństwa wskazywanego przez ONZ. Zdaniem ekspertów kluczowe jest zatem zatrzymywanie większej ilości wody i zwiększanie terenów zielonych. Świat musi zobaczyć, że Rosja oszalała, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w reakcji na atak rosyjskiego drona na cywila w Chersoniu. Dodał, że wszystkie państwa powinny współpracować nad tym, by zakończyć rosyjską inwazję. Rosyjski dron celowo ścigał mężczyznę sprzedającego warzywa na jednym z chersońskich targowisk. Eksplodował tuż obok niego, a sami Rosjanie przyznali, że popełnili te zbrodnie, napisał prezydent w serwisach społecznościowych. Zełenski ocenił, że Rosjanie nie tylko nie okazują skruchy, ale są dumni ze znęcania się nad ludźmi. Podkreślił, że takie safari na zwykłych mieszkańców Chersonia urządzane są każdego dnia. Bez wywierania presji na Rosję, bez ograniczenia jej potencjału agresji i bez rzeczywistych gwarancji bezpieczeństwa, przed Rosją nie sposób wyobrazić się sobie pokojowego współistnienia z tym złem, oświadczył Wołodymyr Zełenski. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: To już druga godzina popołudniowego spotkania.
5: Nowy Świat po południu,
4: którą rozpoczynamy cały czas w składzie niezmienionym. Olga Bobienko, Klaudia Kowalczyk, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Kuba Ferlin, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak.
5: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
4: A wspólnie z nami rozpoczyna Ewa Bem.

Jak człowiek uparty do przetrwania 38 stopni, pan Tomasz pozdrawia nas z południa Polski. Oczywiście na dowód, że 38 stopni przesyła zdjęcie z pomiarem temperatury, a niektórzy z państwa piszą, że z wody radio brzmi jeszcze lepiej. No tak, sprawdzają to dziś ci, którzy wypoczywają nad jeziorem, na żaglówce czy kajaku, a może i czasem nad basenem. Niezależnie od tego, gdzie państwo są w tym momencie, wszystkim życzymy spokojnego popołudnia. No i w sumie to apelujemy od początku naszej audycji, żebyśmy grali dziś w jednej drużynie. Dbajmy o siebie, dbajmy o sąsiadów, przypominajmy bliskim o szklance wody, bądźmy uważni, a przede wszystkim zauważajmy też, proszę państwa, naszych czworonożnych przyjaciół. Im także chce się pić, one także szukają ochłody. A przy okazji mogą się państwo podzielić sprawdzonymi patentami na schłodzenie czworonogów. Można załącznikowo, zdjęciowo, popołudnie Małpanowy Świat online i w grupie patronackiej, ale można nam także o tym opowiedzieć, dzwoniąc pod numer telefonu 224-280-280. Przypominam, Olga Bobienko dziś przy naszym telefonie dyżuruje.

0: Ależ wybrzmiało The Black Keys i 13 minut po godzinie 17. Kostki lodu dla zwierzaków i w ogóle lody wiodą prym, jeżeli chodzi o ochłodę naszych czworonożnych przyjaciół. Proszę słać, czekam na więcej zdjęć i sposoby na walkę z upałem, ale proszę też pamiętać, że ten skwar, który dziś nazywamy niemożliwym, w innych częściach Europy pokazuje znacznie gorsze oblicze. I właśnie wokół tego tematu będziemy krążyć w drugiej godzinie naszej popołudniówki, bo opowiemy Państwu o pewnym paradoksie klimatycznym. Europa płonie, ale globalnie pożarów jest najmniej w historii.
1: W Europie tak zwany tegoroczny sezon pożarowy według prognoz może potrwać nawet do listopada.
2: Sprawdziłem dokładnie informacje dotyczące skali emisji pożarów. Być może w ujęciu za cały rok będą one w tym roku niższe niż w roku 2025, ale to wynika po prostu z tego, że te emisje w roku 2025 były po prostu rekordowe.
0: Czy w takim razie istnieje w ogóle coś takiego jak dobra wiadomość klimatyczna, o której media prawie nigdy nie mówią? No właśnie, zastanowimy się nad tym. Dokładnie po 17.35 poszukamy właśnie dobrych wiadomości. Naszym gościem będzie profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Sprawdzimy, co naprawdę dzieje się z naszą planetą i dlaczego jednocześnie można mówić o rekordowych pożarach w Europie i rekordowo małej liczbie pożarów na świecie.

0: Błażej Król. Miałem zabrać cię nad rzekę 18 minut po godzinie 17. Tymczasem obrazy płonącej Hiszpanii, Grecji czy Francji każą myśleć, że pożarów na świecie jest coraz więcej. Tymczasem naukowcy mówią, globalnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Najnowsze dane pokazują, że ślad węglowy związany z pożarami jest dziś najniższy od rozpoczęcia pomiarów satelitarnych. Czy to oznacza, że pożarów rzeczywiście ubywa? Niekoniecznie. To jeden z najbardziej zaskakujących paradoksów zmian klimatu, w którym lokalne katastrofy i globalne statystyki opowiadają dwie różne, ale jednocześnie prawdziwe historie. I o tym teraz opowie Państwu Anna Rokicińska.
1: Pożary we Francji obejmują więcej niż teren obecnej Warszawy. Płonie też Hiszpania i Grecja. Mieliśmy do czynienia z gigantycznymi pożarami w Kanadzie, a obecnie w ogniu stoi stan Waszyngton w Stanach Zjednoczonych. Mimo to naukowcy stwierdzili, że w tym roku emisje związane z pożarami spadły do najniższego poziomu od początku pomiarów satelitarnych. Faktem jest, że mniej pali się w Afryce i Azji, ale czy aktualne dane, właściwie w połowie sezonu wakacyjnego, mogą być rzeczywiście optymistyczne? Paweł Frontczak, były rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.
2: W Europie tak zwany tegoroczny sezon pożarowy według prognoz może potrwać nawet do listopada. To jest pierwszy raz w historii Europy, że tak duże zagrożenie może występować przez tak długi czas i oczywiście to związane jest z powstawaniem pożarów. Niejednokrotnie, biorąc pod uwagę skalę zjawiska, wiele państw Unii Europejskiej, dotyczy to Portugalii, Hiszpanii, Francji czy też Grecji, poprzez mechanizm ochrony ludności takie państwa zwracają się o pomoc do innych państw, jeśli chodzi o strażaków, pojazdy czy też samoloty i śmigłowce.
1: Polscy strażacy pomagają obecnie gasić pożary w Hiszpanii. Biorą udział w akcji kilkadziesiąt kilometrów od Madrytu. Ale tu pojawia się pytanie, skoro mamy tak rozległe pożary w Europie, to skąd prognoza, że zmniejszy się ślad węglowy spowodowany tymi właśnie? Mikołaj Gomulski, Greenpeace Polska.
3: Przed naszą rozmową sprawdziłem dokładnie też zresztą informacje dotyczące skali emisji z pożarów i rzeczywiście być może w ujęciu za cały rok będą one w tym roku niższe niż w roku 2025, ale to wynika po prostu z tego, że te emisje z pożarów w roku 2025 były po prostu rekordowe. To było ponad 12 megaton emisji dwutlenku węgla, więc to było całkiem sporo. No i to oczywiście jest częścią problemu kryzysu klimatycznego, chociaż tutaj problem ze względu na bioróżnorodność, tak, i na niszczenie tych ekosystemów. Aczkolwiek też pamiętajmy, że czasem ktoś mógłby pomyśleć, że jak są takie pożary, to jak się do tego porównuje, że mają wpływ człowieka i wpływ gospodarki. No i tutaj może taką przydatnym porównaniem będzie to, że jedna elektrownia Bochatów, która jest tak największym trucicielem w Unii Europejskiej, ona jako ten jeden obiekt odpowiada za ponad dwa razy więcej emisji gazów cieplarnianych niż wszystkie pożary, które się dzieją w Europie w trakcie całego roku tak średnio.
1: Bo tak średnio ja i mój pies mamy po trzy nogi. To też statystyka. Ale skoro już jesteśmy przy danych, to warto wiedzieć, że to nie Afryka ociepla się najszybciej. Szybciej dzieje się to w krajach cywilizacji zachodniej, a Europa bije w tym rekordy, mówi profesor Zbigniew Karaczun z Katedry Ochrony Środowiska SGGW i Unii Klimatycznej.
4: Takim wyznacznikiem, który pokazuje, że rzeczywiście problem w Europie będzie narastał, jest to, że Europa jest w Arktyce drugim najszybciej ogrzewającym się regionem na świecie i rzeczywiście mamy problem i dostrzegamy to w tej chwili w badaniach, że to ocieplenie przyspiesza, to znaczy o ile jeszcze w ostatnich dekadach XX wieku wzrost temperatury to był 0,2 stopnia na dekadę, no to w tej chwili mamy już prawie dwa razy więcej, to znaczy 0,35-0,4 stopnia Celsjusza na dekadę, więc to pokazuje, że Europa rzeczywiście, te skutki zmiany klimatu spowodowanej przez człowieka bardzo przyspieszyły i rzeczywiście są bardzo wyraźne w Europie. To jest takim największym wyznacznikiem tego, co z klimatem się dzieje. Trzeba mieć taką świadomość, że niestety zmiana klimatu, czy skutki zmiany klimatu dotkną każdego państwa na świecie, każdy region na świecie, każdy sektor gospodarki, każdego człowieka. Także jeżeli tego nie powstrzymamy, będzie tylko gorzej.
1: Ale nie wiem z jakiego powodu. Gorzej jest też z naszym myśleniem o klimacie i pożarach. Bo powstała internetowa teoria, że dobrze, że teraz wypali się to, co jest suche, bo w przyszłym roku tam się już palić nie będzie. Nic bardziej błędnego. Ponownie Paweł Frontczak.
2: To na pewno nieprawda, bo chociażby statystyki i to, co przekazują agencje co roku, pokazuje, że jednak te pożary powstają nawet w tych samych miejscach. Przyczyn jest wiele. To między innymi w tym roku kolejna fala ekstremalnych upałów. To również brak opadów i idąca za tym susza. Trudność w opanowaniu takich pożarów to przede wszystkim ukształtowanie terenu, zupełnie inna roślinność karłowata, trawy, drzewa, a także bardzo silny wiatr, który wieje, kiedy dochodzi do tego typu pożarów. Poza tym większość lasów, które znajdują się na terenie Francji i Hiszpanii, a weźmy pod uwagę, że to te dwa państwa zajmują trzecie i czwarte miejsce pod względem zalesienia w Europie, to są lasy prywatne, czyli w związku z tym brak jakiejkolwiek gospodarki leśnej, brak dróg dojazdowych, trudności z poborem wody do celów gaśniczych.
1: Łatwiej jest tam, gdzie samoloty czy śmigłowce mogą pobierać wodę do gaszenia z naturalnych zbiorników wodnych. Nie zawsze jednak jest to możliwe.
0: A czy w czasach zmian klimatu można jeszcze usłyszeć dobrą wiadomość? A jeśli tak, to dlaczego tak rzadko do nas dociera? I czy średnie temperatury, którymi na co dzień się posługujemy, rzeczywiście opisują to, czego doświadczamy za oknem? Między innymi o tym już za chwilę porozmawiam z profesorem Bogdanem Chojnickim, klimatologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

0: Lola Young i 17:28. Pani Marzena jeszcze napisała, że 38 stopni na zewnątrz, 28 w środku. Mam pod czasową opieką 2 czworonogi. No i oczywiście mają maty chłodzące. Bardzo dziękuję oczywiście za ten wpis, bo w taki upał naprawdę liczy się każdy stopień chłodu i każde dobre serca. Czworonogi na pewno są za tę opiekę bardzo, bardzo wdzięczne. Zresztą prosiłam Państwa, żeby się Państwo pochwalili, w jaki sposób dbają o czworonogi i w jaki sposób można pomóc im się schładzać. Absolutnie ten mój apel i to zachęcenie do dyskusji jest jak najbardziej aktualne. Telefonicznie 224-280-280 można pisać popołudnie Małpanowy Świat online i oczywiście w grupie patronackiej też jesteśmy.
1: Pogoda.
0: A w pogodzie, no to pewnie Państwo sami już wiedzą, w większości kraju pogodnie i słonecznie, a przede wszystkim gorąco, choć nad Polską wędruje taki front, który przynosi przelotne opady deszczu i burz, głównie na Podlasiu, Podkarpaciu, może pokropić w Warszawie, a także na zachodzie. A poza tym z nieba leje się niemalże afrykański żar. Rzeszów notuje dziś 38 stopni, Kraków i Katowice 37, Łódź 34, Poznań 33. Ciśnienie spada, na południu bardzo sucho, dlatego proszę na siebie uważać. Przede wszystkim proszę pić dużo wody i kto nie musi, to proszę unikać słońca. A wracając jeszcze do klimatu, czy można jednocześnie martwić się o klimat i zachować odrobinę optymizmu? A może w debacie publicznej zbyt rzadko mówimy o tym, co się poprawia, skupiając się wyłącznie na tym, co niepokoi? Już za chwilę właśnie o tym porozmawiam z profesorem Bogdanem Chojnickim, klimatologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Będzie więc o faktach, o mitach, o tym, jak naprawdę czytać dane dotyczące naszej planety. No bo kiedy słyszymy słowo klimat, najczęściej myślimy o rekordach, o katastrofach, o ostrzeżeniach. Ale czy to co, to jest cały obraz? Czy te dane, które każą spojrzeć na zmiany klimatu z nieco szerszej perspektywy? No o tym z panem profesorem za chwil kilka właśnie pomówimy.

Czy dobra wiadomość klimatyczna w ogóle ma szansę przebić się do mediów, czy po prostu nie wierzymy już w dobre wiadomości? Za chwilę poszukamy odpowiedzi razem z profesorem Bogdanem Chojnickim. Będzie o pożarach, o klimacie, o tym, dlaczego rzeczywistość bywa czasem bardziej złożona niż nagłówki, które codziennie czytamy.

0: nie da rady.
1: I gdybyście Państwo jeszcze zastanawiali, gdzie akurat w tym momencie pada, to nakło nad notecią pan Sebastian daje znać, uff, jak przyjemnie, i załącza fotografię, faktycznie pada. Pytanie, panie Sebastianie, czy przyjemnie jeszcze będzie za pół godziny, czy zrobi się tak zwana paruwa za oknem, to proszę dać nam znać. Tymczasem już witamy profesora Bogdana Chojnickiego, pracownia bioklimatologii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, czy istnieje coś takiego jak dobra wiadomość klimatyczna, o której media prawie nigdy nie mówią?
2: Zastanawiam się, no ale chyba na przykład wyższe temperatury czasami zimą, które nie do końca powinny cieszyć, ale na pewno cieszą. To jest dobra wiadomość, jak w marcu tego roku na przykład mieliśmy temperatury sięgające 20 stopni. Chociaż ja bym jeszcze dalej komentował, ale jak pozostaniemy na tej informacji, myślę, że tak, to na pewno jest dobra wiadomość.
1: A wie pan, dlaczego to pytam? Bo przygotowując się do naszej rozmowy, natknęłam się na kilka zaskakujących faktów. Globalnie powierzchnia spalana przez pożary jest dziś mniejsza niż 20 lat temu. Satelity pokazują, że Ziemia jest bardziej zielona niż kilkadziesiąt lat temu. Czy problem klimatyczny jest może znacznie bardziej skomplikowany, niż umiemy o nim opowiadać? I jak się pan domyśla, pytam także w kontekście pożarów, o których przecież też państwa informujemy, o pożarach na południu Europy. Mówimy bardzo dużo, ale o tym, że w skali globalnej tych pożarów jest mniej niż kiedyś, już nie. Dlaczego?
2: To rzeczywiście jest tak, że taka ta rzeczywistość klimatyczna, ona jest bardzo złożona. Tu nawet sama definicja klimatu, no i później rozróżnienie między klimatem a pogodą jest dość problematyczne. I rzeczywiście jest tak, że Ziemia jest w wielu miejscach o wiele bardziej zielona. To jest też prawdą. Natomiast no, gdy wspomniała pani o tych pożarach europejskich, to już nie jest taka, bym powiedział, dobra, ciekawa wiadomość, bo tu pamiętamy, że te systemy różne zabezpieczenia przeciwpożarowego, one potrzebują już rozwoju. Mm-hmm. I trochę można powiedzieć tak, że ja czasami określam, że troszkę istniemy, tak znajdujemy się w takiej pułapce zmiany, bo na tą zmianę klimatu my musimy zareagować. Jeżeli tego nie zrobimy, to zmiana sama sobie weźmie, co będzie chciała. Trochę tak jest z pożarami, że rzeczywiście jest tak, że gdy spojrzymy na przykład na płonące lasy, to można sobie wyobrazić system zabezpieczeń takich lasów. Mam wrażenie, że w Polsce na przykład taki system zabezpieczeń przeciwpożarowych działa naprawdę całkiem dobrze. Z drugiej strony, gdy on nie działa, no to warunki coraz lepsze do powstawania pożarów prowokują no takie nieszczęścia, jak we Francji, czy ostatnio w Hiszpanii.
1: Panie profesorze, ale jeśli globalnie pożarów jest mniej, a jednocześnie Europa doświadcza rekordowych sezonów pożarowych, to która informacja jest ważniejsza? Czy nie popełniamy też błędu, patrząc wyłącznie przez pryzmat własnego kontynentu?
2: To znaczy, jeżeli spojrzymy w ten sposób, to warto chyba policzyć koszty, bo rzeczywiście jest rzeczywiście bardziej zielono. Ale gdy spojrzymy już koszty, które musimy, czy ocenimy koszty, które musimy ponieść wraz ze wzrostem temperatury i powstawaniem pożarów, okaże się, że bardzo drogie zajęcie, które rzeczywiście sprawia, że mamy, że możemy mieć poważny, no mamy poważny problem, bo widzimy ewidentnie, jak na przykład system, który... halo?
1: Jest pan profesor, na sekundkę nam pan zniknął, ale już pan jest.
2: Rozumiem. System, który na przykład przeciwpożarowy, który Unia Europejska uruchomiła, taki mechanizm wzajemnej pomocy, on czasami zbliża się do tych granic wytrzymałości i to jest w zasadzie coś, o czym powinniśmy rozmawiać. Temperatura wzrasta, rzeczywiście na kontynencie europejskim wzrasta, można powiedzieć, najbardziej, bo to troszkę wynika z fizyki atmosfery takiej globalnej. No i tu praktycznie rzecz biorąc, od naszego działania i od naszych, no też niestety trzeba powiedzieć, inwestycji, zależy, jakie straty będziemy ponosić.
1: Ja dopytuję o to, bo mam wrażenie, że coraz częściej zadajemy pytanie nie czy klimat się zmienia, tylko czy to już przez klimat. I na ile nauka jest dziś w stanie odpowiedzieć, że na przykład konkretna powódź, susza czy pożar są skutkiem zmian klimatu, a na ile naturalnej zmienności pogody? Choć domyślam się oczywiście, że w kontekście pożarów będziemy mówić o czynniku ludzkim.
2: Tak, to znaczy może zacznijmy od tyłu, od tego drugiego pytania. W Europie mamy tak naprawdę naprawdę czynnik Europy ludzący, jako ten, który wywołuje pożar. Innymi słowy, większość pożarów powstaje z przyczyn ludzkich.
1: Mm-hmm.
2: A zmiana klimatu po prostu tworzy warunki do tego, żeby ten czynnik ludzki zadziałał. Także można sobie wyobrazić i mam wrażenie, że to jest dobry kierunek, też działa, żeby uczyć ludzi, w jaki sposób zachowywać się bezpiecznie, na przykład w takim już bardzo suchym, gotowym, mówiąc w cudzysłowie, do pożaru lesie. Natomiast gdy mówimy o nauce, która próbuje odpowiedzieć, czy odpowiada na pytanie, jak to jest, czy to jeszcze jest normalne, czy nie, to trzeba po prostu spojrzeć statystyki. I po prostu, gdy spojrzymy na statystyki, które na dużym obszarze na przykład się zdarzają, to można z przeszłości więcej prawdopodobieństwa wystąpienia danego zjawiska. Nagle, gdy tych zjawisk jest więcej, no to nie pozostaje nic innego, jak stwierdzenie, że tych zjawisk jest po prostu więcej z przyczyn zmiany klimatu. Nie, na przykład 2 lata temu mieliśmy taką potężną powódź na południowym zachodzie Polski. No i wyszacowano na przykład, że ten wir nazywany niżem genueńskim, on przyniósł kilka procent więcej niż normalnie by to zrobił. I to wynikało z takiej prostej fizyki, że po prostu ten niż genueński przez to, że był zbudowany z cieplejszego powietrza, większą ilość wody. Gdyby to powietrze było chłodniejsze, czytaj takie jak na przykład w latach 80., tej wody by było no kilka procent mniej. To różnica niewielka, ale w przypadku chociażby Kłodzka czy Raciborza, No, ludziom, którzy tam potracili dużo dobytku, no to była różnica.
1: Panie profesorze, ponieważ faktycznie w trakcie naszej rozmowy pojawiają się takie króciutkie przerwy, niby jest faktycznie tak, że ta płynność pana wypowiedzi zostaje zachowana, ale mimo wszystko nasi słuchacze mają takie poczucie, jakby gdzieś pan nam znikał, a przez to jakby tracili część pana wypowiedzi, to mam taką prośbę, mam nadzieję, że uda się naszą łączność nieco poprawić. Panie profesorze, a zdaje się, że nawet podczas krótkiego zajęcia nasz realizator to chyba uczynił, więc mam nadzieję, że teraz już lepiej będzie pana słychać. Panie profesorze, słyszymy się, mam nadzieję, dobrze.
2: Tak, ja słyszę bardzo dobrze.
1: Panie profesorze, to odpowiedział pan właściwie na to pytanie, oczywiście część drugą właściwie, tak? Na ile dziś nauka jest w stanie odpowiedzieć, że konkretna powódź, susza czy pożar są skutkiem zmian klimatu, a na ile naturalnej zmienności pogody, bo jak pan powiedział, ten czynnik ludzki oczywiście się przyczynia, ale to wszystko, co się dzieje, tak naprawdę zmienność klimatu ułatwia. A to pierwsze moje pytanie, ten pierwszy człon, czy tylko ja mam takie wrażenie, że coraz częściej zadajemy pytanie, nie czy klimat się zmienia, tylko czy to już przez klimat. Też ma pan takie wrażenie?
2: No to tak, oczywiście, bo tu może warto odwołać się do takich ostatnich doświadczeń, ostatnich paru dni. My przyglądamy się na przykład rzekom i nie tylko w południowej Polsce, ale także we Francji. No teraz ostatnio znana sprawa Renu, czy to w Niemczech, czy w Holandii, czy też Dunaju. I tu, gdy spoglądamy na te niskie stany wody, nagle okazuje się, że na przykład są odkrywane jakieś wraki podwodne, których wcześniej nie było można w żaden sposób wydobyć, bo po prostu znajdowały się pod wodą, to warto pamiętać, że ta woda, która płynie w naszych rzekach, ona jest efektem dwóch procesów. Z jednej strony deszczu, a z drugiej strony parowania. I pamiętam jeszcze parę lat temu, gdy rozmawialiśmy na ten temat, to wiele osób tak sceptycznie podchodziło na przykład do tego, że poziom wody, że rzeki mogą na przykład zniknąć albo bardzo obniżyć swój poziom. No ale to jest fizyka zwykła i tu zmiana klimatu jest jakby, ona się troszeczkę soczewkuje, bo z jednej strony mamy opady, to nie jest tak, że one zniknęły, ale z drugiej strony, gdy zaczyna rosnąć temperatura w tym roku naprawdę na kontynencie europejskim doświadczamy,

0: są takim podsumowaniem ogólnej zmiany. Także zmiana klimatu się toczy na naszych oczach. Tu co do tego nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. No a z drugiej strony objawia się to pewnymi rekordami. Mówimy o rekordach poziomu wody, ale też mówimy na przykład o rekordach temperatury. Tam powołujemy się na to, że na przykład 105 lat temu padł rekord wysokiej temperatury i że to po prostu jest naturalne, ale proszę zauważyć, że te 105 lat temu to był, można powiedzieć tak trochę kolokwialnie, wyskok. Natomiast dzisiaj to jest sytuacja, w której rekord pada, ale w towarzystwie wielu innych rekordów. Trochę jak o klimacie można rozmawiać, troszkę jak o peletonie naszych, czy o peletonie kolarzy. Gdybyśmy sobie wyobrazili taką jedną ucieczkę, to ona nie ma jakby wpływu na prędkość peletonu. I w tym momencie można powiedzieć, peleton jedzie z określoną prędkością, ale już jeżeli większość tych zawodników jedzie z dużą prędkością i tej ucieczki już nie ma, bo po prostu peleton już połknął tą ucieczkę. To już jest tak, cały peleton nam się rozpędza. I dlatego często, gdy rozmawiamy o zmianie klimatu, to my tak naprawdę wyobrażamy sobie, że to była ta ucieczka. Chcemy mówić, żeby było tak jak dawniej, a tak nie jest. Po prostu ten cały system nam się przesuwa zupełnie inny schemat.
1: Panie
0: I to
1: profesorze,
0: tym podsumowaniem są rzeki.
1: bo to jest trochę tak jak z tymi opadami, tak? Słyszymy, że w ocieplającym się klimacie będzie ich więcej, a jednocześnie coraz częściej mówimy o suszy. No i dla wielu osób brzmi to jak sprzeczność. No to jak to też najprościej wyjaśnić? I też z drugiej strony, panie profesorze, bo wydaje mi się, że dla zwykłego człowieka ważniejsze jest to, ile dni w roku nie śpi na przykład przez upał, albo ile razy w roku zaleje mu piwnicę. A my jako dziennikarze też mówimy o średniej temperaturze i może my też jako dziennikarze właśnie popełniamy błąd, bo może częściej powinniśmy mówić o tym, jak się zmienia to nasze codzienne życie.
0: Średnia to jest dobra wartość, ale też pamiętamy, że jak pójdziemy na spacer z psem w pojedynkę, to rzeczywiście średnio mamy trzy nogi,
1: Tak.
0: więc licząc z naszym psem. I rzeczywiście to trzeba rozróżnić i w pewnym sensie też komunikacyjnie trzeba te elementy w jakiś sposób odróżniać od siebie. Natomiast gdy tak mówimy generalnie o zmianie klimatu i o tym, jak ją komunikować, to jest to poważny problem, bo też język jest troszkę ograniczony. Bo gdy mówimy na przykład klimat, to tak naprawdę mówimy o zestawie parametrów za 30 lat. No i w zasadzie trudno jakby wrzucić do jednego worka 30 lat obserwacji i o niej coś powiedzieć. No i ta średnia gdzieś tam sobie się pojawia jako taki sposób na opis rzeczywistości. No i można powiedzieć spokojnie, że w Polsce. No, te 40 lat temu temperatura, może 50 lat temu temperatura była w granicach 2 stopni niższa niż teraz. No i to jest ta średnia temperatura. Natomiast czym to się objawia? No, kolejnymi rekordami wysokich temperatur. Zdaje się, że w tym minionej nocy, o północy w Bielsko-Białej stwierdzono 30,1 stopnia o północy, w nocy. Czyli krótko mówiąc, gdy ktoś nie ma klimatyzacji w domu w Bielsko-Białej i otworzył okno, no to w zasadzie wpadało mu do pomieszczenia bardzo ciepłe powietrze. No, trudno sobie wyobrazić, że w ten sposób mogliśmy odpocząć, zregenerować się. I tak prawdę mówiąc, na drugi dzień rano wszyscy się obudzili tam zmęczeni, ale pamiętamy, że to jest jeszcze kwestia później skupienia się, też rozdrażnienia. Czasami się zachowujemy dość irracjonalnie, gdy jesteśmy zmęczeni. To komunikacja tych zjawisk jest kłopotliwa i rzeczywiście przez te ekstrema w pewnym sensie łatwiej przemówić do rozsądku, ale z drugiej strony jest to zaparcie, że kiedyś też tak bywało, z tym, że nie patrzymy na to, że kiedyś były to incydenty, a teraz zaczyna się robić to pewnego rodzaju, no, nieprzyjemnym, często standardem.
1: To proszę jeszcze wyjaśnić naszym słuchaczom tę sprzeczność, o którą zapytałam na początku. Słyszymy, że w ocieplającym się klimacie więcej będzie opadów i jednocześnie coraz częściej mówimy o suszy.
0: To jest dość łatwe i mi się wydaje, że nasi słuchacze sobie bez problemu tutaj sami zobaczą to dosłownie za oknem, bo gdy sobie wyobrazimy sytuację, w której wzrasta nam temperatura, to wiemy wszyscy intuicyjnie, że suszarka wiejąca cieplejszym powietrzem szybciej nam suszy włosy, więc Gdy mamy do czynienia z mokrą powierzchnią, na którą wieje bardzo ciepłe powietrze, to ona bardzo szybko wysycha i każdy dzień takich wysokich temperatur sprawia, że my się coraz bardziej pogłębiamy w deficytach. Teraz ta fala upałów, która przyjdzie od południowego wschodu, być może nawet znowu się pojawi.

0: 40 stopni w Polsce na termometrach, no to ona zostawi po sobie, mówiąc tak kolokwialnie, suchy ślad. Ale gdy spojrzymy na to powietrze z fizycznego punktu widzenia, to ono jest bardzo ciepłe, wysysa często wodę nie tylko z gruntu, ale często na przykład z dużego zbiornika typu Morze Śródziemne albo Kaspijskie, bo w Polsce też pada woda z Morza Kaspijskiego. No i gdy pojawi się w takim powietrzu zaburzenie, bardzo gorącym i parnym, no to praktycznie rzecz biorąc mamy od razu do czynienia z sytuacją taką burzową. To powietrze jest, można powiedzieć, dla nas mamy wrażenie, że leniwe, ale tak naprawdę ono jest, patrząc z perspektywy meteorologa, niezwykle nerwowe. No i wtedy wylewają się strumienie wody, czyli powietrze gorące, gdy nie pada deszcz, intensywnie suszy, ale gdy jest sprowokowane do opadów, to potrafi wylać nam na głowę olbrzymie ilości wody. I wzrost temperatury gwarantuje te dwa zjawiska w intensywniejszych wariantach. Zarówno te zjawiska zaniżania czy deficytów wody, jak i tych gwałtownych opadów. I tak troszkę pani na wstępie mówiła o tych gwałtownych opadach burzowych. Właśnie one są takim dobrym egzemplem. Po tym powietrzu, które często jest duszne, gorące, nagle przychodzi podmuch powietrza. On może w postaci frontu przyjść, tak jak się spodziewamy, pewnie za 2 dni. Albo może przyjść po prostu tak, jak wspomniała pani o Nakle nad Notecią. Pozdrawiam Nakło nad Notecią, piękne miasto. Tam pojawiła się po prostu zwyczajna taka burza wewnętrzna, wewnątrz masy, i to powoduje, że pada deszcz, a za chwilę po tym zamieszaniu, można powiedzieć, przychodzi znowu to samo ciepłe powietrze, wysysa tą wodę, no i praktycznie rzecz biorąc robi się bardzo parno, wilgotno, no i gdzieś w jakimś innym miejscu zaczyna padać. I można by powiedzieć, dobrze, to wszystko jakby się domyka. Niekoniecznie, bo gdy spadnie 50 mm, to wszystkie piwnice, jeżeli systemy nie są odpowiednio na to przygotowane, zostaną zalane.
1: No niestety. No to jeszcze jeden paradoks, panie profesorze, bo w wielu krajach jakość powietrza jest dziś znacznie lepsza niż 30 czy 40 lat temu, a jednocześnie coraz więcej mówimy o kryzysie klimatycznym. No to ktoś pomyśli, dlaczego poprawa jakości powietrza nie oznacza, że rozwiązaliśmy problem klimatu?
0: No to jest naprawdę poważny problem komunikacyjny, bo z jednej strony, gdy mówimy o spalaniu paliw kopalnych, to rzeczywiście jest tak, że my czerpiemy tą energię z reakcji węgla z tlenem w powietrzu, w dużym skrócie. Gdy spojrzymy na to, na spalanie takich paliw stałych jak drewno czy węgiel, to zobaczymy, że z tego generowane są olbrzymie ilości dymu, bo tak naprawdę zarówno węgiel, jak i drewno, nim zapłoną, generują dość dużą ilość takiej substancji, która unosi się w powietrzu, i to widzimy jako ten dym. Gdy oddychamy takimi elementami, to jest absolutnie bardzo szkodliwe dla zdrowia. Czasami to kosztuje nas życie. Pamiętamy, mamy w Polsce tysiące ofiar smogu. Natomiast później przychodzi pomysł na to, żeby używać gazu. Wiemy, że on jest bardziej wydajny energetycznie. Natomiast emisja dwutlenku węgla się nie zmienia. Krótko mówiąc, nadal to jest dwutlenek węgla do atmosfery. Atmosfera się robi czysta pod względem chemicznym. Tym atmosfera robi się mniej szkodliwa dla nas, bo ten dwutlenek węgla w tych stężeniach w żaden sposób nam nie szkodzi. Natomiast cały czas pompujemy te gazy do klimatycznego pieca, sprawiając, że jest coraz cieplej. I tutaj często, gdy mówimy o usunięciu paliw kopalnych, żeby nie grzały nam, mówiąc kolokwialnie, klimatu, to mówimy o usunięciu zarówno węgla, jak i drewna, jak i gazu, ale jednocześnie, chociaż drewno nie jest paliwem kopalnym, ale o tym pewnie oddzielna rozmowa, natomiast mówimy o tym w taki sposób, że często w Polsce ten węgiel jest używany na co dzień i my musimy później tymi oparami węgla oddychać. No i jakby kojarzymy to ze sobą. To są rzeczy sprzężone, ale niekoniecznie te same. Koniec końców, niezależnie od wszystkiego, emitujemy dwutlenek węgla, który powoduje, że robi się coraz cieplej.
1: No tak, ale próżno, żebyśmy o tym usłyszeli w przestrzeni publicznej. Może stąd też nie rozumiemy, jak te mechanizmy działają. No to tak, zmierzając do końca naszej rozmowy, panie profesorze, bo mam też takie wrażenie, że przez lata mówiliśmy głównie o ograniczaniu emisji, a dziś coraz częściej, w tym również pan w wielu wywiadach, mówi o konieczności dostosowywania się do zmian. Czy my w takim razie przegapiliśmy moment, w którym adaptacja stała się równie ważna jak ograniczenie przyczyny?
0: Zmiana klimatu postępuje już od wielu lat i generalnie pierwszy problem był w ogóle, problemem pierwszym było to, żeby ludzie uwierzyli w zmianę klimatu. I gdy to mówiono jeszcze w latach 90., sygnalizowano, to praktycznie rzecz biorąc to budziło pewien uśmiech na, że tak powiem, twarzach wielu osób i troszkę uznawano zmianę klimatu jako taką dyskusję teoretyczną, kanapową. I prawda jest taka, że my ten pierwszy już wzrost temperatury zignorowaliśmy. Uznaliśmy, że jest to dość takie przyjemne doświadczenie coraz cieplejszych lat, które sprawiają, że te wakacje w Polsce są po prostu fajniejszym takim doznaniem. I to nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach. Do tego to się opłacało wszystkim koncernom naftowym, węglowym. One po prostu dobrze, czy gazowym, one dobrze na tym opóźnieniu myśleniu o zmianie klimatu zupełnie sobie dobrze radziły. Do dziś w zasadzie w wielu miejscach, w publikatorach, w internecie, w przestrzeni publicznej jeszcze cały czas się opowiada tę historię. I dzisiaj doszliśmy do takiego momentu, że zmiana klimatu już nam, mówiąc kolokwialnie, daje popalić. 60% ludzi w Polsce uważa, że zmiana klimatu jest problemem, co oznacza, że mleko się rozlewa i już trzeba w jakiś sposób reagować. To jest ta adaptacja. A z drugiej strony no, trzeba hamować, zaciągnąć ten klimatyczny hamulec no, i musimy dwie rzeczy robić naraz. Więc dawniej nie było szansy, żeby przekonać ludzi o tym, że pompowanie dwutlenku węgla w nieskończoność do atmosfery sprawi, że atmosfera zacznie się dynamicznie ogrzewać. No a teraz mamy dynamicznie ogrzewającą się atmosferę plus dokładamy do pieca, więc w zasadzie wszystkie ręce na pokład i działamy. No jedynym plusem jest to, że ludzie przekonują się o tym, że zmiana klimatu to nie jest po prostu więcej wakacji. Są poważne problemy z dostępem do wody, to są poważne problemy z systemem ochrony zdrowia, systemem energetycznym, no ale to taki bym powiedział plus, troszkę bardzo zaprawiony lekką, albo może nawet bardziej niż lekką goryczą.
1: O czym moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, ale musimy postawić kropkę. Niestety, ale pięknie dziękuję za to spotkanie i za wyjaśnienie różnych spornych kwestii. Profesor Bogdan Chojnicki, pracownia bioklimatologii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. A kto jak to, ale pan profesor potrafi. Dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję, życzę miłego dnia.
1: A, pojawił się pan profesor na koniec. No to bardzo się cieszymy. Nie udaje się dzisiaj chochlikom rozłożyć naszej anteny na łopatki i miejmy nadzieję, że to się nie stanie jeszcze przez najbliższą godzinę.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W wieku 69 lat odszedł Andrzej Morozowski, zmarł po długiej chorobie. Od 2001 roku był związany z TVN24. Dziennikarza, przyjaciela, tak wspominała Brygida Grysiak.
2: Bez względu na to, w jakiej Andrzej był kondycji, czy byliśmy przed tą chemią, czy po, i w lepszych i gorszych momentach tego chorowania rozmawiałam z Andrzejem o tym, kiedy wraca. I to nie tylko dlatego, że to było dla niego ważne, to było też dla nas ważne. Ja chciałam powiedzieć, że to jest nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. To jest po prostu nieprawda, że są tacy ludzie i takim człowiekiem na pewno jest Andrzej.
1: Andrzej Morozowski prowadził między innymi rozmowę bardzo polityczną oraz program Tak Jest. Rząd nie będzie podnosił wieku emerytalnego ani kobietom, ani mężczyznom. Taką deklarację składa ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Odpowiada w ten sposób na pojawiające się propozycje zmian w systemie emerytalnym. Dopuszcza rozmowę o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
3: Jestem otwarta na rozmowę i tak, zgadzam się, że wiek emerytalny powinien być zrównany, ale bez podwyższania. Możemy rozmawiać o tym, w jaki sposób zrównywać go w dół. Rozmawiajmy o tym, i to jest postulat Lewicy, jak wprowadzić emerytury stażowe.
1: Mówiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w TVN24. Ministra podkreśliła też, że nie ma mowy o uzależnianiu zasad emerytalnych od liczby posiadanych dzieci. Karol Nawrocki podsumuje pierwszy rok swojej prezydentury. W czwartek w rocznicę zaprzysiężenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbędzie się wydarzenie z udziałem prezydenta.
4: Rozpocznie to debata publicystów poświęcona właśnie rocznicy tego wydarzenia, jak wyglądał rok prezydentury prezydenta Karola Nawrockiego. Rok temu byliśmy razem na Placu Piłsudskiego, pod Pałacem Prezydenckim, przy Zamku Królewskim w Warszawie, pod Sejmem zgromadziły się dziesiątki tysięcy Polaków, którzy z biało-czerwonymi flagami świętowały to wydarzenie. Bądźmy razem także w tym roku.
1: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: No to czas start. Trzecia godzina popołudniowego spotkania.
6: Nowy Świat po południu.
5: 3 minuty po godzinie 18:00 prosiłam przed rozmową z panem profesorem, pana Sebastiana, żeby dał znać, co u niego za oknem. No to pan Sebastian daje znać. Raport z Nagła. Za oknem pochmurnie, ale nadal przyjemnie. Deszcz był przelotny, ale pomógł z kierunku zachód, północny. Nadciągają kolejne chmurki, z których może coś spaść. Czyli będzie dobrze, panie Sebastianie.

The Stone Roses i 7 minut po godzinie 18. To mamy jeszcze pozdrowienia od pana Romana. Pozdrowienia z Kaszub Stężyca. U nas piękny dzień, około 27 stopni z chmurkami. Teraz idealnie 24 stopnie, a w nocy też ma padać, więc wszystko okej. No i jest zaproszenie na rowery do pięknej Szwajcarii Kaszubskiej, która doskonale została pokazana z kamer helikoptera podczas wczorajszego etapu Tour de Pologne. Serdecznie pozdrawiam redakcję mojego ukochanego Radia Roman. Panie Romanie, oczywiście odwzajemniamy pozdrowienia i napawamy oczywiście widokami, które pan w załącznikach przesłał. Naprawdę pięknie. A wracając jeszcze na chwilę do rozmowy z profesorem Bohdanem Chojnickim, to mam nadzieję, że ta rozmowa pokazała, że nauka rzadko daje proste odpowiedzi, ale za to pomaga chyba lepiej zrozumieć świat. Emocje zwracają naszą uwagę, ale to fakty pozwalają wyciągać wnioski. No i w sumie z tą myślą zostawiamy państwa w temacie klimatu.

0: 12 minut po godzinie 18, no to ja tylko Państwu przypominam, że cały czas można słać do nas wiadomości pisane po południe Małpa Nowy Świat Online plus załączniki, na które oczywiście czekam i mogę się nawet podzielić. No i pocztówki głosowe też jak najbardziej mile widziane. 224-280-280. Olga Bobienko cały czas przy naszym telefonie dyżuruje. No dobrze, 12 minut po godzinie 18 to chyba pora zupełnie zmienić temat. Wspominałam coś o pierwszej pracy. To może zacznijmy tak. Czy dyplom wyższej uczelni to wciąż bilet do kariery?
1: Nie wyobrażam sobie jednak nie pracować, być całkowicie stuprocentowo na utrzymaniu rodziców.
2: Zacząłem pracować od drugiego roku studiów, dziennie i normalnie na pełen etat. I akurat ten półtora roku, gdzie miałem same studia, było idealnie, żeby się wybawić w Rzeszowie, ale później też byłem zadowolony z tego, że zacząłem pracować.
3: Czasami u ludzi pojawia się myślenie, o kurczę, to czego się uczy, to jest bez sensu, bo na przykład już zarabiam tak dobrze.
0: No właśnie, na świecie pewien model odchodzi już do lamusa. Dziś młodzi ludzie pracują, studiują jednocześnie, tylko jak wejść na rynek, żeby starcie nie popełnić błędu życia, jak mądrze zacząć pracę, żeby nie zamknąć sobie drzwi na przyszłość. Czy pierwsze zawodowe decyzje mają takie znaczenie, jak nam się wydaje? Między innymi o to po 18.30 Olga Bubienko zapyta Katarzynę Krzyżanowską, ekspertkę rynku pracy. A moje pytanie, czy Państwo pamiętają pierwszą pracę i co ona Państwu dała, jest wciąż aktualne. 224-280-280, popołudnie Małpa, Nowy Świat Online.

0: A to James i 17 minut po 18. Jeszcze kiedyś studenci poświęcali się całkowicie nauce, a do pracy szli po odebraniu dyplomu. Dzisiaj na niektórych uczelniach poszukiwania pierwszych praktyk zaczynają się już na drugim roku. Pracodawcy lepiej oceniają młodych ludzi już z jakimś doświadczeniem zawodowym. Eksperci mówią, warto pracować na studiach. A studenci, pracujemy, bo musimy za coś żyć. Akademiki są dla nielicznych. Większość młodych musi wynająć pokój albo mieszkanie z kolegami. Czy na studiach powinniśmy cieszyć się ostatnimi chwilami życia bez poważnych obowiązków, czy raczej pragmatycznie zdobywać kolejne wpisy w CV? Kacper Badura zapytał o to przechodniów.
1: Ja sama pracuję na studiach, co prawda są to takie mniejsze prace, nie takie na jakieś na pełen etat, no bo się skupiam na nauce i zawsze jednak ta nauka jest dla mnie priorytetem, ale nie wyobrażam sobie jednak nie pracować, być całkowicie stuprocentowo na utrzymaniu rodziców.
2: Wiadomo, że studia to jest bardzo fajny okres w życiu człowieka i na pewno o wiele lepiej jest nie pracować podczas studiów, ale no czasem to jest konieczność, więc moim zdaniem też fajnie, że teraz są takie warunki, że oni mogą po prostu pracować. Kiedyś takich warunków nie było, prawda?
3: Znaczy ja mam takie doświadczenie, że pracowałam weekendami i w sumie nie żałuję, ale bardziej bym wolała pracować już od razu w branży, w której poszłam na studia, bo teraz w sumie jestem chyba trochę do tyłu. Ale ogólnie, finalnie uważam, że to też jest czas na studia po prostu i że jednak no, też warto wykorzystać na ten, nie wiem, budowanie relacji jakichś nowych i tak dalej.
4: Zacząłem pracować od drugiego roku studiów, dziennie i normalnie na pełen etat. I akurat ten półtora roku, gdzie miałem same studia, było idealnie, żeby się wybawić w Rzeszowie, ale później też byłem zadowolony z tego, że zacząłem pracować wcześniej, bo po zakończonych studiach, nawet licencjackich i magisterskich też, już byłem na wyższym poziomie zawodowym w cudzysłowie, niż ludzie, którzy kończyli studia i nie zaczynali pracy wcześniej.
5: Czyli przydało się to doświadczenie.
4: Tak, tak w połowie było idealnie w sumie.
6: Doświadczenie zawodowe zdobyte na studiach jest niezwykle cenne, mówi profesor Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
7: W ocenie pracodawców no nie tylko liczy się sam dyplom, ale również to, czy osoba, która pracowała, ma już pewne doświadczenie, pewne nawyki, zna środowisko pracy, wie na czym polega odpowiedzialność pracownicza, praca w zespole, realizacja zadań. Też taka osoba nabywa kontakty, poznaje nowe osoby, nie tylko współpracowników, ale nawet klientów, przełożonych, więc to jest też pewien cenny kapitał na przyszłość. Także dla osób młodych ważna jest ta niezależność finansowa i też umiejętność poruszania się w tych kwestiach prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, zarządzania finansami domowymi, a nie tylko bazowanie na przykład na wsparciu samych rodziców.
6: Tylko gdy student czyta ogłoszenie dla początkujących, widzi, że poszukiwani są ludzie z dwuletnim doświadczeniem. Co innego w pracy na przykład w usługach, gastronomii czy obsłudze klienta. Tam przecież bardzo często pracują właśnie studenci. Jak wskazuje profesor Dorota Merecz-Kot, kierowniczka Zakładu Psychologii Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, doświadczenie zdobyte w takiej pracy nie w wyuczonym zawodzie też może być cenne.
8: Nawet takie prace kształtują uniwersalne kompetencje miękkie. Pozwalają nam zderzyć się z rzeczywistością miejsca pracy, dostosować do takich powszechnych i uniwersalnych reguł panujących w obszarze zatrudnienia. Podnoszą odporność na stres, uczą komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów w tej szczególnej roli bycia na przykład sprzedawcą czy osobom zajmującą się obsługą klienta w innych obszarach. Też w psychologii bardzo często się podkreśla, że zderzenie się z rynkiem pracy i doświadczenie na rynku pracy jakoś buduje naszą tożsamość zawodową. Jesteśmy bardziej świadomi naszych preferencji, tego do czego chcemy dążyć, czego zdecydowanie nie chcemy.
6: Zdarza się, że młody człowiek studiuje jakiś kierunek, ale trafia do pracy w zupełnie innym zawodzie i tam już zostaje, a studia kończy lub nie.
8: Czasami bywa tak, że szczególnie przy tych pracach niezwiązanych z zawodem, jaki chcemy wykonywać, może się pojawiać takie poczucie mniejszego związania, czy też mniejsze zaangażowanie w naukę, ponieważ no, nie ma takiego rytmu, że robię w pracy i na studiach to, co mi będzie potrzebne w pracy. Nie ma związku pomiędzy tymi dwoma obszarami, więc czasami u ludzi pojawia się myślenie, o kurczę, to, czego się uczy, to jest bez sensu, bo na przykład przykład już zarabiam tak dobrze w jakimś obszarze, a jak skończę studia, to będę zarabiać jeszcze więcej. To często też obserwuję w takiej codzienności wśród studentów, którzy na przykład podejmują pracę w korporacjach na jakichś niższych stanowiskach, doceniani są relatywnie wysoką płacą i czasami mówią, a to ja już nie będę po studiach kontynuować poszukiwania pracy w zawodzie, bo to, co mam, już jest dostatecznie dobre.
6: Uczelnie walczą o przeciągnięcie i zatrzymanie studentów, bo coraz więcej osób rezygnuje w trakcie. Wciąż trwa też dyskusja o roli szkolnictwa wyższego. Czy studia powinny dzisiaj przede wszystkim przygotowywać do konkretnego zawodu i odpowiadać na potrzeby rynku pracy, czy raczej uczyć krytycznego myślenia, poszerzać horyzonty i rozwijać intelektualnie? Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A jak mądrze zacząć pracę, żeby nie zamknąć sobie drzwi na przyszłość? Czy pierwsze zawodowe decyzje mają takie znaczenie, jak nam się wydaje? Między innymi o tym porozmawiamy z Katarzyną Krzyżanowską, ekspertką rynku pracy. To mniej więcej za 10 minut. A tymczasem pytanie do Państwa. Co Państwo robili na studiach i czy studia powinny być czasem nauki, zabawy, czy już wtedy należy szukać tak zwanej poważnej pracy? Może Państwa pociechy właśnie teraz studiują? No to też pytanie, czy łączą naukę z pracą, czy tylko nauka? I ona jest najważniejsza.

Kurkus i 18.26. Pytałam o Państwa pierwszą pracę i napisała do nas pani Karolina. Moja pierwsza praca, staż w agencji reklamowej. Na śmierć zapomniałam o ważnym projekcie i niestety firma straciła klienta. Szef zwolnił mnie w 5 minut. Myślałam, że to koniec mojego życia. Przepłakałam chyba ze 2 tygodnie. Ale to była taka nauczka, że nauczyłam się pancernej organizacji pracy. Od tamtego czasu minęło już 10 lat. Teraz to ja zarządzam zespołem i uczę innych, jak nie zawalać terminów. Być może musiało się tak stać, by z lekko ducha mogła wyłonić się odpowiedzialna postać. Kto wie, jak potoczyłoby się moje życie, gdyby nie tamta sytuacja. Czy w takim razie pierwsze zawodowe potknięcia mogą nam otworzyć drzwi, czy je zamknąć? No właśnie, porozmawiajmy także o tym, chociaż porozmawiamy o tym także z naszą gościnią. Przypominam, ekspertka rynku pracy Katarzyna Krzyżanowska już za chwilę na naszych łączach się pojawi, a w naszym studiu Olga Bobienko. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tę rozmowę, a Państwa do dyskusji 224 280 280 popołudnie małpa Nowy Świat Online.

0: Pogoda.
1: Do pierwszej pracy oczywiście będę jeszcze zaglądać i będę się wczytywać w to, co Państwo piszą, ale po raz ostatni dziś zaglądam do prognoz pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, przed nami bardzo gorący wieczór i niebezpieczna noc. W większości kraju walczymy z ekstremalną falą upałów. Najtrudniejsza sytuacja panuje dziś na południu w pasie od Dolnego Śląska przez Łódzkie aż po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Tam obowiązują najwyższe ostrzeżenia trzeciego stopnia. Termometry pokazywały dziś nawet do 38 stopni, co sami Państwo potwierdzali, wysyłając fotografie. Nieco lżej, ale wciąż upalnie jest w pasie centralnym i w Wielkopolsce od 30 do 34 stopni. Odetchnąć mogą jedynie mieszkańcy Pomorza oraz Mazur, gdzie temperatura spadła poniżej 30 kresek, ale to się, proszę Państwa, jutro zmieni. No i uwaga, przypominam o ekstremalnym zagrożeniu pożarowym w lasach na południu Polski oraz o trwającej suszy hydrologicznej. Ponadto dla województw podlaskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego wydano alerty przed gwałtownymi burzami. Proszę na siebie uważać.

0: 18.35. Jak to było z Państwa pierwszą pracą? Była szkołą życia, początkiem kariery, a może tylko wakacyjną przygodą? Czego nauczyła i czy to doświadczenie przydaje się Państwu do dziś? O to pytałam i cały czas pytam. Państwa można nadsyłać odpowiedzi, a w studiu już Olga Bobienko.
1: Dzień dobry.
0: Pierwsza praca Twoja, pamiętasz?
1: Tak, pierwsza praca, tak. Moja pierwsza praca to była
0: praca sezonowa. No właśnie, właśnie.
1: Praca sezonowa to było zbieranie wiśni w tamtym, tak, wiśni, bo później zbierałam czereśnie i się okazało, że czereśnie jednak nie da się zbierać, tylko da się jeść.
0: Czyli natomiast nie zarobiłaś, a to płaciłaś?
1: No nie, wyrzucili mnie, ale przy wiśniach jakieś ze 4 złote zarobiłam. Więc tak, tak, pamiętam pierwszą, aczkolwiek nie powiedziałabym, że był to początek zawrotnej kariery, chyba że miłości do czereśni.
0: No ja pamiętam, zbierałam ogórki i przyznam ci szczerze, że to było takie doświadczenie, że uznałam, że więcej chyba nie chcę, ale doceniłam naprawdę ciężką pracę i tych, którzy je zbierają. Nawet w rękawiczkach.
1: No, to no właśnie, to nie są łatwe rzeczy.
0: Nie są, ale uczą jednocześnie i stąd też moje pytanie do Państwa, bo domyślamy się, że ta pierwsza praca to nie zawsze jest praca, która zostaje z nami do chwili obecnej albo przez większość życia, ale na pewno jakieś skutki wywołuje w tym życiu. Jakie to także jedno z pytań do naszej gościni.
2: Przepytanie.
1: A jest nią ekspertka do spraw rekrutacji, ekspertka rynku pracy, Katarzyna Krzyżanowska. Dzień dobry, pani Kasiu.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło powiedzieć, że u mnie naprawdę jest dzień dobry, bo jest 9.30 i wysyłam Państwu promień słońca, chociaż wiem, że u Was chyba gorąco.
1: Oj, to myślę, że i my nawet moglibyśmy całkiem niemało tego słońca wysłać do Pani w tym momencie, do tej również słonecznej Kalifornii. Ale Pani Kasiu, jako że my o tym polskim rynku pracy i trochę o tych początkach, bo właściwie to, o czym Ksenia wspomniała przed chwilą, czyli czy ta praca sezonowa albo taka pierwsza praca, no w moim przypadku dosyć nieudana, jeżeli chodzi o wiśnie czy czereśnie, ale może w innych przypadkach są zdecydowanie lepsze. Może być, albo co nam mówi o tym rynku pracy i czy pokazuje jakąś drogę, może być tym właśnie wyznacznikiem jakiejś kariery, czy jest czymś innym? Jak na to pani patrzy?
3: Ja na to patrzę bardzo pozytywnie i powiem szczerze, że jak słuchałam was, jeszcze jak byłam na poza antenią, to próbowałam się z jednej strony nie cieszyć tak pełnym sercem, a z drugiej nie kulać ze śmiechu, bo jednak historia o czereśniach też sprawiła, że miałam przypomnienie z moich własnych pierwszych prac. Pierwszą pracą sezonową, którą ja wykonywałam, było oczywiście jedzenie ogórków w ogródku mojej babci, ale tam mnie nie zwolniła, bo ja miałam pole position jako wnuczka, więc to trochę inna sytuacja liryczna. Natomiast jeśli chodzi o samą pracę sezonową i przechodząc do sedna, praca sezonowa może być początkiem fantastycznej kariery i to myślę, że nie tylko do pracy sezonowej, ale w ogóle do rzeczy, które nam się dzieją w życiu, powinniśmy podchodzić jak do szansy, żeby dodać wartość do własnego doświadczenia rekrutacyjnego i wyciągnąć z tego co najlepsze. Rekruterzy konsekwentnie powtarzają, gdy mamy sytuację, że nie mamy tego doświadczenia u kandydata, to liczy się postawa, zaangażowanie i potencjał, natomiast nie sam fakt bycia gdzieś zatrudnionym. Praca dorywcza, wakacyjna, wolontariat, działalność nawet w kole naukowym, czy jeszcze w liceum, czy już na studiach, są traktowane dziś jako naprawdę pełnoprawny dowód konkretnych umiejętności. Ale warunek jest jeden. Powinniśmy też potrafić o nich mówić. I dam taki przykład. Nie mówmy na przykład, że jestem albo kelnerowałam. Pokażmy, że to była praca w stresie, no bo niejednokrotnie kelner czy kelnerka muszą się z tym zmierzyć. Oprócz tego z ludźmi, których nie zawsze wybierałem, a jednak musiałam z nimi współpracować, więc to jest bardzo ważny czynnik. Mówmy o sobie dobrze, myślmy o sobie dobrze, bo nasz mózg nie rozpoznaje, kiedy mówimy sami do siebie o sobie w żartach. Jestem beznadziejna, porażkowo i tak dalej, tylko mówmy o sobie dobrze i to potem będzie bardzo pięknie wybrzmiewało też z tym, jak my o sobie opowiadamy podczas rekrutacji. Więc każda praca sezonowa za granicą, jedząc czereśnie, zbierając wisienki, to jest nasz dorobek zawodowy i tak powinniśmy do tego podchodzić.
1: Czyli jeżeli wpiszemy tego typu pracę, bo przyznam, ja jako nastolatka zastanawiałam się, czy wpisywać to zbieranie owoców sezonowe w CV, kiedy później szukałam czegokolwiek innego. Trzeba było wpisywać? Albo to dobrze byłoby, gdyby to było wpisane? No właśnie na tym etapie takiego dosyć krótkiego doświadczenia zawodowego.
3: No właśnie, to mocno zależy od tego, na jakim etapie naszej kariery zawodowej jesteśmy. Bo ja pamiętam, że gdy ja chciałam zdobyć moją pierwszą pracę, no to co ja tam w tym CV mogłam wpisać? Że liceum kończę. Ja pamiętam, że to był właśnie czas, kiedy skończyłam to liceum, zdałam maturę, no wtedy już no miałam nadzieję, że zdałam, nie? I chciałam zdobyć tą pierwszą pracę, żeby nie stracić też tych wakacji. Żeby w końcu coś ze sobą zrobić i zarobić pierwsze prawdziwe pieniądze, banknoty, monety, talary. I to, co mogłam zrobić, to faktycznie pokazać, jaka jestem. Kiedy ja już tą pierwszą pracę zdobyłam, były to dwie prace. Pierwsza to była w call center, a druga to była właśnie kelnerka w restauracji. To później z tym już szłam, i zresztą nie tylko ja, moi znajomi również, do kolejnego pracodawcy. I to jest taki też pierwszy test rzeczywistości. Możemy o tym mówić, że potrafiliśmy wstać na 6:00 rano i się nie spóźnić, dogadać się z ludźmi, których właśnie nie wybieraliśmy, zrealizować zadania mimo zmęczenia, niejednokrotnie chronicznego. I to jest właśnie to, czego żaden dyplom i żadne świadectwo maturalne nie pokaże, ale każdy pracodawca później to sprawdza.
1: Ale czy to jest kwestia tego, jakich słów również użyjemy, opisując te nasze zadania, nawet jeżeli te zadania gdzieś z perspektywy czasu mogłyby się wydawać no błahe, wracając na przykład do tego nastoletniego zbierania czereśni?
3: Tak, bardzo, bardzo mocno tak. I podam jaskrawy przykład. Jeszcze w 2016 roku według dużego raportu IBM-u umiejętności techniczne, a więc matematyka, inżynieria i programowanie, były numerem jeden na tej liście i to było to, czego szukali pracodawcy. Ale już w 2023 roku, czyli 7 lat później, ta sama kategoria, matematyka, inżynieria i programowanie, znalazła się na miejscu 12. Do czego dążę? Nie dlatego te umiejętności tam się znalazły, bo one straciły na znaczeniu. Po prostu one stały się bardzo powszechne i firmy zaczęły je traktować jako coś bardzo oczywistego, jako pewnego rodzaju punkt wyjścia, a nie wyróżnik wśród tych kandydatów. To, co dziś naprawdę różnicuje kandydatów, czyli nas jako pracowników na tym rynku pracy, to jest między innymi zarządzanie czasem, ustalanie priorytetów, współpraca i komunikacja. I teraz właśnie, wracając do pani pytania, czy to brzmi jak coś, czego nasi rodzice z uporem maniaka próbowali nas nauczyć od dziecka? No tak. A jednak właśnie tego dziś najbardziej brakuje. I to jest ten paradoks.
1: Mm-hmm. No ale właśnie, to teraz się zastanawiam w takim razie, patrząc na to częste określenie i to zresztą ja to słyszałam jako nastolatka, bo domyślałam się, że teraz młodzi ludzie wchodzący w rynek pracy również słyszą to, czyli zdobywaj doświadczenie. I kiedy mówimy coś takiego, czyli właśnie zdobywaj to doświadczenie, to tak naprawdę nie precyzujemy, co właściwie to doświadczenie oznacza, więc patrząc z tej perspektywy rynku pracy i pani też doświadczenia, nomen omen, co, jak teraz pracodawcy definiują to doświadczenie?
3: Bo to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo duża część pracodawców, i tu mówimy o ponad 70%, jest w stanie postawić na pracownika, gdy ma do wyboru pracownik z dyplomem, czyli tym, co jest formalnie w jakiś sposób mierzalne, versus doświadczeniem, no to większa część z nich wybierze jednak to doświadczenie. Natomiast właśnie, jak do tego podejść? Ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili bardzo ważną rzecz. Mimo tego, że mamy dostęp do wiedzy, po prostu na wyciągnięcie ręki, to tylko około 45% pracowników w ciągu ostatniego pół roku wzięło udział w jakimkolwiek szkoleniu. Czyli ponad połowa nie zrobiła żadnego kursu w ciągu ostatnich 6 miesięcy, mimo tego, że rynek i aktualna sytuacja na rynku pracy w zasadzie wymaga od nas coraz to nowych umiejętności. Rynek się zmienia bardzo szybko, ale nie zawsze ludzie nadążają za tym takim samym

0: co najmniej na długi czas. Nie mówię, że na zawsze. No nie. Te czasy się zmieniły, więc tak długo jak my będziemy cały czas się doskonalić, tak długo wyprzedzimy konkurencję, no ale umówmy się, skoro większość ludzi się nie doszkala, no to to też staje się naszym wyróżnikiem. Nie wiem, czy to odpowiada na pytanie, trochę taka pokrętna moja logika, ale przez to, że jestem też mocno zanurzona w edukacji jako takiej, ja zawsze też będę powtarzała i gorąco namawiała do tego, żeby poruszać się według tych nowych zasad, w cudzysłowie nazwijmy, ale mamy na nie ogromny wpływ. Czyli sami możemy pokazać, że chcieć to móc.
1: No ale to właśnie, to do tej edukacji, to i jak pani na to patrzy? Czy studia nadal są tym okresem przygotowania do pracy, czy są już w tym momencie takim, czy, albo stały się elementem samej kariery zawodowej? Bo też patrzę w grupę patronów i pani Agnieszka napisała, że młodzi mówią, że teraz jest dzięki internetowi bardzo dużo możliwości opanowania teorii, a studia nie są jedyną możliwością zdobycia wiedzy, zwłaszcza jeżeli ktoś celuje w jakąś konkretną dziedzinę i nie chce tracić czasu na rzeczy poboczne. No i właśnie dlatego też, przyznam, ja też się nad tym zastanawiam, czy dziś uczelnia i rynek pracy funkcjonują równolegle, a nie właśnie jeden po drugim, albo czy jest jakiś wspólny tego
0: złoty
1: mianownik?
0: Środek, tak. Powiem tak, studia są bardzo ważne, bo generalnie to nie jest tak, że one... Nie wiem, tak przestały mieć wartość, że tylko i wyłącznie postawmy na doświadczenie i z tym idźmy w rynek. Doświadczenie i konkretne umiejętności wygrywają dziś z samym dyplomem, ale to nie znaczy, że studia nie mają żadnej wartości. Oczywiście tutaj pomijam zawody oczywiste typu lekarz, prawnik, gdzie studia po prostu są punktem wejścia do tej branży, ale to, co powiedziałam wcześniej, 78% polskich przedsiębiorców bierze pod uwagę doświadczenie zawodowe kandydata. 10% mówi, że nie ma ono dla nich znaczenia, natomiast wciąż szukamy tych twardych kompetencji. Co jest jednak ważne, i to mogę Państwu powiedzieć z perspektywy tego rynku z zachodu. Wielkie firmy typu Google, Apple, IBM, Tesla, Bank of America, General Motors, Walmart i ponad 100 innych dużych firm formalnie zniosło już wymóg wyższego wykształcenia na wielu stanowiskach, co pozwoliło im w zasadzie rozszerzyć pulę kandydatów, którzy aplikują, nawet 20-krotnie, ale co ważne, badania pokazują, że nie ma przy tym wcale spadku jakości wykonywanej pracy. I do czego ja dążę? To, co napisała nasza słuchaczka. My się uczymy z różnych źródeł. Uniwersytety i studia klasyczne są jednym z nich. Mamy również dostęp do wiedzy mniej sformalizowanej. Możemy się uczyć właśnie poprzez kursy i szkolenia. To robi co piąta osoba w Polsce. No i uczenie się takie super samodzielne, czyli od swoich współpracowników, kolegów, rodziny, z YouTube'a, książek, na metodę prób i błędów. To również się liczy. To jest niesamowicie istotne, tylko właśnie ważne jest, jak my później to zaprezentujemy. Bo teraz już nie ma tej sytuacji, że bierze nam się na słowo. Teraz jesteśmy na etapie, że ludzie mówią sprawdzam, czyli sprawdzamy.
1: Halo, halo, pani Kasiu, no,
0: halo, halo.
1: Czy my się...
0: Tak, słyszymy się?
1: Dobra, słyszymy się.
0: Nie wiem, czy państwo mnie słyszą.
1: Tak, już teraz tak, jak najbardziej. Pani Kasiu, to ja tak trochę obkręcając, jeżeli chodzi o to doświadczenie i kwestie studiów, ale patrząc jeszcze na tę pracę sezonową, no to czy... No to już ustaliłyśmy, że może być czymś więcej niż sposobem na wakacyjny zarobek, ale jeżeli myślimy albo gdzieś nam się trafia taka praca sezonowa właśnie na tym wczesnym etapie wejścia w rynek pracy, to jak odróżnić albo na co zwracać uwagę, jeżeli chcielibyśmy, żeby ta oferta była, a właściwie ta praca była rozwijającą pracą, a nie taką, która jedynie wypełni jakąś tam rubrykę w tym naszym CV?
0: Ja myślę, że przede wszystkim mogłabym tutaj doradzić to samo, co doradzam

0: zawsze ze studiami. To znaczy sprawdzać, sprawdzać, sprawdzać i uruchomić krytyczne myślenie. To znaczy teraz, kiedy idziemy na studia, może jesteśmy troszkę mądrzejsi niż gdy na przykład pierwszy na studia, to znaczy mogę sprawdzić w sylabusach, w internecie, czarno na białym, kto będzie moim wykładowcą i czy ta osoba jest w stanie mi zagwarantować to, czego dokładnie potrzebuję. To samo możemy zrobić też z pracą sezonową. Zastanowić się, co oprócz tych złotówek, euro czy dolarów ta praca może mi dać. Oczywiście, jeśli popatrzymy na to przez pryzmat pieniędzy, możemy sobie wyobrazić i zaprojektować, na co my te pieniądze przeznaczymy. Wspaniałą rzeczą są oczywiście inwestycje. Największą inwestycją i zawsze najlepszą jest inwestycja w samego siebie. Więc to mówię przez pryzmat pieniędzy. Druga rzecz jest taka, że zastanówmy się, co potem dzięki umiejętnościom zdobytym dzięki tej pracy jesteśmy w stanie przedstawić w przyszłości. Niech ona będzie dla nas jakimś etapem na drodze naszej kariery. I warto sobie też zdać sprawę z tego, że my pracę będziemy zmieniać wielokrotnie. Praca sezonowa jest początkiem, można powiedzieć, że jest pierwszym krokiem do tego, żebyśmy pozyskali tą, na której najbardziej nam zależy. Więc wyciśnijmy z niej po prostu to, co najlepsze. Tak jak powiedziałam, dla jednego będzie to sama systematyczność. Zresztą nasza słuchaczka, zanim dzwoniliśmy się na 18.30, powiedziała, że dla niej kluczowe było to potem, po jakimś czasie, po tych 10 latach, że mimo tego, że pracę straciła, to fakt, że ją straciła ze względu na popełniony błąd, nie poczuła ją tak dużo, że w tym momencie sama może tego uczyć innych. Tej systematyczności, ogarniania kalendarza i tego, żeby zawsze pilnować szczegółów i niuansów. To jest wspaniałe. Ja wiem, że czasem to jest słodko-gorzkie, no bo zderzamy się z brutalną rzeczywistością, ktoś nas z pracy zwolni, jeśli popełnimy błąd. Natomiast no, mam nadzieję, że jednak będziemy trafiać na ludzi, którzy po prostu dają nam szansę.
1: To pani Kasiu, jeszcze tak na koniec. Można dzisiaj rozpoznać, że dobrze zaczynamy swoją karierę zawodową po czymś? Może na przykład? Albo czy w ogóle można to określić na samym początku?
0: Myślę, że można, ale najwięcej zależy od nas, od naszego nastawienia. Podam taki przykład. Generalnie to, co zauważa nas nasz przyszły pracodawca, czy osoba, która będzie nam z nami rozmawiała na rozmowach kwalifikacyjnych, to przede wszystkim, no o tym się zawsze może ta pierwsza branda liczba. Nie, to przepraszam. Mam tu chyba awarię, niespodziewaną. Nie wiem, o co chodzi, ale postaram się, żeby państwo mnie zrozumieli.
1: Pani Kasiu, no my słyszymy w tym momencie. To już możemy też kończyć, jeżeli coś się...
0: Powiem państwu szczerze, że to jest nieprzewidziana sytuacja, chyba coś przeciwpożarowego.
1: Dobrze, no to w takim razie państwa i moją gościnią była ekspertka do spraw rekrutacji Katarzyna Krzyżanowska i bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, pani Kasiu. Oczywiście wrócimy jeszcze do kwestii, gdy będzie pani bezpieczna.
0: Dziękuję bardzo i życzę państwu samych sukcesów zawodowych, a ja spróbuję się bezpiecznie ewakuować.
2: Proszę się bezpiecznie ewakuować. Olga Bobienko, bardzo ci dziękuję za przygotowanie tej rozmowy. I jeszcze pani Antonina napisała w kwestii pierwszej pracy i pierwszych zarobionych pieniędzy. Moja pierwsza zarobiona stuwa to praktyka studencka, ale z tej praktyki bardziej pamiętam czytanie książki w ukryciu niż jakiekolwiek inne zajęcie. Czyli pierwsza pensja przyszła, a przy okazji udało się nadrobić jakieś książkowe zaległości. No to niezłą inwestycję pani Antonina poczyniła.
1: Ja bym powiedziała nawet, że to jest świetne rozwijanie kariery zawodowej, jeżeli chodzi także o rozwijanie samej siebie.
2: Chyba powinnyśmy zapytać panią Antoninę, w jakim zawodzie dziś pracuje, bo może to czytanie książek w ukryciu bardzo się pani Antoninie przydało. I przy okazji dziękujemy państwu za wszystkie komentarze, które napłynęły do nas podczas tych 3 godzin. I właściwie to musimy kończyć, pięknie dziękując za wspólnie spędzony czas, chociaż kończymy ten program w zadumie, bo polskie media żegnają dziś jednego z najwybitniejszych przedstawicieli Andrzeja Morozowskiego, który odszedł dziś w wieku 69 lat, a z licznych wspomnień publikowanych także w mediach społecznościowych przebija się chyba jedna najważniejsza myśl, że był nie tylko znakomitym dziennikarzem, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem. Kimś, kto naprawdę słuchał, zanim zadawał kolejne pytania. Przez lata przypominał, że dobra rozmowa zaczyna się od uważnego słuchania drugiego człowieka i niech ta lekcja dziś po prostu z nami zostanie.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz związany od 25 lat z TVN24, odszedł w wieku 69 lat. Długo walczył z chorobą nowotworową. Dziennikarza, przyjaciela, tak wspominał na antenie TVN24 Marcin Meller.
2: On mnie traktował trochę, nie wiem, jak młodszego brata, trochę, który ma nie po kolei i trzeba go czasami doprowadzić do porządku. Ja go też traktowałem i dobra, teraz to będzie taki banał, ale po prostu dobrym człowiekiem. No i właśnie ten jego ten taki uśmieszek, takie to nieunoszenie się, właśnie pasował mi do jakichś takich brytyjskich. Jest trochę nie z tej epoki dżentelmenów, którzy patrzą na świat z dystansem i specjalnie się nie dziwią, ani też specjalnie nie ganią i nie potępiają.
1: W ostatnich latach Andrzej Morozowski kojarzony był przede wszystkim z programem Tak Jest. We Włoszech zatrzęsła się ziemia. Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii podał informację o tym, że nieopodal Pizy na głębokości 11 km doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 4,3. Wstrząsy były odczuwalne w wielu miejscach północnej Toskanii. Mieszkańcy Pizy opowiadali w rozmowie z agencją ANSA, że trzęsienie było na tyle silne, że w ich domach poprzesuwały się meble. Na regionalny numer alarmowy 112 wpłynęły setki zgłoszeń, a wiele osób opuściło swoje domy i zgromadziło się na ulicach. Na razie nie ma doniesień o rannych. Na dotkniętym obszarze trwają ewakuacje zapobiegawcze, poinformował za pomocą mediów gubernator Toskanii. Trwają kontrole zabudowań. Chiny odpowiadają na unijne sankcje wobec Rosji. Pekin objął restrykcjami 14 podmiotów z Unii Europejskiej, w tym Politechnikę Wrocławską i firmę Vigo Photonics. Ograniczenia dotyczą eksportu produktów, które mogą mieć zastosowanie wojskowe. Jak mówi Paulina Uznańska z Ośrodka Studiów Wschodnich, wybór firm nie jest przypadkowy.
3: Chociaż my nie mamy oficjalnego uzasadnienia strony chińskiej, dlaczego wybrano akurat te dwa podmioty, no to widzimy to, że wybrano akurat te dwie instytucje, które są ważne dla sektora obronności. Chiny po prostu krok po kroku starają się odcinać Zachód od swoich półproduktów, materiałów, komponentów, tak żeby spowalniać obronność i modernizację państw NATO.
1: Na chińską listę trafiły podmioty z sektorów strategicznych, m.in. zbrojeniowego, fotoniki i półprzewodników. To odpowiedź Pekinu na najnowszy pakiet unijnych sankcji wobec Rosji, którym objęto także chińskie i hongkońskie firmy. A to był serwis Radia Nowy Świat.

No przepiękne to. Dzisiaj Państwu przyniosłem naprawdę... No zawsze w higienie jest piękna muzyka, ale dzisiaj fantastyczna. Synowie mnie opuścili obydwaj gdzieś poza krajem. Jeden dalej, drugi jeszcze dalej, więc jestem samotnym, białym, właściwie troszkę czarniawym waglem. No i jako się rzekło, higiena... To był oczywiście Rachmaninow, to był jego koncert na fortepianie orkiestry numer 2 w C-molu. Grała bostońska orkiestra pod dyrekcją Seiji Ozawy. Grał Christian Zimmermann. Przepiękne wykonanie, przepiękny utwór. Nic dodać, nic ująć. Te poloniki jeszcze będą chyba. Ktoś tam się jeszcze pojawi z polskich artystów. Na razie wracamy do sera Adriana Bolta i jego orkiestry. No i teraz, proszę Państwa, jeszcze Edward Elgar, o którym już troszkę opowiadałem, uważany za jednego z najwybitniejszych brytyjskich kompozytorów. I usłyszycie Państwo najpierw Adagio Moderato z koncertu wiolonczelowego E-moll opus 85, gra orkiestra BBC oczywiście, nagranie pochodzi z 1945 roku, a na wiolonczeli zagra dla Państwa Pablo Casals. Za często on tu w tym programie nie występował, przypomnę tylko, że to wybitny katalański wiolonczelista, kompozytor, dyrygent, uczył się u polskiego nauczyciela, żeby było śmieszne, więc jest też polnika. A ów nauczyciel to Wiktor Małecki. Zmarł w 73. Pablo Casals, zostawiając po sobie ogromną spuściznę. Fantastyczny wiolonczelista. Więc słuchamy sobie Adagio Moderato. Zapraszam.

No i pięknie. Pan Jacek, nie wiem, panie Jacku, kto to jest Rachmaniow, ale jeśli chodzi o Rachmaninowa, to ja taki słodzony cukier mógłbym pasjami. Jeśli panu go za dużo w mediach, to przepraszam bardzo, odnoszę wrażenie, że bardzo brakuje takiej muzyki w mediach, ale może jestem w mylnym błędzie. Zawsze można zmienić program. Na ostrą muzykę bym się dzisiaj nie nastawiał. Tym bardziej, że w tej chwili usłyszymy adagio jeszcze z tego koncertu wiolonczelowego. To wprawdzie nie pan Rachmaniow, ale pan Elgar w owym koncercie wiolonczelowym e-moll. No i będzie słodziutko. Zapraszam.

No tak, też się raduje. Dusza ma, gdy słyszy tak pięknie grające orkiestry i ta intonacja i dynamika i to wszystko. Boże, jak tego brakuje. No to teraz, proszę Państwa, skoro mowa o polonikach, to nie pozostało nam nic innego, jak posłuchać Chopina Fryderyka. Pewnie też będzie lał miód na pana Jacka zasłodzone serce. No co, cóż na to poradzę. Tym bardziej, że usłyszymy koncert fortepianowy e-moll numer jeden. Utwór, część drugą tego koncertu, Romans Larghetto. Nagranie z 1954 roku. Londyńscy filharmonicy. A na fortepianie, proszę Państwa, gra Friedrich Gulda.

No, zmarły w 2000 roku Friedrich Gulda. Jest fantastyczną, jego działalność fantastyczną egzemplifikacją tego, co się wyprawia w naszej higienie ucha, ponieważ początkowo studiował w Akademii Muzycznej w Wiedniu. W 1946 roku odniósł pierwszy sukces, taki większy, zdobywając nagrodę na konkursie pianistycznym w Genewie. W 50 roku wystąpił w Carnegie Hall, a od 54 był prywatnym nauczycielem Marty Argerich. Więc tu się na razie wszystko układa w taką ładną, ładną historię rozwoju muzyka klasycznego. Niemniej od lat 50. zaczął się interesować czymś, co nie było zbyt mile widziane wśród klasyków. Na przykład Jacek Ostaszewski wyleciał ze szkoły. Jacek, słynny kontrabasista grający z Komedą, wyleciał ze szkoły muzycznej za noszenie brody i grania jazzu. A Friedrich Gulda w latach 50. bardzo się zainteresował muzyką jazzową i takie płyty również popełniał. Występował grając także na saksofonie. Momentami grał z Chickiem Coreą. No, był człowiekiem, który nie przepadał za tym garniturem muzyki klasycznej. Często wykonywał jakieś ruchy takie dosyć delikatne, więc nieco obordynowane. Na przykład w 99 roku rozpowszechnił plotkę o własnej śmierci. Nomen omen wykrakał, no bo zmarł rok później. Niemniej postać niezwykła, postać niebanalna. Jeśli Państwo widzieliście jego koncerty, jego filmy o nim, fantastyczny artysta. No i nasz Chopin. No. Zresztą Gulda głównie się w Chopin, Mozart i Beethoven to byli jego ulubieni słodzący artyści. Posłuchajmy w związku z tym jeszcze z tego koncertu Rondo Vivace.

No i wiwacze. Wiwacze piękny. Tutti na koniec. No dobrze, powolutku oddalamy się od klasyki, tak jak to rzeczywiście Poniatek zauważył w naszym zwyczaju, a w moim, kiedy sam jestem, podobnie bywa, gdyż staramy się pokazywać różne odcienie muzyki takiej, nie wiem, jak ją nazwać, szlachetnej z jednej strony, z drugiej strony muzyki medytacyjnej momentami. Jak zwał, tak zwał, piękna ona jest. Więc teraz zupełnie inny rodzaj pianistyki, który zresztą Państwu prezentowałem, artystę, którego Państwo znacie

nagrody ci bardzo dobrze, bo pianista, kompozytor, oprócz tego gra na instrumentach przez siebie wymyślanych, takich jak spektrafon, ale nagrywa płyty elektroniczne, nagrywał z Davidem Sylwianem. Taki typ artysty, tak podążam troszkę tropem tego Guldy, czyli artysty, który żadnej pracy się nie boi. I z tej jego ostatniej płyty pod tytułem Scriffon posłuchajmy sobie utworu, który, proszę Państwa, będzie miał tytuł na pewno jakiś. Rifts. Bardzo proszę, Jon Barker.

No i na koniec pierwszej części takie pierwsze dotknięcie Japonii. Japonii będzie dużo w drugiej. Mianowicie Koki Nakano, którego to płyty Państwu prezentowaliśmy wielokrotnie. Ululo stało się chyba jedną z moich ulubionych. Nie mogę się od niej odczepić. I tak na koniec pierwszej części przepiękne trewe. Ta melodia zostaje i tak trudno mi się od niej uwolnić, jak od, nie wiem, jak od Erika Satie. Naprawdę jest przecudnej urody.

0: Zbliża się 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W wieku 69 lat odszedł Andrzej Morozowski, od 25 lat był związany z TVN24. Dziennikarza i przyjaciela wspominał redaktor naczelny TVN24 i Faktów TVN Michał Samul.
1: Dla mnie osobiście Andrzej Morozowski to więcej niż kolega, więcej niż pracownik, więcej niż przyjaciel może nawet, bo Andrzej Morozowski był mistrzem i mentorem dziennikarstwa. Ja go poznałem niemalże 30 lat temu. Był wtedy uznanym dziennikarzem, był wzorcem SEWR dziennikarstwa politycznego. Jest wielu dziennikarzy w tym kraju dzisiaj uznanych, którym to Andrzej pokazywał, na czym polega Sejm, na czym polega praca tam, na czym polegają te kuluary.
0: Andrzej Morozowski od dłuższego czasu zmagał się z chorobą nowotworową. Do czwartku obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałem miejscami najwyższego stopnia. Dzisiaj temperatura dochodziła do 38 stopni, ale kulminacja dopiero przed nami, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
2: Środa zapowiada się jako taki najgorętszy dzień tygodnia. W centrum, na południu i południowym wschodzie kraju temperatura wyniesie 34-37, lokalnie 38. Niewykluczone, że na termometrach może pojawić się nawet 40 stopni. Na północy będzie nieco chłodniej, tam około 28-31 stopni. Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
0: W najbliższych dniach możliwe są też gwałtowne burze, szczególnie na zachodzie kraju. Mogą przynieść ulewy, grad i porywy wiatru do 90 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w związku z tym ostrzeżenia, które otrzymali odbiorcy przebywający na terenie trzech województw: lubuskiego, dolnośląskiego i częściowo wielkopolskiego. Eksperci z RCB zaapelowali o unikanie otwartych przestrzeni. Nawałnice mogą także doprowadzić do przerw w dostawie prądu. Tilda Swinton, tym razem nie w kinie, a w galerii sztuki. We wrześniu w Warszawie otworzy się Ongoing, wystawa zbudowana wokół twórczości artystki i wieloletnich współprac. Wśród prezentowanych prac znajdą się projekcje przygotowane m.in. przez Pedro Almodovara, fotografie Tima Walkera, a także kostiumy i pamiątki Tildy Swinton.
3: Zobaczymy tam również mundury jej ojca, który był dla niej ikoną stylu, ale też jedwabne suknie, które szyła dla niej matka, myśląc, że zrobi z niej jeszcze tę damę. Więc jest to taka bardzo osobista historia, też często o krnąbrności wobec tego, czego się wobec nas oczekuje i jak poszukuje się siebie. I tym miejscem poszukiwania siebie jest z kolei instalacja Flat 19, mieszkanie numer 19, które dzieliła z Joanną Hogg, i zamiast kolejnego filmu, eksponatu, któremu moglibyśmy się przyjrzeć, wchodzimy do instalacji dźwiękowej, w której jesteśmy trochę takimi świadkami tego kokonu, w którym osoba, którą znamy, tworzyła siebie.
0: Mówiła na naszej antenie Agata Kołacz, dyrektorka Malta Festival. Wystawa ruszy 18 września w Instytucie Przemysłów Kreatywnych przy Mińskiej 65 i potrwa do połowy stycznia. A to był serwis Radia Nowy Świat.

No niesamowity jest ten pan. To był oczywiście Alabaster de Plume. Jego zadęcie takie na granicy wydobycia dźwięku. No nikt tak nie gra. Może to jest skojarzeniem daleko posunięte. Troszkę taki Coleman Hawkins. No Coleman też był taki wzór delikatności, ale oczywiście kompletnie inna muzyka. Ale tu to takie delikatne muśnięcie tylko tego ustnika i coś wspaniałego. Teraz ciekawa płyta. To artysta, to premiera tej płyty. Zresztą już nie liczę, ile tych premierowych nagrań było, bo naprawdę mnóstwo. Ale ten artysta szczególnie przypadł do gustu, chociaż minimal na maksa, że tak powiem. W dodatku tytułu utworu państwu nie podam, gdyż narysowane wszystko krzesełkami. Artysta się nazywa Sen Yu, tytuł płyty Maytay. Płyta powstała z inicjatywy samorządu miasta Beppu z okazji stulecia owego miasta w cyklu Lost Japan i łączy nagrania takie terenowe. Ona głównie dotyczy gorących źródeł, którymi otoczone jest to miasteczko i japońskiej kulturze gorących źródeł. Więc można tam usłyszeć jakiś teatr naturalnego dźwięku tak zwany, jakiś szmer wody, jakieś pluskania, jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Wystarczy zamknąć oczy, zgłośnić urządzenie do słuchania muzyki i tam się wydobywają przeróżne dźwięki i to wszystko okraszone bardzo delikatnym, analogowym brzmieniem elektronicznym. Bardzo będzie spokojnie teraz. Sen Yu.

i tylko spokój pozwoli nam wyjść z tych ciemności egipskich. Mimo, że kultura gorących źródeł, niemniej sama myśl o wodzie i o kąpieli w taki upał, myślę, zbawienna. Więc skoro państwo już wykąpane okręciło się tymi ręcznikami, to posłuchajmy sobie pieśni pięknej. A pieśniową zaśpiewa pani Koume Akasaka, której nazwisko brzmiało Mukayama. Tak naprawdę urodziła się w Kawasaki. Była najmłodszą z 9-osobowej rodziny. Jej matka zmarła od razu po tych urodzinach i wychowywała najstarsza siostra. W związku z tym była dosyć niesforna. Nie wiem, co w związku z czym chciałem powiedzieć, ale może właśnie w związku z tym, że tej opieki matki zabrakło. W każdym razie, mając lat 16 w 1920 roku, została z własnej woli gejszą, mimo oporu całego towarzystwa, rodziny i tak dalej. I pseudonim brzmiał wtedy Umewaka. No i pojawiała się w różnych restauracjach, ale podśpiewywała tam. I w roku 29 usłyszałem kompozytor Kiyomizu Fuji i zachwycił się jej śpiewem. Ona śpiewała głównie pieśni ludowe, którymi się zainteresowała kiedyś. No i zaprosił ją do Tokio, zdaje się, i namówił, polecił tam do nagrania płyty dla wytwórni Victor Records. Nagrała tam 16 piosenek ludowych. I później zostałaś w tym Tokio i tam pod pseudonimem artystycznym Koume, tym razem kontynuowała nagrywanie piosenek, stała się niebawem, podpisała także kontrakt z wytwórnią Columbia, miała przeboje i stała się jedną z najbardziej rozpoznawanych piosenek muzyki popularnej swego czasu. Teraz zaprezentujemy z lat 20. jej pieśń, czyli słynne Rikoko. No bardzo proszę.

No i pięknie. No i jesteśmy nadal w podobnym maciku, ponieważ zaśpiewa pani Katsutaro Kouta, która również była gejszą. Zmarła w 1974 roku. No, była gejszą i znaną Rujkoka, i pieśniarką Rujkoka. No i tyle co. Wiem, że była bardzo popularna, występowała w wielu restauracjach. Przeniosła się do Tokio w latach 30., gdzie tam udało jej się występować, nagrywać płyty. I tyle co o niej wiem. Bardzo proszę, nagrała tych płyt zresztą, proszę Państwa, na 7, żeby nie było, że tak, a przecież dość młodo zmarła. Tytuł utworu Stand by Tomorrow.

Taka jakaś malutka muszka lata po tych okolicach, jak poprzednio zresztą z tych kwiatków ponoć. Bardzo za przeproszeniem, ona upierdliwa i przeszkadza mi w tym, odbiorze tej kontemplacyjnej, jakże cudnej muzyki. No trudno, trzeba żyć w zgodzie z okolicznościami, jak mówią buddyści, i wysłuchać w skupieniu tym razem Hindusów. Wedik hymnu, Wedik zaśpiewa dla państwa Jivendra Abhishaki z towarzyszeniem dwóch tampur na początek, a później będzie Lakshmi Shankar. Bardzo proszę, Vedic hymn.

No i piękny hymn wedyjski prowadził nas do ragi, którą zaśpiewa Lakshmi Sangar. Raga, teraz uwaga, Puriyat Yaha Nasre. Śpiewa Lakshmi Sangar.

No przepięknie, przepięknie, przepięknie. Cóż to, będzie już ostatni utwór, niestety. Chciałem bardzo podziękować za korespondencję, jakże mi przychylną. W przyszłym tygodniu będę również samotny. Będzie troszkę muzyki nowej i będzie ta pierwsza część muzealna poświęcona, posłużę się tradycyjnym dziennikarskim sformułowaniem, inspiracją i planem na przyszłość wspaniałym. Albo i nie, to się okaże dopiero. Ale powinno być fajnie.

0: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rząd przyjął dziś projekty ustaw przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości. Reformy obejmują utworzenie cyfrowego krajowego rejestru mediatorów, rozszerzenie stosowania systemu dozoru elektronicznego oraz usprawnienie funkcjonowania krajowego rejestru sądowego. Ministrowie przyjęli też m.in. ustawę o środkach ograniczających opracowaną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
1: Tłumacząc to na język polski, chodzi o sankcje. To jest projekt, który kompleksowo reaguje stosowanie sankcji w Polsce oraz wzmacnia możliwość na reagowanie na działania zagrażające bezpieczeństwo. Nowe przepisy też wprowadzają odpowiedzialność karną za nieprzestrzeganie sankcji. No, oczywiście chodzi przede wszystkim o Rosję.
0: Przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega w mediach społecznościowych przed rosyjską dezinformacją. Chodzi o incydent z ubiegłego tygodnia z rosyjską rakietą w polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjski aparat propagandowy rozpoczął działania manipulacyjne związane z incydentem. Rosyjskie media i kanały propagandowe wykorzystywały niepełne informacje, brak oficjalnej identyfikacji obiektu oraz rozbieżności w pierwszych doniesieniach do rozpowszechniania alternatywnych i niepotwierdzonych interpretacji. Napisali wojskowi i jak dodali, celem Rosjan jest m.in. ośmieszenie polskich służb, a także podważenie skuteczności systemu obrony powietrznej nad Polską. Pojawiły się również próby bezpodstawnego powiązania incydentu z obecnością prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Lublinie. Wojskowi zaapelowali, by nie powielać niezweryfikowanych informacji dotyczących tego zdarzenia. Na koniec przypominamy smutną wiadomość. Po długiej walce z chorobą nowotworową zmarł Andrzej Morozowski. Miał 69 lat. Tworzył standardy dziennikarstwa, mówił w TVN24 Konrad Piasecki.
2: To, jak wyglądają do dzisiaj relacje, najpierw radiowe, potem telewizyjne, to jest współdzieło, czy coś, co współtworzył Andrzej Morozowski. A potem to, jak wyglądały jego rozmowy, jak wyglądały jego programy, jak wyglądało traktowanie polityków. Przecież też to wszystko sobie definiowaliśmy, jak będą wyglądały relacje polityków i dziennikarzy, jak będą wyglądały wywiady polityczne, w jaki sposób dziennikarze mogą i powinni traktować polityków. To wszystko się wykuwało i Andrzej Morozowski był jednym z tych, którzy mieli to dłuto i ten młotek rzeźbiarski w ręku i którzy to wykuwali i rzeźbili to, jak będzie wyglądało współczesne dziennikarstwo.
0: Od 2001 roku Andrzej Morozowski był związany z TVN24, wcześniej pracował m.in. w Radiu Z, a to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, 4 sierpnia, godzina 21:07. Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy Państwa w punkcie widzenia. Dziś zajrzymy do niewielkiej Ceuty, czyli hiszpańskiego miasta w Maroku. Jest jeszcze jedno takie hiszpańskie miasto. To jest pozostałość wojen o niepodległość. Wtedy jeszcze nie Hiszpanii, w XVI wieku. Hiszpanie przez prawie 7 wieków próbowali się pozbyć ze swojego kraju Arabów. No i w XVI wieku osiągnęli sukces, a przy okazji jakby do Hiszpanii zostały przypisane dwa miasta na terenie Maroka. Ceuta, no to za chwilę po Państwu opowiem więcej na ten temat, bo jeszcze powiem, co w drugiej części. Otóż w drugiej części będziemy rozmawiali o Strefie Gazy, ponieważ w zeszłym tygodniu, pod koniec tygodnia, a w piątek konkretnie, prezydent Trump powiedział, że Rada Pokoju uzyskała od Hamasu zapewnienie, że dojdzie do rozbrojenia tej organizacji. Ta organizacja zresztą to potwierdziła, tylko warunek był jeden: wycofanie się nie Izraela ze Strefy Gazy. No i niestety następnego dnia doszło do bombardowania Strefy Gazy przez Izrael. Więc spróbujemy się dowiedzieć właściwie, na jakim etapie jest to porozumienie, czy ten proces pokojowy w ogóle trwa, jest kontynuowany, czy Trump sobie, Netanyahu sobie. Więc to po przerwie, a teraz, tak jak wspomniałam, Ceuta. W zeszłym tygodniu byliśmy świadkami takich dramatycznych zdjęć, na których tłumy uchodźców z Maroka, które od strony morza próbowały się dostać do Ceuty, właściwie się dostały, około 60 tysięcy osób dostało się na teren tej eksklawy. Oczywiście natychmiast w Europie podniosło się larum, że trzeba zamknąć granice i wykluczyć Hiszpanię ze strefy Schengen, przynajmniej czasowo. Hiszpanie poradzili sobie dosyć szybko i łatwo z tym atakiem uchodźców, tylko pozostały pytania właściwie, dlaczego do tego doszło. Dlaczego nagle 60 tysięcy osób jednego dnia o jednej godzinie postanowiło rzucić się w pław przez morze po to, żeby dostać się na teren Hiszpanii i poczuć, że dzięki temu za chwilę będą już na terenie Europy i będą mogli w Europie będą mogli w Europie osiąść. I mam nadzieję, że na te wszystkie pytania odpowie nam Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej. Dobry wieczór, redaktorze.
1: Dobry wieczór.
0: No to jak to się stało, że tyle osób nagle postanowiło uciec do hiszpańskiej eksklawy? I to tak w jednym czasie. Znaczy, to nie wygląda na jakąś sytuację niezaplanowaną albo nieprzewidzianą przez, no właśnie, któreś służby. Tylko które i dlaczego?
1: Jakby zrobić takie uczciwe badania w dużych miastach marokańskich i w górach, w różnych miejscach, to zapewne znaczna część, zwłaszcza młodych mężczyzn, by powiedziała, że gdyby była szansa się przedostać do Europy, to oni już teraz ruszają. No i takie hasło suflowane przez, jak to się mówi, mafię przemytniczą, w określonym momencie zadziałało. Pytanie, czy w Maroku mafia przemytnicza może działać bez zezwolenia władz, albo przynajmniej bez patrzenia przez palce ze strony władz. No to jest niemożliwe. Państwo marokańskie, mimo takiego dosyć miłego wizerunku, a także mimo to, że jest dosyć wysoko w takich różnych rankingach demokracji, wolności, wysoko jak na państwo arabskie i wysoko jak na państwo afrykańskie, to mimo tego wizerunku jest w rzeczywistości państwem pod bardzo silną kontrolą policji i różnych rodzajów służb mundurowych. To jest daleko posunięta inwigilacja, wynikająca też z tego, że wcześniej król poprzedni nie czuł się bezpiecznie, były próby obalenia go, a potem się pojawili terroryści islamscy, więc to się daje jakoś wytłumaczyć, a nawet wiele państw europejskich, szerzej zachodnich, jest bardzo zadowolonych z tego, że służby bezpieczeństwa w Maroku są bardzo sprawne. Moment, w którym doszło do tego, zbiega się jeszcze z wielkim świętem narodowym, Dzień Tronu, czy rocznica objęcia władzy przez Mohameda VI, który, to jest teza już właściwie chyba nawet nie można powiedzieć, że wątpliwa, ale pewna, który chciał pokazać Hiszpanii przede wszystkim, ale także całej Europie, że mimo, że jego państwo jest niezbyt silne gospodarczo, to ma wielkie możliwości wywierania nacisku na Europę, a w szczególności na Hiszpanię, która jest najbliżej i na dodatek ma jeszcze te eksklawy. Zbiegło się też w czasie z tym i to na pewno ci młodzi ludzie, którzy decydowali się wziąć udział, też słyszeli coś o tym, że Hiszpania prowadzi dosyć otwartą politykę wobec imigrantów i na dodatek jeszcze Sąd Najwyższy kilka dni wcześniej hiszpański ogłosił, że jeżeli ktoś dociera przez morze do tej Ceuty, to może się ubiegać o jakąś formę pobytu. W każdym razie nie jest na tych miast odsyłany, odrzucany i tak dalej. To wszystko spowodowało, że obserwowaliśmy takie, a nie inne obrazki i te obrazki pewnie zostaną wielu politykom europejskim w pamięci, bo lęk większości rządów w Unii Europejskiej jest związany z tym, że nagle ruszą dziesiątki tysięcy imigrantów i zmieni się wszystko łącznie z władzą, czyli one stracą tę władzę.
0: No te obrazki nie tylko pewnie zostaną w pamięci, ale one też zostaną wykorzystane przez te altprawicowe ugrupowania, które w Europie się też szerzą, tak jak mniej więcej MAGA w Stanach Zjednoczonych. I to
1: no,
0: na to pewno...
1: z tym związany jest lęk tak rządów, jest, że to jest paliwo dla skrajnej prawicy, że to jest jakby spełnienie tego, czym skrajna prawica straszy. Czy o czym mówi? No, coraz więcej ludzi się tego po prostu boi. Nawet skrajna prawica nie musi tutaj wiele dodawać.
0: No tak, a jak zobaczą takie zdjęcia, one tak trochę wyglądały jak atak na Kapitol, znaczy taki nieopanowany tłum, który się wdziera do miasta, bezradni zupełnie policjanci i pogranicznicy. Tylko że jakby ciąg dalszy tej historii wygląda tak, że właściwie po dniu czy dwóch tych ludzi już tam nie było, bo oni zostali skutecznie odesłani do Maroka i jedyne co po tym zostaje, to jest dramatyczna śmierć ponad 80 osób, w tym części dzieci. I czy to... Ta chęć pokazania przez króla Maroka swojej siły, to ona wynika z tego, że on się poczuł wzmocniony przez Donalda Trumpa, bo Donald Trump ostatnio go wychwalał.
1: No, myślę, że wychwala go już od dawna. To się zaczęło za pierwszej kadencji Trumpa, gdy Maroko zdecydowało się wziąć udział w wielkim projekcie Donalda Trumpa, czyli nawiązywania stosunków dyplomatycznych, normalnych stosunków między Izraelem, bardzo ważnym dla Trumpa, a państwami arabskimi, czy nawet szerzej muzułmańskimi, bo ten plan obejmuje właściwie wszystkie państwa, łącznie z zupełnie niearabskimi, takimi jak Pakistan, Indonezja, a nawet czasami Donald Trump wspominał, że i Iran mógłby kiedyś zawrzeć, tak to się nazywa, porozumienia abrahamowe z Izraelem. Także jest to jego ukochany plan, który realizuje. On trochę podupadł ze względu na wojnę w Strefie Gazy i inne wojny, no ale cały czas daje o sobie znać. Sam Trump w nagrodę dla króla Maroka, czy szczerzej dla całego Maroka, uznał zwierzchność tego królestwa nad spornym terytorium Sahary Zachodniej, dawną kolonią hiszpańską. I to jest jakby kluczowa wartość dla Maroka. Oni, Marokańczycy, chcą, żeby świat to uznał, a uznało to najważniejsze państwo na świecie. I na dodatek jeszcze Donald Trump w zeszłym tygodniu, w tym Dniu Tronu, wysłał list do Mohameda VI, w którym potwierdził, że Stany Zjednoczone uznają suwerenność Maroka nad Saharą Zachodnią i więcej, że nie ma innego rozwiązania, czy krótko mówiąc, że wszyscy będą się musieli z tym pogodzić, że Sahara Zachodnia będzie regionem autonomicznym w granicach Królestwa Maroka. To jest takie typowe dla Trumpa, że on coś robi i uważa, że inni powinni postępować podobnie. Także zasługi Trumpa dla króla Maroka i odwrotnie są trudne do przecenienia.
0: No tak. No jeszcze do tego wszystkiego, jak rozumiem, król Maroka podlizał się Trumpowi, ponieważ zapowiedział, czy już nazwał nawet na cześć Trumpa autostradę. No i oczywiście Marokańczycy dołączyli do Rady Pokoju, więc to jest też ich wielka zasługa. No a do tego wszystkiego Trump bardzo ostatnio nie lubi premiera Sancheza, bo ten nie chce płacić tyle, ile by Trump chciał, żeby Hiszpania płaciła na zbrojenia. Więc w ogóle twierdzi, że Sanchez twierdzi, że tego nie zrobi i do tego nie pozwolił Trumpowi korzystać z hiszpańskich lotnisk, baz wojskowych wtedy, kiedy zaczęła się wojna z Iranem, więc wszystko, co może się skupić przeciwko Hiszpanii, to Trump dostał do ręki. Mówi się także, bo pan powiedział, że to te mafie przemytnicze, tak, że one działają za zgodą króla najprawdopodobniej, że właściwie nic w Maroku się bez zgody króla nie dzieje. Ale ja też czytałam to chyba nawet w pana tekście w Rzeczpospolitej, że jeden z marokańskich analityków wręcz twierdzi, że to po prostu ludzie pałacu chodzili po kawiarniach i opowiadali o tym, że będzie można do tej Ceuty się dostać i sobie zapewnić godne życie w Unii Europejskiej.
1: Tak, właśnie jest. To zresztą zostało potwierdzone też przez dziennikarzy ważnych mediów zachodnich, którzy rozmawiali anonimowo z niektórymi Marokańczykami, którzy tam przydali do Ceuty, że to po prostu często wyglądało w ten sposób, że podstawiano wręcz autobus i tam siedzieli sobie w jakiejś kafejce ci młodzi Marokańczycy i podchodził nieumundurowany pan zapewne ze służb i mówił, że jest okazja, żeby zrealizować to wielkie, wielkie marzenie. Jeżeli mogę jeszcze wrócić do tych dwóch spraw, czyli tej autostrady, to najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że to sam Trump powiedział o tym, że jego imieniem ma być nazwana ta autostrada, na dodatek prowadząca do Sahary Zachodniej, co jest szczególnie istotne do tego miasta Dachla, takiej Mekki surferów. Przedtem Marokańczycy się tym nie chwalili i nawet nie jestem w 100% pewien, czy to potwierdzili. Nie powiedzieli, że nie, ale to sam Trump to ujawnił. Druga rzecz, Trump namawiał Marokańczyków do tego, żeby uderzyli w premiera Sancheza, bo premier Sanchez sam z radością w roli takiego przywódcy zachodniego świata antytrumpowego. Nie wiem, czy Trump aż tak jest biegły w tego typu rozgrywkach, natomiast jeżeli to Marokańczycy mu zasugerowali, że można uderzyć w Sancheza, to pewnie z chęcią takie rozwiązanie przyjął. No, Sanchez ma jeszcze jedną cechę, która pewnie się Trumpowi bardzo nie podoba, a w każdym razie nie podobała mu się jeszcze całkiem niedawno, bo jego stosunek do Izraela się zmienia w tej chwili, no ale to Sanchez też jest najważniejszym w Unii Europejskiej krytykiem polityki rządu Benjamina Netanyahu, którą nazywa polityką ludobójczą w Strefie Gazy.
0: To prawda, rzeczywiście tak jest. Tak jak czytałam także w tekście właśnie w Rzeczpospolitej, To nie jest pierwszy raz, kiedy stosuje się taką metodę właśnie podpuszczania ludzi, którzy chcieliby wyjechać do tego, żeby jakoś tam zebrali się w jednym czasie w dużej liczbie i rzucili się do jakiegoś miejsca, które sobie wyobrażają, że mogłoby być takim miejscem lepszego życia. No bo w 2015 roku też z Syrii wyszła duża grupa uchodźców i to akurat tak dziwnie też się zbiegło z czasem, kiedy trwała kampania brexitowa w Wielkiej Brytanii. Podobno właśnie ta kampania mocno pomogła brexitowcom, nastraszyła Brytyjczyków, więc model i mechanizm jest znany. Ale
1: no bardziej jest znany z Polski.
0: To też no prawda,
1: to jest bliźniacza. Bliźniacze zastosowanie Białoruś. Tej broni migracyjnej, tak, Białoruś i no, za plecami Rosjan, no to my to znamy, znają to Litwini i Łotysze i to nie jest sprawa zakończona, akurat w Polsce granica jest w znacznym stopniu chroniona, ale jakieś pojedyncze osoby się przedostają, natomiast w tej chwili trwa taki dosyć ostry atak na Łotwę, która jest tutaj najsłabszym ogniwem na nas, na flance wschodniej.
0: Tak jest. I ten atak na Ceutę, rozumiem, że jest też elementem rozgrywki dotyczącej przejęcia Ceuty i Melilli przez Maroko. Rozumiem, że Maroko po prostu chce te dwa miasta wchłonąć swoje granice i skończyć z tą hiszpańską eksklawą.
1: Tak, chociaż to na pewno jest długofalowy cel. Jemu sprzyja to, że zwłaszcza w tej Ceucie, to i tak spora część mieszkańców to są ludzie pochodzenia marokańskiego. No, jak się po prostu wejdzie do takiej Ceuty, byłem tam kiedyś, to rzeczywiście robi dziwne wrażenie. Za płotem mnóstwo ludzi chętnych do wejścia, a nie mogą tego na normalnych warunkach zrobić. W środku pustka, takie monumentalne to jest miasto, znacznie wygląda na znacznie większe niż jest i od razu miałem taką myśl, że jak to można utrzymać długofalowo,
0: no
1: to jest inny kontynent. Już nawet nie tylko chodzi o to, czy to jest pozostałość kolonializmu, bo to akurat Maroko w dzisiejszym rozumieniu nigdy tych ziem nie posiadała, no ale jest to dziwne, trudne do utrzymania. I
0: nie wiadomo jeżeli, po co też.
1: No dlatego, że państwa bronią swojego terytorium. No dlatego tak, no, ale nie może premier ogłosić Hiszpanii, że rezygnuje z jakiegoś terytorium, zwłaszcza, że sam ma u siebie Gibraltar, w związku z tym to w każdym kraju nikt nie chce zrezygnować z piędzi nawet ziemi, a tutaj jeszcze dochodzi trochę bliźniacza sytuacja z Gibraltarem graniczącym wyłącznie z Hiszpanią. Także to jest bardzo trudne, ale znaczy nikt takich decyzji nie podejmie, dając się przewidzieć w przyszłości, ale jednocześnie proces zbliżania się do takiego rozwiązania będzie następował.
0: Ta sytuacja pokazała jeszcze jedno, że Unia Europejska no po prostu jest bezradna wobec migracji i brakuje tej polityki antymigracyjnej czy przeciwmigracyjnej, jakby to nie brzmiało. Bo właściwie Giorgia Meloni to w ciągu paru godzin już domagała się tego, żeby w ramach strefy Schengen powstrzymać ten napływ Marokańczyków do Ceuty i w ogóle odciąć Hiszpanię od strefy Schengen. Ostatecznie 22 kraje zdecydowały się na to, żeby podpisać się pod listem do przewodniczącej Ursuli von der Leyen, w którym to liście domagają się zaostrzenia tych hiszpańskich kontroli granicznych. Jutro ma się Komisja Europejska w tej sprawie zebrać. Znaczy kompletny brak solidarności i jedności w Unii Europejskiej i jeżeli ktoś by chciał podkopywać relacje unijne, no to właśnie migracje to jest doskonała metoda.
1: No bez wątpienia. W kluczowym momencie tej solidarności nie było, no bo prawie każdy myśli o sobie. Każdy myśli o swoim rządzie, że ten rząd jest zagrożony takimi obrazkami. No potem nastąpiło otrzeźwienie. Dzisiaj już było takie zdalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii i tam już padły hasła solidarności.
0: Po tym jak Hiszpanią załatwili wszystko.
1: No tak. Prawie wszystko tam prawie jeszcze, tak. 2000 tak ludzi zostało, załatwili, owszem. No i oczywiście pojawiły się stałe hasła, które trudno zrealizować, czyli ochrony granic zewnętrznych Unii. No w wypadku takich eksklaw, no, ochrona granic jest bardzo, bardzo trudna, to jest oczywiste. No są takie miejsca, które łatwiej bronić i takie, które wymagają no, niemalże postawienia żołnierza metr obok siebie. No ale to nastąpiło to otrzeźwienie, natomiast nie nastąpiło otrzeźwienie w sprawie Maroka. To znaczy w ogóle ten wątek nie był z tego, co się orientuje, poruszany na tym zdalnym spotkaniu. I Hiszpania sama tego wątku nie porusza, tak jakby wszyscy bali się zdenerwować tego Mohameda VI, bo następnym razem on puści 1 000 000 osób i wtedy to już nikt tego nie ogarnie.
0: Sądzi pan, że także to z tego lęku wynika to, że państwo nie rozmawiają o tym, bo ja się właśnie zaczęłam zastanawiać, dlaczego
1: nie chcą
0: tak
1: drażnić,
0: się nagle boją Maroka, tak?
1: Wie pani, to widać po przywódcach innych państw Afryki Północnej, jak są przyjmowani w Unii Europejskiej, w szczególności dotyczy to prezydenta Sisiego, przywódcy Egiptu, no, który jest no, tak naprawdę dyktatorem, a jak się pojawi gdzieś w Europie, to czerwony dywan przed nim rozwijają i już w ogóle nie mówią o prawach człowieka czy o czymkolwiek innym, bo on może po prostu wypuścić 1 000 000 ludzi. Tam mieszka 120 milionów i znaczna część chciałaby się przenieść na drugą stronę Morza Śródziemnego. Także Europa już od jakiegoś czasu stosuje taktykę niedenerwowania przywódców po drugiej stronie Morza Śródziemnego.
0: Tak sobie pomyślałam, że przez pewien czas też Europa nie chciała denerwować przywódców Chin i mimo tego, co tam się w kwestii praw człowieka dzieje, to Chiny zostały uznane, się tam do Chin jeździ, rozmawia, prowadzi się normalną politykę. O, i tak to wygląda. Bardzo panu dziękuję.
1: Łatwiej stosować politykę praw człowieka wobec krajów, które nie mają żadnych argumentów. Także gdzieś daleko, tam na końcu Afryki, czy gdzieś tam, to łatwiej.
0: No i fajnie jest też zapisać trochę takich górnolotnych stwierdzeń i wtedy na pewno wszyscy poczują się lepiej.
1: Tak
0: bardzo
1: jest.
0: Dziękuję. Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia i do usłyszenia. A państwa zapraszam na muzyczną przerwę. No a potem rozmawiamy o tym, co dzieje się w Strefie Gazy.

0: Punkt widzenia.
1: Witam Państwa po przerwie i tak jak obiecałam, to teraz porozmawiamy sobie o gazie. No i sytuacja jest dosyć kuriozalna, bo tak, w czwartek 30 lipca prezydent Trump napisał, że w ogóle jest porozumienie w sprawie całkowitego rozbrojenia Hamasu. No i będzie teraz już w ogóle malinowo program, ten plan pokojowy będzie realizowany, a to w ogóle jest sukces Rady Pokoju, tej, którą on swego czasu powołał. I pewnie bym się tym nie przejęła, gdyby nie taki drobny fakt, że Hamas powiedział, no tak, oddamy broń temu tymczasowemu rządowi, który ma być przez Radę Pokoju powołany, no pod warunkiem, że tam Izrael się wycofa na taką linię demarkacyjną. Mówię, no dobra, no jest news, po czym czytam następnego dnia, że Izrael bombarduje Strefę Gazy. To Izrael, przepraszam, bo moim gościem jest nasz pani Agnieszka Zagner z Polityki.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. I pytanie, czy to jest tak, że Netanyahu w ogóle już przestał zważać na to, co Trump mówi?
2: Nie. To nie jest tak, że Netanyahu przestał zważać na to, co Trump mówi, ale Netanyahu z jednej strony jest w żelaznym uścisku Trumpa, ale z drugiej strony jest w żelaznym uścisku nieubłagalnej logiki wyborczej, a mianowicie on za 2 miesiące z małym okładem ma wybory, no i przynajmniej na razie wszystko wskazuje na to, że te wybory może przegrać. Jak będzie, zobaczymy, bo na razie, znaczy wiemy, znaczy jest żelazna zasada, że to nie sondaże biorą udział w wyborach, tylko wyborcy. I wyniki wyborów to nie są wyniki tymczasowych sondaży. W związku z tym Benjamin Netanyahu do pewnego stopnia musi słuchać Trumpa. Niedawno był, właściwie w zeszłym tygodniu był w Waszyngtonie. To była taka wizyta w pewnym sensie techniczna, bo związana z pogrzebem Lindsey'a Grahama. Dzisiaj Benjamin Netanyahu trochę robi dobrą minę do złej gry. On dzisiaj w zasadzie już ogłosił wieczorem, dopiero niedawno pojawiło się takie wideo, w którym on powiedział, no, że właściwie bez rozbrojenia się Hamasu nie ma mowy o tym, żeby Izrael wycofał się z Gazy, czy w ogóle cofnął się za jakiekolwiek linie. No i sytuacja jest taka, że Benjamin Netanyahu bardzo by chciał coś wyborcom swoim do tych wyborów dowieść. Próbował przez prawie 3 lata, obiecywał im tak zwane całkowite zwycięstwo nad Hamasem. No i wciąż widzimy, że Hamas wciąż kontroluje tą swoją część Gazy. Ta część kontrolowana przez Hamas jest coraz mniejsza, ponieważ właściwie wojska izraelskie już sięgają około 70% po terytorium Gazy, co też jest w sprzeczności, w zasadzie to łamie porozumienia tak. Trumpa. Znaczy to zaproponowane, ten 20-punktowy plan pokojowy. Trumpa, pokojowy Trumpa, właściwie rozejmu, który został wdrożony w październiku zeszłego roku. Więc Benjamin Netanyahu w zasadzie cofnąć się w tym momencie nie może i wszystko wskazuje na to, że Hamas też nie może się cofnąć. Bo inaczej, ja bym bardzo chciała, żeby po obu stronach, zarówno po stronie tej elity władzy izraelskiej, jak i po stronie władz Hamasu, a teraz są nowe, bo tam od kilku tygodni jest nowy przywódca Hamasu wybrany, żeby rzeczywiście oni zrealizowali to porozumienie, bo możemy oczywiście śmiać się z Donalda Trumpa, że jednego dnia coś mówi, drugiego dnia odwołuje, a tak naprawdę chodzi mu, tak jak ostatnio to napisał, o dobro całego świata. Tak. Oczywiście. Jakby wszyscy wiemy, jaki jest Donald Trump i jakby tutaj też nie zmienimy, znaczy na pewno z pozycji tego studia na pewno też nie jesteśmy w żaden sposób wpłynąć na jego samego. Więc z jednej strony to porozumienie, które wygląda na to, że jest tak zwanym dyżurnym sukcesem Trumpa, to znaczy on chciał mieć po prostu jakiś sukces. Trumpowi też na tym sukcesie bardzo zależy, bo on sam ma również własne wybory tak i własną logikę wyborczą. W związku z tym on bardzo chciał coś ogłosić, prawda? No nie bardzo mu wychodziło co, no więc wyszedł z tym rozbrojeniem Hamasu, co też jest, szczerze mówiąc, to słowo rozbrojenie jest też dość, znaczy, żeby tak rozbroić to słowo, no to trzeba też powiedzieć uczciwie, że w zasadzie na żadnym poziomie, w żadnym punkcie Hamas sam nie użył tego słowa. To znaczy Hamas mówi o przekazaniu broni, zdeponowaniu broni, prawda? Tak. Zresztą to, co było jeszcze w październiku dość oczywiste, że ta broń zostanie zniszczona. Dzisiaj właściwie nie ma mowy o zniszczeniu, tylko prawda, ona ma być przekazana do jakichś magazynów, prawda? No, jak rozumiem, to ma być, te magazyny miały być kontrolowane przez ten Narodowy Komitet Administracji Gazy, którego jeszcze de facto nie ma w samej Gazie, nie ma tych sił stabilizacyjnych międzynarodowych, które by miały tak naprawdę całemu temu procesowi towarzyszyć i tak naprawdę kontrolować właśnie kolejne fazy tego porozumienia. Ale w tym wszystkim mam wrażenie, ja przepraszam, bo ja bardzo dużo mówię, ale chyba nie mówię najważniejszej rzeczy. To znaczy, to moim zdaniem, z takiego ludzkiego punktu widzenia, najważniejszą rzeczą jest to, że 2 miliony mieszkańców Gazy naprawdę już nie ma, to już nie ma czasu na przepychanie się punkt w tą stronę, czy punkt w tą, czy Hamas odda, łamane na rozbroi się, Izrael się wycofa. To znaczy, to są 3 lata życia właściwie w skrajnych warunkach. Za kilka miesięcy będzie kolejna zima. Ten miniony weekend był no po prostu tragiczny. Znaczy widzieliśmy bombardowania, zginęło 19 osób. Dzisiaj był jakiś symboliczny dzień. Nie wiem, czy pani widziała bardzo takie przejmujące zdjęcia masowego właściwie pogrzebu ponad 100 ciał osób, które tak zginęły jeszcze w tej operacji nalotów izraelskiego lotnictwa w jesienią 2023 roku, czyli tuż po rozpoczęciu wojny w Gazie. I z tego masowego grobu, w którym prawdopodobnie jest ponad 350 ciał, wydobyto bodajże 112. Więc właściwie ta sytuacja w Gazie wymaga pilnego rozwiązania. To znaczy kryzys humanitarny, jaki w Gazie trwa. No bo my się możemy spierać, czy wjechało 5 ciężarówek mniej, czy więcej, czy w Gazie jest głód, czy w Gazie aktualnie głodu nie ma, prawda? Ale nikt nie zaprzeczy, że to nie są warunki, w których można normalnie egzystować. To znaczy sytuacja, w której zniszczone są właściwie wszystkie instytucje życia społecznego, edukacyjnego, religijnego, szpitale, prawda? Jakby Gaza wymaga natychmiastowej odbudowy. Tym ludziom należą się natychmiast godziwe warunki życia. W przeciwnym razie to, do czego Izrael nie chce dopuścić, a nie chce dopuścić do tego, aby powtórzył się 7 października, co ja uważam za absolutnie słuszny postulat. Oczywiście Izrael ma prawo również dbać o swoje bezpieczeństwo. Natomiast no, nie możemy zapominać o tym, że te 2 miliony, właściwie ponad 2 miliony mieszkańców Gazy w zasadzie cierpią każdego dnia, żyjąc w nieludzkich warunkach. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że byłoby dobrze, żeby obie strony jednak coś zrobiły, chociaż tak jak mówię, no niestety logika jest taka, że no przynajmniej do końca października moim zdaniem nie powinniśmy się spodziewać po Benjaminie Netanyahu niczego. No chyba, że w tle toczą się jakieś rozmowy, o których my jeszcze nie wiemy i na przykład w tych negocjacjach, no, znaczy polityka zawsze jest grą wielowymiarową i taką trochę szachami 3D, prawda? Bo my mówimy dzisiaj o Gazie, ale przecież Izrael jest aktywny na innych frontach, na przykład. Przede wszystkim myślę tutaj o Libanie, w którym Izrael cały czas jest. Dzisiaj nawet izraelskie wojsko się przesunęło. Tam jest, dzisiaj zresztą trwają, prawda, rozmowy w Rzymie między stroną izraelską a libańską. No ale jest jeszcze, prawda, nie wiadomo co z frontem irańskim. Izraelowi ta wojna, znaczy właściwie Benjamin Netanyahu bardzo by chciał, żeby no, ta wojna się zakończyła rozstrzygnięciem dla niego, ponieważ na razie wygląda na to, ja przejrzałam izraelskie sondaże, z których wynika, że 90% Izraelczyków uważa, że zwycięstwą wojny w Iranie był Iran. Co dla Benjamina nie jest zbyt dobrą wiadomością, zwłaszcza jeśli się ma wybory. W potencjale chce się te wybory przede wszystkim wygrać. Więc tutaj no, pytanie oczywiście, czym, jakim arsenałem Benjamin Netanyahu dysponuje. Ja byłam niedawno w Izraelu, wróciłam kilka tygodni temu. Tam często mówiono mi o tym scenariuszu jakby rozpoczęcia jakiegoś kolejnego, czy wywołania jakiejś gorącej wojny na którymś z frontów, prawda, które Izrael ma otwarte, bo to mogłoby jakoś ludzi zjednoczyć, prawda? Zawsze jest ten element zjednoczenia wokół flagi. Więc jakby tutaj jakby jest no niestety to ryzyko, że ten front w Gazie, on właściwie nie jest... Znaczy, bo my teraz też mówimy, że jest to zawieszenie broni, ale od zawieszenia broni zginęło już w Gazie ponad 1200 osób. Oczywiście Izrael twierdzi, że wśród nich no, przede wszystkim są
1: Hamasowcy.
2: Ale to nie jest prawdą, dlatego że Lekarze Bez Granic podali, że zginęło tam ponad 250 dzieci. Zresztą dzisiaj jest dość ciekawa informacja opublikowana przez Lekarzy Bez Granic, z której wynika, że w Gazie ginie jedna osoba co godzinę i 20 minut. Więc tak, znaczy, ja wiem, że to niby tylko liczba i tylko statystyka, ale jeżeli jakby spojrzymy nawet właśnie na te detale, to one moim zdaniem są jednak dość szokujące i wydaje mi się, że ten konflikt oczywiście miałby szansę zostać doprowadzony do końca, gdyby tak naprawdę wszystkie strony się w to solidnie zaangażowały, łącznie z Donaldem Trumpem, łącznie ze wspólnotą międzynarodową. To znaczy swoją rolę ma też do odegrania Katar. Dlaczego Benjamin

0: to tylko deklaratywne. Są głosy w Gazie, że tak naprawdę dla Hamasu no, zakończyłoby to się samobójstwem. Po prostu są tak wściekle, skrajnie krytyczne wobec Hamasu grupy w samej Gazie, oskarżające Hamas wręcz o to, że to jego działania doprowadziły, właściwie ściągnęły tą katastrofę humanitarną na głowę Palestyńczyków. No do pewnego stopnia nie można tym głosom odmówić logiki, oczywiście, prawda? Bo gdyby Hamas nie zrobił tego, co zrobił 7 października, to Izrael nie miałby powodu masakrować kolejnych miast w Gazie. Więc jakby, znaczy widać, że jakby chyba te najbardziej, czyli te dwie bezpośrednio zaangażowane strony, przynajmniej na razie ja nie widzę po żadnej z nich rzeczywistej chęci przeprowadzenia czy doprowadzenia tego porozumienia do końca. Ale tak jak mówię, znaczy tutaj jest jeszcze kilka instrumentów, które można być może zastosować jakiegoś, no jednak w polityce działają też jakieś prawa dźwigni i nacisku, prawda? Więc być może Donald Trump dysponuje takimi dźwigniami.
1: Mam wrażenie, że właśnie nie bardzo już dysponuje takimi dźwigniami, bo jeszcze był taki czas, kiedy spokojnie Netanyahu robił to, co Trump mu kazał za każdym razem, a to się skończyło w którymś momencie.
0: No to prawda, zwłaszcza, że no też nie, znaczy bo my się dzisiaj skupiamy na Gazie, ale tak naprawdę no, kluczową sprawą jest to, co się wydarzy w Iranie, wokół Iranu, wokół ciśniny Ormuz. Tak naprawdę doszło do tego, że tak naprawdę porozumienie w sprawie ciśniny Ormuz już dzisiaj tak naprawdę nikt się z Trumpem nie liczy. Irańczycy dogadują się z Omanem.
1: Tak.
0: Więc jakby widać, że też Donald Trump tutaj utracił te słynne karty, prawda? On tutaj też nie za bardzo ma wybór. Jest dzisiaj dość interesująca analiza w CNN, taka polityczna, która sprowadza się mniej więcej do tego, że Donald Trump, jak mniej więcej właściwie sporo amerykańskich prezydentów przed nim, którzy niestety wdepnęli w tak zwane wieczne wojny, stoją przed, wszyscy oni, czy ci, którzy mieli do czynienia z wojną w Wietnamie, Afganistanie, Iraku, teraz Donald Trump w Iranie, stoją przed trzema dylematami. Dylematem, właściwie trzema takimi pytaniami, czy punktami strategicznymi, czy eskalować konflikt i de facto no, iść na całość, czy utrzymać status quo, czyli tak naprawdę no, obserwujemy to teraz w Iranie, że wojna w zasadzie
1: nie ma zwycięzców,
0: nie się nie zakończyła, lub wycofać się bez osiągnięcia swoich celów. I to jest bardzo ciekawe, w którą, bo tak naprawdę Donald Trump ma te trzy możliwości. No więc pytanie oczywiście jest takie, na co się zdecyduje. Wyraźnie widać, że wojskowi przetłumaczyli mu, że no nie za bardzo ma czym atakować Iranu, bo tam właściwie
1: pustki w magazynach
0: pustki, wręcz do tego stopnia, że generał Grynkiewicz, który jest odpowiedzialny, znaczy który jest dowództwem tych sił
1: NATO w Europie,
0: tak, ostatnio powiedział, że ponieważ Amerykanie dysponują w regionie tylko jednym niszczycielem, to będą musieli podejmować dramatyczne decyzje, czy bronić własnych interesów amerykańskich, czyli w domyśle baz amerykańskich w regionie, czy Izraela, czy iść na pomoc Izraelowi. No to jest dość dramatyczne, czyli z jednej strony siły amerykańskie, z drugiej strony, tak jak pani wspomniała, wyczyszczenie tych magazynów, zwłaszcza z pocisków przechwytujących do patriotów, co niestety odbija się również czkawką w Ukrainie, dokładnie. Więc no jakby, no ale to wracamy znowu do tego samego, czyli że to jest gra na wielu, znaczy, że polityka jest grą na wielu fortepianach. Bliski Wschód się okazuje bardzo ważnym punktem w tej układance, ale nie zapominajmy, że Amerykanie no gdzieś w potencjale mają przecież być może konflikt z Chinami, więc przy tym potencjale może się okazać, że wywołanie wojny z Iranem było największym
1: błędem
0: Donalda Trumpa i w zasadzie pogrąży go i w zasadzie zniszczy do zera jego polityczne dziedzictwo.

0: tej prezydentury. Natomiast gdyby się jednak tak stało, że Donald Trump w jakiś cudowny i magiczny sposób byłby w stanie wpłynąć zarówno na polityków palestyńskich, jak i na polityków izraelskich i doprowadzić, bo przecież w tym planie, prawda, tam jest wzmiankowane ta droga do tam
1: tak.
0: palestyńskiej sam tam suwerenności i tak dalej. Więc gdyby się jednak udało pójść tą drogą, która wydaje się słuszną i kończącą tą wieloletnią spiralę i tą logikę krwi i wojny na Bliskim Wschodzie, gdyby udało się to, No to właściwie można by powiedzieć, że w końcu by Donald Trump na tego Nobla mógł zasłużyć, prawda? Na razie dość daleko.
1: No więc właśnie, a poza tym trochę by było dziwne, gdyby dostał Nobla za zakończenie wojny w Iranie, którą sam rozpętał, więc...
0: Ja teraz miałam na myśli bardziej doprowadzenie do jakiegoś rozwiązania mimo wszystko dwupaństwowego, przerwanie przemocy zarówno na zachodnim brzegu, jak i doprowadzenia do jednak polepszenia warunków życia mieszkańców Gazy, ale również wzmocnienie bezpieczeństwa samych Izraelczyków, bo... Ja mimo wszystko będę się upierać, że to rozwiązanie długofalowo, mimo że odwraca taką logikę, do której myśmy się przyzwyczaili, czyli że polityka Izraela jest oparta o bezwzględną siłę i przewagę militarną, to nie zniknie i to nie może zniknąć, ale jednak, że dyplomacja i myślenie o pokoju wydaje mi się, że jest bardziej efektywnym scenariuszem i sposobem uprawiania polityki niż brnięcie w kolejne wojny.
1: Pod warunkiem, że za tym wszystkim będzie stało myślenie o człowieku, a nie tylko właśnie o czystej grze na tych wielu fortepianach.
0: Tak, dlatego Izrael stoi przed bardzo ważnym wyborem, moim zdaniem. I Benjamin Netanyahu naprawdę ma z kim przegrać. To znaczy, tym jego największym rywalem dzisiaj jest Gadi Eisenkot. Człowiek właściwie z totalnie innej bajki. Człowiek o ogromnym autorytecie i takiej wewnętrznej, mam wrażenie, pokorze. Człowiek, który w odróżnieniu od synów Benjamina Netanyahu, którzy w zasadzie byli niewidoczni w czasie wojny, a jeden z nich był bardzo widoczny, udzielając się w mediach społecznościowych, to syn Gadiego Eisenkota poniósł największą ofiarę, to znaczy zginął w 2023 roku, w grudniu, w Gazie zresztą. Więc Gadi Eisenkot jest takim człowiekiem, który dzisiaj sondaże zdecydowanie, znaczy Izraelczycy jego widzą w roli premiera, już nawet Naftali Bennett został jakby zdetronizowany z tego króla opozycji właśnie na rzecz Gadiego Eisenkota, generała Gadiego Eisenkota. Dla Izraelczyków to nic nadzwyczajnego, że kolejny generał miałby nimi rządzić, tak wielokrotnie zdarzało się w historii. Więc jakby Netanyahu ma z kim przegrać, ma tego świadomość. Widać, że zaczynają puszczać mu nerwy, czego dowodem jest niedawne obrzydliwe, moim zdaniem, nagranie, właściwie taki film, wideo stworzony za pomocą sztucznej inteligencji, w której właśnie wykorzystano wizerunek, a właściwie osoby wyglądające
1: bo teraz nie można dokładnie.
0: Eisenkota. No i na tym wideo jest przedstawione, że Gadi Eisenkot biegnie do tego swojego syna, ale w ostatniej chwili zmienia tam kierunek i wpada w ręce Mansura Abbasa, czyli szefa partii arabskiej. Czyli to jest takie cyniczne wykorzystanie również rzeczy świętej właściwie w Izraelu. To znaczy to wywołało ogromne oburzenie, dlatego że jednak...
1: Musimy kończyć.
0: No właśnie, bo pewne rzeczy są jednak świętością. Pytanie oczywiście, jak Izraelczycy zdecydują tego 27 Właśnie, października.
1: To będzie bardzo ciekawe wybory przed nami. Rozumiem, że pani jedzie na wybory.
0: Tak, tak, oczywiście wybieram się.
1: Dobrze, bardzo dziękuję. W takim razie Agnieszka Zagner z Tygodnika Polityka była z nami. Bardzo dziękuję pani Agnieszka za to, że chciała pani przyjechać do nas i za poświęcony czas. Państwu także dziękuję za uwagę. Za chwilę Mikołaj Tyczyński. Będzie pięknie i przyjemnie. Zostawiam państwa w rękach Mikołaja i Rafała Lewandowskiego. Do usłyszenia.

0: Jest 22. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Tenis w serwisie na początek. Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0-6-3 w drugiej rundzie turnieju w Toronto. Był to pierwszy występ polskiej tenisistki od Wimbledonu. Z kolei Hubert Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju ATP 1000 w Montrealu. Iran łagodzi stanowisko, rozważa możliwość dopuszczenia europejskich państw do udziału w rozminowaniu cieśniny Ormus. To potencjalny przełom w trwającym od miesięcy kryzysie. Może otworzyć drogę do porozumienia. Jak donoszą źródła dyplomatyczne, podczas nieoficjalnych rozmów w ostatnich tygodniach Iran zaczął rozważać możliwość współpracy z krajami europejskimi, co może ułatwić negocjacje pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi. Europejscy sojusznicy wskazują, że warunkiem ich zaangażowania jest trwałe zawieszenie broni w regionie. W najbliższym czasie w Londynie ma się odbyć międzynarodowa konferencja poświęcona sytuacji w cieśninie Ormus. Według doniesień głównym tematem rozmów będzie możliwość utworzenia koalicji, która wykorzysta okręty wojenne, jednostki do rozminowywania oraz drony, by przywrócić bezpieczeństwo na tym strategicznym szlaku. 7 razy skorzystał z prawa łaski, 5 razy odmówił. Tak wygląda bilans pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego. Temat ułaskawień wrócił po 3 ostatnich decyzjach prezydenta. Ostatni z ułaskawionych to znany kibic Legii Piotr Staruchowicz, Staruch. A tak na temat ułaskawień mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
1: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Więc w tych 7 przypadkach przeanalizował wszystkie okoliczności, które sprawiły, że zastosował prawo łaski. W każdej z 7 spraw jest to gruntowna analiza, bazująca zarówno na dokumentacji spraw, ale także pan prezydent sięga po opinie środowiskowe, w przypadku wniosków kierowanych przez prokuratora generalnego także po opinie sądów i prokuratur i na tej podstawie podejmuje swoje decyzje.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek decyzję prezydenta tak komentował w TVP Info.
2: Mnie niepokoją takie ułaskawienia, które mają na celu takie puszczanie oka do swojego środowiska albo wręcz stricte polityczne. Pana Starucha to znamy jego kartotekę i wiemy, jakie miał dokonania. I tu jest ewidentnie takie puszczenie oka do swojego środowiska, tego Kibolskiego. I dla mnie to jest bardzo niepokojące, bo jak widzę tych wszystkich funkcjonariuszy, którzy się napracują przy takiej sprawie, później sądy, które osądzą, a później właściwie ważne, że masz znajomego czy prezydenta, który wyznaje podobne wartości do ciebie i on cię politycznie ułaskawia.
0: Premier Donald Tusk decyzję prezydenta skomentował jednym zdaniem: niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte. Po długiej walce z chorobą nowotworową odszedł Andrzej Morozowski, jeden z najbardziej znanych dziennikarzy w Polsce. Miał 69 lat. Od 25 lat był związany z TVN24. Kolegę, mentora, tak wspominali dziennikarze stacji.
3: Andrzej był człowiekiem, który bardzo lubił siać taki polityczny ferment. Był tym, który dokładał swoje 3 grosze i to były 3 grosze, które potencjalnie mogłyby zmienić ten obraz, któryśmy mieli, albo te prognozy, któreśmy mieli. Więc Andrzej był zawsze tym, który starał się spojrzeć z trochę innej perspektywy.
4: Miał też taką życzliwość do polityków, nawet tych, których wydaje się powinien nie lubić, to jednak po prostu lubił ludzi i też rozumiał ich bardzo dobrze i starał się zrozumieć i nigdy nie miał żadnej nienawiści w sobie.
0: Mówili Konrad Piasecki i Małgorzata Łaszcz. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.
6: Bezkres. Dobry wieczór Państwu, są 4,5 minuty po godzinie 10 wieczorem we wtorek, 4 dnia sierpnia, a skoro mamy wtorek, skoro mamy kilka minut po 10 wieczorem, to znak, że nadszedł czas na bezkres w Radiu Nowy Świat. No i witam się z Państwem w stałym składzie. Rafał Lewandowski realizuje ten program, mówię do Państwa ja, nazywam się Mikołaj Tyczyński, jak ktoś jeżeli ktoś nie wie. Dzisiaj będziemy rozmawiali o muzyce, która jest trochę inna niż ta, do której przyzwyczaili się słuchacze bez kresu, bo dzisiaj zagramy sobie mocny drum and bass, a także jungle, a to wszystko sprawa artysty, którego państwo dobrze znają, Pawła Stachowiaka, znanego wszystkim jako wuja HZG, no jednego z najbardziej aktywnych muzyków na polskiej scenie muzycznej, którego państwo znają za Apsu, Błota, Siema Ziemia, Lumbago i tak mógłbym wymieniać, ale Paweł, którego śmiech państwo tutaj słyszą, zadebiutuje we wrześniu swoim solowym materiałem, który jest zupełnie inny niż to, co robi na co dzień, i o tym zwrocie artystycznym między innymi sobie za chwilę porozmawiamy, a zaczniemy od singla, który zapowiada płytę Psiarnia, który ukaże się na początku września, o tytule Psiarnia.

0: Już Państwo piszą w komentarzach w grupie Patronów Radia Nowy Świat o Będzie Ogień, a o tym ogniu, na jego namiastkę usłyszeli Państwo w singlu Psiarnia, który zapowiada album o tym samym tytule autorstwa Pawła Stachowiaka, WI HZG, który jest już tutaj z nami. Cześć, Paweł.
1: Witam serdecznie, hej.
0: Mieliśmy się spotkać w zeszłym tygodniu, ale teraz, mimo tego, że jest lato, to paradoksalnie jest sezon chorobowy. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać przedpremierowo, dlatego że sama płyta ukaże się na początku września.
1: Tak. Fizycznie.
0: Fizycznie,
1: no bo 31 sierpnia pojawi się na streamingach. Ale nie na wszystkich.
0: Ale wiesz, no to jest przełom sierpnia, tak, i września, więc prawie się nie pomyliłem. Ale tak jak powiedziałem na wstępie, ty jesteś muzykiem znanym szerokiej publiczności, nie tylko ze względu na tę twórczość, powiedzmy, około jazzową, ale też twoją produkcję hip-hopową. No i teraz wychodzisz z zupełnie innym rodzajem muzyki, który jest... Tak jak pojawia się w twojej zapowiedzi, to jest album, gdzie te BPM-y nie schodzą poniżej 160, który jest takim ukłonem dla kultury basowej, a także jungle lat 90. I w momencie, w którym w ogóle zapowiadałeś tę płytę, zastanawiało mnie, skąd nagle w tym momencie, patrząc na to, ile ty rzeczy robisz, a znamy się nie od dziś, mamy okazję dosyć często rozmawiać, i ty nie jesteś człowiekiem, który cierpi na nadmiar wolnego czasu. Po pierwsze, jak znalazłeś przestrzeń na skomponowanie tej płyty, a po drugie, skąd w ogóle taki zwrot muzyczny?
1: No, jeśli chodzi o znalezienie tego czasu, to po prostu, no nie ukrywam, że siedziałem po nocach, po pracy z innymi osobami, więc stwierdziłem w takim swoim zaciszu domowym, studyjnym, że teraz jest czas na mnie, no nie? I w każdym razie... Codziennie w październiku, bo tak naprawdę w październiku zacząłem w tamtym roku pracę nad tym materiałem. No i tak w sumie już od jakiegoś dłuższego czasu tworzę muzykę też dla siebie i pojawiały mi się różne pomysły, w którą stronę bym mógł pójść, albo jakie nie wiem, kompozycje napisać, czy to mają być piosenki, czy to może jakąś muzykę improwizowaną, czy może ambient. No i pewnego dnia tak sobie siadłem i zacząłem sobie, bo ja bardzo dużo lubię sobie analizować rzeczy, które pojawiają się w Polsce, a których też zdecydowanie nie ma. A przez to, że urodziłem się równo w latach 90. i miałem akurat tą przyjemność, że mój brat słuchał bardzo dużo muzyki jakby w stylistyce drum and bassu i jungle, więc miałem dostęp też do płyt oraz winyli do wydawnictwa Metalhead, gdzie, jak wiadomo, Goldie, czyli tak naprawdę głowa tego wydawnictwa, stworzyła taką wytwórnię, gdzie były tak zwane takie składanki metalheadsowe. No i tam od tego tak naprawdę to się zaczęło. Czyli w sumie już od dzieciaka miałem kontakt z tym gatunkiem muzycznym, więc stwierdziłem, że w sumie tak. Muzyka improwizowana była, gdzieś tam namiastki jakiegoś ambientu była, nie wiem, muzyka elektroniczna też w sumie była i cały czas gdzieś tam jest.
0: No i teraz się odradza, jest coraz więcej wydawnictw takich minimalistycznych, ambientowych, tak, w polskiej przestrzeni muzycznej. I też robionych przez muzyków z wykształcenia jazzowych.
1: Oczywiście, że tak. Więc ja stwierdziłem, że w sumie... Oczywiście pojawiały się też w historii, jakby w polskiej muzyce, też utwory drum and bassowe czy junglowe i tak dalej, ale nie było tak naprawdę takiego pełnoprawnego od A do Z zrobionego jakby całego albumu. Więc w sumie można by zaznaczyć, że jakby, no nie chcę mówić, że zrobiłem to pierwszy, bo też już wcześniej też zrobił Piotr Kaliński też taką płytę, ale zupełnie w innym jakby gatunku drum and bassu, bo to też warto zaznaczyć, że drum and bass i jungle, ten cały jakby nurt, to jest najbardziej chyba...
0: Różnorodny, jeżeli chodzi o nazewnictwo.
1: To jest raz, ale to jest gatunek muzyczny, który mimo jakiegoś tam, co mnie zaciekawiło, dlaczego to dotknąłem, bo on jest najbardziej rozwinięty brzmieniowo, czyli łączy wszystkie gatunki muzyczne, a przez to, że ja kocham całą muzykę i miałem okazję grać różne rzeczy, przez rock, hip-hop, nie wiem, metal, jakieś tam jazzowe sytuacje, więc stwierdziłem, że to jest tak naprawdę najlepszy gatunek, żeby to faktycznie oddać. Jakby w sposób gdzieś tam jakiejś specyficznej bardzo też pracy i programowaniem konkretnym, bo to też trzeba warto zaznaczyć, że to nie jest taki prosty proces, żeby uzyskać też to brzmienie.
0: A czym to się różni na warstwie kompozytorskiej, tak jak w momencie, w którym pracujesz w zespole instrumentalnym, akustycznym i nagle robisz tego typu muzykę, czym to się różni w takim podejściu kompozycyjnym i produkcyjnym, tak? No bo to trzeba na pewno, sposób myślenia o tej muzyce jest zupełnie inny.
1: Wiesz co, chyba najtrudniejszym elementem może w tej muzyce jest to, żeby uzyskać faktycznie ten drum and bass, czyli żeby ta perkusja, która jest po prostu samplowana bardzo często, zresztą ten gatunek tak powstawał, że posamplowany został Amen Break, czyli taki bardzo podstawowy rytm, nie wiem, nie chcę tutaj jakby beatboxu robić, ale dobra, mniej więcej tuk, tuk, tuk, tuk. To jest taki bardzo podstawowy break perkusyjny, który został przyspieszony do tempa. No i tak powstał mniej więcej drum and bass, czyli po prostu ten sam rytm, który wcześniej pokazałem, tylko w tempie 160. I tak samo hip-hop, tylko w wolniejszych tempach typu 90. A tu mamy nagle 160, 170.
0: 70, tak? 80 BPM w różnicę.
1: Dokładnie, czyli praktycznie razy dwa, nie? By trzeba było to pomnożyć. Więc to jest dosyć ciekawe, że ten element hip-hopu i w dżunglach oczywiście też jest. I co jest też warto zaznaczyć, że ta muzyka powstała w pewien sposób też w kontrze do muzyki w Stanach Zjednoczonych.
0: Okej.
1: Okay. Że artyści tworzący muzykę w Londynie, bo tak naprawdę ta scena gdzieś tam stamtąd pochodzi, stwierdzili, że w sumie ten rap już jest trochę nudny i stwierdzili, że stworzą swój własny świat, czyli połączą muzykę dubową, reggae, bo też dużo osób po prostu napływało na Londyn z Jamajki i stwierdzili, że zrobią taką kontrę do tego gatunku, po prostu do rapu i całej kultury hip-hopowej, że oni stworzą swój własny gatunek. No i też oczywiście jak w rapie były bity, czyli w dżunglach i w drum and bassie też był bit, no i był MC, czyli też osoby, które nawijają po prostu do podkładu muzycznego, tylko zupełnie w innym, takim luźniejszym może sposobie też i wykonawczym. I co też jest ciekawe, że ta muzyka na samym początku też była jakby grana na żywo. Był Amen Break, był zapętlony na płycie winylowej, i grali muzycy na żywo w ogóle też. Tak wyglądały mniej więcej początki jakby dżungli. I ja w ten sposób też tworzyłem. Czyli robiłem sobie jakiś taki szklic perkusyjny i grałem na żywo te instrumenty, te wszystkie syntezatory, jakieś, nie wiem, szukanie sampli albo tworzenie też własnych sampli, bo to jakby
0: głównie... A bas sam nagrywałeś swój?
1: No, to jest ciekawe, że mogę powiedzieć, że na całej płycie nie został zawarty ten instrument w żadnym stopniu.
0: Okay.
1: W ogóle nie ma gitary basowej w ogóle. I bardzo starałem się uzyskać ten efekt lat 90., ale no wiadomo, no żyjemy w 2026 roku, żeby to brzmiało nowocześnie, ale żeby to było zrobione jakby bardzo oldschoolowo. No i też specjalnie, nie wiem, załatwiałem jakiś sprzęt na przykład z tamtych lat, żeby uzyskać to brzmienie, tylko wiadomo, no fajnie jak to brzmi na dzisiejsze czasy gdzieś świeżo, ale jest bardzo dużo fajnych elementów, gdzie zawiera ta moja muzyka, jakby to spektrum od lat 90. do 2006 roku. Tak dałem sobie jakby deadline inspiracji, które...
0: Czyli takie złote czasy tej muzyki.
1: Zdecydowanie tak i tak naprawdę najwięcej ciekawych rzeczy też powstawało. Oczywiście teraz te rzeczy też jakby brzmieniowo są po prostu strasznie potężne i...
0: No jak zawsze, jak w każdym rodzaju muzyki, nawet w mainstreamie pojawiają się jakieś takie dosyć ciekawe rzeczy.
1: Tak, więc stwierdziłem, że odejdę, zejdę trochę ze sceny i zrobię to po prostu, jak to mówi po Bożemu, czyli cofnąłem się w czasie trochę. No i bardzo mi na tym zależało, żeby tak właśnie pracować, jak to wtedy ludzie pracowali.
0: Ale to jest ciekawe, że basista nie no nagrał żadnego sampla z gitary basowej w muzyce, która w dużej mierze opiera się jednak o ten groove, co by nie mówić.
1: No, opiera się o groove, tylko że bardzo ciężko gdzieś uzyskać też brzmienie tak mocne jakby w paśmie tym dolnym, no że gitara basowa no tak aż nisko nie schodzi, więc no niestety musiałem używać innych syntezatorów do tego, żeby po prostu ten bas solidnie masował wszystkich słuchaczy.
0: Ale powiedziałeś o tym, że musiałeś ściągać specjalnie dedykowany sprzęt z przełomu lat 90. i 2000.
1: Tak, tak.
0: A jak to wyglądało z perspektywy kompozytorskiej? Czyli łapałeś się na tym na przykład, że próbowałeś komponować czy tworzyć te utwory w sposób, w jaki robisz to na co dzień, czyli taki akustyczny
1: i
0: kompozytorski?
1: Oczywiście tak.
0: Czy nawet, nawet momentami improwizatorski?
1: Zresztą, jeżeli już ta płyta wyjdzie w końcu w BZR Records, bo tak tutaj pozdrawiam oczywiście panów BZR Records, ROD i Tymek Papior są moimi wydawcami, więc bardzo oczywiście też dziękuję. Sam proces kompozytorski był na tyle skomplikowany, że musiałem troszkę zejść na ziemię. Przede wszystkim, bo pewne sytuacje w tym gatunku muzycznym są gdzieś tam w pewien sposób określone, ale zaznaczam, że pojawiają się też utwory na płycie, które mimo wszystko cała konstrukcja jest bardzo nieokreślona. Metrum się zmienia w perkusji, nie jest to beat typowo tam gdzieś tam 4/4, ale też ta fraza perkusyjna się strasznie poszerza. No i te metra bardzo często też zmieniałem, co też jakby w muzyce w dzisiejszych czasach, no niestety jest to element bardzo rzadki, więc pod tym względem na pewno...
0: Czyli pojawiają się takie
1: jazzowe
0: zabiegi.
1: Wiesz, no na co dzień mam przyjemność taką muzykę gdzieś tworzyć z moimi przyjaciółmi i znajomymi, więc nie mogłem się obyć bez tego, no nie?
0: No dobrze, nie, wiesz co, bo mnie to ciekawi, bo jako, że ja nie mam wykształcenia muzycznego, często się mówi o tym, że dziennikarze muzyczni są niespełnionymi muzykami, coś w tym jest mimo wszystko, więc dla mnie, ja się zastanawiam, czy po prostu w momencie, w którym przechodzisz z muzyki, nazwijmy to około jazzowej, hip-hopowej, do muzyki drum and bassowej, to czy to trochę jest tak, jakbyś grając w piłkę nożną, miał zacząć grać w koszykówkę, w sensie, że to są jednak trochę inne dyscypliny sportu. To mnie bardziej ciekawi.
1: Raczej wiesz co, no, jeśli chodzi o mnie, to ja mam dosyć prostą drogę, bo też no, gram na gitarze basowej. To na pewno mi bardzo mocno ułatwiło sam proces tworzenia, bo wiem mniej więcej czym charakteryzuje się ten gatunek muzyczny, więc po analizie wstępnej i gdzieś odniesieniu się też do muzyki dubowej, bo też to i reggae, no musiałem przede wszystkim skumać o co chodzi w tym rytmie, w samym jakby w konstrukcji w samych linii basowych. Więc to jest taki motyw, który bardzo często gdzieś jest pomijany, na przykład, nie wiem, producenci zapominają o elementach w strukturze kompozycji, co też no mi w ten sposób, nie wiem, jakby pomaga ten kontakt z różnymi gatunkami muzycznymi, w których się poruszam, że nie wiem, zrobienie dla mnie utworu, no akurat tak się złożyło, że no, zrobiłem jeden utwór i stwierdziłem, że zrobię całą płytę, więc jakby tak naprawdę umysł człowieka ma gdzieś w pewien sposób jakieś tam ograniczenia. Ja staram się jako wolny człowiek i kompozytor, muzyk, producent być pozbawionym wszelkiego rodzaju, nie wiem, strachu i lęku, że coś stoi mi na drodze, jest coś dla mnie trudnego. No, jeżeli jest coś trudnego, to wiem, że za miesiąc, za dwa, za rok już będzie to do zrobienia, więc wydaje mi się, że chyba w pewien sposób to jest ta moja moc, że nie wiem, po prostu nie wiem.
0: Ale bardzo mi się podobało, kontynuuj.
1: Że mam jakiś pomysł i staram się go zrealizować. I tak właśnie było z albumem Psiarnia, gdzie to było moje marzenie i jest to debiutancki album, też warto zaznaczyć. I chciałem zrobić coś totalnie innego, niż by wszyscy przypuszczali, że no na pewno on tam, nie wiem, zacznie rapować.
0: To będzie jakiś mixtape rapowy z bitami.
1: Albo bity, albo tam jakieś, nie wiem, improwizacje jazzowe, albo coś tam. Ja właśnie chciałem tego totalnie uniknąć. Jakby na samym starcie, żeby jednak, no... móc się zastanowić trochę nad moją osobą, co oczywiście może też w pewien sposób nie jest dobre, że poruszam się w różnych gatunkach muzycznych, ale no niestety przez gdzieś tam jakieś moje ADHD.
0: Ale co tam niestety, słuchaj, to jest z korzyścią raczej, na polskiej branży.
1: Raczej no, tylko wiesz Mikołaj, mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że faktycznie, nie wiem, pojadę na wakacje i powiem sobie, no faktycznie trzymam ten polski rydek muzyczny na własnych plecach. No słuchaj, no oczywiście jakby tak było, to by było wspaniale, ale też są inni artyści, których też lubię i szanuję.
0: Słuchaj, tutaj postawimy przecinek i dajmy może szansę słuchaczom, żeby oni się zastanowili nad tym twoim muzycznym procesem i gdzieś nad tym, co w tej twojej głowie pełnej różnych...
1: Wiesz co, lepiej różnej, tam może nie wchodzić.
0: W głowie pełnej gonitwy myśli, co się urodziło, a to jest utwór, który wybrałeś i który gramy przedpremierowo, zatytułowany Hau Hau.
1: Tak, jest to, wydaje mi się, bardzo mocno odwołuje się już tak typowo do chyba 94 roku. Już nie pamiętam, jakim artystą się wtedy inspirowałem, bo to jest takie fajne też zadanie gdzieś tam dla ludzi, żeby poszukać też jakichś takich inspiracji. Bardzo mi też na tym zależało, żeby no, można było dostrzec pionierów tego gatunku, także już nie wiem, już sam nie pamiętam tego utworu, bo już robię...
0: Czekaj, to po utworze, może ci się przypomni, to wtedy wrócimy do tego wątku.
1: Dobra.

0: Hał, hał. I wuja HZG, czyli przedpremierowy utwór, który dzisiaj wybrzmiał na antenie Radia Nowy Świat.
1: Tylko tutaj, słuchajcie, tylko on tutaj będzie na razie puszczony.
0: No właśnie.
1: Ja sobie tak obiecałem.
0: No ja wiem, tutaj właśnie Paweł w mailu, który mi wysłał, zaznaczył, możemy zagrać hał, hał.
1: Otóż to, tak. To jest jakby dedykacja tutaj dla słuchaczy Radia Nowy Świat i dla Mikołaja. Zrobiłem wyjątek, ale też nie powinienem tego wyjątku robić, ale jednak zrobiłem, bo stwierdziłem, że Mikołaj jest, że tak powiem, w porze gościem i zawsze lubię tutaj przychodzić do niego i stwierdziłem, że zrobię prezent.
0: Z Kubą Więckim jesteście rekordzistami, jeżeli chodzi o występy tutaj w programie. Goni was sukcesywnie kolega Chęcki, ale jeszcze
1: Chęcki mu, tak, Chęcki
0: jeszcze,
1: też
0: mu, jeszcze mu trochę brakuje. No ale właśnie wiesz co, ja generalnie mam na przykład z muzyką techno tak, że ja lubię, ale nie jestem jakimś ultrasłuchaczem, a tutaj w przypadku tej płyty bardzo mi się podoba to, że dla mnie ona jest taka rytmiczna. Że ja jednak słyszę to, że ty jesteś basistą i po prostu muzykiem, tak? Muzykiem instrumentalnym z natury. I że ta płyta, mimo tego, że ona jest głośna, energetyczna,
1: bardzo,
0: to, że ona jest mimo wszystko, jest jakiś taki ład kompozycyjny.
1: Wiesz co, no powiem szczerze, że...
0: Że nie jest to zlepek przypadkowych dźwięków.
1: Nie, absolutnie nie. No bo też z jednej strony... No ja troszkę też w pewien sposób, jeżeli, nie wiem, tworzę ten swój własny, prywatny świat, w którym ja jestem i gdzieś tam będą, nie wiem, w przyszłości jakieś tam moje rzeczy, które mam cały czas też gdzieś w głowie oczywiście, bo to jest tak naprawdę początek, pierwszy krok jakby stawiania sobie gdzieś tam jakichś marzeń i pewnego rodzaju drogi solo. Wiesz co, no prawda też jest taka, że... Nie chcę popełniać błędów, które no, są popełniane w niektórych zespołach, w których, nie wiem, słyszę, nie wiem, ja gram, czy coś takiego. Oczywiście jakby wszystko jest super, jest genialne i tak dalej, ale tutaj ta kontrola nad samym tym, nie wiem, brzmieniem jest tylko i wyłącznie...
0: Po twojej stronie.
1: Po mojej stronie i ja decyduję tutaj, co jest okej. Co nie jest, a z jednej strony to też jest, no jest bardzo trudne, że czasami oczywiście współprace są piękne i tak dalej, ale ja mówię, dobra, no spróbuję, no nie?
0: Ale tutaj wiesz, spróbuję. Jesteś zależny tak na dobrą sprawę tylko od siebie.
1: I to jest też naprawdę słuchasz wymagające.
0: Słuchasz samego siebie
1: no,
0: tylko.
1: To jest, powiem ci szczerze, że...
0: No, ale co, to jest wymagające, bo jesteś
1: sam.
0: Najsurowszym
1: tak.
0: Swoim krytykiem?
1: Tak, no słuchaj, mogę tutaj zdradzić fajną taką tajemnicę, że tak naprawdę na samym albumie pokaże się 9 numerów, a ja zrobiłem ponad 60 ich ogólnie, łącznie. No to tam, wiesz, no to patrz ile w ogóle odpadło rzeczy, nie?
0: No ale to wy chyba lubicie, bo tak samo, czekaj, jak błoto, jak z błotem nagrywaliście te sesje przed atmosferą, no to ile wy nagraliście wtedy? 300 minut muzyki bodajże? Tam Marek opowiadał?
1: No może być, nawet jak nie więcej. No ja pamiętam, że...
0: Wy chyba po prostu jakoś tak lubicie, że nagrać na zapas.
1: No, tylko, że tutaj był w tym przypadku to jest akurat fajna sytuacja, bo mamy kolegów.
0: Ja się śmieję, że to może, wiesz, jest jakiś taki po prostu
1: wiem, no,
0: wyniesiony z zespołu.
1: Chyba, no, nie wiem, no. Chyba tak po prostu z nami jest już i chyba w ogóle, no najlepsze jest to, że chyba z wszystkimi tymi artystami, z którymi współpracuję, jest jakiś w pewien sposób, nie wiem, przeliczenia chyba, nie? No przecież, nie no, ja największe chyba takie zderzenie z moim własnym umysłem było, no bo ja zdaję sobie sprawę, że płyta winylowa ma, no tam 40 minut. To jest takie
0: 48 minut, coś takiego.
1: Ale to jest taki typu max, żeby to naprawdę fajnie brzmiało.
0: Okej, okay, a na takiej zasadzie?
1: To jest dwa, ale no ja niestety musiałem skrócić tam do 40, czyli tam będzie 39 coś minut, z tego względu, że bas bardzo mocno zajmuje całą przestrzeń na rowkach, które są w winylu, więc ja bardzo mocno musiałem się wstrzelić w te 40 minut, no bo inaczej by ta płyta nie brzmiała no, zadowalająco, a jak ja nie jestem niezadowolony, to powiem szczerze, że mam ochotę już po prostu typu kosz na ekranie i po prostu nie robię tego dalej, bo po prostu no Nie lubię, jak coś muszę, nie wiem, oddawać, co nie jest takie, jakie
0: plus
1: być
0: powinno.
1: Plus
0: jeszcze to jest jednak muzyka, no która tak. w dużej mierze opiera no się tak. na basie.
1: No i to jest najtrudniejsze.
0: Ale słuchaj, bo też na twoim Instagramie i chyba też na YouTubie ukazała się live sesja z setem właśnie, gdzie grasz całą psiarnię. Jak w ogóle wygląda granie takiego materiału na żywo? To jest tak, że ty wypuszczasz już gotowe kompozycje, czy ty na bieżąco wypuszczasz te lupy?
1: Co jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim, że tak, że ta cała sesja, no bo oczywiście no nie da się, no nie jestem w stanie grać jednocześnie na perkusji, na basie.
0: Niemożliwe, bo ja patrząc na ciebie i na to, jak bardzo jesteś pracowity, to ja bym się nie dziwił, jakby zagrał na wszystkim jednocześnie.
1: Słuchaj, bywały i takie koncerty, że grałem na paru instrumentach naraz, jeszcze chórki śpiewałem, też takie sytuacje były.
0: Ze złamaną ręką dwa instrumenty.
1: Tak, nie ma problemu jeszcze nogami, tam, no, ogólnie powiem tak, da się wszystko. Jak wygląda taki set? Przede wszystkim jest to przygotowany set w programie Ableton, który ma możliwość przypisywania danych sekwencji i teraz ja w sposób, że tak powiem, bo oczywiście element na żywo występuje, jak ja to programuję w czasie rzeczywistym, czyli mam pocięte sample w odpowiednie urządzenia MIDI, które zbierają mój ruch i uderzenie w dany pad, czyli taki guzik, który jest jakby generatorem brzmienia. No i w każdym razie no wymaga to bardzo dużo ilości pracy i programowania i uczenia, lupowania w czasie rzeczywistym. No więc no to tak naprawdę 3 miesiące przygotowywałem się do seta, który trwał tak naprawdę 20 chyba 5 minut. 3 miesiące. Więc no jest co robić.
0: To tak jakbyś książkę pisał, tylko że...
1: No tylko, że...
0: Książkę się czyta trochę dłużej niż 25
1: no
0: minut.
1: No i niestety jakby w muzyce jest ten element wpadki, nie? Że możesz no nacisnąć nie ten odpowiedni guzik, który powoduje, że na przykład, nie wiem, gra zupełnie coś innego z innego utworu, więc istnieje taka szansa, no więc tutaj tak naprawdę no samo przygotowanie to jest 3 miesiące, mnie to trwało jakby 20 minut i teraz ostatnio też grałem na festiwalu Spokój Festiwal, gdzie grałem godzinny set z swoją twórczością, która oczywiście moje sety też są dosyć wyjątkowe, bo tylko gram swoje rzeczy, które nie weszły też no, oczywiście na album, także też oczywiście zapraszam na moje przyszłe
0: no
1: występy.
0: Miałem o to pytać, czy gdzieś no, w planach jest psiarnia na żywo?
1: To jest coś ciekawe, że mam ogromny taki plan wraz z BZR Records, z moimi przyjaciółmi, znajomymi. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie, że zrobimy takie eventy, które będą łączyć oczywiście w każdym mieście będzie, oprócz tego, że ja będę grał swój set z własnym materiałem, będą też zapraszani DJ-e, którzy będą w danym gatunku imprezy, no jakby w okolicach właśnie basowych klimatów grać jakby w klimacie też dżunglowych, drum'n'bassowych czy dubowych. Więc tak mam plan, że każde miasto, w którym uda mi się to załatwić, ale już tam jakieś parę miejsc, oczywiście jeszcze dat nie mogę zdradzić, bo to jeszcze jest kwestia
0: dogadania szczegółów.
1: Dogadania, ale to będą takie imprezy na zasadzie, że oprócz tego, że będzie mój live set, oczywiście ekipa z BZR Records też będzie występować, czyli Papior, Tymek też pewnie ze swoim setem wystąpią, Arodi też i oczywiście zawsze jakaś osoba z danego miasta, która jakby jest kojarzona też załóżmy ze sceną muzyki elektronicznej. No i pojawią się też na pewno goście MC, bo na tym mi też zależy i chcę też w pewien sposób otworzyć tą kulturę, żeby ludzie też przede wszystkim korzystali z tego. Ja też jestem otwarty na kolaborację też na żywo, więc jak tylko będzie oczywiście możliwość, można śmiało się do mnie odzywać. Ja chętnie rozpatrzę wnioski i oczywiście możemy zrobić wspólne show, tak jak to się kiedyś robiło i przede wszystkim scena powinna być otwarta dla wszystkich.
0: Czyli całonocne imprezy chcesz robić?
1: Raczej no nie może całonocne imprezy, ale przede wszystkim w tej kulturze takich no, lat 90., gdzie tak to właśnie wyglądało, czyli kultura, muzyka, sztuka, taniec, śpiew, MC, no i przede wszystkim fun, no i przede wszystkim no, fajna kultura muzyczna, którą trzeba cały czas gdzieś tam wspierać, bo wiemy, jakie istnieją i w jakich czasach teraz żyjemy, więc trzeba o to dbać i taką mam misję na kolejny rok i mam nadzieję, że na wiele lat, jeżeli ta płyta oczywiście
0: zażre,
1: ale chyba zażre.
0: No właśnie,
1: miejmy nadzieję.
0: To też jest kwestia, którą chciałem cię zapytać, bo spojrzałem tutaj na profil instagramowy BZR Records. Jasne. A propos psiar zarówno na winylu, jak i na CD-ku. Wypuszczacie limitowaną edycję 300 winyli, 300 CD-ków. Ostatnio na Instagramie informowałeś o tym, że ponad połowa nakładu zeszła.
1: No tak się złożyło.
0: Czy coś jeszcze jest? Właśnie pytam w kontekście tego, czy nasi słuchacze mogą coś kupić jeszcze?
1: Słuchajcie, przede wszystkim da się wszystko załatwić, także proszę, można się śmiało odzywać do nas, do BZR Records.
0: Na Bandcampie.
1: Przede wszystkim
0: nabyć.
1: Też na Bandcampie. Mogę też zdradzić, że pracuję teraz nad jeszcze dodatkowym merchem, że tam cały czas będę dodawał jakieś bonusy, że tak powiem, jeśli chodzi o jakieś ciekawostki, zajawki. Także na pewno merch będzie też fajny, odjechany, bo bardzo mi na tym zależy. I też artyści, którzy też tworzyli oczywiście te okładki, też są tutaj zawsze bardzo mocno. Pozdrawiam też Kalinę, która jest odpowiedzialna za okładkę z tymi psiakami narysowanymi i też Goły też robił mi drugą okładkę z tą twarzą taką graficiarską. Także na pewno tutaj też chcę oczywiście jakby zaznaczyć, że 150 płyt jest w okładce Kaliny, 150 jest w okładce od Gołego. Dlaczego tak zrobiłem? Bo uważam, że każdy fajnie jak ma prawo do wyboru jakiegoś. No i ten, jak czasami się daje komuś jakby jedną płytę, no to tutaj jest ukłon w stronę oczywiście ludzi, że mogą sobie wybrać, ta jest fajna, albo ta na przykład, nie wiem, na półce będzie lepiej wyglądała, więc...
0: Bardziej mi się podobają psy, albo ta twarz.
1: No właśnie o to chodzi i też ten merch no będzie naprawdę bardzo mocno rozkminiony na zasadzie, że to wszystko jest dla ludzi przede wszystkim. I o co chodzi też w samej nazwie psiarnia.
0: No właśnie, bo też o
1: bo to jest dosyć ciekawe, że tak naprawdę oczywiście mamy różne skojarzenia odnośnie samego tytułu, ale tak naprawdę chodzi mi o to, żeby pamiętać o naszych zwierzakach, o psach, bo jakby...
0: A ja myślałem, że skoro to jest takie osadzone graficznie w ulicznej stylistyce, to raczej, że jednak są...
1: No oczywiście,
0: jest to sprzeciw wobec systemu.
1: Jest
0: systemu opresji,
1: słuchaj,
0: przemocy.
1: Właśnie też w pewien sposób zależało mi na tym, żeby połączyć te dwa światy jednocześnie anty oczywiście sytuacji, których nie powinno być na ulicy, do tych sytuacji, do których nie powinno być chociażby w schroniskach. I bardzo mi zależy na tym, żebyśmy jako ludzie dbali o siebie nawzajem i nie powodowali na ulicach pewnego rodzaju sprzeczek z prawem, bo to jest trochę też uważam bez sensu i powinniśmy dbać wszyscy o siebie i powinniśmy też dbać o nasze stworzenia, o naszych największych przyjacieli. Zresztą też utwór Lusia, który również pojawił się jako trzeci singiel.
0: I który też zagramy zresztą na jako podsumowanie naszej rozmowy.
1: Oddanie hołdu dla mojego ukochanego psa, który praktycznie jest całe moje życie i wydaje mi się, że mało kto jakby pamięta o swoich zwierzakach. Też jakby będąc muzykiem, to jest tylko nie wiem, zło, energia, nie wiem, potępienie, śmierć, albo miłość, coś tam, albo gniew, nie wiem, różnego dziwnego rodzaju historie, które w ogóle nie powinny mieć miejsca, a ja sobie stwierdziłem, że mówię, dobra, mam w sumie ekstra psa, to niech nazwę tak w ogóle utwór, Lusia. Bo to też należy oczywiście do psiarni, a warto zaznaczyć, że psiarnia to też naukowo nazwa miejsca, gdzie znajdują się psiaki. Inaczej potocznie też hodowla psów, po prostu psiarnia.
0: pacyfizm, ochrona praw zwierząt.
1: Zdecydowanie
0: co ta muzyka
1: tak.
0: robi z ludźmi.
1: Albo co robi natura z ludźmi.
0: Tak, albo właśnie można dobry przekaz poprzez muzykę kultywować. Chciałem, tak jak w momencie, w którym cię zapraszałem, to stwierdziłem, że pogadamy też o Nowym Błocie, ale Jasne. Rozmawialiśmy przed wejściem, że Pewnie. Skorzystam z okazji i sobie pogadamy w Katowicach. Super. Jak będziecie całą ekipą, to porozmawiamy o nowej płycie Błota. Mówię też o tym, dlatego że zanim Psiarnia Pewnie. Będzie na żywo, no to zagracie parę koncertów.
1: To minie 10 lat, nie no, żartuję.
0: W piątek będziecie w Katowicach na OFF-ie. Warto zobaczyć.
1: Zapraszamy serdecznie, oczywiście.
0: Graliśmy tutaj parokrotnie atmosferę w programie i to jest znakomita płyta, potem będzie Gdańskie 12, a 13 Wrocław. Więc zanim Psiarnia, to będą mogli państwo Pawła zobaczyć na żywo właśnie w Błocie.
1: Dokładnie tak. Zapraszam was bardzo serdecznie wraz z zespołem Błoto na Festiwal OFF. No i oczywiście zapraszam też do zakupu mojego albumu. Bardzo się cieszę, że byłem gościem Mikołaja w Radio Nowy Świat.
0: A ja się cieszę, że mogłem tę rozmowę przeprowadzić.
1: Super, jak zwykle. Dziękuję ci bardzo.
0: Wuja HZG opowiadał nam o płycie Psiarnia, która ukaże się na przełomie sierpnia i września. A już tutaj słuchacze piszą, że hał-hał był odjazdowy i no, że czekają na całość.
1: Ale serio mówisz?
0: No mówię serio, mogę ci czekać. Tutaj pokażę, tutaj państwo może zobaczą potem w kamerach. Jest komentarz od pana Krzysztofa na samym dole.
1: Ale są ludzie, faktycznie, normalnie.
0: No nie okłamywałem cię, Paweł. Są. Słuchaj, znamy się na tyle długo, że nie miałbym serca cię okłamywać.
1: No jest, dzięki, nie wiem, bo może to, wiesz, sytuacja, która zawsze jest... Nie, no, ale chyba nie w Radio Nowy Świat.
0: Nie, dobrze. To Lusia na zakończenie.

Jest entuzjazm w narodzie, no ale czemu się dziwić, kiedy takie traki jak Lusia promująca album Psiarnia naszego dzisiejszego gościa WIHZG pojawiają się na antenie. Nawet napisał tak, pan Luk napisał, że kiedy zagraliśmy przedpremierowo hał-hał, a ja szukam wszędzie, a to premiera na antenie była. Pan Krzysztof pisze, że idzie preorder. Pani Aleksandra pisze, że jest czekanie na Psiarnię. No, jest nam bardzo miło tutaj z Pawłem, że tak państwo pozytywnie przyjmują ten materiał. Skoro wspominaliśmy o błocie, no to postanowiłem, że zagramy coś z tej ostatniej płyty Atmosfera, która powstała w Bukareszcie razem z udziałem rumuńskiego muzyka Jona D. Płyta wspaniała, o czym państwu mówiłem już parokrotnie i uważam, że każda okazja, żeby do niej wrócić, jest dobra, a w Katowicach umówiliśmy się wstępnie, że sobie o niej porozmawiamy trochę więcej i zagramy Biedę. I spróbuję wymówić to po rumuńsku. Saracie, chyba tak to trzeba powiedzieć.

0: atmosfera i błoto z gościnnym udziałem rumuńskiego muzyka Jona D. Zresztą panowie z Błota zagrają z Jonem niedługo całą trasę. Będzie we Wrocławiu, no i też potem. A tutaj jeszcze jest z nami Paweł, więc tak, może
1: powiedzieć. Że słuchajcie, no jeszcze mogę powiedzieć parę słów. Jeśli chodzi o sam, tak, zapraszamy oczywiście na koncerty, które się pojawią w przyszłym tygodniu. Będzie Gdańsk i Wrocław, ale oczywiście zaczynamy od następującego tygodnia próby, które będą przygotowywały nas na też trasę, która jesienią też będzie bardzo taka obfita. To już mogę też już zdradzić przed tutaj premierowo, że planujemy bardzo dużą premierę, w taką trasę koncertową konkretną, ale tu, żeby nas usłyszeć po raz pierwszy, no to faktycznie trzeba przychodzić, bo będzie
0: we Wrocławiu, 13 będzie się z Jonem, a potem 10 września.
1: A biletów też za dużo już nie zostało, także...
0: No to potem ewentualnie Łódź z Jonem na Great September. Paweł Stachowiak, wuja HZGM, jeszcze raz ci dziękujemy za to, że byłeś gościem dzisiejszego Bezkresu i my się musimy już żegnać, szanowni państwo. Audycję realizował Rafał Lewandowski, mówiłem
1: pozdrawiamy, w ogóle dziękuję bardzo za ten dźwięk, bo był naprawdę ekstra.
0: Ja nazywam się Mikołaj Tyczyński, a za tydzień naszym gościem będzie kolega Pawła z zespołu Siema Ziemia. Kacper Krupa, który też wydaje solową płytę, zresztą naprawdę fantastyczną i widzą państwo na przestrzeni ostatnich 4 tygodni trafiło nam się 4 znakomitych muzyków, tworzących w znakomitych zespołach i jeszcze mających głód, ambicje, wypuszczających znakomity solowy materiał.
1: No bo to chyba tak wygląda, że po prostu mając tą energię tworzenia nie da się tego pozbyć i dlatego to też są moi koledzy, po prostu z innymi kolegami się nie zadaje.
0: I tą piękną puentą kończymy nasze spotkanie. Do usłyszenia w przyszły wtorek.

0: Między światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World rozpoczyna opowieść z cyklu Był sam, zdolny, ambitny, z własnym pomysłem, ogromną pasją, brakiem koneksji, jak i bezkompromisową i daleką od głównego nurtu wizją swojej sztuki. Po latach jest znany na całym świecie, ceniony, uwielbiany albo krytykowany, ale na pewno można o nim powiedzieć, że osiągnął sukces. Jest to jeden z tych, którym się udało, ale niewiele brakowało, by ze swoimi marzeniami i pomysłami pozostał, w tym wypadku szeregowym pracownikiem wypożyczalni kaset wideo, i to jeszcze nie na zawsze, bo musiałby się w związku z odejściem tychże do lamusa przebranżowić. Na szczęście dla wielu kinomanów tak się nie stało i w związku z oczywiście ogromną determinacją, ale też z plotem szczęśliwych wypadków i pojawieniem się na drodze bohatera dzisiejszej audycji osób z dorobkiem i wiarą w jego potencjał, dziś dostaliśmy dzieła, mamy dzieła, jesteśmy nimi obdarowani, które na zawsze zmieniły oblicze kina. Oblicze i spojrzenie na kino jako konstrukt, jako zbiór pewnych zasad, niekoniecznie spisanych, ale jako działanie w ramach określonej konwencji. Bo on przyszedł i zburzył, albo przynajmniej zaburzył, poprzestawiał wszystko i zrobił po swojemu, przy jednoczesnym, i to chyba najważniejsze, okazywaniu kinu miłości i szacunku. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami i drugi odcinek serii Świat Według, tym razem Quentina Tarantino. Ale to nie będzie zwykły przegląd filmów. Zapraszam na opowieść o fenomenie, o człowieku i o wspomnianych zbiegach okoliczności. Dobry wieczór.

Hans Zimmer, You Are So Cool z filmu True Romance, prawdziwy romans. Utwory zaś dziś prezentowane są w porządku chronologicznym. A sam Quentin urodził się w 1963 roku i gdyby już w tym momencie opowieści podjąć jego brukowy styl, można wysnuć głośną teorię, że od początku był predestynowany do zostania ikoną brutalnej popkultury, bo otrzymał imię na cześć bohatera serialu Gunsmoke, Quentina Aspera. Choć urodzony w Knoxville w Tennessee, dorastał w Kalifornii, ściślej w Manhattan Beach, czyli na przedmieściach świata kina i telewizji. Ale filmowe centrum rezonowało również tam i wpływało na niego z ogromną siłą, bo już jako nastolatek robił wszystko, by być dziesiątej muzy jak najbliżej. Szybko rzucił szkołę i postanowił pójść w aktorstwo. I choć bez większych sukcesów w tej materii, to skutek uboczny był jeden. Totalna fascynacja tym światem i niechęć do powrotu do standardowej edukacyjnej ścieżki rozwoju, tak to nazwijmy. Można powiedzieć, że od początku czucie i wiara mocniej przemawiały do niego niż mędrca szkiełko i oko, co później zobaczyliśmy w jego filmach, ale do tego jeszcze przejdziemy.

Cowboy Junkie, Sweet Jane, Natural Born Killers, Urodzeni Mordercy, scenariusz Quentin Tarantino. Podobnie jak pierwszego bohatera serii Świat Według, czyli Martina Scorsese, interesowało go to, co bliskie, przyziemne, brudne, spotkane na ulicy, a nie wykoncypowane, z tą jednak różnicą, że Quentin po pierwsze nie chciał jedynie opowiadać sprawnie jakiejś historii, no ale chciał ją też w pewien sposób zepsuć i poskładać na nowo po swojemu. Po drugie zaś, żył w nim po prostu kinomaniak i zamiast wymyślać koło na nowo, pragnął czerpać ze spuścizny Hollywood, jednak nieco ją przeinaczając. I z jednej strony oddając jej hołd, a z drugiej odzierając ze świętości. A sygnały zwiastujące obrazoburcze podejście można w jego biografii odnaleźć na naprawdę wczesnym etapie, bo porzuciwszy szkołę jako 16-latek, został bileterem w kinie z filmami porno. Co więcej, został nim nielegalnie, bo nie miał odpowiedniego do tego wieku, a podał w ramach procesu rekrutacji inny. Może na szczęście, bo to mogło skręcić w różne strony. Szybko odkryto to fałszerstwo i stracił tę niezwykłą posadę, a jego następne miejsce zatrudnienia spokojnie można nazwać świątynią, w której wymyślił własną filmową religię.

George Baker Selection Stuck in the Middle with You z pierwszego filmu Quentina Tarantino Wściekłe Psy. Video Archives, tak się ta świątynia nazywała, wypożyczalnia kaset VHS, raj dla kogoś takiego jak młody Quentin. I tu myślę bardzo adekwatne będzie przywołanie filmu Clerks, sprzedawcy Kevina Smitha i postaci Randalla, czyli okej, praca, wypożyczasz, zapisujesz, przyjmujesz pieniądze, ale przy okazji ciągle oglądasz filmy, rozmawiasz o nich cały czas z ludźmi, którzy różnie patrzą na kino, poznajesz innych kinomaniaków, przerzucacie się opiniami, ale też zadaniami typu ja bym to zrobił inaczej, inaczej, czyli jak. I zaczyna się piękna konwersacja na północy, a potem kolejna i kolejna. Potem to spisujesz, dodajesz własne pomysły, a potem rodzi się twój pomysł, który pokazujesz dalej jednej, drugiej, trzeciej osobie. A ta trzecia zna kogoś z branży, a ten ktoś dociera do producentów szukających świeżości. I tak oto, no nie, jeszcze nie zostajesz królem Hollywood. Tak oto sprzedajesz swój pierwszy scenariusz, jak to zrobił Quentin Tarantino, za najniższą, gwarantowaną przez gildię filmowców stawkę. Ale, jak to się mówi, you are in. Właśnie wkroczyłeś do świata filmu.

Steelers Will Stuck in the Middle with You z najbardziej kontrowersyjnej sceny nadal pierwszego filmu Quentina Tarantino, czyli Wściekłe Psy. Quentina, który starał się, szukał kontaktów, kombinował, podsyłał i przekazywał swoje pomysły gdzie się da, jednocześnie cały czas funkcjonując w tym drugim, jakże wartościowym obiegu ludzi kina, czyli entuzjastów, dyskutantów, fanów, konsumentów, jako pracownik wypożyczalni kaset VHS. Rozmawiał, myślał, kreował i oczywiście nałogowo oglądał wszystko, co wpadło mu w ręce. Był jak Clarence z Prawdziwego Romansu, czyli w zasadzie opisał w scenariuszu samego siebie ze swoich początków, z tamtych lat. Totalnie zaangażowany, pochłonięty przez kino. A skoro już o Prawdziwym Romansie mowa, pewnego dnia zadzwonił w końcu telefon, że oto jego rozsyłany wszędzie scenariusz spodobał się pewnemu reżyserowi. Ów nazywał się Tony Scott. I tak Hollywood po raz pierwszy usłyszało i zobaczyło w napisach nazwisko Tarantino.

The Statler Brothers, Flowers on the Wall z Pulp Fiction, do którego oczywiście przejdziemy. Tymczasem fajnie, tak po hollywoodzku byłoby powiedzieć, że ten scenariusz Tony Scott przyjął, a potem to już poszło. Ale nie, początki aktualnego giganta kina nie były tak łatwe. Choć True Romance został przyjęty nieźle, to nie otworzyło to wówczas scenarzyście drogi na dywany. Więcej, jego drugi kupiony przez producentów scenariusz do Natural Born Killers został tak przez Olivera Stone'a przerobiony, że Quentin nie bardzo chciał się do tego dzieła w ogóle przyznawać. I wydawało się, że utknął na dobre w tym drugim obiegu jako entuzjasta i konsument. Postanowił więc, że z grupą znajomych za parę tysięcy zrobią film o konsekwencjach napadu, bo na film o napadzie no nie było go stać. Ale okazało się, że nawet na taki film nie ma funduszy. Tak mogła się skończyć jego historia. I tu za chwilę wrócimy do opowieści o zrządzeniu losu. Girl.

Urge Overkill, Girl, You Will Be a Woman Soon z Pulp Fiction. Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń, ale w Hollywood potrzebna do tego jest jeszcze sakiewka wypełniona dolarami i to sumą znacznie większą niż uzbierane przez młodego marzyciela 50 tysięcy dolarów. I nastąpił impas, a producent i przyjaciel Quentina, Lawrence Bender, wydawało się, że wyczerpał wszystkie pomysły, jak to wszystko sfinansować. Wszystkie poza jednym, bo żona jego nauczyciela aktorstwa znała aktora z ogromnym dorobkiem. Nazywał się on Harvey Keitel, wówczas już wielka gwiazda kina. I przekazała mu scenariusz do Reservoir Dogs. I to był ten moment. Harvey Keitel uznał, że jest to naprawdę ciekawe. Tak spodobał mu się pomysł, że postanowił nie tylko zagrać w filmie, stać się w tym samym jego twarzą, ale też zorganizował tę sakiewkę. I z budżetem 1,5 miliona dolarów panowie wzięli się do roboty. I tak to się zaczęło.

Combustible Edison Vertigo Go z filmu Cztery pokoje. Wściekłe psy o tyle osiągnęły sukces, że dużo o nich mówiono. Czy pochlebnie? Niekoniecznie. Bo choć sam film został nagrodzony na festiwalu w Toronto, gdzie zresztą Tarantino poznał kolejnego jego mościa o nietuzinkowym podejściu do kina, czyli Roberta Rodriguez'a, to pełnoprawny debiut Quentina kojarzył się głównie z tym, że ludzie masowo wychodzili z kina podczas sceny, w której świętej pamięci Michael Madsen grał gangstera, który tańcząc torturował policjanta. Ale jedno Quentin osiągnął. Został zauważony. Mówiono o nim, zyskał kilka kontaktów i wszedł do, no jeszcze nie pierwszej, ale gdzieś się trafił na koniec tabeli drugiej ligi reżyserów. A że miał pomysł na film, w którym widział aktorów tą jedynie pierwszą ligą zainteresowanych, znowu musiał zakasać rękawy. I znowu nie było łatwo. I zaczął kombinować, jak tu przekonać wymarzonych aktorów do projektu bardzo ryzykownego i na papierze nie noszącego wcale znamion kasowego sukcesu.

Randy Crawford Street Life. Mimo trudów szalony Quentin się nie poddał i dopiął swego. Uma Thurman początkowo odmówiła, zadzwonił do niej i przeczytał jej scenariusz. Czytał go przez pół nocy, żeby przekonać ją, że Mia Wallace jest dla niej stworzona. Okej, udało się przekonać Bruce'a Willisa, ale ten chciał zagrać Vincenta Vega. Quentin spotkał się z gwiazdorem i przekonał go, że postać Butcha będzie dla niego lepsza, bo wiedział, że to właśnie zakurzona wtedy ikona kina, czyli John Travolta, musi zatańczyć tego twista. Był uparty i konsekwentny. Na początku chciał zagrać dealera Vincenta Vegi, ale uznał, że scena wbijania strzykawki w Mia Wallace jest tak szalenie ważna z reżyserskiego punktu widzenia, że to on koniecznie musi stać za kamerą. Więc wziął rolę Jimmy'ego, bo oczywiście upartym będąc, chciał pojawić się również na ekranie. I z tego uporu i z tego splotu zrodziło się Pulp Fiction.

21 maja z filmu Kill Bill. 21 maja 1994 roku Quentin Tarantino dostaje palmę w Cannes. I teraz już tak. Teraz można mówić o otwieraniu drzwi i wejściu do pierwszej ligi. Ale kiedy wszyscy myśleli, że za chwilę dostaną kolejne Pulp Fiction, Quentin pokazał, że on już swoją drogę dawno wybrał i nikomu nie będzie się podporządkowywał. Zamiast kolejnej oryginalnej własnej historii, najpierw gościnnie wyreżyserował segment w czterech pokojach, a później wziął się za adaptację i zrobił inną zupełnie od poprzednich filmów Jackie Brown, w stylu, którego nikt się nie spodziewał. A przez cały ten czas, od Pulp Fiction, kiedy to już na planie z Umą Thurman stworzyli fikcyjny oddział zabójczyń Fox Force 5, cudownie przetłumaczonych jako Pięć Pięknych Pięści, pracowali razem nad faktycznym zrealizowaniem czegoś na bazie tej koncepcji. Razem przez te lata stworzyli Pannę Młodą i wymyślili tego, którego musiała zabić. I tak w 2003 roku dostaliśmy Kill Bill Volume 1.

Chingun, Malaguera, Salarosa. A potem już poszło. Pełna paleta możliwości, żonglerka tematami, postaciami, koncepcjami. Tarantino w XXI wieku mógł już wszystko i po drugiej części Kill Billa dał światu aż 3 tak naprawdę filmy romanse z kinem historycznym, czyli Inglourious Basterds, Bękarty Wojny, Django i Nienawistną Ósemkę. W międzyczasie pod jego czujnym okiem powstało Sin City, właśnie w kolaboracji z poznanym w Toronto Robertem Rodriguezem, a w międzyczasie jeszcze również z nim Death Proof, część pierwsza. No i wreszcie ostatnie, Once Upon a Time in Hollywood, jako pewnego rodzaju domknięcie tej drogi, hołd dla Hollywood właśnie i tak naprawdę film o świecie filmu. Zgodnie z założeniami przed mistrzem do nakręcenia jeszcze jedno dzieło, ale co się wydarzy, to zobaczymy.

April March Chick Habit. Oczywiście o każdym z jego filmów, od Reservoir Dogs przez Pulp Fiction, Kill Bill, aż po te ala historyczne kino, na Once Upon a Time in Hollywood kończąc, można by o tym opowiadać w nieskończoność. Wielu krytyków i recenzentów do dziś pochyla się nad jego kinem, ale ja chciałem podejść do tego świata Quentina Tarantino inaczej i pokazać jego początki, które naprawdę nie były łatwe, i pokazać tę część jego historii, która sprawia, że aż włos może się jeżyć na głowie, jak niewiele brakowało, by do tego wszystkiego nie doszło i byśmy tych wspaniałych, kontrowersyjnych, innych autorskich filmów

Deep Purple, Hush. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację dzisiejszego naszego spotkania z Quentinem Tarantino, wizjonerem, szaleńcem, człowiekiem bez wątpienia niezwykle ambitnym i upartym, który naprawdę potrafił dopiąć swego. Państwu życzę, mimo tematu i ożywczej muzyki, tradycyjnie spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: wersów świat. Na szczęście jest świat nowy.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Wieczorem i w środku dnia.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu w głębi duszy wszystko gra.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu wagle wam ukoją złość.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu z badafonie wam pewien gość.

Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę. Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. W sumie nikt nie wierzył we mnie. Z perspektywy czasu nie wiem, czy to było mi potrzebne. Nie chcę propsów, litości też nie. Nienawiść, hejt, od dziecka żyję z tym niezmiennie. Kłótnie starych w domu, zamykałem się w pokoju. Teraz wiem, ich małżeństwo było niczym z diabłem sojusz. Kto miał im naprawdę pomóc? Jak tu ująć w słowo? Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam fart, nie kwalifikacje. Jebać dyplom, pewnie dawno zgnił gdzieś w sekretariacie. Patrząc, gdzie byłem na starcie i co udało się stworzyć. Chyba spoko, jak na kogoś, co miał skończyć kopiąc rowy.